0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Syreny na Lubelszczyźnie zawoły w poniedziałek przed 17. Po około 20 minutach zagrożenie zostało odwołane. Przed 19 pojawił się kolejny alert RCB, tym razem obejmujący zarówno województwo lubelskie, jak i podkarpackie. On także po niedługim czasie został odwołany. Przypomnijmy, w poniedziałek niedaleko przejścia granicznego z Ukrainą w Drohusku uderzył rosyjski dron odrzutowy. Nasz reporter Arkadiusz Więcek pytał mieszkańców, czy i jak zareagowali na dźwięk syren.
1: Słyszeli może Państwo dzisiaj syreny?
2: Słyszeliśmy.
1: Jak Państwo zareagowali na nie?
2: To właściwie to w ogóle
3: tak
2: nie zareagowali.
3: Tak jak większość ludzi prawdopodobnie. Jesteśmy tu od paru dni dopiero, także jest to nowość dla nas. Czytaliśmy trochę na ten temat na internecie, także widzimy też po reakcjach ludzi, którzy nie robią sobie z tego nic.
1: Jak Pani by zareagowała, jakby teraz w tym momencie usłyszała syreny?
2: Spojrzałabym w niebo.
1: I tylko tyle?
2: No cóż ja bym mogła zrobić?
1: A miejsce schronienia, jakieś miejsce bezpieczne? Kojarzy Pani teraz w tej okolicy?
2: Nie, nie kojarzę. Piwnice też nie do końca mnie przekonują.
4: Trzeba to kontrolować po prostu i to wszystko.
0: Mieszkańców pytał nasz reporter Arkadiusz Więcek. Prokuratura sprawdza, co dokładnie mogli zobaczyć ratownicy i instruktorkę podczas tragedii na łódzkim basenie. Pod koniec lipca podczas wakacyjnego kursu pływania 7-letni chłopiec tonął w basenie. Zmarł po 2-tygodniowym pobycie w szpitalu. W poniedziałek w łódzkim akwaparku Fala przeprowadzono eksperyment procesowy. Odtworzono sytuację z chwili tragedii. Ratownicy siedzieli na swoich wieżyczkach, a instruktorka znajdowała się kilka metrów od tonącego chłopca. Ze szczegółami nasza łódzka reporterka Julia Niewiadoma.
5: Śledczy sprawdzali między innymi widoczność z poszczególnych stanowisk, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
6: Prokurator starał się na tyle wiernie odtworzyć warunki, kierował się prognozą pogody. Sprawdził ustawienie słońca, tak żeby znajdowało się mniej więcej w tym samym punkcie, w którym znajdowało się w dniu zdarzenia.
5: Sprawdzono również, jak wyglądałaby widoczność, gdyby ratownicy przemieszczali się wzdłuż basenu.
6: Będziemy dysponować dwoma nagraniami. W eksperymencie uczestniczył także biegły z zakresu ratownictwa wodnego. Jego zadaniem będzie odpowiedź na pytanie, czy ratownicy zachowali się prawidłowo.
5: Ostateczne wnioski z eksperymentu prokuratura przedstawi na dalszym etapie śledztwa.
0: W eksperymencie uczestniczyło kilkudziesięciu policjantów, a przebieg zdarzenia rejestrowały kamery. Przyznał się do tego, że chciał zaatakować z bagnetem w szkole i złożył obszerne wyjaśnienia. Trwają czynności wobec 13-latka z powiatu wąbrzeskiego, który został zatrzymany po tym, jak pisał niepokojące wpisy na forach. Jego sprawę badać będzie sąd rodzinny.
7: Jesteśmy na etapie gromadzenia materiału, który wkrótce zostanie przekazany do sądu do spraw nieletnich. No i będziemy oczekiwali decyzji sędziego. Przede wszystkim co z chłopcem, ponieważ no to od decyzji sądu do spraw nieletnich zależy, czy chłopiec wróci dzisiaj jeszcze do domu, czy też pozostanie w jakiejś placówce, na przykład w policyjnej izbie dziecka.
0: Relacjonuje Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji. Policjanci w jego domu znaleźli tasak i truchę kotów. 13-latek miał uśmiercić te zwierzęta. Otwieramy drugi etap kampanii. Wykorzystajmy ten czas, aby współpracować ponad podziałami, apeluje Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, która walczy o fotel prezydenta miasta Krakowa. Podobnie jak jej rywal Łukasz Gibała spotkała się z mieszkańcami i rozdawała obważanki na Rondzie Mogilskim.
8: Obważanki rozdaję, bardzo proszę, smacznego.
9: Troszeczkę liczyłem na wyższy wynik pani Moniki.
10: Bardzo się cieszę, że kobieta kandyduje.
11: Obważanki są na podziękowanie za głosowanie. Prawie 30%, to jest więcej niż dawałem jakiekolwiek sondaże.
12: Chciałam zapytać o nastroje po wczorajszych wyborach.
13: No, takie średnie są. Mała frekwencja była.
9: Ja wiem, na kogo zagłosuję i to będzie pani Monika za 2 tygodnie.
8: Proszę bardzo,
14: bardzo dziękuję.
8: Proszę.
0: Apeluję do kontrkandydatki, aby prowadziła merytoryczną kampanię wyborczą. Z mojej strony na pewno nie będzie ataków poniżej pasa, zapowiada przed drugą turą wyborów prezydenta Krakowa Łukasz Gibała. Pierwszy z 12 dni kampanii rozpoczął wczesnym rankiem od spotkań z mieszkańcami i rozdawania obwarzanków krakowskich na Rondzie Mogilskim.
15: Dzień dobry dla pana obwarzanczek, dla państwa, tak, proszę uprzejmie.
16: To jeden z największych węzłów przesiadkowych, jest tutaj mnóstwo ludzi, ludzie śpieszą się do pracy, część z nich nie zdążyła zjeść śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek, rozdając właśnie obwarzanki.
17: Wolałbym, żeby mimo wszystko wygrał kandydat Gibała. Wydaje mi się, że czas mu dać może szansę.
8: Jestem bardzo zadowolona, bo głosowałam na pana Gibałę. Mam nadzieję, że w drugiej się uda.
18: Nie było zaskoczenia, to była rywalizacja.
0: Krakowianie ponownie pójdą do urny 11 października. A teraz wracamy do porannej rozmowy. Gościem 8 rundy był Łukasz Janowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Rozmawiała Karolina Pajączkowska.
19: Dzień dobry, zaczynamy od posiedzenia rządu we wtorek, który Donald Tusk zapowiedział. Lekarze
14: pacjenci czekali z nadzieją, że szybko i skutecznie naprawimy system zdrowia. Dochodzi do nadużyć i zwyrodnień. Panie doktorze, czy obcięcie pensji i minimalne pensje dla lekarzy to jest to remedium?
19: Uważam, że nie, dlatego że premier i rząd źle zdiagnozowali rzeczywisty problem, a tym problemem jest zła wycena procedur, która od lat narastała. Dzisiaj objawem tej choroby są patologiczne wysokie pensje niektórych lekarzy w systemie ochrony zdrowia, ale trawiąca nas choroba to zła wycena procedur, to upolitycznienie systemu ochrony zdrowia, to brak kontroli nad tym, co dzieje się w systemie, a tego ustawa właściwie nie dotyka.
14: Ustawa będzie poddana pod głosowanie w Sejmie już w październiku. Czy planują Państwo jakieś strajki, protesty w związku z tym?
19: Nie, nie planujemy żadnych strajków ani protestów. Uważamy po prostu, że ta ustawa nie zmieni wiele w systemie ochrony zdrowia, nie zmieni sytuacji polskiego pacjenta. My chcemy prawdziwej reformy. Jesteśmy za tym, żeby ukrócić patologię w sposób zdecydowany, a ta ustawa nie zmienia właściwie niczego. Co więcej, dla części lekarzy może się okazać ustawą podwyżkową, bo na wielu oddziałach 240 zł za godzinę wydaje się, że jest jeszcze niedoścignione.
14: Rekordzista z Braniewa pracował 72 godziny na dobę. Na dobę, mówi pan premier. No, na pewno ukróci się właśnie to, co my wszyscy wiemy, pacjenci, czyli zmęczenie lekarzy. No tutaj zgodzi się pan, że to dobry kierunek.
19: Mieliśmy pomysł, który w mojej ocenie jest pomysłem bardziej skutecznym, czyli wprowadzenie tachografów. Lekarz loguje się do systemu, widać gdzie pracuje, jaki jest jego czas pracy, nie będzie już bilokacji. Pan premier o tym z nami nie rozmawiał, proponuje inne rozwiązanie, czyli ograniczenie możliwości pracy do pół etatu w jednym miejscu pracy, co najmniej pół etatu, co sprawi, że dostępność doświadczeń spadnie, bo jeżeli nefrolog, urolog jeździł raz w tygodniu do powiatowego szpitala, tam konsultował pacjentów, leczył, to w tej chwili nie mając tam pół etatu, nie mając zgody dyrektora swojego szpitala macierzystego, jeździć tam po prostu nie będzie.
14: Czyli czy my będziemy w takim razie jako pacjenci świadkami jeszcze większych kolejek do lekarzy?
19: W najlepszym przypadku, w najlepszym mówię tutaj to niestety z przekąsem, ta ustawa nie zmieni nic, bo zawiera bardzo wiele obejść, czyli co prawda to ma być 240 zł, ale może 360, co prawda ma być pół etatu, ale jeżeli to są świadczenia wysokospecjalistyczne, jeżeli zgodzi się dyrektor funduszu, to to może być mniej niż pół etatu i tak dalej, i tak dalej. Zatem ustawa, która obchodzi sama siebie, w mojej ocenie nie zmieni wiele, a jeżeli zmieni w systemie ochrony zdrowia dla pacjentów na gorsze, bo część szpitali powiatowych będzie musiała czy zmienić profil działalności, czy po prostu się zamknąć.
14: Nowo powstała agencja rządowa w ramach Ministerstwa Zdrowia rozpoczęła ewidencję zarobków. Jak wyglądają pierwsze tygodnie jej pracy?
19: Zwróciliśmy się z pytaniem, czy są już jakieś dane dostępne w agencji. Otrzymaliśmy informację, że agencja cały czas je zbiera i że tych danych nie posiada i nie może nimi się podzielić z opinią publiczną. Mieliśmy takie wrażenie, że tutaj będziemy mieli do czynienia z grą na czas, czyli że dane pojawią się może w styczniu, może w lutym, a więc po całej zawierusze związanej z niewydolnością systemu ochrony zdrowia. Po to, żeby dzisiaj móc powiedzieć opinii publicznej, lekarze przejedli wszystkie pieniądze, to wina lekarzy, a potem w styczniu, lutym się okaże, że tych lekarzy milionerów to jest kilka procent, a 90% lekarzy takich pieniędzy nie zarabia.
14: A skoro już o lekarzach milionerach mowa, premier 3 miesiące temu zapowiadał działania prokuratury, mówiąc konkretnie o przypadku Dawida Kacprzyka. No, ten słynny młody lekarz bez specjalizacji, milioner. No, a prokuratura nie zrobiła jeszcze nic w jego sprawie. Czy pana zdaniem właśnie to ten przykład lekarza miał posłużyć jako trochę taki kozioł ofiarny całego systemu?
19: Zaczęło się od afery, która ma jednak oddźwięk polityczny. Znaczy był to były radny Koalicji Obywatelskiej. Słyszeliśmy o jego powiązaniach, widzieliśmy VIP-tor, jakiś salonik VIP-owski. Potem użyto tego lekarza i sytuacji tego lekarza i tego, co on de facto prawdopodobnie zrobił do tego, żeby uderzyć w całą grupę zawodową i żeby rząd mógł sobie poradzić z problemami w systemie ochrony zdrowia, znajdując kozła ofiarnego. Czy Dawid Kacprzyk był kozłem ofiarnym? Nie mam takiego poczucia. Mam poczucie, tak jak wszyscy obywatele, że prokuratura, która ma do tego narzędzia, nie działa dobrze. Prokurator w przeciwieństwie do Izby Lekarskiej może zawiesić prawo wykonywania zawodu lekarza z dnia na dzień. My musimy zbierać materiał, iść do sądu, czekać na rozprawy. Prokuratura nie zrobiła tego.
0: Dalsza część rozmowy do wysłuchania na voxfm.pl. Prawie 90% dzieci i nastolatków doświadczyło przemocy ze strony rówieśników. To alarmujące dane Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W szkołach rusza Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej. W działania mają być włączeni uczniowie, nauczyciele i rodzice. A szczegóły tej akcji zna nasz reporter Dawid Olszewski.
20: Uczniowie dowiedzą się, jak rozpoznawać przemoc i jak na nią reagować, a jest o czym mówić. Młodzież mierzy się nie tylko z przemocą fizyczną. Przemoc coraz częściej przenosi się do sieci, podkreśla Anna Boryniak z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
21: Te dzieci naprawdę doświadczają takich bardzo trudnych emocji. Strachu, wstydu, odrzucenia przez grupę.
20: Dzieci często nie zgłaszają przemocy, dlatego ważna jest czujność dorosłych, dodaje Monika Herman z Kujawsko-Pomorskiej Policji.
22: Że zmienia ten strój, że się bardziej zakrywa, że wcześniej chętniej brało udział w zajęciach wychowania fizycznego, teraz odmawia. Szukać przyczyn, dlaczego odmawia.
20: W ramach kampanii w szkołach będą zajęcia, spotkania z policją i specjalistami.
0: W ramach tygodnia szkoły mają też korzystać z gotowych scenariuszy zajęć, m.in. podczas godzin wychowawczych. To inicjatywa MEN. Pokolenie X wciąż ważne na rynku pracy. O młodych pracownikach mówi się dziś znacznie częściej. Tymczasem raport GX przygotowany przez zmotywowani.pl pokazuje, że osoby 45+ są ważną częścią polskiego rynku pracy.
23: O pokoleniu X mówi się dziś zaskakująco mało. Dużo uwagi poświęcamy młodym pracownikom. Tymczasem osoby 45+ są jednym z filarów polskiego rynku pracy.
0: Mówi Magda Pietkiewicz, ekspertka rynku pracy. Problemem może być jednak dyskryminacja ze względu na wiek. 30% badanych mówi, że mimo posiadanych kwalifikacji było pomijanych przy awansach. Długie owacje na stojąco i zachwyt publiczności na każdym spektaklu bal w operze w warszawskim Teatrze Polonia. To mistrzowski popis Artura Barcisia, który tym monodramem świętuje swoje 70. urodziny. Po premierze z Arturem Barcisiem i Krystyną Jandą rozmawiała nasza reporterka Ela Piotrowska.
24: Tak szczęśliwy.
25: Tak, jestem bardzo szczęśliwy, że to w ogóle się udało zrobić, że to w ogóle powstało. To było tylko marzenie, taki sen, który nie miał się ziścić. A to wszystko przez Krysię. Ja tak rzuciłem taki pomysł, tak właściwie nieodpowiedzialnie właściwie powiedziałem. Krysia, może ja bym zrobił bal w operze. I Krysia nagle, tak zrób. No i już przepadło. Kocham ją.
26: Powiedziałam mu, Artur, jeżeli to robić, to dziś. Ani wcześniej, ani później, dokładnie dziś trzeba to zrobić. I bardzo się cieszyłam, że on się tego podjął. Jest to spektakl tak forsowny dla niego, wymagający, no ale zawsze chciał tak zrobić.
0: A bal w operze można oglądać w popremierowym secie codziennie od czwartku 1 października. Szczegóły znajdziecie na stronie Teatru Polonia. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.

szkolne tematy to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Każda epoka ma swoje zasady, swoje skarby, swoich wybitnych przedstawicieli. Z naszym opracowaniem możesz zrozumieć każdą z nich. Renesans. To czas odrodzenia idei antycznych, przemian religijnych i szczególnego zainteresowania człowiekiem. Renesans był z jednej strony okresem harmonijnego rozwoju ludzkości, z drugiej zaś epoką bardzo krytycznego namysłu nad instytucją Kościoła, miejscem człowieka w świecie czy zadaniami literatury. W średniowieczu obowiązywały przekonania i poglądy, z którymi raczej nikt nie próbował polemizować. W przypadku kultury renesansowej było już zupełnie inaczej. Ważnymi hasłami tego okresu, poza humanizmem, był m.in. krytycyzm i autorefleksja. Renesansowi twórcy poddawali krytycznej weryfikacji wiele obowiązujących przekonań, a jednym z najdoskonalszych narzędzi do krytycznego oglądu świata była literatura. Nie chodziło jednak o krytykę dla krytyki, ale o wyznaczanie nowych dróg rozwoju, o tworzenie coraz lepszej wersji siebie. Brzmi to znajomo? Z takimi poglądami renesansowi myśliciele idealnie odnaleźliby się w dzisiejszym świecie mediów społecznościowych. Tylko tyle, że dla nich takie hasła jak „nie poddawaj się” czy „bądź lepszą wersją samego siebie” znaczyły dużo więcej niż dziś dla współczesnych celebrytów. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o filozofii renesansu, posłuchaj tego nagrania do końca. Teraz szybka pigułka wiedzy, skąd wzięła

filozofię i przywrócenie ideałów antycznych w kulturze XVI wieku. Warto pamiętać, że renesans odwoływał się do dwóch aspektów, które podkreślały dwa terminy łacińskie. Renovatio hominis, czyli odrodzenie ludzkości, przeniesienie się człowieka na wyższy poziom rozwoju za pomocą odniesienia do starożytności. I renovatio antiquitatis, czyli odnowienie kultury antycznej, filozofii, sztuki oraz ideałów literackich. Powrót ad fontes, czyli do źródeł, miał stanowić inspirację do dalszego rozwoju ludzkości. Trzeba podkreślić, w języku polskim funkcjonuje też termin odrodzenie, którego można używać wymiennie ze słowem renesans. Czas w historii Polski określa się również mianem Złotego Wieku Kultury Polskiej. A dlaczego? O tym nieco później. Na początku warto określić ramy czasowe epoki. Są one nieco dyskusyjne. W Europie początki renesansu sięgają XIII i XIV wieku. Obejmują m.in. twórczość takich artystów jak Dante czy Francesco Petrarca. Pełny rozkwit epoki to koniec wieku XV i XVI stulecie, ale jej zakończenie nie jest do końca ustalone. Jedni badacze wskazują na czas obrad Soboru Trydenckiego, a dokładnie rok 1548 lub koniec wojny 30-letniej, równo 100 lat później. W przypadku Polski ramy czasowe tej epoki wyglądają nieco inaczej. Renesans obejmuje lata 1450-1630. Nie jest to jednak epoka jednorodna, dlatego wielu badaczy dzieli ją na cztery charakterystyczne okresy. Prerenesans, który obejmuje drugą połowę XV wieku do roku 1506 lub 7. Jest to tak zwana jesień polskiego średniowiecza, związana z rozkwitem nauki i piśmiennictwa łacińskiego. Okres ten kończy rozpoczęcie królowania Zygmunta Starego. Wczesny renesans, obejmujący lata 1506-1543, to okres wielkich inwestycji artystycznych, remontu Wawelu oraz rozwoju drukarstwa. Czas ten kończy symbolicznie śmierć Mikołaja Kopernika i wydanie jego słynnego dzieła O obrotach sfer niebieskich. Okres rozkwitu, który wypada na lata 1543-1584, to czas szczytu twórczości Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego, który wieńczy śmierć tego drugiego. Okres ostatni, obejmujący lata 1584-1629. W tym okresie swoje dzieła tworzy już kolejne pokolenie, m.in. Szymon Szymonowicz, Piotr Skarga czy Mikołaj Sęp-Szarzyński. Twórczość tego ostatniego zapowiada już literaturę barokową. Przechodzimy teraz do najważniejszych założeń renesansowej filozofii. Warto posłuchać, jakie prądy i tendencje obowiązywały w tym okresie. Filozofia epoki jest bardzo różnorodna, ale jednocześnie dość spójna. Blisko niej pozostaje literatura tworzona w duchu dominującego prądu filozoficznego epoki, czyli humanizmu. W największym skrócie humanizm równa się antropocentryzm. Co to oznacza? Nic innego jak to, że człowiek zawsze jest w centrum wszystkiego. W centrum zainteresowania społecznego, religijnego, politycznego i kulturowego stawia się człowieka i jego życie, jego ciało i jego duszę. Renesans pragnie poznać człowieka we wszystkich jego aspektach, od każdej możliwej strony – duchowej, biologicznej, religijnej, społecznej, ideologicznej, uczuciowej. Bardzo dobrze podkreśla to łacińska maksyma homo totus i włoskie hasło l'uomo completo, czyli cały człowiek kompletny. Warto podkreślić, że humanizm bardzo mocno podkreśla konieczność powrotu do kultury antycznej. To właśnie ona interesowała się zarówno duchową, jak i cielesną egzystencją człowieka. Widać to już choćby w błyskawicznym rozwoju anatomii. Co prawda słynny obraz Lekcja anatomii doktora Tulpa, namalowany przez Rembrandta, powstaje dopiero w 1632 roku, ale to właśnie on bardzo dobrze oddaje ideę epoki.
W renesansie dużo się dyskutuje i pisze o godności,

i prawach człowieka, o kulcie dobrej sławy i indywidualizmie. Humaniści nie ukrywają pragnienia wygodnego życia. To pragnienie przyjmuje jednak u nich formę dyskusji na temat wyboru właściwych dróg prowadzących do szczęścia. Odradzają się więc dwie starożytne koncepcje filozoficzne, a więc epikureizm ze swoim carpe diem, czyli ciesz się życiem, kreuj świat i twórz, oraz stoicyzm z zasadą złotego środka i zachowania umiaru w każdym aspekcie życia. Na atrakcyjności zyskuje też klasyczny wzorzec piękna, ideę harmonii i promocji. Piękno jest afirmowane i cenione. Liczy się również piękno ludzkiego ciała, co widać przede wszystkim w renesansowym malarstwie i rzeźbie. Drugim dominującym prądem filozoficzno-religijnym, poza humanizmem, była reformacja religijna. Zapoczątkował ją w 1517 roku Marcin Luther po to, aby zreformować Kościół rzymskokatolicki, podstawowe doktryny tej instytucji i jej zasady. Zwolennikiem Lutra nie podobało się w Kościele wiele rzeczy, a najbardziej palącymi kwestiami były m.in. sprzedaż odpustów, czyli uczynienie biznesu z praktyki religijnej, która powinna skłaniać wiernych do poprawy życia i refleksji nad nimi, oraz nepotyzm, a więc kupczenie urzędami, zatrudnianie w Kościele członków rodzin i urządzanie z niego dochodowego biznesu. Protestanci wykorzystywali wewnętrzne osłabienie Kościoła i rozkład jego struktur do tego, aby poddać pod dyskusję nie tylko samą instytucję, ale też niektóre doktryny wiary. W wyniku reformacji powstały istniejące do dziś odłamy chrześcijańskie – arianizm, luteranizm, anglikanizm i kalwinizm. Posłuchaj pokrótce o każdej z nich. Luteranizm. Jego protoplastą był Marcin Luther. Ruch ten zakładał, że jedynie Bóg może doprowadzić do zbawienia człowieka. Ludzie jako jednostki niedoskonałe nie potrafią wytrwać na drodze do nieba, dlatego interwencja boska jest konieczna i niezbędna. Luteranizm wprowadził możliwość indywidualnej lektury i interpretacji Biblii. Trzeba sobie bowiem uświadomić, że do czasu wystąpienia Lutra lektura Biblii odbywała się przede wszystkim w kościele i to jeszcze po łacinie, z której zwykły człowiek niewiele rozumiał. Luteranizm odrzuca również koncepcję życia zakonnego i spowiedzi, a co za tym idzie, likwiduje większość sakramentów, oprócz komunii i chrztu. Neguje również hierarchię kościelną. Luterański pastor może mieć żonę, gdyż nie jest zobowiązany do celibatu. Kalwinizm. Jego twórcą był Jan Kalwin. Ruch ten pojawił się nieco później niż luteranizm, również na fali reformacji. Kalwinizm głosi, że los człowieka jest zapisany w gwiazdach według określonego scenariusza, a człowiek ma niewiele do powiedzenia na temat swojego losu. Kalwin uważał, że Bóg przeznacza człowieka do zbawienia lub potępienia, niezależnie od jego osobistych starań. W związku z tym zbawienie zależy od Boga. Ten nurt protestancki wyróżnia się przede wszystkim bardzo surowymi zasadami moralnymi. Co ciekawe, kalwiniści nie odżegnują się od gromadzenia bogactwa, ponieważ majątek postrzegają jako nagrodę za pracowitość, a biedę jako karę za lenistwo. Podobnie jak luteranie, odrzucają hierarchię kościelną oraz koncepcję życia zakonnego i sakrament spowiedzi. Anglikanizm. Narodził się nie z głębokiej potrzeby religijnej, ale politycznej. W tle jest nawet historia miłosna. Kiedy władca Anglii Henryk VIII chciał porzucić Katarzynę Aragońską i poślubić swoją kochankę Annę Boleyn, ówczesny papież nie wydał zgody na rozwód z pobożną chrześcijanką. Zdenerwowany król mianował więc siebie zwierzchnikiem kościoła anglikańskiego. I choć miłość Anny Boleyn do króla zaprowadziła ją na szafot, była jedną z przyczyn powstania nowego odłamu chrześcijaństwa. Warto pamiętać, że anglikanizm odrzuca liturgię katolicką, kult świętych i celibat. W tym miejscu trzeba wspomnieć o Arianach, zwanych też braćmi polskimi. Rozwinęli oni radykalny nurt chrześcijaństwa w Polsce. Ważną częścią ich działalności była walka z nierównościami społecznymi. Nie zgadzali się m.in. na poddaństwo chłopów, co bardzo nie podobało się szlachcie.
Między innymi dlatego w XVII wieku musieli uciekać z Polski. Czas na przedstawienie dwóch najważniejszych filozofów z epoki renesansu. Pierwsza z nich to Erasm z Rotterdamu, a drugi Niccolò Machiavelli. Erasm z Rotterdamu jest znany przede wszystkim jako autor Pochwały głupoty, w której przekonuje, że im ludzie są głupsi, tym czują się szczęśliwsi. Akceptują swoją naturę i w związku z tym nie mają ani chęci, ani potrzeby jej zmiany. Człowiek nie wie wówczas, co to wstyd, szacunek, miłość, zawiść. Nie czuje bólu i strachu. Akceptuje wszystko i dzięki temu nie cierpi. Erasm mówi, szczęście człowiek osiąga wtedy, kiedy ma wszystko, co mu do tego potrzeba. Koncepcja ta jest podszyta szyderstwem i ironią, które zwracają uwagę na zagrożenia, jakie niesie ze sobą wiedza. Erasm wychodzi z założenia, że wraz z wiedzą przychodzą wątpliwości, potrzeby zmian, lepsze rozumienie uczuć, a to wszystko razem prowadzi do silnego dyskomfortu. Może więc lepiej pozostać głupim? Warto zapamiętać, że Erasm z Rotterdamu był zwolennikiem irenizmu, czyli idei pokoju między ludźmi. Był przeciwny wojnie, którą uważał za zaprzeczenie idei humanistycznych. Z kolei Niccolò Machiavelli zasłynął jako autor traktatu o władzy pod tytułem Książę. Wygłasza w nim słynne przekonanie, które podziela w późniejszym okresie m.in. Konrad Wallenrod Słowackiego, że cel uświęca środki. Oznacza to, że władca, kiedy chce osiągnąć swój cel, powinien dążyć do jego realizacji wszelkimi możliwymi sposobami, nawet za najwyższą cenę śmierci. Sposoby te mogą czasami nie iść w parze z normami moralnymi. Nie jest to jednak powód, aby z nich rezygnować. Lepiej bowiem budzić strach niż miłość. To właśnie wtedy poddani i wrogowie obawiają się władcy. Wiedzą, że taki król może mieć nad nimi kontrolę, a to znaczy, że władza jest silna i może przetrwać rozmaite perturbacje, na przykład wojenne. Machiavelli pisze, że idealny władca nie może być tylko heroicznym, walecznym i honorowym lwem. Czasem musi spróbować taktyki chytrego, podstępnego i przebiegłego lisa. Zostawiamy na razie filozofię i przeskakujemy szybko do kontekstów kulturowych epoki. Renesans we wszystkich swoich wymiarach był epoką wyjątkowo spójną. Jego przedstawiciele dążyli do przewartościowania ideałów średniowiecznych oraz świadomego i odpowiedzialnego życia. Nie można jednak zapominać, że ideały te kierowane były przede wszystkim do dobrze wykształconych członków społeczeństwa, zwłaszcza do szlachty, zarówno tej, która mieszkała na wsi i zarządzała majątkami ziemskimi, jak i tej przebywającej na dworach książęcych i królewskich. W średniowieczu obowiązywały wzorce osobowe takie jak asceta, rycerz i władca. Jednak w renesansie odchodzą już one zdecydowanie do lamusa i pojawiają się nowe, takie jak ziemianin, dworzanin, patriota i poeta doctus. Przyjrzyjmy się z bliska każdemu wizerunkowi. Ziemianin, doskonale sportretowany w żywocie człowieka poczciwego Mikołaja Reja, to szlachcic żyjący na wsi. Jego podstawowym zadaniem jest dobre i mądre zarządzanie majątkiem. Dąży do życia w harmonii i umiarze, zgodnie z ideałami stoickimi i horacjańską zasadą złotego środka. Ma dobrze znać swoje posiadłości i pracowników oraz mądrze gospodarować tym, co ma. Jego zadaniem jest nie tylko kontrolowanie pracy innych, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, również samodzielnie wykonywanie najważniejszych zadań. Nie musi być świetnie wykształcony. Znacznie ważniejsze jest to, aby był cnotliwy, dbał o rodzinę, żył w zgodzie z naturą i własnym rozumem. W ten sposób będzie mógł wieść uporządkowane i spokojne życie. Ten wzorzec stanowi połączenie ideałów średniowiecznych z humanistycznymi. Dworzanin z kolei to człowiek bardzo dobrze wykształcony, który całe życie spędza na dworze. Zna się na muzyce i może się pochwalić doskonałymi manierami i obyciem. Jako szlachcic dba o mowę ojczystą. Nie można bowiem zapominać, że renesans to czas, kiedy na dużą skalę powstaje literatura narodowa, czyli pisana w języku ojczystym. Dworzanin powinien być erudytą, człowiekiem oczytanym, zorientowanym w kulturze.
Wyróżniać powinna go ogłada towarzyska, poczucie humoru i umiejętność kulturalnego flirtu. Szczególnym szacunkiem powinien zaś darzyć króla. Wzór idealnego dworzanina pojawia się m.in. w dziele Il Cortegiano Baltazara Castigliona i w polskiej przeróbce tego utworu, czyli Dworzaninie polskim Łukasza Górnickiego. Patriota to ważny, ale dopiero raczkujący wzorzec osobowy epoki renesansu. Postać patrioty została zarysowana m.in. w pieśni o spustoszeniu Podola Jana Kochanowskiego. Dla patrioty los ojczyzny liczy się bardziej niż prywatny interes. Gotów jest poświęcić się za kraj. Poświęcenie to obejmuje nie tylko oddanie majątku, ale i życia, jeśli zajdzie taka potrzeba. Postawy patrioty można też zaobserwować w odprawie posłów greckich Jana Kochanowskiego. Poeta doctus to ostatni wizerunek epoki renesansu. W ten sposób określona została osoba wszechstronnie wykształcona, która doskonale orientuje się w kulturze i sztuce. To uczony, otwarty na naukę, która nie ogranicza się tylko i wyłącznie do jednej dziedziny. Poeta doctus może być postrzegany jako człowiek orkiestra, który świetnie orientuje się właściwie w całej przestrzeni ludzkiej aktywności intelektualnej. Najsłynniejszym przykładem takiej postawy jest Leonardo da Vinci, a na polskim gruncie Jan Kochanowski. Tym ideałom odpowiadała również sztuka renesansu. Niejednokrotnie jeden artysta był zarówno malarzem, jak i rzeźbiarzem czy wynalazcą. Na przykład Michał Anioł potrafił nie tylko rzeźbić, ale i malować freski. Idee każdej ze sztuk były jednak względnie jasno określone. Posłuchaj teraz, co działo się w malarstwie renesansowym. Poznaj też najważniejszych twórców. Otóż warto wiedzieć, że w tym okresie artyści w swoich dziełach tworzyli nowy świat, inny od pesymistycznych przedstawień średniowiecza. Było w nim miejsce nie tylko dla Boga, ale też dla ludzi. Tematyka była bardzo różnorodna. Chętnie sięgano do mitologii i Biblii. Podkreślano jedność człowieka i natury. Malowano dużo portretów, co było pewną nowością. Pojawiła się perspektywa, która nadawała konkretnym przedstawieniom głębi. W tamtym czasie powstało też sporo aktów, co wiązało się z dość dużym zainteresowaniem anatomią. Najważniejsze dzieła kultury renesansu to m.in. Narodziny Wenus Sandro Botticellego, Mona Lisa Leonarda da Vinci, freski Michała Anioła, portret małżonków Arnolfinich Jana von Eycka, przysłowia niderlandzkie Pietera Bruegla. Dominującym tematem w rzeźbie było zdecydowanie ludzkie ciało. Nie brakowało jednak rzeźb religijnych, jak choćby słynna Pieta Michała Anioła. Na topie były formy nawiązujące do sztuki antycznej, czyli nagie postaci, takie jak Dawid Michała Anioła, popiersia czy posągi konne. W architekturze liczyła się przede wszystkim harmonia i regularność. Nadal dominowało budownictwo sakralne. W tym czasie najpopularniejsza była koncepcja świątyni na planie koła nakrytej kopułą. W miastach oprócz świątyń powstawały także przepiękne pałace i wille, wyjątkowe ratusze, hale targowe oraz kamienice. Architektura świecka zaczęła się bardzo dynamicznie rozwijać, a spora część budowli nie miała już przeznaczenia obronnego. Czas na poznanie najważniejszych dzieł literatury powszechnej. W epoce renesansu powstało wiele ważnych tekstów literackich, które stanowią punkt odniesienia dla przyszłych pokoleń. Zapoznaj się pokrótce z każdym z nich. Boska komedia autorstwa Dantego Alighieri. To obszerny poemat, który powstał w okresie zapowiadającym renesans. Zawiera 100 pieśni podzielonych na 3 części. Piekło, czyściec, raj. Narrator wyrusza w podróż do świata pozaziemskiego, by odnaleźć zmarłą, ukochaną Beatrycę. Jego przewodnikiem jest na początku Wergiliusz, czyli rzymski twórca, autor Eneidy, który pokazuje mu m.in. przerażający obraz piekła. Przez raj zaś Dantego prowadzi już Beatrycę, która staje się obrazem kobiety doskonałej. Uosabia piękno, dobro i miłość. Pełni rolę pośrednika między Dantem a Bogiem. Poeta dzięki tej wędrówce zbliża się do Boga, jednak zanim to nastąpi,
musi przejść przez piekło w dosłowny sposób. Spotyka w nim dusze cierpiące za grzechy takie jak zdrada, fałszerstwo, obłuda czy chciwość. Dostrzega w piekle swoich ziemskich wrogów, którzy już umarli. To część o charakterze dydaktycznym, która uświadomić ma człowiekowi, jak niszczącą siłą jest grzech. Autor poprzez plastyczne obrazy dusz cierpiących stara się skłonić czytelnika do porzucenia idei wojny. Z kolei w czyśćcu Dante spotyka skruszonych pokutników, w tym także swoich przyjaciół. Jednak dopiero w raju widzi zmarłych cieszącym się wiecznym szczęściem. Podróż Dantego to alegoria życia ludzkiego, w której autor w poetycki sposób przedstawia proces podnoszenia się człowieka z grzechu, uświadomienie sobie własnych win i odpokutowania za nie. Wszystko w drodze ku świętości. Decameron, którego autorem jest Giovanni Boccaccio. Fabuła tego dzieła jest następująca. 7 dam i 7 kawalerów, uciekając przed zarazą, chroni się na wsi. Dla zabicia czasu przez 10 dni opowiadają oni sobie rozmaite historie. Główne tematy powstałych w ten sposób 100 nowel to uciechy cielesne połączone ze zbrodniami, a także opisy cnotliwości. Namiętność jest zaprezentowana jako przyjemność i dobro, co stało w jawnej opozycji do niedawnych ideałów średniowiecza. Opowiadania ukazują życie człowieka we wszystkich jego przejawach. Nie brakuje humoru czy ironii, ale także troski i wzruszenia. Nowele Boccaccia, podobnie jak poemat Dantego, zapowiadają właściwy renesans. Sonety do Laury, autorstwa Francesco Petrarca, to ostatni z utworów okresu przejściowego między średniowieczem a renesansem. Sonetów jest 317 i zostały one napisane po włosku. Są przykładem najdoskonalszej liryki miłosnej, która dała początek utworom erotycznym. Petrarca opisuje w sonetach miłość, skupiając się na własnych uczuciach. Dużo uwagi poświęca analizie swojej psychiki. Kobieta ziemska jest, podobnie jak Beatrycze u Dantego, opisana jako postać idealna, tak pod względem piękna zewnętrznego, jak i piękna duszy. Warto zwrócić uwagę na szczególne imię, jakie nosi adresatka wierszy. Imię Laura odsyła do wieńca laurowego, którym dekorowani byli najwybitniejsi poeci. Próby, autorstwa Michela de Montaigne. To renesansowy zbiór refleksji o charakterze autobiograficznym. Autora zainspirowała lektura starożytnych filozofów. Próby są antropocentryczne, afirmują niezależność, indywidualizm i swobodny rozwój jednostki. Michel de Montaigne pisał swoje dzieło w trakcie krwawych wojen religijnych we Francji oraz niepokoi społecznych. Dzieło francuskiego humanisty jest próbą innego spojrzenia na życie. To wyraz renesansowego połączenia sceptycyzmu ze stoicyzmem i hedonizmem, a przy okazji pierwszy europejski esej. Gargantua i Pantagruel, dzieło napisane przez François Rabelais. Choć Rabelais był z zawodu lekarzem, to dziś jest znany przede wszystkim jako pisarz i twórca wyjątkowej fantastyczno-satyrycznej epopei w 5 tomach. Opowiada w niej dzieje dwóch niezbyt mądrych, ale prostodusznych olbrzymów – Gargantui i jego syna Pantagruela. Bohaterowie poza ponadprzeciętnymi gabarytami wyróżniają się przede wszystkim ideą życia. Najważniejsze wydaje się być dla nich picie i obżarstwo. Jednak pod tą dość prostą z pozoru opowieścią kryje się ostra, celna i bardzo przemyślana satyra na społeczeństwo. Rabelais krytykuje zarówno władzę państwową, jak i kościelną. Wyśmiewa szkolnictwo, dyskusje teologiczne i styl życia swoich rodaków. Utopia, której twórcą był Thomas More. More był angielskim mężem stanu i pisarzem politycznym. Dążył do wprowadzenia wielu zmian społeczno-politycznych. Swoją filozofię zaprezentował w dziele Utopia, które dało początek gatunkowi opisującemu idealny porządek świata. Stworzył obraz idealnego państwa. Sformułował mechanizm jego działania i rządzące nim reguły. Niestety sam nie żył w idealnym państwie. Został oskarżony o zdradę i ścięty w słynnej wieży Tower Hill, która była częścią londyńskiej budowli obronnej. Don Quixote, autorstwa Miguela Cervantesa.
Cervantes jest uważany za twórcę nowożytnej powieści europejskiej. Choć napisał aż 20 utworów dramatycznych, jest znany przede wszystkim jako autor powieści o nie do końca poukładanym rycerzu Don Quixocie i jego wiernym giermku Sancho Pansie. Don Quixote to parodia średniowiecznej powieści rycerskiej. Powieść Cervantesa krytykuje nie tylko dawny wzorzec osobowy rycerza, ale i współczesne autorowi społeczeństwo. Ostrze ironii dotyka tutaj wszystkich i być może w tym tkwi sukces tej wyjątkowej powieści. Wyliczając najważniejszych autorów europejskich i ich dzieła, nie można zapomnieć o największym z największych tych czasów, czyli Williamie Szekspirze. Był to wybitny angielski dramatopisarz, który tworzył w epoce elżbietańskiej. Poza pisaniem dramatów był również aktorem, reżyserem i dyrektorem teatru. Napisał ponad 30 sztuk. Są wśród nich tak zwane kroniki historyczne opowiadające o Anglii, m.in. Ryszard III, Henryk VI oraz tragedie osnute wokół starożytnych wątków, np. Juliusz Cezar czy Tytus Andronikus. Szekspir jest też autorem komedii Sen nocy letniej czy Jak wam się podoba oraz słynnych tragedii takich jak Romeo i Julia, Hamlet, Otello, Król Lir i Macbeth. Szekspir w swoich dziełach podejmował takie tematy jak żądza władzy, siła ambicji, tragizm życia, niszczycielska siła zazdrości. Dzięki temu jego utwory nadal są aktualne i wystawiane na deskach teatrów na całym świecie. Dramaty Szekspira w swojej formie różniły się od klasycznego dramatu antycznego i stały się inspiracją dla romantyków. Podstawowe cechy dramaturgii Szekspira to między innymi ukazywanie społecznych uczuć i namiętności targających człowiekiem, wprowadzenie nastroju grozy i niesamowitości, włączenie do sztuki scen wizyjnych i fantastycznych, zerwanie z zasadą trzech jedności, odejście od zasady dekorum, połączenie wątków tragicznych z komediowymi, wprowadzenie postaci błazeńskich i scen zbiorowych, rezygnacja z chóru, bogactwo mowy potocznej, szczególnie w komediach oraz komediowych wstawkach w tragediach. Zajrzyjmy teraz do literatury polskiej. Sprawdźmy, jakie dzieła powstały w epoce renesansu i czym szczególnym się wyróżniały. Najbardziej znanymi reprezentantami Złotego Wieku Kultury Polskiej są Mikołaj Rej, który jako pierwszy wyraził ideę pisania po polsku, oraz Jan Kochanowski, prawdziwy mistrz pisania w ojczystym języku. W ówczesnej Polsce nie brakowało jednak cudzoziemców, których należy uznać za prekursorów idei humanizmu w kraju nad Wisłą. Warto zapamiętać nazwiska dwóch z nich. Pierwszy to Konrad Celtis, Niemiec, twórca elegii i epigramatów, a drugi Filippo Buonaccorsi, znany też jako Filip Kalimach. Ten drugi był nauczycielem synów Kazimierza Jagiellończyka oraz doradcą Jana Olbrachta. Sam również pisał elegie i epigramaty. Był również prześladowany przez papiestwo Włoch. Ojcem polskiej literatury jest niewątpliwie Mikołaj Rej. Poddawał on krytyce życie narodu. Był to pierwszy polski świecki autor o oryginalnym stylu pisarskim, który przypominał język mówiony. Był też urodzonym gawędziarzem, co doskonale widać było między innymi w rozmowie między trzema osobami – panem, wójtem a plebanem. Bardzo ważny był dla niego dydaktyczny aspekt utworów, które tworzył. Przez nie uczył wzorców życia i postępowania. W swoich dziełach szczegółowo przedstawiał obyczajowość Polaków. Jako pierwszy w swoich dziełach uczynił bohaterem chłopa i jeszcze dał mu głos, który jest równie ważny jak innych. Na pewno kojarzysz te słynne powiedzenie Reja: Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Otworzyło ono drogę do pisania po polsku, a nie po łacinie. Jednak największym polskim twórcą renesansu był Jan Kochanowski. Stanowił on uosobienie idei poety Doctusa. Kształcił się na włoskich uniwersytetach, między innymi w Padwie. Znał łacinę, grekę i hebrajski. Bliska była mu starożytna filozofia i sztuka. Czytał również współczesnych mu myślicieli, takich jak Erasm z Rotterdamu.
Uznaje się go za autora polskiego sylabizmu, czyli systemu wersyfikacyjnego opartego na równej liczbie sylab i stałym akcentowaniu w końcówce wersu. Polska literatura zawdzięcza mu wiele form wierszowych, a także gatunków, które wprowadził do polskiego kanonu – pieśni, fraszek, trenów. Kochanowski dbał o styl i formę uprawianych gatunków, artyzm języka i wszechstronną wiedzę. Promował starożytnych myślicieli. Odwoływał się przede wszystkim do twórczości Horacego, ale sięgał także po dzieła Symonidesa. Przetłumaczył na język polski psalmy Starego Testamentu. Głosił epikureizm i stoicyzm. Polska literatura renesansowa podejmowała wiele ważnych tematów, takich jak polityka, społeczeństwo czy szczęście. Pierwszą grupę stanowi literatura polityczna, która piętnowała zaniedbanie spraw publicznych. Przedstawiała również wizję ich naprawy. W tym miejscu warto wspomnieć o dziele O poprawie Rzeczypospolitej Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, który inspirował się twórczością Arystotelesa i Cycerona oraz myślą społeczno-polityczną Erasma z Rotterdamu. Ten traktat daje pogląd na ocenę sytuacji w ówczesnej Polsce, tak w perspektywie politycznej, społecznej, ekonomicznej, jak i religijnej. Tematy polityczne podejmował również Jan Kochanowski, między innymi w patriotycznej Pieśni o spustoszeniu Podola. Poeta opisuje, jak po ucieczce Henryka Walezego Podole łupią Tatarzy, których nazywa zbójcami. Autor mobilizuje Polaków do czynnej walki przeciw grabieżcom ojczyzny, oburza go zachowanie tchórzliwej szlachty polskiej, piętnuje jej obojętność, brak zainteresowania losem ojczyzny, apatię i bezwolność. Proponuje społeczeństwu walkę i pokazuje, jak ważne jest utrzymanie silnego wojska. Żąda patriotyzmu, choć jak sam podkreśla, Polak jest głupi przed i po szkodzie. Więc jest świadom, że o poprawę zachowania będzie trudno. Osobny wątek patriotyczny uruchamia Kochanowski w Odprawie posłów greckich. Dramacie nawiązującym do historii wojny trojańskiej, która toczy się z powodu miłostki. Sięga do antycznego przykładu, aby rozstrzygnąć co ważniejsze – sprawy kraju czy własny interes. Jeden z głównych bohaterów odprawy, Antenor, wygłasza mowę, w której przypomina, że ziemska władza pochodzi od Boga, co sprawia, że na każdym władcy ciąży ogromna odpowiedzialność. Dlatego dobry król powinien dbać o swoich poddanych, a ci z kolei powinni odpłacać się mu swoim zaangażowaniem w sprawy krajowe. Rozwój państwa zależy więc od współpracy rządu z poddanymi. Ostatnim ważnym dziełem politycznym epoki renesansu są kazania sejmowe Piotra Skargi, jezuity i doradcy króla. Duchowny dążył do poprawy sytuacji politycznej przez jedność w wierze. Chciał wzmocnić władzę centralną. Pragnął, aby Polska pozbyła się toczących ją chorób, w tym niesprawiedliwych praw, niezgody sąsiedzkiej, chciwości, nieżyczliwości, osłabienia władzy i dostojności królewskiej. Najsłynniejsze jest jego drugie kazanie, w którym porównuje kraj do tonącego okrętu. Drugi ważny temat polskiej literatury renesansowej to prezentacja feudalnych stosunków panujących na wsi. Najsłynniejszy utwór dotykający tego problemu to krótka rozprawa między trzema osobami – panem, wójtem i plebanem – Mikołaja Reja. Jest to zapis rozmowy przedstawicieli trzech stanów żyjących na wsi. Właściciela wsi, proboszcza i wójta. Wójt jako przedstawiciel chłopstwa przez dłuższy czas przysłuchuje się dyskusji między panem a plebanem, którą kwituje stwierdzeniem, że duchowieństwo i szlachta w końcu się porozumieją, a oberwie się jak zwykle chłopom. To oni bowiem ponoszą największe ciężary na rzecz państwa. Płacą podatki, a mimo to nie są uznawani za obywateli. Utwór w wyraźny sposób zwraca uwagę na niedolę chłopów, widać też solidną krytykę sądownictwa, systemu obrony i wojska. Podobną tematykę podejmują żeńcy Szymona Szymonowica. To również zapis rozmowy, która tym razem toczy się na polu podczas żniw. To też kolejne oskarżenie ze strony chłopów uciskanych przez panów. Szymonowic przedstawił życie na wsi bez upiększeń i poetyckiej dowolności. Taki obraz niewiele ma wspólnego z arkadyjską wizją wsi znaną z pieśni świętojańskiej o Sobótce czy fraszki na lipę Kochanowskiego.
Trzeci ważny temat polskiej literatury renesansowej to model szczęśliwego życia. Taki wątek poruszył m.in. Mikołaj Rej w utworze Żywot człowieka poczciwego. Jest to dzieło parenetyczne, czyli propagujące pewien typ osobowości. Ideałem jest szlachcic, właściciel dóbr ziemskich, wiodący prawy i spokojny tryb życia. Rej, prezentując żywot bohatera od wczesnej młodości do starości, zwraca uwagę na takie kwestie jak małżeństwo, praca, rozrywka czy obowiązki obywatelskie. Jest to wizja pogodnego stylu życia, bez strachu przed starością i śmiercią. Stanowi połączenie epikureizmu i stoicyzmu. Podobną wizję prezentuje Jan Kochanowski, choć mocniej niż u Reja wybrzmiewa u niego stoicyzm. Pieśń „Nie porzucaj nadzieje” ukazuje chwiejność człowieka i niepewność ludzkiego losu. Podmiot liryczny podkreśla jednak, że nie należy się poddawać. Trzeba mieć nadzieję na lepsze jutro, cieszyć się życiem. Los jest zmienny, zawsze można wszystko stracić lub wszystko zyskać. Dlatego we wszystkim warto zachować umiar. Podobne rozmyślenia poeta snuje w pieśni „Miło szaleć, kiedy czas po temu”, w której podkreśla, że należy korzystać z życia, wolną chwilę przeznaczyć na zabawę, ale jednocześnie zachować umiar. Człowiek jest panem chwili, ale o przyszłości decyduje Bóg. Fraszka „O żywocie ludzkim” mówi z kolei o przemijalności ludzkiego istnienia i ziemskich spraw. Poeta podkreśla daremność walki z fortuną i ludzkim losem. Przyjrzyjmy się jeszcze szerzej twórczości Jana Kochanowskiego. Był on twórcą niezwykle płodnym. Do polskiej literatury wprowadził fraszkę, dokonał też poetyckiego przekładu psalmów, które znalazły się w Psalterzu Dawidów. Jednak dwie najważniejsze formy jego twórczości to pieśni i cykl trenów. Pieśni były ukochaną formą Kochanowskiego. Pisał je od początku swojej literackiej drogi, aż do śmierci. W sumie powstało ich około 70. Większość weszła do zbiorowego wydania pod tytułem Pieśni Księgi Dwoje. Na kształt pieśni wpłynęła m.in. fascynacja twórczością Horacego i Petrarki. Z kolei treny to jeden z najsłynniejszych polskich cykli funeralnych. Szczególny, bo poświęcony pamięci dziecka. To zapis ojcowskiej żałoby po stracie ukochanej córki. Literacki pomnik wystawiony nie tylko Urszulce, ale też rodzinnemu życiu w Czarnolesie, które poeta przedstawiał jako Arkadię na ziemi. Jest to także filozoficzno-refleksyjny poemat o kryzysie wiary i idei renesansowego myśliciela, którego tragedia rodzinna stawia wobec wielkich pytań dotyczących życia i śmierci. To również poetycki traktat moralno-filozoficzny o zachwianiu się stoickich idei w konfrontacji z życiową tragedią i powrocie do nich po przepracowaniu własnego cierpienia. Kochanowski najpierw poddaje się boleści i krytykuje stoicyzm jako złą i fałszywą drogę. Wskazuje, że nie sposób być stoikiem wobec utraty dziecka. Pod koniec cyklu jednak na nowo podejmuje idee stoickie, zaznaczając, że wcześniejsze pojmowanie tego nurtu przez niego było bardzo naiwne. Teraz na szczęście już wie, jak trudna, ale i dobra jest to droga. Treny to więc zarówno opowieść o kryzysie, jak i obraz wychodzenia z niego. Na koniec sprawdźmy, w jakim stopniu renesans wpłynął na kolejne epoki i do jakich nurtów i prądów późniejsi autorzy nawiązywali najczęściej. Dla literatury polskiej odrodzenie to prawdziwy przełom. To bowiem moment, kiedy twórcy zaczynają pisać w języku narodowym. Nic więc dziwnego, że do literackich form Kochanowskiego odwoływało się wielu późniejszych poetów. Stworzony przez niego sylabizm okazał się bowiem najtrwalszym w polskiej literaturze systemem wersyfikacyjnym, który zdeklasował sylabotonizm i tonizm. Warto zapamiętać kilka utworów, które wprost odwołują się do tematyki podejmowanej przez renesansowych twórców. To między innymi Moja piosenka pierwsza Cypriana Kamila Norwida, napisana na wzór utworów Kochanowskiego, nawiązuje wprost do rzeczy czarnoleskiej, która jako jedyna może dać szczęście, uleczyć poetę, wybawić go od pasma nieszczęść i smutków. Rzecz czarnoleska to z kolei wiersz Juliana Tuwima, w którym poeta gloryfikuje poezję klasycystyczną za jej ład, harmonię, ponadczasowość i doskonałość.
Ars Poetica Leopolda Staffa to powtórzenie idei poezji według Kochanowskiego. Liryka powinna być jasna, prosta i zrozumiała. Urszula Kochanowska, Bolesława Leśmiana to historia trenów Kochanowskiego z nieco innej strony, a mianowicie z perspektywy życia małej Urszulki w niebie. Na Lipę Czarnoleską, Jana Liberta, to odwołanie do Lipy Czarnoleskiej jako symbolu natchnienia. Do koncepcji rozmów między przedstawicielami różnych stanów społecznych, które znamy z twórczości Reja, nawiązał w młodopolskim dramacie Wesele Stanisław Wyspiański. A do mów Piotra Skargi i Frycza Modrzewskiego wracano wielokrotnie podczas Sejmu Czteroletniego, czyli pod koniec XVIII wieku. Nie wolno też zapomnieć o inspiracjach literaturą europejską. Dobrym przykładem jest tu wiersz Norwida w Weronie, którego tłem jest miłość Romea i Julii. Pamiętaj też, że to właśnie Szekspir zainspirował romantyków do tworzenia nowej formuły dramatycznej, znanej dziś jako dramat romantyczny. Poza tym Hamlet stał się inspiracją dla postaci takich jak Kordian Słowackiego czy Gustaw Konrad Mickiewicza. To już koniec fascynującej podróży po renesansie. Posłuchaj naszych kolejnych opracowań dotyczących epok literackich. A jeśli to streszczenie Ci się spodobało, przekaż je znajomym. Zachęcamy Cię do dalszego zdobywania wiedzy, poznawania literatury i kultury różnych epok. A tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Przez dziesięciolecia Polacy wyjeżdżali do Niemiec w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. Ale właśnie mamy do czynienia z zaskakującym zwrotem. W 2025 roku więcej Polaków wróciło z Niemiec niż tam wyemigrowało.
2: Ten kraj niesamowicie się rozleciał. W 2017, jak Merkelowa stworzyła granicę, tak to po prostu klękło.
3: Nie mam kokosów, nie mam na Malediwy, ale nie mam kredytów. Mieszkanie dostałam od państwa. Na niczym nie oszczędzam, jak chcę łososia, mozzarelę czy tak dalej.
4: Nawet mojej pracy w ubezpieczalni to też jest tak, że bardzo dużo osób wraca. A to wynika z zarobków też. No. W Niemczech się wszystko zatrzymało, a w Polsce się wszystko rozwinęło. Pensje są porównywalne.
5: No, porównywalne chyba jeszcze nie, ale...
4: Chyba tak. Już chyba tak, naprawdę.
6: Niemcy lepiej wysyłaliby jeszcze gołębie pocztowe i wszystko przez papier, natomiast Polska jest mega rozwinięta pod tym względem.
5: Słyszałem, że to faksy jeszcze są grane.
6: Czasami tak.
5: To już takie żarty trochę.
6: Nie, naprawdę. Nie.
3: Dużo się zmieniło, odkąd przyjechały te tłumy.
2: Abyś pojechał w inne dzielnice, to byś był totalnie byś w szoku był, no nie, co tam się dzieje, jaki jest chleb.
1: Pojechałem z mikrofonem do Berlina i pytałem Polaków, czy warto jeszcze emigrować do Niemiec i szukać tam lepszego życia? Czy tam w ogóle można jeszcze znaleźć lepsze życie? Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Według niemieckiego Urzędu Statystycznego w 2025 roku do Niemiec przyjechało prawie 64 tysiące osób urodzonych w Polsce, a wyjechało ponad 80 tysięcy. Saldo minus 16 tysięcy osób. Posłuchajcie, co mówią Polacy, których spotkałem przed Bazyliką Świętego Jana w Berlinie. Tam co niedzielę odbywają się polskie msze.
5: Co tu robicie? Pracujecie?
4: Nie.
2: No. Każdy pracuje z nas.
5: No. Ale czyli co, jakaś tak klasycznie, jakaś budowa, coś?
2: Nie. Ja pracuję w galwanizerii. To zabezpieczenie przed korozem, bo część się tam do aut. Kiedyś były dużo, dużo większe pieniądze, ale ucięli to niesamowicie. Zmniejszyli po prostu taryfę. W roku 2015 chyba było 18,50 na godzinę. Było dopiero, ale zmniejszyli na 14,50, no nie? I teraz się wszystko znowu zaczyna od nowa, no nie?
5: Tak, ale ile można tak? Taki, jak się pójdzie, powiedzmy...
7: Pracowałam za 1500 euro, więc mnie to nie...
5: 1500 euro?
7: Nie satysfakcjonowało mnie to.
5: No, bo to są takie...
7: To są takie pieniądze, jak moje koleżanki w Polsce zarabiają.
5: W Polsce pensje rosną, bo to przez 10 lat to wzrosły tak realnie o 40%, no. A tutaj maleją.
2: No, ale idą teraz do góry, no bo zmniejszyli, teraz no wszystko zaczyna się od nowa, no nie?
7: Aha. Ja się do tej pory nie odnalazłam, więc ja cały czas chcę wracać do Polski. Ze względu na dzieci jest niebezpiecznie bardzo.
2: Ten kraj niesamowicie się rozleciał. W 2017, jak Merkelowa stworzyła granicę, tak to po prostu klękło. Jest po prostu niebezpieczny. No. To jest numer jeden i dlatego mnóstwo Polaków wraca. Przede wszystkim na przykład, nie wiem, tatuś zostaje dalej, pracuje, a ten mamusi z dziećmi wracają do Polski. No bo w Polsce jest bezpiecznie. W Polsce dziecko wchodzi do szkoły, wie, że ona wróci, a tutaj, nie wiesz, nie masz tej pewności.
5: Ale
2: to jest właśnie problem.
5: Ale tutaj, jak jesteśmy, no wygląda...
2: Byś pojechał w inne dzielnice, to byś był totalnie byś w szoku był, no nie, co tam się dzieje, jaki jest chleb.
7: To znaczy, ta dzielnica też nie jest za dobra, tylko ale jest, jesteście w takim miejscu, że jest fajnie.
2: Wiadomo, w Polsce jest bezpiecznie, jesteś u siebie, no nie, a tu zawsze będziesz...
7: Jesteśmy nie u siebie. Nawet po tych iluś tam lata z sąsiadami, nawet dają do zrozumienia, że jednak nie jesteśmy u siebie, ale...
2: W Berlinie podmiot chyba tu nie ma Niemców, to prawda, 80% to są krajowcy, no nie?
7: Jest problem ciemno. Z służbą zdrowia.
2: O, dokładnie,
7: no, to jest największy problem. My się musimy leczyć w Polsce prywatnie, nie chcą nam zwracać kasa chorych.
5: No ale to w Polsce też mamy problem
7: ale
5: ze służbą zdrowia.
7: To jest masakryczne. Moje dziecko od małego nie miało badania krwi zrobione, moczu. Musiałam jeździć do Polski, żeby takie badania wykonać. Cały czas każą nam obserwować dziecko, jak ma dziecko 42 gorączki. W Polsce pojechałam, poszłam prywatnie do lekarza, okazało się, że dziecko ma bakterie, więc...
5: Jakieś właśnie te zarobki, przełożenie, koszty życia, to jest co? Myślicie, że Polska już jest w takim miejscu, że to się...
7: To na wysokim poziomie.
2: Nawet jak tutaj rozmawiam z ludźmi, to ci w ogóle tutaj, co są ludzie w Niemczech, to mówią, że Polska niesamowicie poszła do góry, no nie? Mhm. Że wszystko jak się w ogóle poprzestawiało i że... Że Polacy nie chcą przyjeżdżać, pracować w Niemczech przy szparagach, no nie? Jak przyjeżdżali i robili, teraz już nie robią. No nie mają ludzi, żeby ktoś tak pracował, no nie, przy tym. No bo komuś się nie opłaca przyjeżdżać, robić, nie wiem, za 5 euro, tak robił przy szparagach, bo ktoś teraz w Polsce ma, nie wiem, idzie do jakiejś byle jakiej pracy i ma, powiedzmy, 10 euro na godzinę, bo ma 40 zł, no nie?
1: Wielu Polaków chce wracać, mówią, że życie, no przynajmniej w tych dużych miastach w Polsce, można już sobie ułożyć, no i żyć na niemieckim poziomie, albo przynajmniej na zbliżonym poziomie. przed tym polskim kościołem jest taki sklep, kawiarnia, nazywa się Mały Książę. Tam też wielu Polaków, no i między innymi kobieta, która wyjechała z mniejszego miasteczka i ona mówi, że no akurat tam to nie ma po co wracać.
0: Co ludzie powiedzą?
5: Zostaje pani, czy wraca?
3: Zostaje.
5: I co tu pani będzie robić?
3: No, pracuję, mieszkam. Ja mieszkam w Poczdamie, jestem w Poczdamie.
5: Ile lat?
3: Na stałe już od 2013.
5: I co, można tutaj, wie pan?
3: Można przeżyć. Ja teraz, ja dużo nie zarabiam. Można przeżyć.
5: Spokojnie. Ile pani zarabia? Ile to można? Tak, w takiej normalnej pracy, ile można zarabiać?
3: 1800 miałam na rękę teraz. 830 z tego są fixed costy. Nie, mieszkanie plus bilety plus wszystko, ale zostaje. Spokojnie mogę odłożyć. Nie mam kokosów, nie mam na Malediwy, ale nie mam kredytów. Mieszkanie dostałam od państwa. Po prostu nie martwię się o pieniądze.
5: Czyli jednak...
3: Nawet na tej najniższej, jakbym była, 1400, też można przeżyć, bo promocje są inne tutaj.
5: No tak.
3: Tu można na promocjach 50% taniej dostać towar. Na niczym nie oszczędzam, jak chcę łososia, mozzarelle czy tak dalej. Śmieszne, ale po prostu to jest tak w tej samej cenie w Polsce, co tu. Ja wyjechałam ze względu na mieszkanie. Na mieszkanie i na pracę. Ja nie mogłam w ogóle dostać pracy.
5: Ale to...
3: Ja pracowałam, mieszkałam w Dolnośląskim, w okolicach Kłodzka. Musiałam codziennie jeździć autobusem 2 godziny na podstrefę do Kobierzyc. Także to nie jest życie, jak się spędza 4, nawet 6 godzin zimą w autobusie jeszcze w tej wewte.
5: No ale to co, może tak każdy Polak sobie przyjechać, pójść do urzędu
3: już
5: i...
3: Już jest inaczej teraz. Od 2015, jak przyjechali emigranci, już nie ma tych mieszkań socjalnych.
5: Po ile pani płaci za mieszkanie?
3: 608.
5: 608 euro.
3: Pocztami.
5: Pani pracuje w jakiej branży, jeżeli mogę?
3: W sklepie.
5: W sklepie po prostu.
3: Sklepie. Robiłam. Zmieniam teraz pracę. Wracam po prostu to, co mi sprawia przyjemność, z powrotem do gastronomii. W sklepie już nie chcę. Nie mam do dzisiaj skrzynkę zawaloną mailową. Potrzebują do pracy w Polsce. Ale można wysyłać bez końca.
5: Co się pani tu nie podoba na przykład? Gdzie...
3: A czym dłużej jestem, tym więcej mi się nie podoba. Powiem szczerze, tak, dużo się zmieniło, odkąd przyjechały te tłumy. Dużo się zmieniło. Właśnie to jest to, że nikt nie może teraz tak przyjechać, dostać tego mieszkania. Ja mam właśnie też dużo tych z Syrii. U mnie na dzielnicy dostało mieszkania. Wcześniej było mało obcokrajowców u mnie. Siedzą na tyłkach, robią dzieci, dostają pieniądze od państwa, kupują sobie auta, a my musimy chodzić do pracy na ich zasiłki, nie? To jest ta różnica właśnie. Dlatego... Dla mnie mogliby wszyscy wrócić najlepiej, ci, co nie pracują. Ci, co pracują, coś robią, okej. Ale ci, co wykorzystują system, powinni wrócić, moim zdaniem.
5: A jak pani wraca do Polski, widzi pani, że tam też zmienia się na lepsze ta Polska, że warto tam wracać, czy jeszcze nie? Jeszcze pani nie widzi.
3: W dużych miastach może widać, w małych miastach, jak u mnie, że ludzie czekają rok czasu na pracę i zdani są na Czechy, żeby jeździć. To tego u mnie nie widzę. Jest może więcej zadbane, dbają o zieleń, o infrastrukturę, ale ogólnie, jeżeli chodzi o miejsca pracy w małych miastach, pani... praca po znajomości, tak jak było, tak jest. Czy się człowiek utrzyma, to też jest zawsze pod znakiem zapytania.
1: W Niemczech wciąż mieszka około 700 tysięcy osób z polskim obywatelstwem. To są dane na koniec 2025 roku, ale naturalizowanych Niemców polskiego pochodzenia, no, kolejnych pokoleń imigrantów z Polski jest o wiele więcej. Mówi się, że tam jest około 2 milionów ludzi z polskimi korzeniami. Wielu z nich coraz mocniej się zastanawia, czy w ogóle warto tam jeszcze żyć, mieszkać, czy może jednak wrócić do Polski.
4: Nawet mojej pracy w ubezpieczalni to też jest tak, że bardzo dużo osób wraca. A to wynika z zarobków też. No. W Niemczech się wszystko zatrzymało, a w Polsce się wszystko rozwinęło. Pensje są porównywalne.
5: No, porównywalne chyba jeszcze nie, ale...
4: Chyba tak. Już chyba tak, naprawdę. Przykład jakiejś tam łazienki, tak, w Polsce, bo akurat z tym miałam doświadczenie. No to malutka łazieneczka, przychodzi fachowiec i on chce 18 tysięcy za zrobienie płytek, tak?
5: W Polsce?
4: W Polsce. A tutaj płytkarz pracuje i ma 15 euro na godzinę, no.
5: Czyli jak robić łazienkę, to w Berlinie lepiej.
4: To w Berlinie, tak. To nie w Polsce, to nie w Polsce. To wszystko, co się dzieje teraz w Niemczech tutaj, tak? W Polsce jest wszystko nowe, nie ma tylu tych uchodźców różnych, no jest niebezpiecznie. Kiedyś ja tu jestem 20 lat, nigdy nie słyszałam na początku, żeby takie było, wie pan, strzelanina na ulicy czy coś takiego, to w ogóle było takie, a teraz to jest, codziennie się czyta. gazetach. Ludzie się po prostu boją, nie? Boją się chodzić wieczorami. Nie wiem, no. Jest brudno, no widzi pan, no. Tylu jest uchodźców, tyle jest pracy, chodniki są pozarastane. W tych ubanach jest, no, masakra.
5: To co się stało z tymi Niemcami?
4: Że... Niemcy się zatrzymały. 30 lat temu się zatrzymali. Nawet takie, no nie wiem, chciałam powiedzieć o domofonie akurat, bo mi się to tak wczoraj skojarzyło. No i są kable już pochowane, czyli to 40, nie wiem, 50 lat temu domofony tutaj funkcjonowały. I u nas w Polsce nie było czegoś takiego, tak? A teraz w Polsce płaci pan telefonem, nie wiem, blikiem pan wysyła, ma pan na każdym rogu paczkomaty. Tutaj tego nie ma.
5: A mijamy taki kościół tu niedaleko?
4: Tak,
5: tam
4: nie...
5: jakieś flagi LGBT na tym kościele, o co chodzi?
4: No na pewno, no to oni są tolerancyjni, tak? Niemiecki kościół jest tolerancyjny. Mm-hmm. Dla LGBT też. Mm-hmm. Oni przecież są za wyświęcaniem kobiet, za błogosławieństwem par jednopłciowych. To jest dla nich takie.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
1: Wracam, jak tylko dostanę niemiecką emeryturę. Słyszałem, no tu jest pewien problem. Ta Polka, która się przed chwilą wypowiadała, będzie musiała czekać prawie do 70. No bo tak przesunął się wiek emerytalny w Niemczech. W Polsce wiek emerytalny kobiet to wciąż 60 lat. No, to teraz polsko-niemiecki emeryt się wypowie w sprawie tych emerytur. Jak to wygląda w Niemczech? Czy da się za to godnie żyć?
8: 32 lata to jest.
5: 32 lata. No to jak pan tu przyjeżdżał, to to był zupełnie dwa inne światy.
8: Oczywiście, jeszcze mur był.
5: To no jak pan tak obserwuje, porównuje...
8: Polityka mi się nie podoba. No się kłócą, na wszystko się kłócą. Nie ma jedności.
5: No ale tutaj też, wie pan, już...
8: Też nie wesoło.
5: AfD tam zaraz będzie wybory wygrywać.
8: Te wybory decydują o wszystkim.
5: A takie porównanie tutaj życie w Niemczech i w Polsce?
8: No wszystko jest łatwiej, no. Się ma emeryturę, to można żyć.
5: No ile tutaj taki niemiecki emeryt dostaje emerytury?
8: Około 1200.
5: 1200 euro? To co, wystarczy z takiej emerytury, żeby...
8: Tak, zupełnie. Żona zresztą też ma 900 euro, także idzie wytrzymać.
5: Ale za mieszkanie płacicie, czy macie swoje?
8: Tak, nie, płacimy. Nic. 850 euro.
5: No, czyli cała emerytura żony na mieszkanie.
8: No, tak.
5: A dlaczego pan wyjechał? Tylko jeszcze krótko zapytam, tak, co to się, jak to się udało?
8: No jak, no tylko ocet był i musztarda.
5: W Polsce?
8: Ucet, no. Żadnej perspektywy.
5: No ale to teraz w Polsce już trochę więcej tam na półkach i...
8: No jest, tak jest, trzeba mieć pieniążki.
5: Do zobaczenia.
1: Teraz posłuchajcie historii rodziny, którą spotkałem tam w Berlinie, mimo że już... Wrócili do Polski po 17 latach emigracji. Dlaczego wrócili, skąd ta decyzja? Zaraz po nich wypowiedzą się ich znajomi, którzy też już właściwie pakują walizki.
5: A to co wy tu robicie w Berlinie?
9: Przyjechaliśmy, czy odwiedzić naszych znajomych, którzy tutaj mieszkają. Rodziną jest młodszy syn i byliśmy sami w Niemczech. Mieliśmy wcześniej mieszkanie, to przygotowywaliśmy się do tego. To nie jest tak, że to była decyzja tak, wiesz, na już.
6: Spontaniczna.
9: No wróciliśmy do Polski, wiesz. Zarobki, czy jeżeli chodzi o zarobki, to moim zdaniem w Polsce są podobne niż jak tutaj. Tu też miałem dobrą pracę, bo miałem kierownicze stanowisko, ja to, wiesz, miałem ludzi pod sobą.
5: Co robiłeś?
9: Wypożyczałem sprzęt budowlany, wiesz, takiej dużej firmie międzynarodowej.
5: To ile można zarobić, wiesz, tutaj? Na takim dobrym stanowisku, a ile w Polsce? To jest różnica dwa razy gorzej? Czy...
9: Nie, no to jak to przeliczysz, znaczy wiesz, zależy jak to liczyć jakby, nie? Bo wiesz, brutto, netto, potem tutaj dochodzi, tutaj wynajmowaliśmy mieszkanie, no to koszty życia jakby były bardzo dużo wysokie, nie? Tam już mamy swoje mieszkanie, więc tam na dużo odchodzi jakby tych kosztów jakby w jednym momencie, więc wiesz, tu jak płaciliśmy za mieszkanie...
6: Ile? 1200 euro, to... sam czynsz, poza tego jeszcze dochodziło opłaty.
9: No, więc to już jest dużo, jak to zarobisz, nie wiem, na tę trójkę, czy tam 3,5, no to już połowa z tego idzie ci na samo jakby mieszkanie, gdzie tego życie, to, no to dużo ci nie zostanie jakby. No ale w Polsce masz tam, nie wiem, 10-11, no to nie wiem, na czynsz wydasz 1000 zł, no to jeszcze dalej masz jakby tam te 10 na dalsze jakby życie.
5: Jak wyjeżdżaliście, jak wyglądała Polska, jak wyglądały Niemcy i teraz jak wróciliście,
6: tak.
5: Jak to było?
6: Ja chyba poznaję Polskę na nowo, naprawdę, tyle co się przez te 10 lat zmieniło, no to ja sama jestem w szoku. Tak naprawdę Niemcy są mega w tyle za Polską, jeżeli chodzi o jakieś takie właśnie bankowość i wszystko, co się dzieje przez internet. Niemcy lepiej wysyłaliby jeszcze gołębie pocztowe i wszystko przez papier, natomiast Polska jest mega rozwinięta pod tym względem.
5: Słyszałem, że to faksy jeszcze są
1: grane.
6: Czasami tak, tak, tak.
1: To już takie żarty trochę.
6: Nie, naprawdę, nie, to jest nie, prawda. Gdzie w Polsce faks już dawno minął.
10: Wasze germański, pałuczki.
6: Ale Polska.
9: Polska się poprawia, no nie oszukujmy się, to widać gołym okiem.
6: Rozwija się bardzo.
9: Popatrz, jak wykorzystują środki unijne, jak drogi się zmieniają.
1: To też chyba mają środki unijne do wykorzystania.
9: Ale no to, że to zacofanie dalej jakby coś, wiesz. Popatrz, ile tutaj ta biurokracja trwa w Niemczech ze wszystkich, wiesz. To jest też to, że tutaj zanim jakiś wniosek mają rozpatrzyć czy coś, to trwa to tygodniami, miesiącami. W Polsce myślisz, wiesz, przez aplikację czy coś i w przeciągu 24 godzin...
6: Tak, ja mieszkam w Częstochowie, tam się też wszystko bardzo dużo buduje. Wszyscy narzekam w Częstochowie, tam jest, mówię, drogi są, ten umbał i to wszystko jest. Natomiast w Gliwicy też, jak byłam dzieckiem, tam kiedyś byłam,

0: Dużo się słyszy o tym, nie? Że jest takich wariatów, nie?
1: W Polsce nie ma takiego poczucia.
0: No nie ma, nie? Jest... Jak jest o 22 w Niemczech, dajmy na to, a jak jest o 22 w Polsce, nie? Nawet przy tym, w tym parku, nie? Że można sobie normalnie przejść, usiąść, nie wiem, posiedzieć w spokoju, w ciszy.
1: W Polsce, tak? W Polsce.
0: A tu już... A tutaj są takie właśnie, no dużo jest nie? Narkotyki tak rządzą mocno, nie? I z tym nic nie robią, nie? Ja ogólnie dużo się interesuję też II wojną światową i tam oglądam gdzieś te przemówienie tego Hitlera, a jak słyszę teraz co teraz ma dojść do władzy.
1: No, AfD, tak?
0: Tak, to tak jakby to była taka kuzynka Hitlera dla mnie, nie? Ono tak takie ma przemówienia bardzo mocne dla mnie.
1: No dlaczego chcecie wracać? Co jest...
0: Do Polski?
1: Tak.
2: Może inna mentalność tam,
0: znaczy,
2: nie?
0: Na pewno się polepszyło. Ja wyjeżdżam 11 lat, nie? I za każdym, bo cały czas jakiś mam, zjeżdża się do rodziny, do Polski, do rodziców i no i w Polsce jest mega lepiej już dla mnie, nie? Moim zdaniem, nie? Ja jestem ogrodnikiem, nie? I chciałbym w tej branży gdzieś tam zostać, nie?
1: Ty jesteś ogrodnikiem, a ty co robisz?
2: No tak... Kosmetologia. Ceny, jeżeli chodzi o stylizację paznokcie na przykład, to są znacznie niższe jak w Polsce.
1: To ile kosztuje taki, powiedzmy?
2: Tutaj? 35 tak. euro do 40.
1: 35 do 40, a w Polsce?
2: No myślę, że tak 200 spokojnie.
0: No.
1: Dlaczego tak?
2: Tutaj bardzo mocno kosmetologię przejęła, jeżeli chodzi o stylizację paznokci chińszczyzna, że tak powiem. Nie? Jest dużo salonów, którzy...
1: Dumping cenowy. A czuć, że to jest taki kraj, który tak właśnie trochę, wiecie, już usiadnie, rozwija...
0: No właśnie. Że się cofam, tak, no.
2: Kiedyś było, pamiętam, za czasów, jak byłam dzieckiem, mój brat tutaj mieszka 35 lat i pamiętam, o wszystko, co było fajne, zwoził do Polski. I to robiło takie wow. Czy to były słodycze, czy to było cokolwiek, jakieś rzeczy do szkoły, naprawdę to robiło wielkie wow. Dzisiaj ja większość rzeczy jej do szkoły przewożę z Polski i to robi tak naprawdę bardzo duże wrażenie. Czy ubiór, czy ciuchy, cokolwiek. To się bardzo dużo uwsteczniło, tak mi się wydaje, nie?
1: Tak dalej pójdzie, to wiesz, że teraz Niemcy będą do Polski przyjeżdżać.
2: Przyjeżdżają, tankować paliwo.
0: Nie, ogólnie chcemy wrócić do Polski, bo wiemy, że tam będzie też dobrze i poukładamy sobie.
2: Nadzieję.
1: Dwa lata i
0: na taki mamy plan.
1: Jesteś.
0: Dwa latka i chcemy uciekać do Polski.
3: No i to tyle dziś. Za tydzień będzie kolejny odcinek, co ludzie powiedzą z Berlina, no ale odwiedzimy kilka takich trochę bardziej mrocznych miejsc, między innymi okolice słynnego dworca Zoo. Tam też poszukamy Polaków. Adam Feder, do usłyszenia.
4: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder. Vox FM.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Syreny na Lubelszczyźnie zawoły w poniedziałek przed 17. Po około 20 minutach zagrożenie zostało odwołane. Przed 19 pojawił się kolejny alert RCB, tym razem obejmujący zarówno województwo lubelskie, jak i podkarpackie. On także po niedługim czasie został odwołany. Przypomnijmy, w poniedziałek niedaleko przejścia granicznego z Ukrainą w Drohusku uderzył rosyjski dron odrzutowy. Nasz reporter Arkadiusz Więcek pytał mieszkańców, czy i jak zareagowali na dźwięk syren.
1: Słyszeli może Państwo dzisiaj syreny?
2: Słyszeliśmy.
1: Jak Państwo zareagowali na nie?
2: No właściwie to w ogóle
3: tak
2: nie zareagowali.
3: Tak jak większość ludzi prawdopodobnie. Jesteśmy tu od paru dni dopiero, także jest to nowość dla nas. Czytaliśmy trochę na ten temat na internecie, także widzimy też po reakcjach ludzi, którzy nie robią sobie z tego nic.
1: Jak Pani by zareagowała, jakby teraz w tym momencie usłyszała syreny?
2: Spojrzałabym w niebo.
1: I tylko tyle?
2: No cóż ja bym mogła zrobić?
1: A miejsce schronienia, jakieś miejsce bezpieczne? Kojarzy Pani teraz w tej okolicy?
2: Nie, nie kojarzę. Piwnice też nie do końca mnie przekonują.
4: Trzeba to kontrolować po prostu i to wszystko.
0: Mieszkańców pytał nasz reporter Arkadiusz Więcek. Prokuratura sprawdza, co dokładnie mogli zobaczyć ratownicy i instruktorkę podczas tragedii na łódzkim basenie. Pod koniec lipca, podczas wakacyjnego kursu pływania, 7-letni chłopiec tonął w basenie. Zmarł po 2-tygodniowym pobycie w szpitalu. W poniedziałek w łódzkim akwaparku Fala przeprowadzono eksperyment procesowy. Odtworzono sytuację z chwili tragedii. Ratownicy siedzieli na swoich wieżyczkach, a instruktorka znajdowała się kilka metrów od tonącego chłopca. Ze szczegółami nasza łódzka reporterka Julia Niewiadoma.
5: Śledczy sprawdzali między innymi widoczność z poszczególnych stanowisk, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
6: Prokurator starał się na tyle wiernie odtworzyć warunki, kierował się prognozą pogody, sprawdził ustawienie słońca, tak żeby znajdowało się mniej więcej w tym samym punkcie, w którym znajdowało się w dniu zdarzenia.
5: Sprawdzono również, jak wyglądałaby widoczność, gdyby ratownicy przemieszczali się wzdłuż basenu.
6: Będziemy dysponować dwoma nagraniami. W eksperymencie uczestniczył także biegły z zakresu ratownictwa wodnego. Jego zadaniem będzie odpowiedź na pytanie, czy ratownicy zachowali się prawidłowo.
5: Ostateczne wnioski z eksperymentu prokuratura przedstawi na dalszym etapie śledztwa.
0: W eksperymencie uczestniczyło kilkudziesięciu policjantów, a przebieg zdarzenia rejestrowały kamery. Przyznał się do tego, że chciał zaatakować z bagnetem w szkole i złożył obszerne wyjaśnienia. Trwają czynności wobec 13-latka z powiatu wąbrzeskiego, który został zatrzymany po tym, jak pisał niepokojące wpisy na forach. Jego sprawę badać będzie sąd rodzinny.
7: Jesteśmy na etapie gromadzenia materiału, który wkrótce zostanie przekazany do sądu do spraw nieletnich. No i będziemy oczekiwali decyzji sędziego. Przede wszystkim co z chłopcem, ponieważ no to od decyzji sądu do spraw nieletnich zależy, czy chłopiec wróci dzisiaj jeszcze do domu, czy też pozostanie w jakiejś placówce, na przykład w policyjnej izbie dziecka.
0: Relacjonuje Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji. Policjanci w jego domu znaleźli tasak i truchła kotów. 13-latek miał uśmiercić te zwierzęta. Otwieramy drugi etap kampanii. Wykorzystajmy ten czas, aby współpracować ponad podziałami, apeluje Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, która walczy o fotel prezydenta miasta Krakowa. Podobnie jak jej rywal Łukasz Gibała, spotkała się z mieszkańcami i rozdawała obwarzanki na Rondzie Mogilskim.
8: Obwarzanki rozdaję. Bardzo proszę, smacznego.
9: Troszeczkę liczyłem na wyższy wynik pani Moniki.
10: Bardzo się cieszę, że kobieta kandyduje.
11: Obwarzanki są na podziękowanie za głosowanie. Prawie 30%, to jest więcej niż dawało mi jakiekolwiek sondaże.
12: Chciałam zapytać o nastroje po wczorajszych wyborach.
13: No, takie średnie są. Mała frekwencja była.
9: Ja wiem, na kogo zagłosuję i to będzie pani Monika za 2 tygodnie.
14: Proszę bardzo.
15: Bardzo dziękuję.
14: Proszę.
0: Apeluję do kontrkandydatki, aby prowadziła merytoryczną kampanię wyborczą. Z mojej strony na pewno nie będzie ataków poniżej pasa, zapowiada przed drugą turą wyborów prezydenta Krakowa Łukasz Gibała. Pierwszy z 12 dni kampanii rozpoczął wczesnym rankiem od spotkań z mieszkańcami i rozdawania obwarzanków krakowskich na Rondzie Mogilskim.
16: Dzień dobry dla pana obwarzanek, dla państwa, tak, proszę uprzejmie.
17: To jeden z największych węzłów przesiadkowych, jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy, część z nich nie zdążyła zjeść śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek, rozdając właśnie obwarzanki.
18: Wolałbym, żeby mimo wszystko wygrał kandydat Gibała. Wydaje mi się, że czas mu dać może szansę.
19: No jestem bardzo zadowolona, bo głosowałam na pana Gibałę i mam nadzieję, że w drugiej się uda.
20: Nie było zaskoczenia, to była rywalizacja.
0: Krakowianie ponownie pójdą do urn 11 października. A teraz wracamy do porannej rozmowy. Gościem 8 rundy był Łukasz Janowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Rozmawiała Karolina Pajączkowska.
21: Dzień dobry, zaczynamy od posiedzenia rządu we wtorek, który Donald Tusk zapowiedział. Lekarze, pacjenci czekali z nadzieją, że szybko i skutecznie naprawimy system zdrowia. Dochodzi do nadużyć i zwyrodnień. Panie doktorze, czy obcięcie pensji i minimalne pensje dla lekarzy, to jest to remedium?
14: Uważam, że nie, dlatego że premier i rząd źle zdiagnozowali rzeczywisty problem, a tym problemem jest zła wycena procedur, która od lat narastała. Dzisiaj objawem tej choroby są patologiczne wysokie pensje niektórych lekarzy w systemie ochrony zdrowia, ale trawiąca nas choroba to zła wycena procedur, to upolitycznienie systemu ochrony zdrowia, to brak kontroli nad tym, co dzieje się w systemie, a tego ustawa właściwie nie dotyka.
21: Ustawa będzie poddana pod głosowanie w Sejmie już w październiku. Czy planują Państwo jakieś strajki, protesty w związku z tym?
14: Nie, nie planujemy żadnych strajków ani protestów. Uważamy po prostu, że ta ustawa nie zmieni wiele w systemie ochrony zdrowia, nie zmieni sytuacji polskiego pacjenta. My chcemy prawdziwej reformy. Jesteśmy za tym, żeby ukrócić patologię w sposób zdecydowany, a ta ustawa nie zmienia właściwie niczego. Co więcej, dla części lekarzy może się okazać ustawą podwyżkową, bo na wielu oddziałach 240 zł za godzinę wydaje się, że jest jeszcze niedoścignione.
21: Rekordzista z Braniewa pracował 72 godziny na dobę. Na dobę, mówi pan premier. No, na pewno ukróci się właśnie to, co my wszyscy wiemy, pacjenci, czyli zmęczenie lekarzy. No tutaj zgodzi się pan, że to dobry kierunek.
14: Mieliśmy pomysł, który w mojej ocenie jest pomysłem bardziej skutecznym, czyli wprowadzenie tachografów. Lekarz loguje się do systemu, widać gdzie pracuje, jaki jest jego czas pracy, nie będzie już bilokacji. Pan premier o tym z nami nie rozmawiał, proponuje inne rozwiązanie, czyli ograniczenie możliwości pracy do pół etatu w jednym miejscu pracy, co najmniej pół etatu, co sprawi, że dostępność doświadczeń spadnie, bo jeżeli nefrolog, urolog jeździł raz w tygodniu do powiatowego szpitala, tam konsultował pacjentów, leczył, to w tej chwili nie mając tam pół etatu, nie mając zgody dyrektora swojego szpitala macierzystego, jeździć tam po prostu nie będzie.
21: Czyli czy my będziemy w takim razie jako pacjenci świadkami jeszcze większych kolejek do lekarzy?
14: W najlepszym przypadku, w najlepszym mówię tutaj to niestety z przekąsem, ta ustawa nie zmieni nic, bo zawiera bardzo wiele obejść, czyli co prawda to ma być 240 zł, ale może 360, co prawda ma być pół etatu, ale jeżeli to są świadczenia wysokospecjalistyczne, jeżeli zgodzi się dyrektor funduszu, to to może być mniej niż pół etatu i tak dalej, i tak dalej. Zatem ustawa, która obchodzi sama siebie, w mojej ocenie nie zmieni wiele, a jeżeli zmieni w systemie ochrony zdrowia dla pacjentów na gorsze, bo część szpitali powiatowych będzie musiała czy zmienić profil działalności, czy po prostu się zamknąć.
21: Nowo powstała agencja rządowa w ramach Ministerstwa Zdrowia rozpoczęła ewidencję zarobków. Jak wyglądają pierwsze tygodnie jej pracy?
14: Zwróciliśmy się z pytaniem, czy są już jakieś dane dostępne w agencji. Otrzymaliśmy informację, że agencja cały czas je zbiera i że tych danych nie posiada i nie może nimi się podzielić z opinią publiczną. Mieliśmy takie wrażenie, że tutaj będziemy mieli do czynienia z grą na czas, czyli że dane pojawią się może w styczniu, może w lutym, a więc po całej zawierusze związanej z niewydolnością systemu ochrony zdrowia. Po to, żeby dzisiaj móc powiedzieć opinii publicznej, lekarze przejedli wszystkie pieniądze, to wina lekarzy, a potem w styczniu lutym się okaże, że tych lekarzy milionerów to jest kilka procent, a 90% lekarzy takich pieniędzy nie zarabia.
21: A skoro już o lekarzach milionerach mowa, premier 3 miesiące temu zapowiadał działania prokuratury, mówiąc konkretnie o przypadku Dawida Kacprzyka. No, ten słynny młody lekarz bez specjalizacji, milioner. No, a prokuratura nie zrobiła jeszcze nic w jego sprawie. Czy pana zdaniem właśnie to ten przykład lekarza miał posłużyć jako trochę taki kozioł ofiarny całego systemu?
14: Zaczęło się od afery, która ma jednak oddźwięk polityczny. Znaczy był to były radny Koalicji Obywatelskiej. Słyszeliśmy o jego powiązaniach, widzieliśmy VIP-tor, jakiś salonik VIP-owski. Potem użyto tego lekarza i sytuacji tego lekarza i tego, co on de facto prawdopodobnie zrobił do tego, żeby uderzyć w całą grupę zawodową i żeby rząd mógł sobie poradzić z problemami w systemie ochrony zdrowia, znajdując kozła ofiarnego. Czy Dawid Kacprzyk był kozłem ofiarnym? Nie mam takiego poczucia. Mam poczucie, tak jak wszyscy obywatele, że prokuratura, która ma do tego narzędzia, nie działa dobrze. Prokurator w przeciwieństwie do Izby Lekarskiej może zawiesić prawo wykonywania zawodu lekarza z dnia na dzień. My musimy zbierać materiał, iść do sądu, czekać na rozprawy. Prokuratura nie zrobiła tego.
0: Dalsza część rozmowy do wysłuchania na voxfm.pl. Prawie 90% dzieci i nastolatków doświadczyło przemocy ze strony rówieśników. To alarmujące dane Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W szkołach rusza tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. W działania mają być włączeni uczniowie, nauczyciele i rodzice. A szczegóły tej akcji zna nasz reporter Dawid Orszewski.
15: Uczniowie dowiedzą się, jak rozpoznawać przemoc i jak na nią reagować. A jest o czym mówić. Młodzież mierzy się nie tylko z przemocą fizyczną. Przemoc coraz częściej przenosi się do sieci, podkreśla Anna Boryniak z Kuratorium Oświaty niestety w Bydgoszczy.
1: Te dzieci naprawdę doświadczają takich bardzo trudnych emocji, strachu, wstydu, odrzucenia przez grupę.
15: Dzieci często nie zgłaszają przemocy, dlatego ważna jest czujność dorosłych, dodaje Monika Herman z kujawsko-pomorskiej policji.
3: Że zmienia ten strój, że się bardziej zakrywa, że wcześniej chętniej brało udział w zajęciach wychowania fizycznego, teraz odmawia. Szukać przyczyn, dlaczego odmawia.
15: W ramach kampanii w szkołach będą zajęcia, spotkania z policją i specjalistami.
0: W ramach tygodnia szkoły mają też korzystać z gotowych scenariuszy zajęć, m.in. podczas godzin wychowawczych. To inicjatywa MEN. Pokolenie X wciąż ważne na rynku pracy. O młodych pracownikach mówi się dziś znacznie częściej. Tymczasem raport GX przygotowany przez zmotywowani.pl pokazuje, że osoby 45+ są ważną częścią polskiego rynku pracy.
22: O pokoleniu X mówi się dziś zaskakująco mało. Dużo uwagi poświęcamy młodym pracownikom. Tymczasem osoby 45+ są jednym z filarów polskiego rynku pracy.
0: Mówi Magda Pietkiewicz, ekspertka rynku pracy. Problemem może być jednak dyskryminacja ze względu na wiek. 30% badanych mówi, że mimo posiadanych kwalifikacji było pomijanych przy awansach. Długie owacje na stojąco i zachwyt publiczności na każdym spektaklu Bal w Operze w warszawskim Teatrze Polonia. To mistrzowski popis Artura Barcisia, który tym monodramem świętuje swoje 70. urodziny. Po premierze z Arturem Barcisiem i Krystyną Jandą rozmawiała nasza reporterka Ela Piotrowska.
23: No. Szczęśliwy.
24: Tak, jestem bardzo szczęśliwy, że to w ogóle się udało zrobić, że to w ogóle powstało, bo to było tylko marzenie, taki sen, który nie miał się ziścić, a to wszystko przez Krysię. Ja tak rzuciłem taki pomysł, tak właściwie nieodpowiedzialnie właściwie powiedziałem, Krysiu, może ja bym zrobił Bal w Operze i Krysia nagle, tak zrób. No i już przepadło. Kocham ją.
25: Powiedziałam mu, Artur, jeżeli to robić, to dziś. Ani wcześniej, ani później, dokładnie dziś trzeba to zrobić. I bardzo się cieszyłam, że on się tego podjął. Jest to spektakl tak forsowny dla niego, wymagający, no ale zawsze chciał tak zrobić.
0: A Bal w Operze można oglądać w popremierowym secie codziennie od czwartku 1 października. Szczegóły znajdziecie na stronie Teatru Polonia. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości. Vox FM.

0: wśród ludzi zajmujących się końmi istnieje wspaniałe porozumienie i koleżeństwo. Stań się jednym z nich, a dowiesz się wszystkiego, co trzeba. Arthur Conan Doyle. Przygody Sherlocka Holmesa.
1: Pamięć mają świetną, na pewno mają lustro naszych emocji i emocji dziecka. Mam takie przeświadczenie, że ten koń w 100% wie, kto na jego grzbiecie siedzi. Że nie może sobie jakoś tam pozwolić na różne zachowania.
0: Ludzie i zwierzęta darzą się w nim miłością oraz szacunkiem, a każdy, kto tu przebywa, choć przez godzinę, staje się lepszy i bardziej pogodny. To motto miejsca, do którego dziś Was zaproszę w kolejnej edycji podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Drogi ludzi i koni przecinają się od tysięcy lat. Osoby związane z jeździectwem przekonują, że współpraca konia i człowieka to coś znacznie więcej niż jeżdżenie na jego grzbiecie albo wykorzystywanie w zaprzęgu. To unikalna więź, podobna do tej, jaką ludzie nawiązują na przykład z psami. Koń jest niczym zaawansowany skaner, który natychmiast wyczuje, z jakim człowiekiem ma do czynienia i czego może się po nim spodziewać. Jeśli według konia wszystko jest w porządku, to, jak wielokrotnie słyszałem i czytałem, jest on w stanie przekazać człowiekowi swoją wręcz uzdrawiającą moc. Aż dziw bierze, że dopiero nie tak dawno temu człowiek zaczął z tej końskiej supermocy korzystać świadomie i z rozmysłem. Tak właśnie narodziła się hipoterapia. Ma ona swoje korzenie w XIX wieku, kiedy zaczęła zyskiwać uznanie, a jej formalny rozwój nastąpił w drugiej połowie XX wieku w Europie. Kluczowe dla rozwoju tej dyscypliny było wprowadzenie terapii konnej po epidemiach polio w Skandynawii w 1946 roku oraz rozwój hipoterapii jako części fizjoterapii w latach 60. w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Z dobrodziejstwa hipoterapii korzystają zwłaszcza najmłodsi.
1: Są to zarówno dzieci z deficytem motorycznym, psychomotorycznym, dzieci z upośledzeniem intelektualnym, ale są to też dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym albo z asymetrią, patologiczną asymetrią mięśniową.
0: Historia hipoterapii w Polsce zaczyna się w 1988 roku, kiedy to dr Maria Należyty wprowadziła ją do wieloprofilowej rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. W tym samym roku na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie utworzono ośrodek hipoterapii, który jako pierwszy kompleksowo wykorzystywał tę metodę terapeutyczną. Rozwój hipoterapii w Polsce zaczął się więc od jednego specjalistycznego ośrodka, a dziś można z niej skorzystać już w całym kraju, także w miejscu, do którego już za moment wybierzecie się z naszą reporterką.
2: Tutaj wytworzyła się taka rodzinna atmosfera, że nawet nie zawsze to była praca. To czasem były wspólnie spędzane święta na przykład. To były wizyty rodzin naszych pracowników, mojej rodziny tutaj na kilka dni.
0: Nie każdy koń może zostać terapeutą, tak jak nie każdy człowiek astronautą. Są to starannie wyselekcjonowane wierzchowce o wyjątkowych cechach charakteru i odpowiednim temperamencie. To bardzo ważne.
1: Nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, jak zareaguje dziecko, które siedzi na koniu. Czy on zareaguje spastyką, czy nagle nam zejdzie, czy nagle uderzy konia, wyrwie grzywę. Dlatego te konie muszą być odczulone na jak najwięcej bodźców.
0: Odpowiedni koń terapeuta może zdziałać cuda.
3: Młody jest bardzo.

0: syn ma autyzm. Widzę o tyle poprawę, że stał się bardziej kontaktowy, jeżeli chodzi o zwierzęta. Zaczyna nawiązywać też relacje głównie z rodzicami, ze mną, z żoną, z siostrą, częściowo też z innymi dzieciakami.
1: Ośrodek, do którego zabieram Was w tej edycji Polski na Ucho, powstał z inicjatywy cenionego artysty, z którego dowcipów, zwłaszcza w czasach PRL-u, śmiała się chyba cała Polska. Utalentowanego, niezwykle skromnego filantropa, pracowitego człowieka, który uwielbiał zwierzęta, szanował ludzi i który, jeśli tylko był w stanie, nikomu nie odmawiał pomocy.
2: Tutaj dla dzieciaków był bezcenny. Zawsze był ulubionym wujkiem, zawsze do nich schodził, zawsze się z nimi witał. Tego brakuje na pewno.
1: Zapraszam Was do wysłuchania najnowszego reportażu naszej poznańskiej reporterki Natalii Krystek.
3: I tu, i delikatnie, delikatnie. Dobrze, jeszcze najpierw sobie poprawimy pas.
4: Możemy ruszać.
5: Baranówko koło Mosiny. Niespełna 30 kilometrów na południe od Poznania. Właśnie tu, w 2007 roku, powstało wyjątkowe miejsce. Wyjątkowe nie tylko ze względu na osobę, która je stworzyła, ale także misję. Pomaganie dzieciom, które wymagają rehabilitacji. Właśnie tu ostatnie lata życia spędził jeden z najpopularniejszych polskich komików, Bohdan Smoleń. Aktor zmarł w 2016 roku. Fundacja Stworzenia Pana Smolenia działa do dziś. Ani B, ani M, ani kukuryku,
6: lecz się tak wyraźnie. Wbrew temu, co wszyscy wiedzą z telewizji, z Stasiem, z jego występami, to był bardzo poważny człowiek i rzeczowy. Tomisław Stefaniak. Jestem w tej chwili dyrektorem ośrodka i przy okazji członkiem zarządu fundacji.
5: Pan Bohdan przyjechał do Baranówka, tutaj zbudował w zasadzie ośrodek, no ile tutaj mamy hektarów?
6: No będzie ze 3 hektary.
5: Zbudował sobie tutaj dom, więc związał się nie tylko zawodowo, ale także życiowo z tym miejscem.
6: No tak, zdecydowanie, to był jego plan na to, żeby tu już po prostu osiąść i tutaj funkcjonować w tym domu i przy w tym ośrodku, tej stajni, tej ujeżdżalni, która nie miała jeszcze wtedy dachu.
5: Do dzisiaj ten dom stoi, w którym pan Bohdan mieszkał i z tego, co mi wiadomo, do dzisiaj fundacja korzysta z jego samochodu, prawda?
6: I tak, i nie, ponieważ rzeczywiście jest samochód, który był kupiony przez Bohdana. To było jego takie marzenie, mieć duży amerykański samochód. Natomiast później ten samochód został przejęty przez fundację. To jest Chevrolet Silverado Z1. To jest używany właśnie do takich prac typowo rolniczych, gospodarskich.
5: I ma fantastyczną końską rejestrację.
6: T1 Pony.
7: Joanna Mruk, obecnie prezes fundacji i myślę, że bardziej hipoterapeuta jednak.
5: Jakim człowiekiem był pan Bohdan Smoleń?
7: Człowiekiem bardzo uczuciowym, ale też zamkniętym. Z dużą empatią, bo stworzył to miejsce, tak? Z jakimś tam zamysłem. Zawsze był tutaj taką osobą, która wprowadzała ten element humorystyczny, nie ukrywam. Było to ciężkie zadanie, bo to gdzie się nie pojawił, tak wszyscy go kojarzyli gdzieś z dowcipami, kabaretem. Ciężka rola, uważam. Ale tutaj dla dzieciaków był bezcenny. Zawsze był ulubionym wujkiem, zawsze do nich schodził, zawsze się z nimi witał. Tego brakuje na pewno. No, ale zostało miejsce. Zostało miejsce, zostały konie. Ściągnął Honoratę, między innymi. Honorata przyjechała do nas z Holandii. To jest tak naprawdę rasa szkocka. A potem z Honoratą przyjechała Orchidea. No i stwierdził, że dlaczego by ich nie rozmnożyć, żeby ich było więcej do tej hipoterapii, bo one z charakteru są naprawdę cudowne. No więc postanowił, że ściągnie ogiera. Ten ogier był naprawdę też przecudowny i z bardzo dobrą głową, więc on też z nami pracował normalnie w zajęciach. No potem pojawiły się kokarda i akuna, które już z nami nie ma i następnego roku była dumka i kołatka.
6: No wszyscy sobie bardzo ciepło wspominamy czasy, kiedy tutaj razem z panem Bohdanem współpracowaliśmy. Tutaj wytworzyła się taka rodzinna atmosfera, że nawet nie zawsze to była praca. To czasem były wspólnie spędzane święta na przykład. To były wizyty rodzin naszych pracowników, mojej rodziny tutaj na kilka dni i tak dalej. Tutaj w tym domku jest taki na dole duże takie pomieszczenie, które można by nazwać w przenośni świetlicą i tam się odbywały różnego rodzaju spotkania. Natomiast góra tego domu to jest kilka sypialni i tam właśnie mogliśmy się gościć.
5: Czyli był bardzo gościnny.
6: Tak. Zdecydowanie tak.
8: I towarzyski.
6: Tak, no to z kolei chyba wynika z jego charakteru i z jego pracy również, gdzie tam był przyzwyczajony do tego, że no, był po prostu wśród ludzi cały czas.
8: Ale wkładał też taką rzeczywiście organiczną pracę fizyczną tutaj w rozwój fundacji, czy bardziej był osobą od administracji i od no, firmowania tego przedsięwzięcia?
6: Nazwałbym bardziej od pomysłów, natomiast bardzo pomagał, schodząc do nas tutaj, do terapeutów, do osób pracujących przy koniach, pomagał jako taka osoba, która wnosiła tutaj jakiś taki powiew uśmiechu dla dzieci, które tutaj przyjeżdżały. Kochał te dzieci zresztą, to było widać, że te dzieci kocha.
9: Tomasz Tański, hipoterapeuta, fizjoterapeuta. Ja też opiekowałem się panem Bogdanem. Z zawodu też jestem magistrem pielęgniarstwa, więc jak już był chory, to opiekowałem się nim w domu, łącznie tam z podażem leków i tak dalej, i tak dalej. Ćwiczyłem z nim. Ćwiczenie właśnie z panem Bogdanem. No to była męka. Pan Bogdan chyba nie wykończył, ale myślę, że tych fizjoterapeutów łącznie to z 15 było tutaj przychodziło. Nie sprawdzili się z podejściu odpowiednim do pana Bogdana. Pan Bogdan bardzo był konkretną osobą rzeczową, aczkolwiek trzeba było mieć naprawdę bardzo dobre podejście, żeby tutaj sukces osiągnąć, nie? Pan Bogdan bardzo rzadko się uśmiechał prywatnie, ale jak się uśmiechnął, to do dzisiaj pamiętam dokładnie, w jakiej sytuacji się uśmiechnął.
6: Bogdan Smoleń z wykształcenia jest zootechnikiem i on tutaj, zakładając ten ośrodek, zakładał go z myślą o tym, że stworzy tutaj hodowlę kucy szkockich. Nawiasem mówiąc, kilka tych koni jeszcze tutaj u nas zostało i są. I dopiero w trakcie, jak to działało, bo to jako ośrodek zaczynało w 2004 roku. Te budynki, ta stajnia i tak dalej zaczęły powstawać w 2004 roku. Później pojawił się pomysł, to był pomysł Bogdana oczywiście, żeby tutaj stworzyć hipoterapię. Tutaj korzystaliśmy z doświadczeń jego partnerki Joanny Kubisy, która znała się na koniach, była ze środowiska związanego z końmi. Ona też jako pierwsza miała uprawnienia PT-HiPu, Polskiego Towarzystwa Hipoterapii, do prowadzenia tych zajęć hipoterapii i od niej się to wszystko zaczęło. Później zostały zatrudnione dodatkowe osoby.
7: Pani Asia, ja zawsze się śmieję, że to był mały człowiek z ogromnym sercem i ogromną taką energią. Porównywałam ją zawsze trochę do Napoleona. Nie było rzeczy niemożliwych. Zawsze miała świetne pomysły. Myślę, że miała bardzo duże wyzwanie, żeby to trzymać, rozkręcić. To było tak naprawdę jej dziecko, tak samo jak i Bogdana, taka fundacja. Nie spotkałam osoby, która w momencie, kiedy potrzebowała pomocy, zostałaby przez nią odrzucona. Także to też myślę, że dużo świadczy z poczuciem humoru. Potrafiła zawsze, że tak powiem, powiedzieć te trzy słowa magiczne, czy cztery, czy pięć, w zależności od sytuacji, ale wiedziała, jak się w tym odnaleźć i kiedy powinna to zrobić też. Także człowiek z wielkim sercem, co tu mówić.
9: Pani Asia była cały czas w tym ośrodku, cały czas była w tym miejscu, nawet jak i fizycznie nie było, bo była na przykład w kuchni, to i tak wszyscy wiedzieli, że ona jest. Pamiętam do dziś magiczne okienko z sypialni pani Asi, które wychodzi na padoki od stajni. Ja prowadziłem wtedy hipoterapię. Podchodzę pod podest, dziecko wsadzam na konia. Ruszamy trzy kroki, bo chciałem odsunąć konia i podpiąć popręg. Otwierają się okienko. Popręg podepnij!
6: Ona była no, tak naprawdę takim duchem, który to wszystko raz, że tworzył, a dwa, że później kontynuował to, co stworzył. Po prostu była no, takim, nie wiem jak to nazwać, spiritus movens tego całego przedsięwzięcia. Jak przyjeżdżałem rano, to ona już była na nogach, jak stąd odjeżdżałem, bo ja mieszkam w Poznaniu, więc tu dojeżdżałem i odjeżdżałem do Poznania, to ona dalej tutaj walczyła z tym wszystkim.
10: Są to wzruszające momenty, kiedy osoby, które nie potrafiły samodzielnie siedzieć, siedzą samodzielnie, które nie potrafiły stanąć na własnych nóżkach, stają, albo łatwiej się poruszają, łatwiej chodzą, czy też są odważne na tyle, żeby samodzielnie startować na koniu.
8: Joanna Kubisa zmarła we wrześniu 2023 roku po półtorarocznej walce z glejakiem. Funkcję prezeski fundacji przejęła jej imienniczka, Joanna Mruk.
7: Ja w sumie tutaj no, jestem od samego zarania. Pamiętam, jak Bogdan się cieszył, jak fundacja powstała, jak to się wszystko zaczynało rozkręcać. I to wszystko było budowane stopniowo tutaj i tak naprawdę nie było nic. Najpierw powstała stajnia, nie mieliśmy placu, potem gdzieś powstał plac, nie był zadaszony, nie było łazienki, nie było domku, nie było poczekalni, wielu rzeczy. Także każdy rok przynosił nam coś nowego, coś, co udawało się stworzyć, coś, co dawało satysfakcję nie tylko nam, ale też ludziom, którzy tutaj przyjeżdżają.
9: Pamiętam, jak przyszedłem tutaj właśnie w 2010 roku, to fundacja była w ciężkiej sytuacji finansowej. Wtedy bardzo dużo nam pomógł jeden człowiek, notabene związany z telewizją w Poznaniu, przyjechał tutaj kiedyś i mówi, że jakiś artykuł można byłoby zrobić, albo coś tam napisać, albo coś tam nagrać. Okej, no i tak rozmawiamy z panią Asią, siedzimy, pamiętam, na ławeczce przed stajnią, ławeczce rozwalającej się, mówię, pani Asiu, to może napisać do Tomka, może coś ruszy, może akurat się coś uda, nie? Jakoś się tak to się zgadało, że właśnie powiedział, no to on przyjedzie tam chyba w czwartek czy w piątek nagrać jakiś materiał o fundacji i tak dalej.
11: No to są moi młodzi koledzy. Dogadujemy się świetnie. Uważam, że to, co obiecałem, to zrobiłem i to jest dobre. I tak dalej trzymać. Tylko czasem z emerytury nie da rady.
9: Pamiętam, jaka się wtedy wywołała po tym wszystkim, oczywiście pozytywna rewolucja. Ta pomoc zaczęła spływać i tak dalej. Coś pięknego, takie pospolite ruszenie było, że no wszystko. No my się cieszyliśmy, że mogliśmy iść do sklepu, kupić, nie wiem, nowe wiadra i nowe miski do koni albo szczotki dla koni nowe.
8: Dzisiaj fundacja ilu ma pacjentów mniej więcej?
6: W tej chwili robiłem sprawozdanie do dużego projektu i w samym tym projekcie wzięło udział 140 dzieci, a jeszcze trzeba doliczyć dzieci i osoby, które są spoza tego projektu, także myślę, że można by mówić o liczbie 180-200 osób. Między innymi to jest moja praca, żeby zdobywać środki na dofinansowanie tych zajęć.
8: Trudno zdobywa się pewnie pieniądze na utrzymanie tak dużej instytucji pomagającej tylu dzieciom. Pewnie to, co tu widzimy, czyli konie, sielanka, natura, to jest jedna strona, a druga to są papierki po prostu.
6: Tak, i tych papierków, szczególnie właśnie przy zdobywaniu tych środków na zajęcia hipoterapii jest bardzo dużo i w momencie, kiedy staramy się o uzyskanie takich środków i w momencie, kiedy trzeba te środki rozliczyć. Natomiast też duży wkład tutaj mają osoby prywatne i instytucje, które nas wspomagają. Osoby prywatne, tutaj mam na myśli osoby wpłacające dla nas 1,5% ze swojego podatku PIT i to jest niezwykle znaczący wkład, dlatego że pieniądze, które pochodzą z projektów, w zasadzie zaspokajają nasze zajęcia hipoterapii, przeprowadzenie tych zajęć, opłaty dla osób, które prowadzą te zajęcia. Natomiast jeśli chodzi o utrzymanie ośrodka, utrzymanie koni, to w zasadzie są pieniądze, które pochodzą z 1,5% podatku PIT.
8: Możemy powiedzieć, jak duże kwoty miesięcznie są potrzebne na utrzymanie takiej fundacji?
6: Można zaokrąglić do 50 tysięcy miesięcznie.
8: I to jest i na utrzymanie koni, i na wynagrodzenia dla osób tutaj pracujących.
6: Utrzymanie koni to jest nie tylko ich wyżywienie i nie tylko ich stacjonowanie. Utrzymanie koni to jest w bardzo dużej części lekarz weterynarz.
8: Ile mamy tutaj koni w tej chwili?
6: 16 koni.
7: Do hipoterapii też powinny być określone konie z określonym temperamentem i z określonym wzrostem też tak naprawdę. U nas pracowały zawsze wszystkie konie, jakoś tak się udawało to pospinać, obojętnie co przyjeżdżało, to się udawało to stosować.
12: I Araby też.
7: Araby też.
13: Nadżaw.
7: Nadżaw to jest Arab. No zobaczcie, ma palenie nawet z tej strony chyba tak. Widzicie numerek na grzbiecie? Mhm. Nadżaw był taki, że jak przyjechał, on też u mnie do końca wiedział, że człowiek może głaskać i być całkiem fajny, no.
8: Świetną pamięć mają te zwierzęta.
9: Raz, że pamięć mają świetną, na pewno mają lustro naszych emocji i emocji dziecka. Mam takie przeświadczenie, że ten koń w 100% wie, kto na jego grzbiecie siedzi. Że nie może sobie jakoś tam pozwolić na różne zachowania, chociaż trzeba zawsze pamiętać, że to jest zwierzę, które ma instynkt swój. Nasze konie są troszeczkę inaczej szkolone. Znaczy my większą uwagę skupiamy na to, żeby je jak najwięcej odczulić, od jak największych bodźców. Dlatego, że nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, jak zareaguje dziecko, które siedzi na koniu. Czy on zareaguje spastyką, czy nagle nam zejdzie, czy nagle uderzy konia, wyrwie grzywę. Dlatego te konie muszą być odczulone na jak najwięcej bodźców. I prawda jest taka, one mają fenomenalną pamięć, aczkolwiek trzeba z nimi ćwiczyć. To jest ciągła praca, to jest ciągła praca. Wiadomo, one będą czasami próbowały, że dzisiaj mam gorszy dzień, dzisiaj nie będę chodziła w hipoterapii, dzisiaj będę stała co dwa kroki, zatrzymam się. No i to jest właśnie taki sygnał mówiący o tym, że z tym koniem po prostu cały czas trzeba ćwiczyć. Więc oprócz tego, że mamy całą administrację fundacji, całe gospodarstwo, nazwijmy to, rolne, mamy opiekę nad końmi, mamy naszych pacjentów, mamy terapeutów, wolontariuszy, to jeszcze nad tymi końmi też musimy popracować. Także z wszystkimi tu, każdy musi pracować. Nad końmi trzeba pracować, z dziećmi trzeba pracować, żeby był efekt, z terapeutami trzeba pracować, żeby co chwilę pogłębiali swoją wiedzę i mieli jeszcze lepsze techniki, z wolontariuszami trzeba pracować i wszyscy się cały czas uczymy, cały czas uczymy.
3: Tymoteusz. Jestem hipoterapeutą, czasem prowadzę konie i też w niedzielę zajmuję się, tak nazwijmy, porannym obrządkiem. Karmienie, sprzątanie, wypuszczenie koni na padok.
4: Jak sprząta pan
3: plus niekiedy zabiegi pielęgnacyjne, jak są potrzebne.
4: Sprząta pan po koniach?
3: Tak.
12: Trudna, wymagająca praca?
4: Zależy.
3: Różni są pacjenci. Z niektórymi jest ciężko nawiązać kontakt, z innymi prościej. Są tacy, którzy na przykład mają dość duże problemy natury fizycznej, ale są świetnie kontaktowi.
4: Możemy biec?
3: Spokojnie, musimy konia rozgrzać, ciebie też rozgrzać. Właśnie a propos rozgrzewki, to trzeba jakieś ćwiczenia zrobić, żeby się rozgrzać. No, to jest jeden z przykładów.
12: Co robisz teraz, Piotrek?
4: Dotykam uszów konia. Tasja drugiego.
3: Dobrze.
9: Są to zarówno dzieci z deficytem motorycznym, psychomotorycznym, dzieci z upośledzeniem intelektualnym, ale są to też dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym albo z asymetrią, patologiczną asymetrią mięśniową, albo dzieciaczki, które mają wady postawy. Naprawdę przekrój jest, nie ma oprócz takich przeciwwskazań wynikających z kanonu hipoterapii i ze zdrowia, z przeciwwskazań zdrowotnych, to jest przekrój praktycznie przez wszystkie. I zdrowe dzieciaki też przyjeżdżają. To jest kontakt z koniem, z otoczeniem. Przyjeżdżają dzieci, które mają zaburzenia sensoryczne.
12: Ale również ciężką niepełnosprawność, prawda? Najcięższe takie przypadki.
9: Najcięższe akurat w naszej fundacji chyba największy to jest mózgowe porażenie dziecięce, takie naprawdę głębokie mózgowe porażenie dziecięce z intelektualnym, ale też mocno funkcjonalne. Dzieciaczki, które mają zmienione całkowicie wzorzec postawy i tak dalej, więc to jest też dla nas fizyczna też praca ciężka, bo musimy przeprowadzić te zajęcia, no to już wymaga zwiększonej obstawy, bo musi być asekurująca osoba z drugiej strony i naprawdę ten cały czas zajęć to trzeba dość fizycznie, nie trzeba myśleć bardzo mocno, to trzeba dość dużo fizycznie pracować, żeby non-stop korygować tą postawę. Czasami inaczej trzeba zasekurować dziecko, przytrzymać wyżej, przytrzymać za barki. To są takie, można powiedzieć szczerze, najtrudniejsze fizycznie dzieci, nie?
12: Trzeba mieć jakieś szczególne szkolenia z pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami?
3: Trzeba mieć uprawnienia hipoterapeuty. Można zrobić kurs internetowy w 15 minut, albo można zrobić pełnoprawny kurs, na przykład PT-HiPu, taki, który ja kończyłem, trwający wiele godzin wykładowych, dwutygodniowe praktyki, egzamin teoretyczny, egzamin z praktyki, egzamin końcowy oraz jeszcze dwa zjazdy weekendowe i egzamin jeździecki.
9: Może fizycznie nie do końca, też zdarzają się przypadki, gdzie fizycznie to jest też ciężka praca, aczkolwiek emocjonalnie dość wymagająca. Musimy pamiętać, że dzieciaki, jeszcze przede wszystkim, które mają jakiś problem, jakieś dysfunkcje, czy to z natury psychicznej, czy psychomotorycznej, one skanują całkowicie nasze emocje i nasze nastawienie, jak przyjeżdżamy. Więc ja pamiętam taki okres, jak przyjeżdżałem prosto z pracy, kończyłem pracę w szpitalu o 14.30, a na 15.30 tutaj zajęcia już prowadziłem, więc nie dość, że praca w szpitalu stresująca, później korki, ja już się bałem, że się spóźnię, więc kolejny stres. No i pamiętam, że przyjeżdżam na fundację i zaczynam grafik od dzieciaczka z autyzmem, ale taki naprawdę głęboki autyzm, to chyba pierwsze albo drugie jego zajęcia. To było centralnie po zajęciach. Dziecko na początku super, fajnie, przywitaliśmy się i tak dalej. Jak już zeskanował, że tak powiem, że ja jestem nabuzowany z tej pracy i tak dalej, to ani z dzieckiem nie ma współpracy, zresztą notabene drugi członek zespołu, czyli koń, który również odczuwa nasze emocje, więc ani z koniem nie było współpracy, więc zajęcia, że tak powiem, były bardzo ciężkie. No oczywiście wiemy już dobrze, już teraz wiemy, takich błędów nie robimy, że tak powiem, tak są grafiki poukładane, tak są podobierane te zajęcia, żeby ten terapeuta, który też tutaj przyjeżdża prowadzić te zajęcia, no on musi w 100% zaangażować się w prowadzenie tych zajęć. Wszystko resztę musi zostać i teraz albo to potrafi, albo ten terapeuta musi się to nauczyć, ale inaczej nie ma efektu.
12: Trzeba być niezłym psychologiem też.
9: Oj, to na pewno, zdecydowanie. To na pewno zdecydowanie. Zdecydowanie mam...
12: Również zwierzęcym.
9: Również zwierzęcym, nie? Tak na dobrą sprawę po tych kilkunastu latach się zastanawiam w niektórych dniach, kto jest terapeutą. To jest takie, czy to akurat te zajęcia prowadzi dziecko, koń, czy terapeuta. Oczywiście mówię tak, dlaczego? Dlatego, że dzieciaki nas zaskakują czasami. Nas tak zaskakują, że człowiek myśli, że już ma ogromne doświadczenie i w fizjoterapii, w hipoterapii, z pracy z tymi końmi, a tu nagle dostaje pani teksty, czy jakieś zapytanie, że zaczynamy jakąś dziwną, nie dziwną, no fajną rozmowę z dzieckiem na koniu, które... Na tą sprawę my dorośli się w ogóle zastanawiamy, dlaczego w ogóle zaczął rozmawiać na ten temat. I to jest chyba w tym wszystkim najlepsze, najpiękniejsze, nie? Że my mamy cały czas możliwość rozwoju i my wszyscy się uczymy od siebie.
13: Pójdziemy dać grubaskom jeść, okej? Okay? Idziemy do tych na dworze, chodźcie.
14: Tu, do grubasków. Grubaski to honorata, dunka, kokarda i piniatka.
15: Nie są grube.
14: Nie są grube? No są dobrze, są puszyste, dobrze zbudowane.
7: Myślę, że fajnie, że dużo osób z nami zostało. Mamy takich podopiecznych, którzy są z nami no już dobre naście lat, więc to też jest, przyjeżdżali jako dzieciaki, a w tej chwili to są osoby pełnoletnie, dorosłe. I fajnie, to cieszy.
12: Zarząd, nie zarząd, zamieść ktoś musi.
6: Tak, ja pracowałem wcześniej na takich średnio menedżerskich stanowiskach w hipermarketach i no nie brałem się za takie rzeczy. Natomiast tutaj jak się pracowało z Asią Kubisą, to nie było przebacz. To po prostu ona łapała za miotłę, więc człowiek łapał też. To samo jest z tą tutaj. Jest tutaj, to jest.
12: Z tą panią prezes. Ilu pracowników dzisiaj ma fundacja?
7: Około 15-16. Z wolontariuszami myślę, że dobijamy do prawie 30. Zespół jest nieoceniony. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Działamy trochę jak muszkieterowie, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ktoś ma problem, nawala, od razu zgłaszają się osoby, które są w stanie zastąpić. Cieszy mnie to, że gro rodziców jest bardzo zadowolona z terapii w tej chwili, z postępów też, jakie robią dzieciaki.
12: Synek ma na imię?
0: Janek.
12: A ile ma lat?
0: 7. On akurat nie mówi. Od kilku lat, tak naprawdę przychodzi. Młody jest bardzo zadowolony. Zamierzamy tu przynajmniej dopóki się da. To mamy zamiar tutaj dalej uczęszczać. Syn ma autyzm. Autyzm dziecięcy. No i szukamy, że tak powiem, terapii, gdzie się da. I trafiliśmy tak tutaj, nie? Widzę o tyle poprawę, że stał się bardziej kontaktowy, jeżeli chodzi o zwierzęta. Zaczyna nawiązywać też relacje głównie z rodzicami, ze mną, z żoną, z siostrą, częściowo też z innymi dzieciakami. Nie wiem, na ile to jest zasługa hipoterapii, na ile to jest zasługa innych form terapii, ale tak, poprawę widzimy.
7: Myślę, że to jest ważne, że mamy to zaufanie do siebie, że rozmawiamy też, konsultujemy pewne rzeczy. To nie jest tak, że kończymy zajęcia, jedziemy do domu i nie wiem, zamiatamy gdzieś problemy pod dywan, bo to z terapią jest też tak, że musi być też ta chemia, tak? To musi być chemia pomiędzy terapeutą a dzieckiem. Nie każdy terapeuta się dobrze też czuje z każdym dzieckiem. I staramy się znaleźć na to rozwiązanie zawsze. To jest też, myślę, że fajne, że potrafimy mówić o tych gorszych rzeczach.
9: Pewnego razu wpadła pani Asia na pomysł, że pojedziemy z fundacją i z naszymi... Pani Asia Kubisa, że pojedziemy na kawaliadę do Poznania z fundacją i z naszymi dzieciaczkami, zrobimy przedstawienie. Nie chcę teraz kłamać, czy to było Zorro, czy coś takiego, jakaś taka inscenizacja. Roboty, pół roku przygotowywania się, uczenia dzieci tych ról, jazdy tam konne i tak dalej, co mają wykonywać, ale to jest nic, zaangażowanie rodziców, którzy szykowali stroje, makiety, jakiś tam zamków, bo te inscenizacje się zmieniały. Proszę Państwa, to było wtedy, ja pamiętam jednego czasu, ponad 100 biletów dostaliśmy od kawaliady, czyli 100 osób musiało wejść, jakie to jest zaangażowanie i jakiej batalii ludzi. od obsługi koni i tak dalej, więc kosztowało nas to przeogromnie dużo energii. Pakowanie się dwa dni tutaj, później rozpakowywanie się to samo, później z powrotem. I pamiętam, za każdym razem, jak jechaliśmy na kawaliadę, za każdym razem pani Asia mówiła: Tomek, w tym roku już robimy ostatni raz tą kawaliadę, już za rok nie jedziemy. Po czym wracaliśmy z tej kawaliady, spakowaliśmy ostatni dzień, w niedzielę cały towar, przyjechaliśmy tutaj, rozpakowaliśmy się i zawsze siedzieliśmy sobie na dole u Bogdana w salonie i tam było, że tak powiem, odprawa posiadła, nie? I jechaliśmy 4 dni wcześniej i mówiliśmy, że to już będzie ostatni nasz wyjazd. Wracamy, rozładowaliśmy cały sprzęt, wszyscy wypompowani tym jeżdżeniem non-stop i pierwsze co, przy kawce siadamy i zaczynamy temat, a co zrobimy w następnym roku za przedstawienie, nie? Więc to tak mniej więcej wygląda, że ogrom pracy psychicznej i fizycznej, ale jak widzi się później na tej kawaliadzie, te dzieciaki, które dostają ogrom braw, mogą się uśmiechać, mogą tam ukłaniać się i tak dalej, no coś pięknego, no. I na co dzień to jest też na co dzień zbijają piątki, czy tam żegnają się z końmi, więc no jest to ewidentnie ten motor napędowy na to wszystko, nie?
3: To jest duża marchewka, dajmy pół.
4: A to bym na jabłuszko.
3: Możemy tak zrobić.
4: No.
3: Jabłko w miejsce.
4: Czemu?
3: Marchewka jest długa i można ją bezpiecznie podać, ale jabłko jest małe i okrągłe i koniu by cię niecelowo ugryźć w palce.
4: Urzecznie. Dziękuję, koniku.
14: Tu czas stanął w miejscu. Wszyscy tak mówią, jak przyjeżdżają. Tu się inaczej funkcjonuje, tak rodzice się też przyjeżdżają. Oni przyjeżdżają odpocząć tak naprawdę, nacieszyć się tą zielenią, wyciszyć. Pobyć ze zwierzakami. I też między sobą budują fajne relacje, co jest takie, nie? Że przyjeżdżają rodzinami, są inne rodziny i to też gdzieś, to jest fajne i miłe, że to tak.
4: Napij się!
14: Tak było i do tego wracam. Piotrek, już możemy zamknąć tą wodę, słuchaj, bo tu mamy, zobacz, pola ryżowe na padoku. Dasz radę zakręcić wodę, Piotruś? Jesteśmy właśnie przed kopaniem studni, tylko musimy się zbić w żyłę. To nie jest takie łatwe. No niestety konie piją dużo.
4: Nie ma pani jeszcze czegoś do zrobienia?
14: Mamy, bo musimy zrobić resztę kolacji.
4: Nie. Yeah. Co tutaj?
14: To są zioła. Tortuga ma problemy z brzuchem.
4: Każde pomieszać?
14: Tak, wszystkie.
8: Każdego konia trzeba znać bardzo dobrze tutaj, prawda?
14: Zdecydowanie. To bez znajomości konia i jego potrzeb, to nie bylibyśmy w stanie prowadzić myślę, że zajęć, a one nie byłyby w stanie funkcjonować tak do końca. Przy tej średniej wieku, którą w tej chwili mamy.
4: Ja lubię tak mieszać.
14: Poczekaj, Piotrek, bo zobacz, tu nam się na dole zrobił glutek. Ten glutek musimy wymieszać. Dobra.
8: I co one tam dostają w tych miskach?
14: Trawokulki, minerały, suplementy, witaminy. Część dostaje też leki, w zależności od tego, z czym się borykamy.
8: Bo niektóre z tych zwierząt bardzo długo żyją.
14: Tak, średnia wieku u nas około 20 lat. Część z tych koni się tutaj rodziła. No teraz są już nastolatkami. W naszym rozumieniu, w rozumieniu takim końskim bardziej, to już są dojrzałe, starsze konie.
8: Są też końscy emeryci.
14: Końskich emerytów mamy sporo. Dożywają tutaj, no muszę powiedzieć, całkiem ładnego wieku, bo Aramis odchodził w wieku 30 lat, Karę bodajże 28, Honorata w tej chwili 24, Chantoria 20, Slana 18, więc całkiem nieźle.
8: I Piotrka ukochany Murzynek jest jeszcze.
14: Tak, Piotrka ukochany Murzynek to już naprawdę nasz emeryt. W paszporcie widnieje inna data urodzenia, ale paszport był wyrabiany długo po tym, jak Murzynek do nas trafił, bo to jeszcze były inne czasy. Murzynek w tej chwili między 34 a 36 lat.
8: Wiem też, że to tutaj pani inicjatywa, jest taki nowy projekt związany właśnie z emerytami waszymi.
14: Tak, staramy się wrócić do takich pierwotnego systemu utrzymania koni, żeby zapewnić im jak najlepsze dla nich warunki, czyli świeże powietrze, niekoniecznie stajnie, łąkę i ruch. Przede wszystkim ruch to jest coś, czego konie potrzebują i co konie tak naprawdę też leczy. Także tworzymy w tej chwili padok Paradise na łące, którą mamy. Tam będą takie śmieszne troszeczkę korytarze, które będą prowadziły je w różne miejsca. Miejsce relaksu, miejsce tak zwane stołówkę, jedzenia, wodopój, a po drodze będą miały troszkę placu zabaw w postaci drągów różnego typu po nawierzchni też, żeby wzmocnić kopyta. To wszystko ma swój cel.
8: Ale żeby to stworzyć, to potrzeba
7: Oczywiście finansów. Założyliśmy zbiórkę, małymi krokami udaje nam się coś tam zbierać. W tej chwili dla nas priorytetem jest postawienie dwóch wiat, które są dosyć kosztownym przedsięwzięciem, bo bez tego nie będą mogły być cały czas na dworze, te 24 godziny, tak jak zakładamy, więc te wiaty są priorytetem i dopóki nie zbierzemy też środków, nie zbudujemy wiat, ten pomysł jest gdzieś tam odsuwany.
8: O jaką kwotę chodzi finalnie?
7: W tej chwili jesteśmy po wycenie obu wiat i to jest koszt 40 tysięcy. I jeszcze dużo brakuje.
8: A gdzie zbieracie?
7: Zbieramy na Ratujmy Zwierzaki.
11: Póki sił wystarczy im i mnie, to będziemy się kolorować i będzie to leciało.
9: Mam nadzieję, że teraz jesteśmy w takim czasie, gdzie i zarówno pan Bogdan, i pani Asia już patrzą trochę z innej perspektywy na to wszystko. To wszystko może trochę podrosło, te wszystkie drzewa, ale myślę, że widzą i tak, co się dzieje.
8: Są zadowoleni?
9: Mam taką ogromną nadzieję. A też liczę na to i głęboko wierzę w to, że jakby coś tutaj się złego działo, to pewnie jakiegoś kopniaka byśmy dostali albo pstryczek.
8: Piorunem rzucą.
9: Oby nie, może jakoś niech bardziej jakąś małą kłódkę podłożą, dobrze? Z kartką, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi.
7: Może nie ma ich fizycznie, ale oni cały czas są tutaj. Wszyscy ich znali, my z nimi spędzaliśmy mnóstwo czasu.
8: Trudno się kontynuuje to ich wspólne dzieło?
7: Tak. Zawsze gdzieś będziemy porównywani. Nie zawsze mamy ten sam może schemat działania, ale staramy się. Co cieszymy się, że zaczyna nas być coraz więcej, że przybyło nam troszkę dzieci, przybyło nam trochę koni. Gdzieś staramy się to kontynuować i mamy nadzieję, że będzie to trwało dalej.
11: Pamiętajcie o mnie.
1: Redakcja Polski na Ucho też ma taką nadzieję, że wspaniała inicjatywa Bogdana Smolenia przetrwa, dalej będzie wspierać potrzebujących i rozwijać się. Dopingujemy. Dziękuję wam za wysłuchanie reportażu Natalii. Podsumowując, konie terapeuci to zwierzęta pracujące i jak każdemu pracownikowi należy im się czas na odpoczynek i na regenerację. To szalenie ważne, zwłaszcza w przypadku hipoterapii. Koń, który na grzbiecie wozi pacjentów, podobnie jak ten zaprzęgowy, nie może być przemęczony. Raz, że pracuje wtedy nieefektywnie. Dwa, może być to niebezpieczne dla jego zdrowia i życia. Trzy, rozdrażnienie przebodźcowanego wierzchowca mogłoby stwarzać zagrożenie dla pacjentów. Bardzo się cieszę, że w ośrodku Fundacji Stworzenia pana Smolenia to wiedzą. A inicjatywa związana z zapewnieniem jak najlepszych warunków życia koniom terapeutom budzi moje szczere uznanie.
7: Staramy się wrócić do pierwotnego systemu utrzymania koni, żeby zapewnić im jak najlepsze dla nich warunki, czyli świeże powietrze, niekoniecznie stajnie, łąkę i ruch. Przede wszystkim ruch to jest coś, czego konie potrzebują i co konie tak naprawdę też leczy.
1: Podobno to koty w świecie udomowionych zwierząt mają unikalną zdolność owijania swojego opiekuna wokół palca i robienia tego, czego chcą, niezależnie od intencji oraz oczekiwań człowieka. Nic z tego. Okazuje się, że w tej kategorii koń czasem depcze kotu po łapkach.
9: Po tych kilkunastu latach się zastanawiam, w niektórych dniach kto jest terapeutą. Czy to akurat te zajęcia prowadzi dziecko, koń czy terapeuta?
1: Na mnie już czas. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Będę sprawdzić nowe reportaże, które właśnie dotarły do redakcji Polski na Ucho od naszych wspaniałych reporterów. Mam nadzieję, że już wkrótce słyszymy się w kolejnej edycji naszego podcastu. Michał Poklękowski, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Kaj? Albo rzucaj.
1: Paweł Pawelec, wita serdecznie. Łukasza, cześć Łukaszu.
2: Cześć, cześć.
1: Jedno zdanie. Trudno mi rozmawiać z kobietą mojego życia. Tu tak. Tutaj dodatek, że bardzo ją kochasz, ale niestety ją tracisz. O co chodzi?
2: To jest tak, że pokłóciliśmy się i zacząłem nagminnie po prostu wyzwaniać, pisać. Taki ogólny strach mnie ogarnął. Ona o tym wie.
1: No dobrze, tylko poczekaj, bo Ewa jest kobietą, którą poznałeś jak dawno temu?
2: Rok temu,
1: Rok temu w walentynki. W jakich okolicznościach?
2: Wiesz, po prostu napisałem cześć i tak się po prostu zaczęło.
1: I ile czasu trzeba było podrywać, zanim można było stwierdzić, że jesteście parą?
2: Ja to czułem od razu, że to po prostu po kilku spotkaniach już czułem, że to jest ta kobieta, która jednak chce sobie to wszystko ułożyć. Ale nie ukrywam, trochę mam taki często po prostu coś się nie jest tak jak... Dajmy to, ja bym chciał, dla mnie po prostu jest awantura i po prostu awantura, no sprzeczka, tak naprawdę. Była bardzo sympatyczną kobietą, dlatego po prostu napisałem cześć i zagadałem w pewien sposób, prawda?
1: No dobrze, to dlaczego się kłócicie? O co chodzi?
2: Znaczy nie daję jej takiej przestrzeni, tak jak ona by chciała, żeby po prostu odsapnąć, odpocząć. Teraz mam taką przerażenie, strach, że mnie chce zostawić, prawda?
1: No ona cię zostawi właśnie dlatego, że nie dajesz jej odsapnąć, odpocząć, że ona nie ma swojego kawałka życia. W twoim życiu. Co się stało?
2: No właśnie taki mój lęk, że to obawa, że to nie zostanie. No.
1: Piszesz, że na początku znajomości, po roku, piszesz, że obawiasz się, że ona cię zostawi? W związku z czym? Są jakieś sygnały?
2: Nie. Ja w tym właśnie popełniam cholerny błąd. Nie wiem,
1: Łukasz, napisałeś prośbę, żebym ci pomógł. To ty mi pomóż. Ja jak mam ci pomóc? Muszę coś więcej wiedzieć.
2: Żeby po prostu przypomnieć, że po prostu, no jednak już, że po prostu obiecuję poprawę.
1: A możesz
2: nie
1: mówić
2: będę.
1: Do telefonu?
2: Tak, mogę.
1: Dzięki.
2: Chcę się po prostu zmienić, prawda?
1: No to się zmień.
2: No ale boję się, że ją po prostu na zwyczajnie stracę, da się zmienią się pomału, ale mówisz...
1: Czy ona ci coś odpisała na te rzeczy? Czy ona jakoś skomentowała to, co ty do niej piszesz?
2: Tak jak teraz po prostu jesteśmy trochę no, w pokłóceniu, że się boi, że natarczywy jestem, prawda? Bo non stop dzwonię, piszę... Nie się boję, prawda?
1: Cóż, ja ci mogę powiedzieć, co, ja mam cię uspokoić? Nie bój się.
2: Nie.
1: Z czego to wynika, że boisz takie... się, że się obawiasz, że jesteś natarczywy, że pilnujesz jej jak zwierzątka w klatce i nie dasz nikomu podejść? O co chodzi?
2: Znaczy nie to, że nie daję nikomu, tylko mówię, taka jest moja taka przeżywa. Była do tej pory, chcę po prostu to zmienić, że po prostu taka poświadoma, że mogę kogoś czytać, że po prostu ucieknie od niego, da? Jeśli tak nie zmienię, jak mówię, chcę to zmienić dla niej.
1: A ona tego chce?
2: Teraz już sam nie wiem, wiesz?
1: A co takiego zrobiłeś, że z ciebie zrezygnowała?
2: Jeszcze nie zrezygnowała, tylko... No to moja taka natarczyłość, prawda? I przeszkadzała.
1: Ale jak się objawiała? Co ty robiłeś?
2: Że po prostu non-stop dzwoniłem, pisałem, nie dałem jej chwili odpoczynku, da? Odsapnąć.
1: Daj mi przykłady, co ją wkurzało, kiedy ci odpisywała, żebyś dał spokój.
2: Nawet dzisiaj po prostu popisaliśmy chwilę i że po prostu za dużo tego pisania, że po prostu już się nic z nim nie robię, tylko są same obietnice, prawda? Chcę to zmienić, prawda?
1: Dlaczego ona uważa, że jesteś natarczywy?
2: Bo nas to wypisuje, da?
1: Ale mimo co tego, ty jej piszesz? Mówi, jakiego rodzaju to są SMS-y?
2: Że mi po prostu zależy, że ją kocham, że chcę z nią być, że po prostu się zmienia, że chcę tego, da?
1: To ty ją przepraszasz w tych SMS-ach?
2: Na pewno nie odbiera mi telefonu.
1: Żadna kobieta nie będzie z tobą, jak będziesz jej takie rzeczy pisał. Chłopie, gdzie tu jest facet? Co mam zrobić? Mam do niej zadzwonić? Co ty chcesz ode mnie?
2: Jeśli możesz, żeby spróbowała zaufać temu małemu gówniarzowi, że po prostu dorósł, prawda?
1: Ile ty masz lat?
2: 40.
1: Już czas. Oj, już najwyższy czas. Chyba, że chcesz dalej szukać. Dobra, Ewcia, kochamy tego Łukasza. Jestem ciekaw, co ty powiesz mi na jego temat.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Продолжу цей.
1: Halo?
2: Cześć Ewa, Paweł. Hej. Pawelec, Radio Vox FM. Może słuchasz? Ewa dzwoni, pisze, naciska ten natarczywy. Ten, co cię pyta SMS-ami, czy ty go nie zostawisz. Ten, co zapomniał, jak być mężczyzną, bo chyba...
1: No to ja nie wiem, czy on tak powinien aż tak wszystkich dookoła
2: informować. Ewka, ty jesteś smaczna, nie? Ty jesteś ładna, fajna dziewczyna. On się nie spodziewał, że ty się złapiesz na ten haczyk, że on taką rybę wyciągnie z tego akwarium, nie? Jesteś nad wyraz. Za fajna dla Łukasza. I on nie wierzy w to, że ty mogłabyś tak po prostu być z nim, nie?
1: O Jezu, no a to co ja mam powiedzieć? No jak nie wierzy, no to...
2: Potwierdź albo powiedz, że nie, no. Coś ci się w nim podobało, Ewka, na początku i chyba nie było żadnych obiekcji.
1: To będę z nim rozmawiać o tym na osobności.
2: A nie, bo on tu mnie prosi, żebym ja rozmawiał z kobietą jego życia, żebym zasygnalizował, że jest gotowy na te zmiany i te zmiany następują po rozmowie ze mną. Wylałem mu kubeł zimnej wody z lodem. Chyba przymarzł trochę. Trochę przycichł. Dałem mu kilka bardzo ważnych rad poza antenowo, również zanim do ciebie zadzwoniłem po rozmowie z nim, a gadałem z nim ponad 15 minut. No i mówi, że nie przypomina siebie z czasu, kiedy cię podrywał rok temu w Walentynie.
3: Ewa Kotłowie jest do dymiona.
1: Ojej, idę.
2: A kto tam? Dzieci. Ewa, to był dorosły głos.
1: Mojego syna nastoletniego, o Jezu, no.
2: Ewa do ciebie mówi?
1: Przepraszam bardzo, bym porozmawiała, ale mam problemy natury technicznej i z piecami się dymi. Przepraszam bardzo, bym porozmawiała.
2: Co, jakiego pieca? Co się dymi? Gdzie ty pracujesz?
1: W domu, ja nie pracuję. W domu, po prostu mi się zadymiło, także...
2: Okej, otwieram.
1: A z Łukaszem porozmawiam, także fajnie się rozmawiało.
2: Ale poczekaj, Ewka, bo tak to jeszcze zaraz będzie porażka, jak tak mnie zrzucisz, mnie pogonisz. Powiedz mi, czy ty go kochasz...
1: A to chociaż pierwsza w twoim życiu.
2: Nie, nie pierwsza. Powiedz mi, Ewka,
1: no to spoko, to nie ma czym się martwić.
2: Powiedz mi, czy ty go kochasz jeszcze i gdyby on tak naprawdę przestał pytać, pisać, dzwonić, nie wiem co on robi, czy kontroluje, nie wierzy sam w siebie.
1: Tak.
2: Gdyby tak nagle to się skończyło, to jest szansa na to, że ty nie zmienisz obiektu zainteresowań?
1: Na ten moment nie.
2: Dziękuję bardzo serdecznie.
1: Proszę
2: czyli
1: bardzo serdecznie.
2: Czyli kochasz jeszcze troszeczkę. Dobra, i masz cierpliwość. Dobra. Łukasz!
4: Jestem.
2: To jest twoja kwestia, wchodzisz.
4: Ewa, kocham cię, zależy mi, kurde. Mocno mi zależy, wiesz o tym doskonale. Na tobie, na nas.
2: Myślisz, że ona tego nie wie?
4: Kurde.
2: Wiesz co? Ona się rozłączyła. Nie wiem, co ci mam powiedzieć, ale ja do niej zaraz znowu zadzwonię. Ale ty popełniasz dalej te same błędy. Ja ci nie wróżę powodzenia. Dzwonię do niej.
1: Halo.
2: Ewcia, nie miałaś możliwości go posłuchać. Rozłączyłaś się.
1: A, przepraszam. No tak, no nie, nie miałam. Bo no się zestresowałam sytuacją, co tu zastałam w domu.
2: Tak, ale może i dobrze, że go nie słyszałaś, bo źle zaczął. Łukasz jest ponownie, Ewa.
4: Ewa, daj mi go szansę, proszę.
2: A czy ona ci nie dała, przepraszam, bo nie wiem, słyschałeś, jak mu... No dobra, to możesz to już sobie schować gdzieś tam głęboko, zakopać, niech na tym rośnie drzewo nieszczęścia, ale nie twoje. Może inaczej, zaczynaj znowu, proszę.
4: Spróbuj.
2: Łukasz, co ty gadasz?
4: Nie wiem.
2: Co ty gadasz? Czy ty mnie słyszałeś, jak żeśmy rozmawiali? Bo ja się wycofuję. Ja nie będę ci pomagać.
1: No, no właśnie.
2: Łukasz.
4: Będę lepszy.
2: Słucham?
1: Czy my musimy kontynuować tą rozmowę?
2: Nie, nie musimy. Łukasz, jesteś beznadziejnym przypadkiem. Prosisz mnie o pomoc. Rozmawiamy. Ja tracę czas. Ewa, nadzieję.
1: No, nie. Ja nie chcę w tym uczestniczyć, naprawdę.
2: Ja też. Dziękuję, do usłyszenia,
1: dzięki.
2: Pozdrawiam.
1: Ja również.
2: Cześć, nie krzyknę sobie, nie grzymię miłość, bo nie wierzę w to, żeby Łukasz zrozumiał cokolwiek. Buzi, pa.
1: Buzi.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.
2: Piłkarska reprezentacja Polski znów rozczarowała. Przegrała ze Szwecją 1-3. Do późnego wieczora trwał sztab kryzysowy na Lubelszczyźnie. Alarmy w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainie. Kobiety częściej piorą i prasują. Tak wynika z badania CBOS i o nim powiemy na koniec.
3: Jest godzina 6 we wtorek 29 września. Czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Rewanżu za porażkę w barażach o mundial nie było. Polscy piłkarze przegrali z reprezentacją Szwecji 1-3 w meczu Ligi Narodów. To spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jest porażka, ale były też momenty dobrej gry.
4: Były, ale zdecydowanie więcej było błędów w obronie. Szwedzi szybko wyszli na prowadzenie już w 8 minucie. Potem próbowali pójść za ciosem. Polacy to przetrwali, przebudzili się i zaczęli zagrażać bramce rywali. Krótko przed przerwą piłkę do siatki z 5 metra wpakował Szymański. To dało nadzieję na drugą połowę, ta jednak należała do Szwedów. Najpierw krótko rozegrany rzut rożny, techniczny strzał i wyjście na prowadzenie. Kropkę nad i, podobnie jak w marcu w barażach, postawił niepilnowany Jokeres. 3-1 dla Szwecji, biało-czerwoni na razie bez zwycięstwa w tej edycji Ligi Narodów.
2: Kolejny mecz w piątek w Warszawie z Rumunią. Późnym wieczorem zakończył się sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę lubelskiego. Alarm we wschodniej Polsce odzywał się wczoraj aż 5-krotnie. Jak poinformował rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, w pobliżu przejścia granicznego do Ruchusku, tuż przy miejscowości Jagodzin w zachodniej Ukrainie, uderzył rosyjski dron. Według ukraińskiego przewoźnika kolejowego, krótko przed atakiem na stacji znajdował się pociąg dyplomatyczny z oficjalami, w tym z byłym premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. Wszystkie służby na Lubelszczyźnie tej nocy były w stanie podwyższonej gotowości.
5: Podwyższonej gotowości. Wszystkie nasze służby będą obserwowały bacznie to, co się dzieje, śledziły komunikaty również z terenu Ukrainy. Ja mogę tylko powiedzieć, że wszystkie procedury zadziałały zgodnie z przewidywaniami.
2: Mówił wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Alarm ogłoszono po godzinie 16:40 we wszystkich powiatach regionu. Z powodu podwyższonego poziomu zagrożenia ewakuowano m.in. wspomniane przejście graniczne w Doruchusku. W sumie na Lubelszczyźnie zawyło ponad 600 syren w każdym powiecie regionu.
6: To był krzywdzący wizerunek wykreowany na ekranie. Do Sądu Okręgowego w Gliwicach wpłynął pozew złożony przez wnuka profesor Bożeny Hager-Małeckiej, skierowany wobec platformy Netflix. Chodzi o przedstawienie znanej lekarki w serialu Ołowiane dzieci.
7: Ludzie nie będą sięgać do źródeł historycznych. Oni uwierzą w to, co zostało im podane w sposób, przyznaję, bardzo atrakcyjny, ale nieprawdziwy.
6: Mówi Stanisław Torbus, wnuk znanej profesor. Doszło do kradzieży tożsamości historycznej, dodaje pełnomocnik rodziny Krzysztof Reguła.
8: Rodzina w postaci pana Torbusa żąda jedynie przywrócenia pamięci i godności zmarłej babci.
6: Ale nie tylko, domaga się od Netflixa także 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia na cel społeczny.
2: Kobiety częściej piorą, gotują i odkurzają, a mężczyźni wykonują drobne naprawy. Nowy raport CBOS rzuca światło na podział obowiązków w polskich domach. Raport prześledził nasz reporter Olek Ruszkowski-Olku. To jak to jest z tymi pracami domowymi?
9: Mężczyźni coraz częściej angażują się w domowe obowiązki. To jest fakt. Pomimo tego to kobiety wciąż wykonują najwięcej pracy w domu. Według badania w 7 na 10 polskich domów prasowaniem i praniem zajmują się tylko kobiety. W połowie rodzin dotyczy to również gotowania i gruntownych porządków. Spytaliśmy pary, jak to wygląda u nich.
10: Ja sprzątam, odkurzam.
11: A pan co robi?
12: To zależy, co żona powie.
13: No ja odkurzam i myję okna, żona pracuje i tak.
10: Uzupełniamy się.
9: O kwestiach takich jak większe wydatki, spotkania towarzyskie czy sposób wychowywania dzieci decydujemy najczęściej wspólnie.
2: Według badania coraz więcej rodzin deklaruje partnerski model prowadzenia rodziny, czyli taki, w którym obowiązkami domowymi pary dzielą się porówno.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Można powiedzieć, że mamy powtórkę z rozrywki. Dokładnie taka sama pogoda jak wczoraj będzie w ciągu dnia. Z tą małą różnicą, że będzie troszeczkę więcej chmur. Te chmury pojawią się głównie na północy kraju, ale deszczu z nich raczej nie zobaczymy.
14: W ciągu dnia rzeczywiście 24 stopnie na termometrze mogą się pojawić, ale o poranku chłodno, 6 stopni zaledwie w Białymstoku na przykład. W Zakopanem oczywiście wiadomo.
3: W Jeleniej Górze 3 nawet.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Julia Hen.
3: Konrad Piwowarski.
14: Dzień dobry.
3: 4 minuty po godzinie 6. Mamy wtorek.

0: 10 minut po godzinie 6. Dzień dobry, robimy wam dzień dobry codziennie, więc wchodźcie na voxfm.pl i napiszcie, co takiego wam robi dzień dobry, a my wam rozdamy kawę. A dzisiaj w ogóle spojrzałam w kalendarz, że jest dzień kawy, więc tak. Tym bardziej.
1: Mhm. Z więcej o tych dni, które dzisiaj obchodzimy za chwilę w kalendarium, ja chciałem powiedzieć, co mi robi dzień. Mi robią dzień słuchacze Radia VoxFM, bo dostaliśmy SMS-a o 5.09. Agnieszka z Warszawy napisała: dzień dobry, nie mogę spać, bo nurtuje mnie takie pytanie, gdzie pingwiny mają kolana? No więc pod grubą warstwą piór i tłuszczu.
0: Oj, ale czemu udzielasz takich prostych odpowiedzi? No, Agnieszka będzie mogła dalej spać, a my musimy ją obudzić.
1: A, to kolana mają na czole w takim razie. Okej, nie ma problemu. Nosa, nosa.

0: odleciała kolejna kartka z naszego kalendarza. Mamy wtorek, 29 dzień września. Imieniny obchodzą dziś Cyriak, Dacbog, Dacboga, Dariusz, Franciszek, Fraternus, Gabriel, Gajana, Grimbald, Ludwin, Lutwin, Michalina, Michał, Mikołaj, Rafał, Ryspyma i Teodota.
1: W Argentynie mamy Dzień Wynalazcy. W Paragwaju rocznicę zwycięstwa pod Boquerón. Do tego mamy Międzynarodowy Dzień Kawy, Międzynarodowy Dzień Świadomości na temat strat i marnotrawstwa żywności. Do tego Światowy Dzień Serca. W Polsce z kolei Dzień Kuriera i Przewoźnika. Dziękujemy bardzo za wszystkie paczuszki. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania jest dzisiaj także obchodzony. Jeżeli chodzi jeszcze bardziej nietypowe święta, Dzień Hipochondryka dzisiaj jest także.
0: Akurat hipochondria to jedyna choroba, której hipochondryk nie ma. Dobra, to lecimy z datami. 1669 rok, drogie dzieci, ale nie tylko, zapamiętajcie tę datę. W katedrze na Wawelu odbyła się koronacja Michała Korybuta Wiśniewieckiego, wspaniałego króla Polski i wielkiego księcia litewskiego.
1: Jestem wspaniały, to bym nie przesadzał. 29 dzień września roku 1913. Wtedy to na świat przychodzi człowiek, który codziennie od milionów Polaków słyszy bardzo dużo przekleństw. Człowiek, który był niemieckim konstruktorem,
0: jakiś
1: wynalazcą.
0: Policjant.
1: Gorzej. Nazywał się Rudolf Diesel. I to nazwisko nie jest przypadkiem, bo wymyślił silnik diesla.
0: To lecimy dalej z datami, jeżeli już jesteśmy przy tematach samochodowych. 1903 rok, czyli 123 lata temu w Prusach jako pierwszym kraju na świecie wprowadzono obowiązek posiadania prawa jazdy. A w Polsce nie trzeba.
1: I na co to
0: można
1: komu było?
0: Można jeździć bez.
1: 29 dzień września roku 1899. Na świat przychodzi węgierski dziennikarz i wynalazca László Biro. I to jest człowiek, jak przeczytałem, odpowiedzialny za wynalezienie długopisu we współczesnej formie.
0: O.
1: Czyli długopis pochodzi z Węgier. Dobrze, że nie pisze każdy długopis po węgiersku, bo byśmy nic nie przeczytali.
0: To jeszcze rok 1919, tak w nawiązaniu do wczorajszych wydarzeń, taka ciekawostka, bo nie wiem, czy wiecie, że w Szwecji, w tym dokładnie roku, 107 lat temu, wprowadzono 8-godzinny dzień pracy.
1: Szwed i zbyt, przypominam. 29 dzień września roku 1887 jeszcze, też temat na czasie, w Kurierze Codziennym ukazał się pierwszy odcinek z serialu, powieści, Lalka, Bolesława Prusa.

0: FM.
1: Gdzie będziecie?
0: Tam, gdzie proszą.
2: Jak Tommy Lee Jones w Ściganym.
0: Tak jestem, ja ryba akwarium.
2: Będę. Jak myślisz, że
0: tam mamy swojego Tommy'ego Lee Jonesa. Świętej pamięci, no niestety, trudno.
1: 2 minuty do godziny 6.30. Przypominamy, że jest wtorek, więc wielkie gratulacje. Każdy z nas przetrwał poniedziałek, a to jest nie lada wyzwanie.
0: Atrakcji worek. To się to jakoś tak chyba nawet rymuje.
2: Jeżeli chodzi o muzyczne atrakcje, Lofty Majorka już za kilka chwil wcześniej wiadomości.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
7: Hej, tu IKEA! Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinno?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24,39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
2: Godzina 6.30 na zegarach. To czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
1: Na początek nowe informacje z Kościerzyny. Ruszyło śledztwo w sprawie potrącenia 3-latka. Chłopiec zginął na prywatnej posesji, potrącony przez staczający się samochód. Ojciec dziecka podniósł pojazd lewarkiem, wydobył syna i wezwał służby ratunkowe. Chłopiec zmarł podczas reanimacji. W sprawie nikt nie został zatrzymany, a ojca pokrzywdzonego przesłuchano w charakterze świadka. Samolot amerykańskich linii pasażerskich zmierzający do Nowego Jorku lądował awaryjnie na lotnisku w stolicy Portugalii. To drugi taki przypadek w ciągu zaledwie jednej doby. Samolot wrócił znad Atlantyku na stołeczne lotnisko krótko po starcie. Miało to związek z wydanym alertem dotyczącym pojawienia się problemu w maszynie. Podobna sytuacja miała miejsce w niedzielę. Wtedy samolot awaryjnie lądował w Porto. 14 pasażerów rejsu Delta Airlines do Bostonu potrzebowało pomocy medycznej. Maszyna leciała z Barcelony, na jej pokładzie pojawił się dym. Po północy czasu wschodnioamerykańskiego weszło w życie rozporządzenie prezydenta Donalda Trumpa o zakazie importu nabiału, alkoholu i motocykli z Kanady. To część trwającego sporu USA ze swoim drugim, największym partnerem handlowym. Rozpoczynające się embargo to efekt podpisanego jeszcze na początku września dekretu, a 14 września do 50% podniesione zostały cła, m.in. na sery, papier, stal i aluminium czy meble. Jednocześnie odwołano wprowadzone wcześniej 50% taryfy, m.in. na papier toaletowy, sól, cukier i cement.
2: Dzień dobry.
1: No hejka.

0: 21 minut do godziny 7. My o tej godzinie zazwyczaj spoglądamy do gazet i internetu w poszukiwaniu tego, co się wydarzyło, jak spaliśmy, ale dzisiaj nie trzeba nigdzie zaglądać.
1: Wszyscy wiemy, przeżywamy, ale widzisz, jak to było, jak fajnie. Jak ja liczyłem na to, że po pierwszej połowie my przynajmniej wygramy.
2: A czy możemy 3-1? O meczu porozmawiać po 7?
1: Dlaczego?
0: Był tak fantastyczny, że zostawimy ten temat.
2: Tak, ja muszę się jeszcze kawy napić.
1: Dobra, no. Oszukali mnie.
0: Dobrze,
1: tak
0: możemy,
1: bym tylko powiedział.
0: Możemy porozmawiać o przepisach ruchu drogowego.
2: A jeszcze lepiej.
0: Których dawaj. Trzeba...
2: Ja może pójdę na tę kawę, wy sobie porozmawiacie, co?
0: Przepisów ruchu drogowego trzeba przestrzegać. Ograniczenia prędkości również trzeba przestrzegać. O tym uczą nas odpowiednie służby, prawda?
1: A to jest bzdura, jak są 3 pasy, no.
0: Funkcjonariusz drogówki z Zawiercia zatrzymany za przekroczenie prędkości. A do tego... jego badanie wykazało...
2: Swój swojego zatrzymał?
0: No. Tak, 2,6 promila alkoholu w organizmie.
1: A, to już to koniec. To nie ma dyskusji.
0: No on się nie może wytłumaczyć, że on nie wiedział.
1: To absolutnie. To przynajmniej na tam 10 lat. Co? Jako przykład. No nigdzie, no funkcjonariusz...
0: Ale co on teraz będzie robił, biedny? Pracę straci.
1: Nie bój się, więzieniu się nim zajmą.
3: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana. Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata. Que hola, omega.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi!
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Osika.
4: Kogo dziś skarata?
5: A co z tą osiką?
3: No drzewo takie, będę wiosł.
4: A, myślałem, że to jest takie, wiesz, wplecione zdanie. O, sika.
3: Nie, to Klaudia. Klaudia dzisiaj ma wolne, tak nam napisał jej chłopak Paweł.
5: No, stąpa po cienkim lodzie, bo napisał, że świetnym pomysłem będzie ją obudzić.
3: No tak, że to prawda. No, ja się nie będę kłócił. No to przecież, no skoro jest...
5: Sama się nie obudzi, budzika tak. Nie nastawiła pewnie.
3: Klaudia czeka na drzewo.
4: O, drzewo?
3: Tak, 5 metrów drzewa trzeba jej przywieźć, no to ja sobie pomyślałem, jakie drzewo jej przywieźć.
4: Pięciometrowe.
3: No, pięciometrowe, właśnie. No. I wyszło mi, że osika będzie fajna.
5: No spoko.
4: Okej, okay. No zawsze można tak ściąć, potem...
3: Nie wiem, jak wygląda osika, ale przywiozę. Dzwonimy.
6: Halo?
3: Dzień dobry, pani Klaudio, my będziemy z tym drzewem za jakieś pół godziny, może 40 minut.
6: Aha, pan z drzewem, dobrze.
3: Tak, będziemy, myślę, że tak, za 30 minut tak nawigacja pokazuje. Pani powie, czy tam jest ten dół do wykopania, czy on już jest wykopany?
6: Jaki dół do wykopania?
3: No na to drzewo. No, pani Klaudia, no pięciometrowa osika do pani, no my wieziemy.
6: No, rozumiem.
3: Zapytuję się, wie pani, bo czy my jeszcze koparkę musimy zorganizować? No bo mamy też posadzić to drzewo, prawda?
6: Mhm.
3: Halo, pani Klaudio?
6: Tak, posadzić.
3: No bo, no wie pani, no osika pięciometrowa, tak? No trzeba, musi się ukorzenić. Pani, najlepiej by było, gdyby pani już wodą zaczęła to polewać. Halo, pani Klaudio, nie wiem, czy coś strasznie, w ogóle pani nie słychać. Nie wiem, czy ja panią obudziłem, przepraszam bardzo w takim razie.
6: Nie no, słychać.
3: To jeszcze raz, ten dół jest wykopany, czy nie jest wykopany?
6: Jest cały wąwóz wykopany.
3: Jaki wąwóz?
4: Jaki bambus? Osika miało być, czy co to?
3: No osikę wieziemy, no tak, no.
4: Nie no, bambusa to my nie mamy.
3: Nie no, bambusa, no, gdzie w Polsce się nie przyjmie?
4: To chodzi.
5: Tak słyszę, Klaudia, że ty musisz się kawy napić.
4: Droga pani, to jest zima, to bambus nie przeżyje.
5: Pierwsza zmiana budzi ludzi, cześć.
6: Cześć.
4: A tam cześć.
3: Podobno dzisiaj wolne masz.
4: Wygrywasz, a nie jesteś zadowolona.
3: To prawda? Bo tak nam Paweł napisał.
4: Kto to jest Paweł?
3: Chłopak.
4: Akurat.
3: Pewnie były od dzisiaj. Z tego, co słyszę.
4: Jednak jedźmy, co kobieta nie wie, o co chodzi, weźmie to osikę.
5: Niespodziankę mamy dla ciebie, 500 na prezent marzeń. Na lepszy dzień.
6: Naprawdę?
5: Naprawdę!
4: A, i się przebudziła.
6: Ja się dopiero obudziłam.
5: No to dobrze, to dobrego dnia, jest wolne, trzeba korzystać, ładna pogoda dzisiaj.
4: Czyli do ciebie z fotowoltaiką to trzeba tak rano jeszcze. Bo wszystko weźmiesz. Dobrze.
6: Nie no, drzewo dalej można sadzić.
5: Dobra, to pomyślimy nad tym.
3: Miłego dnia życzymy, cześć.
6: Miłego.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: Jak miło czas z nami mija, nie? Patrzcie, godzina mija, ja niczyja.
1: No my robimy tutaj dzień dobry po prostu, to dlatego.
2: 3 minuty do godziny 7. Pamiętajcie, że jeżeli jakieś piosenki wam się podobają na antenie Radia Vox FM, to można wejść na stronę voxfm.pl i dać im plusa.
1: Dobrze, tak, zakładka bezlista, tutaj właśnie jestem.
2: All of my love na miejscu 19.
0: Na 19. Pytajcie, że to nie jest nie wkichmuchał, bo my w ten sposób budujemy nie tylko listę, ale też i naszą playlistę.
1: Można też minusa dać, jak wam się piosenka nie podoba. Nie mogę ci powiedzieć, to tajemnica moja.
0: Minusów nie dajemy.
1: Ja daję dużo plusów.
0: Elegancki mężczyzna i kobieta omija to, co im się nie podoba, jak na trawie bądź na chodniku.
1: Ja chciałem powiedzieć, że po godzinie 7 możemy przestać być eleganccy, ponieważ będziemy mówić o tym meczu, który wczoraj piłkarze zagrali. Jeżeli chcielibyście się wypowiedzieć, to możecie już teraz zadzwonić 609-869-869.
3: Pierwsza zmiana.
4: Reklama. Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
5: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
4: No, tego z Media Expert.
5: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w

0: To tydzień Waldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Reklama.
7: Biało-czerwoni znów nie zachwycili, selekcjoner zapewnia.
8: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę.
7: Polscy piłkarze przegrali ze Szwecją 1-3. Przyznał się do winy 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego, planował atak na szkołę. W Tatrach Słońca, ale ratownicy ostrzegają, uważajcie na lawiny i o tym powiemy na koniec.
9: Godzina 7 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
7: Musimy wziąć się za granie, przyznali po meczu biało-czerwoni. Polska wciąż bez zwycięstwa w Lidze Narodów. To nie był udany rewanż za porażkę w barażach do Mundialu. Przegraliśmy na wyjeździe za Szwecją 1-3. Jedynego gola dla Polski zdobył Sebastian Szymański. Po pierwszej, obiecującej zremisowanej połowie liczyliśmy, że Polacy w drugie pójdą za ciosem. Jednak to gospodarze przejęli inicjatywę i wpakowali nam 2 gole.
8: My musieliśmy stworzyć naprawdę znakomitą akcję, żeby strzelić bramkę. Natomiast dzisiaj przeciwnik zdobywał je zbyt łatwo.
7: Mówił selekcjoner Jan Urban i przyznał, że jest rozczarowany.
8: Ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej, ja też. Może na dzień dzisiejszy, jednak mimo wszystko Szwecja jest od nas silniejsza i przegraliśmy spotkanie.
7: Polacy po 2 meczach mają 1 punkt i są na 3. miejscu w grupie.
10: To są wiadomości Vox FM.
7: Przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. 13-latek, który planował atak w szkole, został przesłuchany. Zatrzymali go policjanci z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskim. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co wiadomo o jego motywach?
11: Czekamy na szczegóły po przesłuchaniu. Wiadomo, że dalsze decyzje w sprawie 13-latka będzie podejmował sąd rodzinny, mówi Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji.
12: To od decyzji sądu do spraw nieletnich zależy, czy chłopiec wróci do domu, czy też zostanie w jakiejś placówce, na przykład w policyjnej izbie dziecka.
11: Wcześniej policjanci przeszukali mieszkanie, w którym 13-latek przebywał razem z ojcem. Zabezpieczono tam tasak, a także znaleziony w plecaku bagnet. Informacje o nastolatku, który planuje atak w szkole, mundurowi z Wąbrzeźna otrzymali z Biura Międzynarodowej Współpracy w Komendzie Głównej. Nastolatek udzielał się m.in. na internetowych forach o treściach faszystowskich.
7: Michał Skolimowski, dziękujemy. W wiadomościach zaproszenie na poranną 8 rundę Vox FM. Gościem Wiktora Świetlika będzie dziś wiceprezes PSL Urszula Pasławska. Początek minutę po 8 w Vox FM i na voxfm.pl. Nielegalne leki w paczkach i receptomatach stają się coraz większym problemem, alarmuje Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Najnowsze dane pokazują, że zmieniają się metody nielegalnego handlu medykamentami. O szczegółach Oleg Ruszkowski.
13: Od 1 do 4 września tego roku Krajowa Administracja Skarbowa ujawniła prawie 360 nielegalnych przesyłek z lekami. Kończą się czasy tak zwanego odwróconego łańcucha dystrybucji, czyli od sprzedaży leków przez apteki z powrotem do hurtowni. W paczkach najczęściej znajdują się sterydy, środki na potencję oraz substancje odurzające.
6: To jest smutne, bo pokazuje, że jednak ten obrót się zwiększa.
13: Mówi Robert Michalski, wiceszef Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej. KAS notuje stały wzrost takich praktyk. Rok do roku wykrywalność takich przesyłek wzrosła o 72%.
7: W ostatnich latach ponad 100 aptek utraciło zezwolenia na działalność ze względu na nielegalny wywóz leków. Na koniec Tatry z ładną pogodą, coraz więcej słońca i wyższa temperatura kuszą, by podziwiać złotą polską jesień właśnie w górach. Trzeba jednak pamiętać, że nadal zalega tam śnieg, a od 1900 metrów obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
14: Tutaj szczególnie niebezpieczne będą tereny trawiaste. Trawa, ziemia jest jeszcze nagrzana, ciepła, więc tworzy się tak zwana warstwa poślizgowa. Mogą schodzić lawiny, tak zwane suwy z ciężkiego śniegu. Mimo że wydaje nam się, że śniegu jest niewiele, no to jeżeli on się nazbiera w jakichś żlebach, na stremionych fragmentach, zacznie zjeżdżać, no to może zrobić nam krzywdę.
7: Ostrzegał Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Niebezpiecznie może być zarówno w Tatrach Zachodnich, jak i Wysokich. Tam m.in. na szlaku na Rysy przyda się już sprzęt zimowy, raki i czekan oraz duże doświadczenie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Panacku, piękna jesień w Tatrach, psy jedzą, staw dudki, hej.
16: 10 stopni dzisiaj w centrum, teraz.
17: Ale jeżeli chodzi o niziny, to bez raków i bez czekana. Da radę, bo jest bardzo ciepło, można by było powiedzieć, jak na końcówkę września, bo 24 stopnie na zachodzie Polski dzisiaj. O poranku chłodniej, bo tak około 10 stopni Celsjusza.
9: 18 w Zakopanem będzie dzisiaj.
16: Patrzę, że o 20 temperatura znowu spadnie.
17: A jeżeli ktoś czeka na deszcz, to cierpliwości, nie dzisiaj.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Pierwsza zmiana.
17: Ilia Chren.
9: Konrad Piwowarski.
16: Paweł Paweles, uważajcie na ciśnienie, bo nawet 1030 hektopaskali będzie.
17: 5 minut. Dzień dobry.

0: No siatkarze piosenka.
1: To jest pieśń o małym rycerzu.
0: No piosenka siatkarzy, no.
2: Jaka piosenka siatkarzy?
0: No, no siatkarzom się ją śpiewa na meczach.
1: Żeby ich zagrzać do boju.
0: A my wczoraj osiągnęliśmy wynik siatkarski przecież, tak?
1: 3-1.
2: Czyli brawo, brawo.
0: Dokładnie, wielkie
2: brawo. Wygraliśmy jednego seta, to no, trzeba docenić.
1: Ja to się
0: 12 minut po 7, że... to Radio Vox FM, gdyby ktoś się nie zorientował.
1: Że tym piłkarzom nie jest szkoda nas, kibiców, obywateli, że oni się w ogóle nad nami nie zastanawiają, że czasami lepiej byłoby przegrać 3-0 i nie wyjść.
0: Będzie narzekał.
1: Tak, no. Ale a jak już wychodzą, to żeby grać.
2: Ale zobacz, ile oni rozrywki ci dostarczyli. Ale... Wczoraj nie musiałeś robić sobie planów na wieczór, ponieważ mogłeś usiąść przed telewizorem i grzecznie sobie
0: poza tym pierwsza połowa. Super było.
1: Odkryć wiele słów, których do tej pory nie używałem.
0: No, przepraszam bardzo, Paweł, to od razu musisz narzekać. Spójrz na to pozytywnie.
1: Pierwsza połowa, rewelacja.
0: Poza tym, nasi piłkarze też kultywują różne tradycje.
1: Jakie?
0: Na przykład taka tradycja, że od 8 lat nasza polska reprezentacja nie potrafi bronić z małą przerwą na Michniewicza i proszę bardzo, znowu nie potrafią bronić. Mm-hmm. Tak? Pan Wiśniewski, Przemysław Wiśniewski powiedział w wywiadzie dla kanału sportowego, że on to specjalnie puścił tego Jokeresza na 3-1.
1: Naprawdę?
0: Bo go tak we Włoszech uczyli, żeby puścić Jokeresza. Znaczy on powiedział, żeby iść do innego obrońcy, ale Kesz powinien do Jokeresza, ale Kesz o tym chyba nie wiedział.
1: Może się nie dogadali. Kesz mówi po polsku?
0: Tak.
1: Może się nie dogadali,
0: no,
1: rozumiesz?
0: No trochę mówi, coś tam pewnie
1: coś
0: kilka
1: tam
0: słów zna.
1: Źle zrozumiał, poszedł w drugą stronę.
2: No i tradycja też przegranych ze Szwedami, tak?
1: Jednak już tyle lat.
2: Kilka
1: ale swoje
2: było.
1: Odbierzemy.
0: Poza tym nasi piłkarze, ty mówisz, że oni się nie troszczą o kibiców.
1: Nie troszczą się.
0: A ja dzisiaj trafiłem na TikToka, który jasno pokazuje, że nasi piłkarze troszczą się o kibiców i o tradycje polskich kibiców nawet.
2: Tak?
1: Jaka to jest tradycja?
0: No posłuchajcie.
3: Taka, powinna zniknąć bo jesteśmy tylko wstydem dla swojego narodu. Co to było? Tak dobrze było w pierwszej połowie. O, pan co zrobił w ogóle? Co Kesz zrobił? What the fuck? Co to było?
4: Teraz tylko wziąć leki uspokajające i przeżyć. To tyle, pa.
2: Pierwsza zmiana.
1: Młody, a jaki mądry.
2: Piękne młode pokolenie rośnie. 14 minut po godzinie 7.
1: Że oni się ich nie boją.
2: Dzień dobry.

0: Dzień dobry i obiecujemy, dobry, że to będzie dobry dzień, bo dzisiaj wystarczy spojrzeć za okno i od razu się człowiek uśmiecha. Słońce, deszczu, nie
1: trzeba
0: ma.
1: Trzeba korzystać, spacery.
2: Dzień.
1: Można obserwować
0: na rower pojechać.
1: Opalać się, myślę, że nie do końca.
2: Można.
1: Albo, tak jak Kinga sobie wczoraj zaplanowała, bo też piękny dzień był, pranie właśnie można zrobić.
2: Jak to? Znaczy, że na zewnątrz? W Bali normalnie tara te rzeczy i trzesz?
3: No niedługo to chyba przyjdzie mi tak zrobić.
0: Co się stało?
3: Wczoraj mieliśmy piękny, ciepły dzionek. No tak sobie pomyślałam, że chyba się robię stara, bo ucieszyłam się z pięknej pogody. Pranie mi pięknie wyschnie, ale co się okazało? Tak, pani sprawkę, pralka przestała ze mną współpracować, więc poniedziałek chyba miał inne plany drapnie. I co? Piękny dzień, wasza muzyka.
0: Nie,
3: no. Na się sobie przesiedziałam cały dzień.
0: No właśnie,
3: chyba
0: no
3: tak musi być.
0: No
3: a dzisiaj zatem się rzadka pogoda, więc siedzę w pracy, więc pozdrawiam wszystkich, którzy pracują.
2: Ja mam dla ciebie świetne rozwiązanie. Zobacz, ile będzie kosztować naprawa takiej pralki. Zobacz, ile to zużywa wody, ile proszki
1: kosztują.
2: Ja bym kosztują
1: tego nie robił, skoro można lepiej podzielić na taras.
2: Tak, tak, czy nie lepiej pójść do kilograma odzieży i obkupić się taniej?
3: No jest jeszcze drugi plus, trzeba iść na zakupy ubraniowe, żeby nie brać tylko kupować.
2: Lubisz to.
1: Same pozytywy, tak?
0: Ale słuchaj, Kinga, jak już będziesz siedziała na tym tarasie, to z naszą kawą, bo mamy dla ciebie 3 kilogramy kawy, 2 kubki i do tego jeszcze krówki.
3: Dziękuję bardzo. Zrobiliście mi dzień.
2: Ułożyliśmy ci życie.
4: Dzień dobry. Dobry.
1: Wam też możemy zrobić dzień? Wystarczy, że wejdziecie na voxfm.pl. 21 minut po godzinie 7, a już teraz Blanka w Vox FM.

0: minuta i będzie godzina 7.30. To tak dla kogoś, kto zegarka nie ma. I my o tej godzinie zazwyczaj zapraszamy gościa.
1: A no jakie tak. Imię mają kobiety, które najczęściej się kłócą?
0: Na pewno nie Julia, to od razu mówię. 609-869-869.
2: Pierwsza zmiana.
3: Pierwsza jakie? Zmiana. Takie jakieś zdołzowate.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jesienne voucherobranie w Biedronce. We wtorek 29 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w czwartek 1 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Reklama.
0: 7.30 na zegarze, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
10: Podkarpacie pożegna dziś księdza Stanisława Zbojnowicza. W Grząsce odbędzie się pogrzeb duchownego, który zmarł po ataku nożownika w opactwie w Jarosławiu. Kapłan archidiecezji przemyskiej miał 67 lat. Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartek rano. 31-letni Ihor M. wszedł na teren klasztoru sióstr benedyktynek i tam zaatakował 5 osób. W wyniku odniesionych obrażeń zginął ksiądz Stanisław. Dwie inne poszkodowane osoby w stanie ciężkim przebywają w szpitalu w Jarosławiu, jedna w Przeworsku. Wyrok więzienia za znęcanie się nad pracownikami na karę 1,5 roku skazał sąd rejonowy w Radomiu byłą szefową Domu Pomocy Społecznej w Jedlance. Izabela L. była oskarżona m.in. o psychiczne znęcanie się nad pracownikami i przekroczenie uprawnień. Wyrok nie jest prawomocny. Pokolenie X wciąż ważne na rynku pracy. O młodych pracownikach mówi się dziś znacznie częściej. Tymczasem raport przygotowany przez zmotywowani.pl pokazuje, że osoby 45+ są ważną częścią polskiego rynku pracy.
11: To grupa bardzo aktywna i mocno zaangażowana zawodowo. 63% badanych deklaruje wysokie zaangażowanie w pracę. Co ciekawe, 81% ocenia swoje kompetencje cyfrowe jako dobre lub bardzo dobre.
10: Mówiła Magdalena Pietkiewicz, ekspert rynku pracy. Problemem może być jednak dyskryminacja ze względu na wiek. 30% badanych mówi, że mimo posiadanych kwalifikacji było pomijanych przy awansach. W wiadomościach jeszcze zaproszenie na poranną 8 rundę w Vox FM. Gościem Wiktora Świetlika będzie dziś wiceprezes PSL Urszula Pasławska. Początek za pół godziny w Vox FM i na voxfm.pl.
12: Wiadomości sportowe w Vox FM.
10: Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostw Europy wrócili z Mediolanu. Witające ich kibice podkreślali:
13: nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam...

0: Mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bombonera w Argentynie, także...
1: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta, nie? Ale fajnie, fajnie.
2: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
1: No, ale ekipa fajna się zebrała.
3: Wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Spadka Niemców w piłkarskiej Lidze Narodów. W drugiej kolejce rozgrywek przegrali u siebie z Grecją 0-1. Z kolei w pojedynku Portugalia-Norwegia. Górą ta pierwsza. Portugalczycy wygrali 2-1. Cały mecz z ławki obejrzał Cristiano Ronaldo, a dla Norwegów trafił Erling Haaland. Hiszpanki, najlepsze w polskim mundialu, w finale Mistrzostw Świata Piłkarek do lat 20 rozgrywanych w naszym kraju, wygrały z Koreą Północną. Mecz na stadionie w Łodzi rozstrzygnął się w rzutach karnych.
4: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
5: A my teraz, Rysia, przypomnimy.
2: Jakie imię mają kobiety, które najczęściej się kłócą?
5: Proszę uważać z odpowiedziami. 609 86 9 87 minut do godziny 8. Eruption i One Way Ticket już teraz.

0: 20 minut zostało do godziny 8, słuchacie Radio Vox FM i teraz Rysiu Piwek, który chciałem powiedzieć, że wszedł na pole minowe, ale on nie wszedł, on wbiegł i to jeszcze z zasłoniętymi oczami, bo
1: leci,
0: zadał pytanie.
1: Jakie imię mają kobiety, które najczęściej się kłócą?
2: I szanowni panowie, to nie był konkurs na zgłaszanie swoich żon.
0: Tak, bardzo często, najczęściej się
2: to
0: pojawia.
2: To było bardzo
0: moja
2: poważne
0: żona
2: pytanie.
0: I to imię.
3: Nie no, to jest imię, żona, po prostu to imię żona.
2: 6-letni Adaś z mamą napisali kłucja.
3: O, kłucja, ładnie, kucyna.
0: Anka, moja, to jak traci głos, to potrafi kłótnie zrobić oczami.
3: Uwaga, bardzo ładne imię. Pretensja.
0: Teściowa też się pojawiło.
3: Gert Ruda.
0: Angelika Karolina Kucyna. Co my tu mamy jeszcze?
2: Generalnie wydaje mi się, że to są wszystkie imiona z zestawu imion.
0: A jaka jest prawidłowa odpowiedź, Rysiu?
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jakie imię mają kobiety, które najczęściej się kłócą? Kończące się na A. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
0: Julia, jakiś komentarz?
2: Bardzo śmieszny. Normalnie, widzicie, jak pękam ze śmiechu?
0: Co?

0: A propos wciskania przycisków, wyskoczyła mi ostatnio taka reklama.
1: Tak? Wcisnąłeś coś.
0: Air fryer z pilotem.
2: Air fryer z pilotem.
0: I tak sobie pomyślałem, że to musi być szczyt lenistwa. Obsługiwać air fryera pilotem.
1: Wyłączać,
2: no nie do końca,
1: podgrzewać.
2: Bo potem pilot trzeba wstać. A to jest najgorsze. Nie,
0: i baterię przełożyć jeszcze z pilota od telewizora, to prawda.
2: Właśnie, ja też zastanawiałam się ostatnio, po co, jak już przy sprzętach jesteśmy, po co w lodówce jest Wi-Fi? Że można
0: Wi-Fi w lodówce jest?
2: Tak, że można lodówką sterować przez telefon. Po co sterować lodówką przez telefon?
1: Zwiększyć, zmniejszyć, żeby lód zrobić, jak koledzy przyjdą później wieczorem.
0: Żeby światło się nie zapalało, jak otwierasz, żeby nie kusiło.
1: Ale wiesz, chciałem powrócić do tego airfryera. Mam takie wrażenie, że ja taki trochę jestem airfryer.
0: Też jesteś
1: Paweł,
0: na pilota?
1: Przynieś mi to! Paweł! Oddaj
0: 12
1: Paweł!
0: Minut zostało do godziny 8, to Radio Vox FM i właśnie, szczyt lenistwa, to jest zadanie na dziś. Konkurs ogłaszamy.
1: No
0: konkurs, który właśnie wymyśliłem, znaczy nie, wczoraj go wymyśliłem, bo przygotowałem się do niego, moi drodzy. Mam nagrodę.
1: Jejku, myślał
2: nagrodę.
1: O tym, słuchajcie, wczoraj mu to wieczór. Czyli sobie tym poprawiłeś wieczór po meczu.
0: Tak.
2: Słuchajcie, dawaj.
0: Nagroda pierwsza to jest kalendarz Radia Vox FM.
2: Na rok 2020?
0: Jeden.
2: A.
0: Nieużywany, znalazłem go w szafie u siebie.
1: Nówka, sztuka
0: nieużywana.
1: Czyli taki historyczny
0: taki
1: troszeczkę.
0: Taki trójdzielny, tak jest.
1: Tak,
0: i druga nagroda jest jeszcze bardziej cenna.
1: O, tak?
0: To jest długopis w kształcie ciupagi z napisem Zakopane.
1: Ojej, każdy by chciał coś takiego
0: uwaga,
1: mieć.
0: Jest nieużywany, ale nie pisze.
1: O,
0: także...
1: bo wysechły atrament, tak. Pewnie już tyle lat leży.
2: A czy wyślemy te nagrody, to już no nie wiadomo, bo to być może jak nam się zechce, to wyślemy, jak nie, to nie.
0: Zadanie dla was, drodzy słuchacze, jest takie, że na 609-8698-69 piszecie, albo dzwonicie, jak wam się pisać nie chce.
1: O. I macie prawo.
0: Opisujecie swój szczyt lenistwa.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: A czy ja wygram, jak idę spać, żeby nie czuć głodu, bo nie chce mi się przygotowywać jedzenia?
1: Jesteś w ścisłej z czołówce.

0: No tak.
1: Ale co jak?
0: No poznajemy się teraz, nie?
1: Tomek napisał, mój szczytlenictwa to jak zjem coś i nie chce mi się mieć talerzy, a jak potrzebuję talerz, to wykładam go gazetą.
0: Wykładam go gazetą, czekaj.
1: Gazetą?
2: Ale super, to wystarczy ci jeden talerz.
0: No, czekaj.
2: Czyli po prostu brud zawija.
0: Wiecie, że wyjeżdżam tam gdzieś, gdzie wrony zawracają latem i tam też jest taka zasada, że każdy ma swój talerz, je na nim, przewraca go do góry nogami po zjedzeniu, nie musi go myć.
2: To podobna potem zasada sobie jak odwrotnie... z tymi, z majtkami.
1: Każdy ma swoje.
0: Trochę tak. Ja mam na przykład cztery szczoteczki w domu, w różnych miejscach i pasty, żeby nie iść na górę do łazienki i nie myć zębów tam, tylko tu, gdzie stoję.
1: Super. Jak słyszycie?
0: Jestem.
1: Szukamy szczytu
2: lenistwa. 6098 6989, prosimy, żebyście się dzielili, żeby wygrać nasz konkurs. Chociaż są też takie głosy, bez problemu bym wygrał, ale nie chce mi się brać udziału w tym konkursie.
1: Wrócimy do tego konkursu po godzinie 8, wcześniej, punktualnie o 8. Wiadomości Vox FM, zostańcie z nami.

0: Rzykowski. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno. Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: Reklama.
14: Procedury zadziałały, zapewnia wojewoda lubelski w związku z atakami na Ukrainie. Wczoraj odbył się sztab kryzysowy. W środku była łatwopalna substancja. Za chwilę też najnowsze informacje po odnalezieniu 2 butli welblągu. A w wiadomościach 8 runda Vox FM, gościem posłanka PSL Urszula Pasławska.
15: Godzina 8 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
14: Reagowaliśmy adekwatnie do sytuacji. Procedury zadziałały, ocenia wojewoda lubelski po sztabie kryzysowym. Ten odbył się wczoraj wieczorem w Lublinie po atakach niedaleko naszej wschodniej granicy. W pobliżu przejścia granicznego w Dorochusku, tuż przy miejscowości Jagodzin w zachodniej Ukrainie, uderzył rosyjski dron. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Alarm we wschodniej Polsce odzywał się wczoraj kilkukrotnie. Za każdym razem do mieszkańców wysyłane były alerty RCB.
16: Potwierdzam, że wszystkie urządzenia zostały włączone w ilości większej niż ostatnio, dlatego że do programu wywołujemy cały czas te kolejne urządzenia. Wszystkie procedury zadziałały, wszystkie ręce na pokład i śledzimy to, co się będzie działo. Jesteśmy przygotowani i będziemy na bieżąco reagować.
14: A wczoraj w związku z atakami przerwane zostały obrady Rady Miasta Zamościa. Radni udali się do schronu. W środku była łatwospalna substancja, to informacja od służb w sprawie 2 5-litrowych butli, które znaleziono przy skrzynce z przyłączem gazowym w Elblągu. Na dnie znajdowały się baterie, z których na zewnątrz wyprowadzone były kable. Butle zabezpieczono i przekazano do dalszych badań.
17: 8 runda.
14: A gościem Wiktora Świetlika jest dzisiaj Urszula Pasławska, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, kłaniam się, Wiktor Świetlik. Moim gościem jest, tak jak wspomnieliśmy, pani prezes Urszula Pasławska. I od razu pierwsze pytanie. Wybory w Krakowie, czy te wybory były, pani prezes, klęską PSL?
19: No, były sukcesem koalicji PO-PSL, która postawiła na panią senator dzisiaj, Piątkowską. Nasza wspólna kandydatka przyszła do drugiej tury. W związku z tym nie można mówić o klęsce, ale o możliwym, bardzo dużym sukcesie.
18: Czy do drugiej tury, ale jako druga wygląda na to, że pan Gibała ma raczej murowane pierwsze miejsce?
19: No niekoniecznie wybory samorządowe rządzą się swoimi prawami. Proszę zauważyć, jak kiepsko wypadła prawica, ponieważ mimo braku Konfederacji nawet PiS dostał dosyć słaby wynik. Znam takie wyniki wyborów prezydenckich czy burmistrzowskich, gdzie w pierwszej turze kandydat dostawał 49% głosów i przegrywał w drugiej turze. Tutaj wszystko się może wydarzyć.
18: Pani prezes, wybory prezydenckie zrezygnowaliście w krajowe z wystawienia kandydata. Wybory krakowskie, które bardzo mocno były medialne, również nie wystawiliście swojego kandydata. Może szkoda?
19: Trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o wybory prezydenckie, to nigdy nie była najlepsze wybory dla PSL-u. Natomiast w wyborach samorządowych postawiliśmy na kandydatkę, która przez wiele lat była związana z Polskim Stronnictwem Ludowym. W związku z tym jest ona kandydatką ekumeniczną i czasami po prostu trzeba znaleźć to porozumienie i postawić na jednego mocnego konia. I właśnie taką osobą jest Monika Piątkowska.
18: Czy jeżeli pan Gibała jednak zostanie, co jest wydaje się bardziej prawdopodobne, prezydentem Krakowa, to będziecie wspierać go jako prezydenta?
19: Będziemy wspierać i wspieramy wszystkich samorządowców niezależnie od barw politycznych. Chociaż też warto zauważyć, że pan Gibała był posłem Platformy, później przeszedł do Palikota. Ma taki sznyt bardzo lewicowy. Nie jest takim typowym, niezależnym człowiekiem. No, ma ze sobą przeszłość swoją polityczną. Ale będziemy wspierać każdego oczywiście i wspieramy każdego samorządowca.
18: Czy PSL ma jeszcze, uwzględniając sondaże, nie najlepsze dla państwa rację, może nie rację bytu, ale szansę na wejście do parlamentu samodzielnie?
19: 30 lat słyszę i czytam o niskich sondażach Polskiego Stronnictwa Ludowego. No, z całą pewnością jesteśmy jedyną formacją od 1989 roku, która się utrzymała na scenie politycznej jako koalicjant mniejszościowy. Proszę zauważyć, że wszystkie formacje albo się rozpadły, albo zostały wchłonięte. My musimy cały czas pielęgnować własną tożsamość, nie tylko historię, ale również program. To jest oczywiście trudne w sytuacji, kiedy dwóch się bije, poważnych graczy.
18: Możliwe jest wejście państwa na listę Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej? Czy jakiegoś rodzaju koalicja z Koalicją Obywatelską?
19: Polskie Stronnictwo Ludowe na pewno, szyld Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie na listach wyborczych. To zostało ustalone już podczas kongresu i wyborów prezesa Kosiniaka-Kamysza.
18: A czy rozmawiacie z Mateuszem Morawieckim?
19: Mateusz Morawiecki chyba jeszcze się sam w ogóle nie określił. Na razie jest małym PiS-em. Miał okazję wielokrotnie zagłosować inaczej niż PiS, a tylko w kwestii kadr potrafił być taki niezależny i niepodległy. W związku z tym na razie to jest mały PiS. Tutaj chyba nie ma przestrzeni, żeby z kimkolwiek rozmawiał, nie stawia na samego siebie.
18: Słuchaczom Radia Vox serdecznie dziękujemy. Zostajemy na stronach Radia Vox i w Super Ringu i możemy troszkę rozwinąć to, o czym rozmawialiśmy.
14: Dalsza część ósmej rundy do śledzenia na voxfm.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Bardzo przyjemnie opowiada się o pogodzie, kiedy jest taka przyjemna. 24 stopnie dzisiaj na Zachodzie.
17: Ja uprzedzałem, to potrwa do przyszłego czwartku.
15: Złota polska jesień i to są znakomite informacje. Dużo
13: ciepło,
15: słońca.
13: Ciepło.
15: Chociaż z tych gorszych informacji to chmury pojawiły się dzisiaj na północy, ale z tych chmur deszcz nie spadnie.
13: Ale pamiętajcie, ponad chmurami zawsze jest słońce.
17: Zawsze. No to prawda.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Pierwsza zmiana. Witamy w kąciku poetyckim. Julia Hren.
15: Konrad Piwowarski.
17: Paweł Pawelec i Biomet, jakże korzystny dla ciebie.
13: 7 minut po 8.

0: I jak wam nie chce się iść na przykład dzisiaj do pracy, to nie idźcie.
1: Bardzo dobrze.
2: A właśnie, bo to jest szczyt lenistwa. Jest jakieś święto w ogóle? Dzisiaj jest dzień lenistwa, czy wcześniej?
0: Ale to nie może być codziennie?
1: Tak jest, wtorek się nazywa ten dzień.
2: A on i bardzo dobrze. No. Czyli no. Co, wtorek zawsze radości i niespodzianek.
1: Wtorek, środa,
0: no właśnie,
1: czwartek,
0: ponieważ
1: piątek.
0: Według mnie szczyt lenistwa to jest wtedy, no. Kiedy idziesz do pracy, tak. Bo nie chce ci się umawiać wizyty na L4. To jest dopiero szczyt.
1: Dobre, dobre. Szukamy waszych szczytów lenistwa. Przypominamy, do wygrania jest długopis Zakopanego, który nie pisze, ale jest w kształcie czupagi i ma napis Zakopane. Może jakieś gadżety Radia Vox FM do tego dorzucimy, ale nie wiem, czy nam się będzie chciało szukać.
0: Zależy, zależy jak będzie z naszym lenistwem.
1: A długopis miałem w swojej szafie.
2: Nagrody to może i mamy, tak? Tylko że nie wiadomo, czy je wyślemy, to jest najważniejsze.
0: Ostatnio w kinie całą godzinę krzyczałem, no. Bo jak siadałem, to sobie przytrzasnąłem ręce tym siedzeniem, ale nie chciało mi się wstawać.
1: Dzwonicie też szczyt. Do nas na 609-8698-69.
3: Cześć, to Kasia z Łodzi.
0: Cześć.
3: Ja myślę, że mistrzem lenistwa jest mój partner. Mhm. On codziennie, kiedy mu się nie chce, podaje sobie różne rzeczy po prostu nogą. Chwyta wszystko między pierwszy a drugi paluch u nogi i sobie podaje to, co ma w zasięgu ręki, aha. Bądź nogi.
1: Nogi, bo no, ale to jest logiczne.
2: Ale jest dalej.
0: To jest taki szczyt lenistwa, że gdyby wziął to normalnie ręką, to by połowę mniej czasu mu zajęło.
1: Ale to są też ćwiczenia,
0: nie, no, jak
1: różne.
0: Najbardziej.
2: Chciałby sięgnąć, dziewczyno.
0: Tomek napisał, witam, moja narzeczona nie dokręca nakrętek od napojów, od jogurtów, bo twierdzi, że jej się nie chce, to szkoda czasu.
2: No, szczytem lenistwa, mając 6 dzieci, jest brak zadbania o antykoncepcję.
4: Pierwsza zmiana.
2: Bo się nie chce.
4: Pierwsza zmiana. Wiem,
1: że powiesz, że położyć się na kobiecie i czekać na trzęsienie ziemi,
2: nie,
1: bo takich SMS-ów 20 przyleciało.
2: Chyba ze 120.
0: 15 minut po godzinie 8. Szukamy szczytu lenistwa, więc 609-8698-69, ten numer do waszej dyspozycji.

0: Cześć, słuchajcie, muszę dla nich fajnie wtedy, kiedy widzę, że jest nakruszone, nabrudzone przy łóżku, jest sterta kurzów, kłaczków i zamiast wziąć odkurzacz, to po prostu nogą wtrącam to wszystko pod łóżko. Chociaż wiem, że potem i tak będę musiała je odtrąć, żeby to wszystko odkurzyć. Pozdrawiam, Ewelina.
1: No kto tak nie robił? No przyznaj, no przepraszam bardzo.
2: No wiadomo, a kto widzi te krzesło całe zawalone ubraniami i jeszcze, tak, bo ona nie chce się, nie chce się.
1: Ta suszarka jeszcze z tym praniem, ona czeka na mnie już od tygodnia.
2: Gosia napisała do nas, moim szczytem lenistwa było udawanie, że zachłysnęłam się ciastkiem po to, żeby mąż podał mi kawę, która stała na blacie.
1: Ale to dobre, przemyślane.
3: Tak.
1: Nie chciało mi się wstać z kanapy, żeby włączyć lampkę w salonie, która stoi 2 kroki od kanapy, więc pisałam do męża, który był w pracy, żeby włączył ją za pomocą aplikacji.
3: Świetne. Bardzo ładne, on w pracy, a ona w domu i on jej tam, ją tam obsługuje, bardzo ładnie.
2: A ja na przykład nie myję szklanek i robię sobie herbatę w czajniku. Od razu. Po prostu tak jak obiad z garnka.
3: Torebkę tam wrzuca i gotuje wodę. Tak. I już jest herbatka, bardzo ładnie, czy kawa. A szczyt lenistwa, tu pisze słuchacz, to jest przyczepić pilota do pieska, bo piesek zawsze podbiegnie.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: 24 minuty po godzinie 8. Jaki jest wasz szczyt lenistwa? Dajcie nam znać. 609 86 9 89, a już teraz w Vox FM Gabry Ponte.

0: 4 minuty do godziny 8.30. Poszukujemy szczytu lenistwa słuchaczy Radia Vox FM.
1: Tak jest.
0: I pisze Iwona: siedząc na kibelku, wołam córkę z drugiego końca domu, żeby podała mi papier toaletowy z szafki obok. Biedna córka. W moim domu to się nazywało zabawa w kelnera.
2: Słucham?
0: No, że po prostu jak mama coś chciała, to bawiliśmy się w kelnera.
2: Aha.
0: I mówiła, że na przykład przynieś to. I ja się tak super bawiłam wtedy.
3: Pierwsza zmiana.
2: Jeżeli chcecie to przebić, 609-869-869.
4: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.

0: dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsiscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Reklama. 8.30, Marta Kiermasz w studiu. Zapraszamy na wiadomości Radia Box FM.
13: Do końca roku chcielibyśmy oznakować punkty schronienia międzynarodowym znakiem obrony cywilnej, przekazał wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Dodał, że udostępnienie punktów przez zarządców będzie obowiązkowe w czasie wojny, ale już teraz, w czasie alertów, należy udostępniać obiekty. W aplikacji Gdzie się ukryć.pl zaznaczono w całym kraju ponad 86 tysięcy punktów schronienia na wypadek wystąpienia sytuacji nagłego zagrożenia, w tym zagrożenia pogodowego, ale również zagrożenia atakiem z powietrza. Aplikacja pokazuje m.in. przejścia podziemne, tunele, stacje metra, garaże podziemne i inne miejsca, które mogą podnieść bezpieczeństwo w chwili zagrożenia. Większość obiektów oznaczono jako punkty o ograniczonej dostępności. Papież już w Rzymie wrócił po 4-dniowej wizycie we Francji. Ostatnim punktem była msza święta o pokój oraz sprawiedliwość i w intencji całej Europy odprawiono w katedrze w Metzu. Leon XIV przestrzegał przed postawami zemsty, odwetu i odrzucenia i pytał, jaką przyszłość przyniosą one ludzkości. Na konferencji po zakończeniu swojej podróży Ojciec Święty pytany o wojnę w Ukrainie i rozwiązanie obecnej sytuacji, a stwierdził, że niektórzy bardzo stawiają na przemysł, który promuje wojnę. Jego zdaniem dzięki miliardom przeznaczonym na zbrojenie można by rozwiązać problemy głodu, bezdomności i bezrobocia. I jeszcze sport. Maja Chwalińska lekko w górę, Iga Świątek bez zmian. To w nowym notowaniu rankingu tenisistek. Świątek nadal zajmuje w nim 9. miejsce, a Chwalińska przesunęła się na 21. lokatę.

0: Jestem tak leniwy, że poślubiłem kobietę w ciąży. To co wymazuję?
1: Mocny kandydat na wasz szczyt lenistwa.
2: To tak jak z tym szczytem właśnie w piosence. Po co zdobywać, jak stąd też dobrze widać?
3: 21 minut do godziny 9, jak słyszycie, my szukamy szczytu lenistwa i napisał do nas jakiś rodzic, że szczytem lenistwa jest niezłożenie wniosku o 800+.
2: To prawda.
3: No, pieniądze leżą na stole, ty ich nie chcesz wziąć.
2: Idźmy dalej, to jest brak reakcji na inflację, jeśli chodzi o pensję. Nie chce ci się iść do szefa, by wyrównał.
1: A propos rodziców, jest też telefon.
4: Cześć, to Irena. Miałam wam napisać, jak strasznie mi się nie chce i zawsze dzwonię do córki do drugiego pokoju, ale też nie chce mi się napisać. Pozdrawiam.
2: Się nagrała.
3: O, to Irenka. Miłego dnia. Napisał też do nas Sylwester, że jak w domu w ekspresie skończył mu się ziarna, to on po prostu idzie do pracy i idzie bez kawy i tam pije.
1: A to rzeczywiście jest szczytlenictwo, żeby iść aż do pracy z tego powodu.
5: Pierwsza zmiana.
1: To co, zaraz wybierzemy kogoś?
2: No koniecznie, no
3: pewnie,
2: kogoś trzeba nagrodzić.
3: Wielkie wybory szczytu.

0: Powiedziałbym, że to Radio Vox FM i 13 minut zostało do 9, ale mi się nie chce.
1: Nie chce mi się patrzeć
2: nawet na zegar. To ja mogę powiedzieć. Wybieramy szczyt lenistwa dzisiaj naszych słuchaczy i piszecie do nas. No i mamy już chyba werdykt.
0: Chyba tak.
1: Mamy podium.
0: Tak ustaliliśmy, Paweł nie brał udziału, bo mu się nie chciało w ustalaniu. Więc tak, na trzecim miejscu Marcin. Sam zszyłem sobie ranę po nodze, po pile, bo nie chciało mi się czekać w kolejce na SOR.
2: Zupełnie się nie dziwię. Drugie miejsce przyznajemy Romanowi. Uwaga, ja od 2 lat parkuję samochód na dworze, bo jeszcze nie zdążyłem sprzątnąć garażu po remoncie.
0: Jak ja to rozumiem.
1: To z życia wzięte.
0: Patryk, a co jest twoim szczytem lenistwa?
1: Posłuchajmy.
3: Witam. Moim szczytem lenistwa jest fakt, że narzeczona, kiedy mówi do mnie, wziąłbyś tam, posprzątał to pranie z suszarki, bo już na pewno wyschło. Ja idę i mam taki spryskiwacz, coś w rodzaju płynu do szyb, tylko jest tam woda, psikam sobie go tam z wierzchu, to pranie i mówię, kochanie, ale to jest jeszcze mokre.
1: Nie wyschło.
3: I cyk, sobie lecę z powrotem przed telewizorek.
0: Meczyk.
1: A jej zawsze schnie, nie? Tobie nigdy.
3: No, dokładnie.
2: Ale powiedz mi, czy ty dzięki temu jesteś bardziej wypoczętym człowiekiem?
3: Oczywiście, że tak.
2: A, no to wspaniale, to spełnia swoją funkcję.
0: Patryk, oficjalnie możemy powiedzieć, że wygrywasz tytuł zdolnego, ale leniwego w Radiu Vox FM.
1: O, zdolny, leniwy.
0: W ramach nagrody dostajesz kalendarz na 2021 rok. Nie wiem, co z nim zrobisz, masz już jakieś plany?
1: Kiedyś się ten liczyk przekręci i znowu będzie 2021 rok.
3: Dokładnie. Nie, a myślę, że coś się znajdzie, jakiś pomysł na to.
0: Dobra, jeszcze długopis z Zakopanego, długopis w kształcie ciupagi, ale nie piszę.
2: Także
0: ale
2: nic się nie martw, nie będziesz musiał nim nic pisać.
3: Ale ja mam prośbę odnośnie tego długopisa.
0: Aha.
3: Tak. Wymienicie mi w nim wkład, bo mi się nie chce iść do sklepu po nowy długopis dla dziecka.
4: Pierwsza zmiana. Odmiana
0: z Vox FM. No i jak będzie nam się chciało, to jeszcze do tego jakieś gadżety Radia Vox FM dorzucimy.

0: 4 minuty do godziny 9, a po 9 kochaj albo rzucaj, a bohaterami będą?
1: Nie chce mi się. Piotr i Agnieszka, chciałbym powrotu do normalności w moim związku. Pawelec, proszę pomóż. 5 lat razem w kłótni z jej ojcem. Moja kobieta opuściła mnie i stanęła po stronie ojca.
0: Po 9 szczegóły.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Waszy Ekstra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
4: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da!
6: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: Reklama.
18: Sąd rozpatrzy dzisiaj sprawę 13-latka z Kujawsko-Pomorskiego. Chłopiec planował atak na szkołę. Obniżki na stacjach jeszcze nie teraz. Donald Tusk komentuje ceny paliw. 6 doskonale zachowanych z arabskich monet odnaleziono w okolicach Młynar. Trafiły już do muzeum i o tym powiemy na koniec.
19: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
18: Sprawą 13-latka z powiatu wąbrzyskiego zajmie się dziś sąd rodzinny. Chłopiec, który chciał zaatakować bagnetem w swojej szkole, przyznał się do winy. Złożył obszerne wyjaśnienia, zapewnił, że zamierzał ten plan wcielić w życie. O szczegółach nasza reporterka Marta Łazarska.
20: Treść tych wyjaśnień nie jest na ten moment znana. Wiemy na pewno, że czynności przeprowadzone przez policję trwały przez cały poniedziałek. 13-latek na ten moment znajduje się w policyjnej izbie dziecka. Policja jeszcze wczoraj wieczorem dostarczyła do sądu rodzinnego materiały z wczorajszych czynności.
18: Przypomnijmy, policja w jego plecaku znalazła bagnet. W domu znajdował się również tasak, a w ogródku truchła kotów. 13-latek miał uśmiercić te zwierzęta. Obniżki na stacjach jeszcze nie teraz. Rekordowe ceny paliw na rynkach światowych utrzymają się przez pewien czas, powiedział premier Donald Tusk. Zwrócił uwagę na sytuację międzynarodową.
21: Ceny paliw na stacjach benzynowych zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych osiągają dzisiaj de facto rekordowe poziomy. Nasze marzenia o pokoju zarówno w Ukrainie, jak i na Bliskim Wschodzie nie wystarczą, żeby te konflikty się zakończyły.
18: Szef rządu przypomniał też, że obecnie na podpis prezydenta czeka ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
21: I wtedy będziemy mogli wprowadzić znowu, tak jak kilka miesięcy temu, te ceny regulowane. A więc państwo będzie decydowało, a nie stacja benzynowa, o tym, że ceny są niższe o tyle, o ile my dołożymy pieniędzy z tych nadzwyczajnych zysków.
18: To drugie podejście do wprowadzenia ustawy. Wcześniej prezydent skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. W wiadomościach teraz pożar w Kostomłotach II pod Kielcami. Około 4 rano zapaliło się poddasze budynku mieszkalnego.
0: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W działaniach udział bierze 6 strażackich zastępów.
18: Mówił Marcin Bajur, rzecznik Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Służby nadal dogaszają pogorzelisko, dlatego przejeżdżając przez Kostomłoty warto zdjąć nogę z gazu. Kolejny kamień milowy w sprawie amerykańskich Apache osiągnięty. Polska podpisała umowę na serwisowanie silników dla śmigłowców. Porozumienie zawarte w Dęblinie to kluczowy krok w realizacji umowy z sierpnia 2024 roku, na mocy której Polska pozyska 96 śmigłowców.
2: Chcemy, żeby Polska była takim drugim centrum przemysłowym dla Stanów Zjednoczonych w Europie.
18: Mówił wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Silniki będą napędzać nie tylko zamówione Apache, ale również maszyny takie jak na przykład Black Hawk. Wartość offsetu to 1 200 000 000 zł. Mają 1200 lat. 6 doskonale zachowanych dirhemów, czyli srebrnych arabskich monet, odkrył w okolicach młynarz poszukiwacz skarbów. Znalezisko trafiło do Muzeum w Elblągu.
17: Dirhemy, które są w całości, a nie pokawałkowane, należą do stosunkowo rzadkich znalezisk.
18: Mówił dr Jakub Jagodziński z muzeum. Monety są niezwykle cenne historycznie, bo w VIII-IX wieku na terenie Prus i Polan nie wybijano ich.
17: Te monety były wybijane na terenie Bliskiego Wschodu, na terenie obecnie takich krajów jak Syria, Irak, Iran. Tam znajdowały się mennice i stamtąd szlakami handlowymi te dirhemy docierały.
18: A docierały do osady Trus około dzisiejszego Elbląga, gdzie znajdowała się jedyna w tej części Europy faktoria handlowa wikingów.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Tu nie ma co gadać o pogodzie, tu trzeba z niej korzystać, spacerować, robić pranie, żeby schło szybciej.
22: Na grzyby też się można wybrać, bo pogoda jest bardzo ładna. Ponad 20 stopni w całej Polsce praktycznie, oczywiście w najcieplejszym momencie dnia, bo o poranku dosyć chłodno, tak rześko, o, tak można by to określić. No i bez opadów deszczu. Dzisiaj, jutro i w tym tygodniu raczej się na deszcz nie zapowiada.
19: Najwięcej to 24 stopnie pojawią się na termometrach, między innymi w Szczecinie czy Wrocławiu.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: Julia Hren.
19: Konrad Piwowarski.
22: 9:05, dzień dobry.
19: A za chwilę Kochaj albo Rzucaj i Paweł Powelec.
3: Pierwsza zmiana. Od teraz sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: 15 minut po godzinie 9. Kochaj albo rzucaj przed nami. Paweł, opowiadaj, komu dzisiaj polepszysz humor.
1: Polepszę humor Piotrowi, bo przynajmniej spróbuję stanąć w jego obronie. Jak napisał, po kłótni z ojcem Agnieszki i Agnieszka stanęła po stronie ojca.
2: No, ryzykowne z teściem się kłócić.
1: Tak, to opuściła go. Mało, wyobraź sobie.
0: I to już jest koniec przez tę jedną kłótnię?
1: Tak, kazała mi się wyprowadzić. Jej ojciec robi dokładnie to samo z jej siostrą. Przepraszam, że donoszę.
0: Też każe jej się wyprowadzić?
1: Znaczy, to też
2: Dobra, ale o co się pokłócili?
1: Czekaj, tego jeszcze nie wiem. One go słuchają i nie widzą tak naprawdę, co się dzieje.
2: Córeczka tatusia.
1: Tak, córeczka tatusia. Ojciec ze mną drze koty. Po prostu walka dwóch sam. No i tyle.
0: Czyli ty jako trzeci samiec do tego się dołączasz.
1: Tak, tata ma rację w tej sytuacji. Piotr nie ma miejsca. To nie jest mój dom, a to moja kobieta.
2: Piotr ma na pewno miejsce w Radiu Vox FM, bo teraz będziesz do niego dzwonił.
3: Vox FM. Kochaj albo rzucaj.
1: Dzień dobry, do Piotra, Radio Vox FM i Pawelec.
4: O, witam.
1: Cześć Piotr, widzę, że masz konkretny dylemat.
4: Pokłóciłem się z jej ojcem strasznie. Kiedy ona została w domu, boi się bardzo strasznie teścia.
1: Boi się własnego ojca, czyli podjąć się decyzji niezgodnej z oczekiwaniem.
4: Tak,
1: dobra.
4: A teraz byliśmy dziadkami, bo jej córka urodziła.
1: Ale jak to jej, a nie twoja?
4: Bo ona jest starsza ode mnie o 13 lat.
1: I co, to jest dziecko?
4: Nie jest moją córką.
1: Nie jest twoją córką. Rozumiem. Czyli ma dziecko, jedno dziecko nie z tobą.
4: Tak.
1: Ty chciałbyś powrotu do normalności, a ona wciąż boi się swojego ojca.
4: To. Trochę mi tego szkoda zabrywać.
1: 5 lat nie w kij dmuchał. Zostaliście niedawno dziadkami.
4: Tak.
1: Ty i
4: Agnieszka.
1: To twoja żona.
4: Tak.
1: Dlaczego nie mieszkasz z żoną?
4: No, pokłóciliśmy się wcześniej troszkę. Ja się pokłóciłem z jej ojcem, ona została u rodziców, a mieszkaliśmy u jej rodziców.
1: Okej. Okay. Czyli ty się musiałaś wyprowadzić.
4: Tak.
1: O co poszło?
4: Kłótnie takie zwane były z teściem.
1: To z teściem się kłóciłeś?
4: Tak.
1: A rozstałeś z Agnieszką, trzeba było się z teściem rozstać.
4: No, nie było takie łatwe.
1: Nie było takie łatwe. Ale dlaczego Agnieszka uważa, że nie masz racji i została razem ze swoim ojcem, zamiast pójść za mężem?
4: Boi się teścia.
1: Ale jak to boi się? To co, ona nie dorosła do tego, żeby być żoną i matką dzieci?
4: No tak to jest.
1: Jak jest? Wyjaśnij mi.
4: Nie wiem, w jakim sensie mam to teraz wyjaśnić.
1: No dlaczego wybrałeś sobie kobietę, która w sytuacji konfliktowej twojej z jej ojcem stoi po stronie ojca?
4: No bo się go boi. Tak samo jak jego druga córka. Tak samo.
1: Aha, ale to ja mam ci taką kobietę z powrotem na dłonie twoje złożyć, której nie możesz być pewny, która boi się?
4: Ja ją kocham.
1: Słabo ci słychać, wiesz. Piotr, a możesz nie mówić na głośno mówiącym, tylko normalnie mówić do mnie, bo ja nie słyszę w ogóle, co ty mówisz. Jeśli ja nie słyszę, to znaczy, że ktoś, kto nas słucha, w ogóle nie ma pojęcia, o czym ty mówisz.
4: Może teraz.
1: Trochę jest lepiej.
4: No.
1: Czyli ma siostrę, która również boi się decyzji ojca co do jej związków.
4: No.
1: Co on taki, co jest wojskowy, policjant?
4: Nie, były koleja.
1: I taką mocną ręką prowadzi swoje dwie córki?
4: Tak.
1: Zapomniał, że te dziewczyny wyszły za mąż, muszą mieć swoje życie, swoje decyzje?
4: No, chyba tak.
1: Dobra, o co poszło ze starym? O co żeście się pokłócili?
4: No, tak ogólnie.
1: Ogólnie to nie.
4: Moja żona jest o 13 lat ode mnie starsza.
1: No i? A, że ty jesteś mało lat.
4: Tak.
1: A ile ty masz lat?
4: 32.
1: A to niezły tatuncio ci się trafił, czyli teściu. Oj, niezły.
4: Teściową to mam złotą.
1: Tak, czyli to jest co? Chcesz mi powiedzieć, że to jest tyran i despota w domu w ogóle własnym?
4: Tak.
1: Okej. Okay. Trochę mnie martwi ta twoja Agnieszka, że ona to wiedząc nie staje, nie ma odwagi, by stanąć po twojej stronie. To znaczy, że ta miłość znaczy dla niej nieco mniej niż święty spokój, ale nie widzę tutaj tej miłości tak naprawdę. Słuchaj, no dobra, no to żeśmy wyczerpali temat, jeśli chodzi o powody. Ja zadzwonię do Agnieszki, niczego nie obiecuję, bo tu jest strach. Macie razem dzieci z Agnieszką?
4: Nie.
1: Nie macie, czyli to dziecko, które zrobiło was dziadkami, to jest dziecko Agniechy. Dobra. Agnieszko, kochasz Piotrka? Czy nie kochasz Piotrka, bo kochasz ojca? Trudno, no. To wtedy też będzie wiedział Piotrek, co ma robić. Czekamy na odpowiedź, trzymamy kciuki i dzwonię.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Coś mi się zdaje, że to nie twój teść jest problemem, tylko ty ściemniasz aż miło, tak Damian napisał.
0: O! Ależ oceny lecą. 6098 69 869, piszcie, co myślicie i czy Agnieszka wybierze Piotra, czy ojca.
1: Córusia, tatusia, ktoś napisał.

0: 23 minuty po godzinie 9 kontynuujemy program Kochaj albo rzucaj. Pawelec rozmawiał już z Piotrem, który narzeka na Agę.
1: Że nie staje po jego stronie, że opowiada się za ojcem, ale wyjaśniono, że tata no troszkę tam rządzi.
0: Najgorsze jest to, kiedy rodzice wtrącają się w relacje między małżonkami. Dopóki ona nie zrozumie, że trzeba się odciąć tę pępowinę, to nic z tego nie będzie.
2: Tutaj są też sugestie, żebyś nie dzwonił do Agnieszki, tylko od razu do teścia, żeby z teściem wszystko ustalić, skoro ona tak bardzo się trzyma zdania tatusia.
1: A, czyli to rozumiem, negocjacje powinny być z ojcem. Rozumiem, to jest mądre podejście, tylko tak naprawdę no nie wiem, czy chciałbym.
0: Ale też na drugą stronę nie ma fanów za bardzo Piotr, bo uważam, że to ty jesteś problemem, a nie teść. Nawet nie potrafisz konkretnie odpowiadać na pytania.
1: I rozmawiać, ktoś napisał, czyli Tomek.
2: Dobra, dzwonisz do Agnieszki?
1: Oczywiście.
2: No to dzwoń, przepraszam.
1: Proszę o połączenie.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Słucham?
1: Cześć, Agnieszka. Pawelec.
4: Cześć.
1: Chciałem poprawić ci nastrój, chciałem podpowiedzieć, wybrać drogę, co dalej ze sobą zrobić właśnie. Wyczyszczę ci wszystkie brudy z twojego życia. Co ty na to? Kochanie, ty moje, twój stary, czyli Piotrek, pogubił się, bo pokłócił się, miał odwagę pokłócić się ze swoim ojcem, nie wiedząc o tym, że no jest to pani władca na własnym terenie i skończyło to się wyprowadzeniem i w sumie niby kłótniami z tobą, ale przecież on tego nie chciał, nie? Słuchaj, on powiedział, że kupił działkę i postawi na tej działce domek. Przypomina ci, że czasy i chwile, kiedy byliście w Mielnie, w Koszalinie, w Gdyni, u jego wujka, były to najpiękniejsze czasy, chwile z tobą.
4: No nie wszystko było takie kolorowe. On dobrze wie.
1: On dobrze wie, ale on się stara. No wiesz, twardy facet, brukarz, wiesz, no lubi proste sprawy. Poza tym no chciałby czuć, że on dla ciebie jest najważniejszy. Przede wszystkim, tak, że rozumiesz, kochasz ojca, ale robisz krok do tyłu, mały dystans, bo w końcu rodzinę stworzysz wyłącznie z Piotkiem. Wyłącznie z Piotkiem wspólny kredyt. Daj, Panie Boże, jakieś dzieci, cokolwiek. No nie z ojcem, nie? I tata będzie zawsze stał gdzieś tam pomiędzy, na rogu przyglądał się i może kiedyś pomoże. Ratuj też swoją siostrę, bo ona też odczuwa silną rękę ojca. Musisz się uwolnić. Podpowiadam, to jest trudne, bo jesteś, przypuszczam, trochę współuzależniona od bycia z tatą w bliskiej odległości. Wybacz. Ja dzwonię do ciebie, żeby cię upewnić, że facet żyć bez ciebie nie może. Warto to się kłócić, przepychać, nie lepiej układać i rozmawiać spokojnie o tych rzeczach, które ci się nie podobają, bo zawsze jest co dodać do całej historii i wiadomo, że on mi do końca prawdy może i nie chciał powiedzieć, bo się wstydził, wiesz o tym, nie? Żyć bez Agnieszki nie chcę, nie mogę, nie mam zamiaru się rozwodzić. No i ten dom, wszystko co ma wyda na dom marzeń, twój i jego tylko. I tatuś już jakbyś się zgodziła, to będzie mógł wpaść z wizytą, tak, z winem, z ciastem, na obiad, na kolację, ale już do was, a nie wy u niego na jego zasadach, bo to wam zniszczy małżeństwo, od razu ci mówię, jak najszybciej musisz się wyprowadzić. Kochasz go, czy rzucasz go, co mam mu przekazać?
4: Że ciągle się zastanawiam.
1: No to powiedz, że rzucasz. Czy on ci coś zrobił, czego mi nie powiedział?
4: Tak, podniósł na mnie rękę.
1: No patrz, zapomniał.
5: No nie!
1: W obecności ojca twego?
4: Nie.
1: To dlaczego nazywa go dyspotą i tyranem, jak tak zrobił? To jest dziwne.
4: Nie wiem, może mają podobne charaktery, nadużywają alkoholu, obaj, no to może dlatego tak.
1: A ta sytuacja.
4: Nie go poznał.
1: Widzisz, Piotrek, jak kłamstwo przegrywa z prawdą?
6: Oż ty!
1: Zobacz, jak to się przekręciło.
4: Czy była mówiona prawda, też bym się zastanowiła, tak?
1: Tak, tak. Gdybyś powiedział mi prawdę, widzisz, gdybym ja powiedział, że wiem o tych najgorszych twoich numerach w czasie tej kłótni, ale tak to zawsze przegramy. To teraz ty na kolanach coś dodaj.
6: Bardzo nam strasznie kocham i przepraszam za wszystkie twoje błędy.
1: Dziękuję, do usłyszenia. Bardzo miła porażka ucząca. Pa!
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Takiego sobie wybrała chłopa, jakiego ma tatusia.
0: Najważniejsze.
1: Tak piszą.
0: Najważniejsze, że porażka, ale
1: zamieniona w sukces.
0: O, tak, dokładnie.
2: Gratulacje dla Agnieszki.
1: Tak.
0: Brawo, brawo, voxfm.pl. Można się zgłaszać tam do Kochaj albo rzucaj.
1: Czyli już dwa sukcesy w tym tygodniu. Poniedziałek i wtorek dzisiaj, tak?
0: Nie ma tak na ciągu.
2: Kolejne Kochaj albo rzucaj.

0: Calvin Harris i Disciples pytają How Deep Is Your Love. To wszystko w Vox FM na 21 minut przed godziną 10. A u nas o 10 już teraz mogę zaprosić Was na wiadomości Vox FM. Zresztą, jeszcze a propos tego pytania, tak sobie sprawdzam dzisiaj kalendarz świąt nietypowych, Światowy Dzień Serca, drodzy Państwo. Jak ktoś ma jakieś złamane serduszko, no to oczywiście adres wiadomy, voxfm.pl, Paweł Pawelec i program Kochaj albo Rzucaj. Ale już teraz, drodzy Państwo, chwila przerwy, a po niej ciąg dalszy. Grania w rytmie hitów. Klaudia Wasiluk, witam pięknie. Spędzamy razem wtorek.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Reklama.
5: Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
6: Kawusi?

hit prosto z bestlisty to Body Talk, ale Farben i Rene Miller to wszystko w Vox FM na 11 minut przed godziną 10, a ja spoglądam w gazety, słuchajcie. Dzisiaj rozpisują się o Michale Wiśniewskim, który to najwyraźniej oszalał z miłości. No i cytują tutaj w dzisiejszym fakcie jego quiz, który zrobił swoim fanom. O czym myślę? Spytał i podał, słuchajcie, pytania. A. O swojej czerwonej fryzurze. B. Czy kapitan i drugi pilot nie jedzą tego samego? C. Czy klaskać po wylądowaniu? I D. Wszystkie powyższe naraz, no i Marta. Ona jest w każdej odpowiedzi, nawet kiedy nie ma jej w pytaniu. I to jest najlepszy dowód na to, słuchajcie, że miłość jest najlepszą odpowiedzią na wszystkie pytania. A ten to jest zakochany do czerwoności. Światowy Dzień Serca. Tak to tu tylko zostawię.

0: Piękne mamy lato tej jesieni, co? Mayo May w głośnikach, Chris Cross Amsterdam, Loisa Sonza i Willie William. To za nami, a przed nami godzina 10, w niej najświeższe wydanie wiadomości w Vox FM. Marta Kiermasz pojawi się w studiu, a odnośnie tego lata to na pewno opowie o tym, że tej jesieni można pojechać na Warmię i Mazury. Czeki czekają, szczegóły już za moment.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Autopromocja.
3: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
2: W Vox FM.
4: To jest dzień.
2: Codziennie od 14.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
0: Reklama.
6: Jedna osoba nie żyje, trzy w rękach policji. Na początek tragedia w Jaworznie. Za kolejnym cyberatakiem stali ci sami sprawcy. Za chwilę też wyciek danych z bazy prywatnej firmy. Za chwilę przekażemy również ważną informację dla osób, które chcą zobaczyć Warmię i Mazury. Właśnie rusza projekt czeków turystycznych. Posłuchajcie.
7: O tym wszystkim posłuchajcie w wiadomościach Vox FM. Jest 10:00. Marta Kiermasz, zapraszam.
6: Na początek tragedia w Jaworznie. Nie żyje 69-letni mężczyzna. W sprawie zatrzymano łącznie 3 osoby. Dramat rozegrał się w jednym z mieszkań na osiedlu Łubowiec. Według ustaleń zatrzymane osoby miały wcześniej wspólnie spożywać alkohol. Ofiara prawdopodobnie została zaatakowana nożem, mówi nam Justyna Wiszowaty z policji w Jaworznie.
8: Pomiędzy uczestnikami spotkania miało dojść do sprzeczki, w trakcie której 69-latek został ugodzony ostrym narzędziem, w wyniku czego zmarł.
6: Zatrzymani są właśnie doprowadzani do prokuratury. Podejrzani są ci sami hakerzy. Sprawa kolejnego wycieku danych pacjentów z bazy prywatnej firmy zostanie włączona do trwającego już śledztwa. Ustalił w prokuraturze nasz reporter. Chodzi o cyberatak na firmę Kubusoft, która tworzy oprogramowanie do zarządzania dokumentacją medyczną. O wycieku z tej bazy poinformowała jedna z placówek w Inowrocławiu. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co ustalili śledcze?
9: Według ustaleń Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości za atak i kradzież danych odpowiada ta sama grupa hakerów, która w sierpniu wykradła identyczne treści z baz firmy MyDoctor i która pozostaje nieuchwytna. Śledczy na razie nie mówią o skali tego wycieku. Z zaatakowanego oprogramowania korzysta także m.in. grupa Enelmed, która poinformowała, że wyciek może dotyczyć około 3% jej pacjentów. Resort cyfryzacji zapowiedział tymczasem nowe przepisy, które mają wymusić m.in. obowiązkową certyfikację i limity przetwarzania danych medycznych przez prywatne firmy.
6: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Miał poważny wypadek na skuterze. Od ponad 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach. Do kraju zabierze go wojskowy samolot medyczny, który już po niego poleciał. Po powrocie do Polski Piotr Moczulski trafi do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Wiadomo już, że specjalną karetkę na Okęcie wyśle placówka.
10: Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, profesor Jan Kochanowicz, zadeklarował, że szpital wyśle karetkę po pana Piotra na lotnisko i że zostanie on przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy.
6: Mówiła rzeczniczka prezydenta Białego Stoku Urszula Bublej. W 2024 roku Piotr Moczulski zderzył się na skuterze z innym jednośladem. Doznał poważnego urazu głowy i licznych złamań. Nadal wymaga podawania tlenu, jest karmiony przez sondę i ma ograniczony kontakt z otoczeniem. Plaże w rejonie Pomorza Środkowego zamknięte do odwołania pomiędzy Rowami na Pomorzu a Rusinowem zachodniopomorskim, w tym także w Ustce czy Jarosławcu. Morze wyrzuciło na brzeg czarne grudki o zapachu ropy i smaru. Służby podejrzewają, że oleistą substancją może być mazut, ale potwierdzą to badania laboratoryjne.
11: Po ich ustaleniu zostaną podjęte odpowiednie działania mające na celu usunięcie tej substancji z plaży. Do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy substancja może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska.
6: Mówiła Dagmara Szerlo z Urzędu Morskiego w Słupsku. Mazut to ciężki olej opałowy, zawiera siarkę czy metale ciężkie, a kontakt ze skórą może powodować podrażnienia i oparzenia chemiczne. Warmia i Mazury kusi turystów. Właśnie teraz rusza generowanie czeków turystycznych, czyli około 300 zł dopłaty na jesienny wypad na Warmię i Mazury.
12: Dzięki temu mamy nadzieję, że ten sezon turystyczny nam się wydłuży i dzięki temu też baza turystyczna zwiększy swoje przychody.
6: Mówił wicemarszałek województwa Robert Turley. Szczegóły znajdziecie na stronie czekwarmiaimazury.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Ale piękna pogoda, słuchajcie. Sprawdzam prognozy i będzie jeszcze piękniej. Już teraz 16 stopni wskazują termometry w Kołobrzegu i tam jest najcieplej. Najchłodniej z kolei w Kłodzku, 7, ale w ciągu dnia temperatury wzrosną nawet do 24 stopni na plusie w Zielonej Górze i tam będzie najcieplej. 23 Gorzów, Szczecin. Najchłodniej 18 stopni Zakopane i 17 Suwałki, ale wszędzie przepiękne słońce, ani kropli deszczu. Środa podobnie, czwartek podobnie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: No taką jesień to ja rozumiem. Kawy nie trzeba, chociaż dzisiaj akurat kawa bardzo wskazana. 29 września we wtorek, słuchajcie, obchodzimy dzień kawy według kalendarza świąt nietypowych. Ja do tej kawusi oczywiście serdecznie polecam zrobić głośniej, bo Hit Hunter i The Pleasure Company, czyli Revolution in Paradise, to już na początek tej godziny. Ja nazywam się Klaudia Wasiluk i dzień dobry, mówię wam we wtorek.
3: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

To Cher. Oczywiście nikomu nie trzeba przedstawiać The Shup Shup Song i od razu dzień staje się lepszy. 18 minut po godzinie 10 powiedziałabym lepszy i kawy nie trzeba, ale nie, no dzisiaj kawy, słuchajcie, nie można sobie odmówić. Dzisiaj przypominam, raz jeszcze, mamy dzień kawy. Kawa, słuchajcie, jest niezbędna do przetrwania. Dinozaury nie piły kawy i wszyscy wiemy, jak to się skończyło, więc tym bardziej warto by było o tę kawę na przykład powalczyć. Zresztą walka to może złe słowo. Wystarczy po prostu wejść na voxfm.pl i napisać, co wam robi dzień i 3 kilo kawy mogą trafić w wasze ręce. Mało tego, dorzucimy jeszcze dwie niebieskie, piękne filiżanki z napisem Vox FM robi dzień dobry. To te same filiżanki, z których kawę pił z Colim, także serdecznie polecam. I do tego jeszcze krówki, najpyszniejsze krówki, no bo wiadomo, kawa bez czegoś słodkiego nie smakuje jak kawa. W związku z tym voxfm.pl, napiszcie, co wam robi dzień, a potem koniecznie bądźcie pod telefonem. Tak, będę dzwonić. Tak, przekażę to wszystko być może w wasze ręce. Tak, trzeba być jeszcze pod telefonem. A teraz to proponuję zrobić głośniej. September Cry For You, Armin van Buuren za moment, Sacha z Everlasting, Venga Boys również czekają i zabierają nas wszystkich na Ibizę. A to wszystko we wtorek, 29 września. 19 minut po godzinie 10.

0: Słucham sobie Fly High i Tobi Romeo i tak się zastanawiam, które to jest miejsce w bestliście. A to tylko wystarczy wejść na voxfm.pl w zakładce bestlista i to jest, słuchajcie, zaszczytne miejsce. Pierwsze ostatniego notowania. W piątek przypominam najnowsze. O 17 już teraz zapraszam w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego, ale wcześniej możecie sobie tę playlistę poukładać według własnego życzenia. voxfm.pl albo nasza radiowa mobilna aplikacja. Plusy do waszej dyspozycji.
1: Autopromocja.
2: Śpisz?
3: Co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś?
5: Ludzkie pojęcie, masakra.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano w voxfm.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play. Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
18: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
20: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
23: I zrobiła nam super pokój.
24: Mamo, dzięki!
25: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
4: W rytmie hitu.
1: Vox FM.
4: Vox FM.

taka miłość tylko raz zdarza się, śpiewają Playboys. Jak to się stało? O, a na to odpowiedź, jak zawsze, Zenek Martyniuk. Nigdy nie wiadomo. 12 minut do godziny 11. A propos tego serca, to dzisiaj przypominam Światowy Dzień Serca. I jest jeszcze u nas Paweł Pawelec. Tak, on w programie Kochaj albo Rzucaj nawet te najtrudniejsze sprawy potrafi rozwiązać. W związku z tym, jeżeli chcielibyście, żeby zajął się właśnie waszą sprawą, to voxfm.pl, zakładka konkursy, napiszcie, a potem słuchajcie właśnie waszej sprawy w Kochaj albo Rzucaj.

0: takim hitem sprzed 20 lat rozbujaliśmy się właśnie, ale trzeba tutaj zejść na ziemię. Za moment punktualnie o 11. Marta Kiermasz już jest w studiu.
1: A zapraszam.
0: I już może zaprosić na wiadomości Vox FM. Garść wieści z kraju i ze świata to za moment. Po 11 sprawdzimy jeszcze co w pogodzie, a jest o czym mówić. Oj, są bardzo dobre wiadomości. No i jeszcze No Mercy, Where Do You Go na horyzoncie. Piękni i młodzi także. Bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Reklama.
1: Kuratorium wyjaśnia sprawę 13-latka z Kujawsko-Pomorskiego, który planował atak na szkołę. Od tego zaczynamy. Premier liczy na podpis to pod ustawą o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. W wiadomościach mamy też ważne informacje z dróg. O poranku na trasach sporo poważnych wypadków.
0: To już 11, to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
1: Miał trudności w nawiązywaniu relacji, ale nie wykazywał agresji. Kuratorium oświaty bada sprawę 13-latka, który planował atak w szkole w Książkach. Zatrzymali go policjanci z Wąbrzeźna. W placówce, do której chodzi chłopiec, przeprowadzane są rozmowy z uczniami. O szczegółach Dawid Olszewski.
11: W szkole z uczniami rozmawiają psycholog, pedagog specjalny i inni specjaliści. Chodzi przede wszystkim o to, żeby ich uspokoić i zapewnić im wsparcie.
12: Część uczniów i ich rodziców nieco się tym faktem przeraziła. W związku z tym dyrekcja stara się tłumaczyć, że mogą być spokojni.
11: Zaznacza Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 13-latek był już wcześniej objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
12: Trudno nawiązywał relacje, no był bardzo zamknięty w sobie i stąd zainteresowanie szkoły wcześniej. Do tej pory nie przejawiał żadnych agresywnych zachowań.
11: W jego plecaku znaleziono bagneta, w mieszkaniu tasek. Wcześniej chłopiec miał uśmiercić kilka kotów.
1: 13-latek przebywa w policyjnej izbie dziecka. Został przesłuchany, przyznał, że chciał zaatakować bagnetem. W szkole sąd ma dziś zdecydować, co dalej z chłopcem. Premier Donald Tusk liczy na podpis prezydenta pod przyjętą przez parlament ustawą o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Szef rządu odniósł się do sprawy w wystąpieniu przed trwającym właśnie posiedzeniem rządu. Pieniądze z tej nadzwyczajnej daniny miałyby sfinansować kolejny program na wzór CPN i obniżyć nieco szybujące ceny na stacjach. Prezydent zaproponował tymczasem swój program pod nazwą PKN, czyli paliwa kosztują normalnie. Premier na sprawę patrzy krytycznie.
13: Upór ze strony Pałacu Prezydenckiego będzie kosztował ludzi kolejne tygodnie bardzo wysokich cen na stacjach benzynowych i bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom, nie muszą służyć rządowi.
1: Mówił premier Donald Tusk, decyzję o ewentualnym wecie prezydent ma podjąć jeszcze w tym tygodniu. Uwaga kierowcy, poważny wypadek i wielokilometrowy korek na autostradzie A4 w Małopolsce między węzłami Kraków-Balice, Kraków-Bielany w kierunku Katowic. Zderzyły się 4 samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja. Występują duże utrudnienia w ruchu. Korek ma około 10 kilometrów. A to nie jedyne miejsce na A4, gdzie są kłopoty. W Trzebownisku między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód w kierunku Krakowa doszło do awarii samochodu ciężarowego. Zablokowane zostały prawy i awaryjny pas ruchu. Kierowcy mogą przejechać lewym pasem. Warszawa nie pójdzie śladem Krakowa, nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Wczoraj minął termin zbierania podpisów, nie udało się zebrać wystarczającej liczby.
14: Nie będzie w Warszawie referendum, co nie zmienia faktu, że zdarzyło się w Warszawie na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy w mojej ocenie coś naprawdę wyjątkowego. Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu, takiego pospolitego ruszenia.
1: Mówi inicjator akcji Maciej Wilk ze stołecznej operacji referendalnej. Wolontariusze zebrali łącznie 111 tysięcy podpisów. To ponad 20 tysięcy mniej niż wymagany próg 132 tysięcy. Koniec z nudnym wkuwaniem słówek do szkół. Na dobre wchodzi sztuczna inteligencja. AI to już nie tylko ciekawostka na informatyce, ale stały gość na lekcjach z języka obcego.
15: Kochani, witam Was dzisiaj serdecznie. Zaczynamy lekcję przy użyciu naszego GPT. Włączamy nasze laptopy i zaczynamy nasze ćwiczenia. Are you ready? Let's start. Prompty są ze wskazaniem na to, aby ChatGPT zrobił nam błędy, które uczniowie muszą odnaleźć. Viviana Zatorska, nauczyciel języka angielskiego. Także stawiamy na kreatywność, na cyfryzację oczywiście, ale jednocześnie na nas, uczniów i nasze myślenie.
16: To bardzo dobry pomysł.
17: Tak, AI ogólnie może pomóc w nauce, ale trzeba go rozsądnie używać, bo może odwrotny skutek przynieść, to zależy jak się go używa, ale może pomóc w nauce.
18: Korzystając z AI warto być czujnym.
16: Tak.
1: Szkołę podstawową nr 8 w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki. I tym tematem kończymy wiadomości o 11. Na kolejne w południe zapraszam w imieniu Dawida Osysko.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Kochani, to ja zapraszam teraz na prognozę pogody według ChatGPT. Nie no, żartuję oczywiście, my sprawdzamy w IMGW. Drodzy Państwo, dzisiaj maksymalnie już teraz 17,5 stopnia w Tarnowie, ale temperatury wzrosną i będzie na termometrach nawet 24 stopnie. Tyle wskażą termometry w Zielonej Górze. 23 z kolei w Szczecinie i w Gorzowie. Najchłodniej Suwałki 17, ale słuchajcie, o żadnym chłodzie nie ma co mówić, bo do niedzieli przepiękne słońce i to w całym kraju.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Mam tak, jeżeli chcecie, żeby to był dzień dobry, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. Tyle wam mogę powiedzieć. 5 minut po godzinie 11 i my w Vox FM robimy dzień dobry. Na voxfm.pl możecie cały czas pisać, co wam robi dzień. U nas kubki czekają, kawa czeka. Kawa dzisiaj się przyda, bo przypominam raz jeszcze Światowy Dzień Kawy, a dzień święty trzeba święcić, a to jest wiadomo, napój bogów.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
0: To ja po kawusie, was zapraszam ze mną. No Mercy, Where Do You Go? Już teraz. Klaudia Wasiluk, witam pięknie i zapraszam. Spędzamy wtorek razem.

Tosh House i Love Tonight, ale wcale nie taki wieczór, bo dopiero 19 minut po godzinie 11, przypominam. A teraz słuchajcie, mam kącik plotkarski. Córka Angeliny Jolie, wyczytałam, że zarabia na kieszonkowe. Serio, mogłoby się wydawać, że ma wszystko, niczego więcej nie potrzebuje, prawda? A ona, słuchajcie, sprzedaje swoje obrazki. Taka głowa do biznesu. Vivienne, 18-letnia, odtworzyła swoje skromne stoisko, słuchajcie, pod nazwą The Tulip Fields i sprzedaje takie swoje grafiki, ręcznie robione kartki urodzinowe, naklejki na Prime Targu Los Angeles. No i takie 40-100 zł za nie trzeba dać. Jaka głowa? Polecam.

0: Nie, nie, nie zatrzymujemy się, absolutnie nie. ATB i Dopamin w Vox FM na 27 minut przed godziną 12. A teraz, drodzy Państwo, będę informować o bardzo ważnych rzeczach, ale ja tutaj potrzebuję odpowiedniego podkładu. Bo eksperci już wiedzą, co wydarzy się, słuchajcie, przed końcem roku. Naprawdę, sprawdzili to. Chodzi o masło. W pierwszych dwóch tygodniach września cena kostki masła wzrosła średnio o ponad 13% w porównaniu do sierpnia. A eksperci już tutaj węszą, że to jeszcze nie koniec. Absolutnie nie. 13%? Pff, to jeszcze nic. Posłuchajcie, co może wydarzyć się w październiku. Już prognozują, że w najbliższych miesiącach, a właśnie w październiku, to cena kostki masła 200 gram będzie wahała się od 5,20 do 5,70. Listopad 5,30, 5,90, a grudzień, gdzie nastąpi kulminacja, od 5,40 do nawet 6,10 zł. Ja tylko przypomnę, że masło można kupić wcześniej i można mrozić. Wiem, wiem. Rekin biznesu.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert.

0: cena.
1: Mamy niskie ceny.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Canal Plus.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24,39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama.
13: Fox FM. Robi dzień dobry. Robi dzień dobry. Dzień dobry.
14: Magia Radia.

Loco Loco, Gordo i Rainier Zonneveld. To wszystko w Vox FM. 15 już dzieli nas minut od godziny 12. O 12 przypominam już teraz najświeższe wydanie wiadomości. Koniecznie bądźcie z nami i posłuchajcie, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. Ale to, o czym chciałam powiedzieć teraz, to to, że 3 kilo kawy, 2 niebieskie filiżanki z napisem Vox FM robi dzień dobry i do tego najlepsze, co może być, czyli cały zapas krówek. Tak, to wszystko może być wasze. Vox.fm.pl, napiszcie, co wam robi dzień. I tutaj naprawdę może was ponieść fantazja. Może dzień wam robi na przykład uśmiech kogoś z rana. Albo filiżanka pysznej herbaty. A może spacer, a może wystarczy po prostu to słońce, które jest za oknem i będzie z nami przez cały tydzień w całym kraju. Napiszcie, cokolwiek to jest. A później koniecznie bądźcie pod telefonem, bo już niebawem, już za momencik Vox.fm będzie dzwonić. No i być może tym telefonem zrobi wam dzień. A właśnie te filiżanki, właśnie te 3 kilo kawy i te krówki mogą trafić w wasze ręce. Shuffle Roan i Good Luck Baby w temacie.

0: Forget You, Fast Boy i Topic. To wszystko na chwilę przed 12, a za moment punktualnie o 12 wiadomości Vox FM. Dawid Osysko właśnie wchodzi do studia, drodzy Państwo, podłącza słuchawki, instaluje mikrofon i za moment nam wszystkim pięknie opowie o tym, co najważniejsze w kraju i na świecie. Koniecznie bądźcie z nami. Dzień dobry! Dzień dobry! Jest, jest. No i wiadomości też będą.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
11: Autokar z dziećmi zderzył się z ciężarówką. Jest poważny wypadek na Mazowszu. Tłumy wiernych na mszy żałobnej na Podkarpaciu, pożegnanie księdza, który zginął w ataku nożownika. 11 osób w rękach policji. To kolejni zatrzymani w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum.
0: Na zegarze 12 to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
11: Opiekunka trafiła do szpitala, a 11 dzieci ma lekkie stłuczenia i obtarcia. Zaczynam od wypadku w Ossowcu, niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Autokar wiozący uczniów podstawówki wjechał w ciężarówkę przewożącą koparkę.
12: Autokar prawym przodem był wybity w samochód ciężarowy tuż za jego kabiną, na wysokości przewożonej na samochodzie ciężarowym koparki.
11: Relacjonuje Rafał Łyszkowski ze Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. Autokarem jechało 30 uczniów z podstawówki w Adamowiźnie. Ulica Mazowiecka w Ostrowcu jest zablokowana. Dzieci czekają teraz na transport powrotny do szkoły. Dokładne przyczyny wypadku wyjaśni policja. W Grzęsce na Podkarpaciu uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza. 67-letni kapłan archidiecezji przemyskiej zginął w ubiegły czwartek w wyniku ataku na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Kapłana opłakują tłumy wiernych. W Grzęsce jest również nasz reporter Tomasz Widak.
13: Jestem tutaj na miejscu przed kościołem Podwyższenia Krzyża Świętego w Grzęsce. Liturgii przewodniczy biskup Stanisław Jamrozek. Na miejsce przyjechali też inni księża, którzy znali osobiście księdza Stanisława Zbojnowicza. Kapłan od 40 lat pełnił posługę duszpasterską. Przez ostatnie 16 lat był związany z jarosławskim opactwem i kościołem świętego Mikołaja biskupa. Dziś żegnają go tłumy wiernych. A jak wspominają go tutejsi mieszkańcy?
14: Był bardzo dobrym człowiekiem, tych uchodźców przyjmował z Ukrainy.
15: Był dobrym człowiekiem jako ksiądz. Na pewno był też dobrym księdzem. No i trzeba wybaczać. Zło dobrym zwyciężano.
13: Ja tylko przypomnę, że ksiądz Zbojnowicz zginął w czwartek rano w wyniku ataku na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu.
11: 31-letni Ihor M. zaatakował nożem księdza Stanisława oraz 4 inne osoby. Kapłan zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Pozostali poszkodowani trafili do szpitali. Kolejne zatrzymania w związku z aferą w Collegium Humanum. Funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali dziś 11 osób w związku ze śledztwem dotyczącym tej uczelni. Poinformowała o tym prokuratura krajowa. Z ustaleń wynika, że w uczelni wystawiano fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA, a także licencjackich i magisterskich. Do tej pory zarzuty w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum postawiono 84 osobom. Wtorek jest we Francji dniem wielkich protestów. Do strajku pracowników sektora publicznego wezwały największe francuskie centrale związkowe. Mają wywrzeć presję na rząd podczas prac nad budżetem na przyszły rok. Związkowcy organizują około 170 demonstracji, domagają się, by w przyszłorocznym planie przychodów i wydatków Francji większe pieniądze trafiły do pracowników budżetówki. Rozpuszczalna, sypana, czarna, a może biała. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kawy. Wiele osób nie wyobraża sobie bez niej poranka. A jak jest wśród mieszkańców Radomia?
2: Czasami jak jest taki gorszy dzień, to trzeba walnąć taką mocną kawkę.
16: Bardzo dużo piję kawy, bo potrzebuję rano porządnego kopa do pracy.
17: Piję kawkę dla przyjemności.
18: Piję i nie wyobrażam sobie bez niej żyć. A jestem bardziej jakby produktywniejsza, kiedy ją piję.
19: Niespecjalnie z tą kawą jednak. Moim zdaniem kawa jest dobra na różnego rodzaju wyjścia z przyjaciółmi i wtedy naprawdę nie da się bez niej obyć. Aczkolwiek tak na co dzień nie jest takim punktem obowiązkowym.
20: A ja nie kawoszem akurat jestem. Czyli kawa to już mało espresso.
11: O kawie w dniu kawy z mieszkańcami Radomia rozmawiała nasza reporterka Daria Żurowska.
0: Wiecie, jaka jest najlepsza kawa?
11: Jaka?
0: Taka, którą ktoś zrobi.
11: O, tak.
0: 3:04 prawie po godzinie 12:00 czas na sport.
10: Wiadomości sportowe w Vox FM.
11: We wczorajszym meczu były dobre momenty, ale to za mało, by pokonać Szwecję. Biało-czerwoni przegrali z nimi w Solnie 1-3. Po wyrównującym golu Sebastiana Szymańskiego można było liczyć na lepszy rezultat. Nasza gra w ataku później jednak stanęła, a Szwedzi wykorzystywali błędy Polaków w obronie.
21: My musieliśmy stworzyć naprawdę znakomitą akcję, żeby strzelić bramkę. Natomiast dzisiaj przeciwnik zdobywał je zbyt łatwo.
11: Oceniał selekcjoner Jan Urban. Po raz pierwszy w wyjściowym składzie znaleźli się Wiktor Nowak i Mateusz Żukowski. Robert Lewandowski wszedł dopiero na ostatnie minuty. A w innych meczach Ligi Narodów, ale w najwyższej dywizji Francja 1-0 wygrała z Belgią. Po wcześniejszej porażce właśnie z Belgami obudzili się Włosi, którzy 4-1 pokonali Turcję. Novak Djokovic jutro wraca na kort, weźmie udział w turnieju ATP 500 w Pekinie. Serbski tenisista miał miesięczną przerwę spowodowaną problemami zdrowotnymi. W turnieju w Pekinie wystartuje także Hubert Hurkacz.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Dawid, w wiadomościach mówiłeś o kawie, a tutaj dzisiaj przy tych przepięknych promieniach słońca, to można się tak naładować, słuchaj, pijąc kawę. A słońca będzie bardzo dużo dzisiaj w całym kraju, drodzy państwo.
11: Świetne wieści masz.
0: No mam i to słuchaj tak, 24 stopnie to jest taki maks, jeżeli chodzi o dzisiaj w Zielonej Górze i to będzie w cieniu i bardzo dużo słońca. Najchłodniej 17 stopni w Suwałkach i to słońce zostaje z nami i jutro. Jutro też 23. I w czwartek maksymalnie również 23. I w piątek, i w sobotę, i tak do niedzieli. Sprawdzam, poniedziałek również nawet taki ładny.
11: Chwilę trwaj.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: O, to przy tym możemy zostać. Taką jesień tego lata to mi naprawdę bardzo mi pasuje. 6 minut po godzinie 12. Dawidowi dziękujemy i zapraszamy na kolejną porcję newsów.
11: O godzinie 13. zapraszam.
0: A teraz to Gustavo Limo i balada przyjmują antenę. Galaxy również będzie, Kang City of London, a ja nazywam się Klaudia Wasiluk i w tej godzinie... zrobię wam dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.

0: Wystarczy ich trzech i dzień zrobiony. Tam obień za nami, a przed nami.
1: Dzień dobry.
0: To jest ten moment. Jeżeli na VoxFM.pl napisaliście, co wam robi dzień, to teraz koniecznie bądźcie pod telefonem, bo właśnie VoxFM wybiera numer, być może właśnie do was, a tych odpowiedzi na to, co może robić dzień, może być naprawdę bardzo dużo. Może komuś na przykład taki promień słońca zrobił dzisiaj dzień, a może był czyjś uśmiech, a może... Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, Radio VoxFM się kłania, Klaudia Wasiluk z tej strony. Czy z Jagodą rozmawiam?
2: Jasne.
0: Cześć Jagódka, co tam robisz teraz? Na czym cię przyłapaliśmy?
2: A właśnie kładłam się z synusiem spać.
0: O, ile lat ma synuś?
2: A skończył niedawno roczek.
0: O, czyli teraz pora na drzemeczkę. Czekaj, czyli on już śpi, czy jak to jest?
2: Nie, właśnie dopiero się kładliśmy. O, słychać go właśnie.
0: O, jak masz na imię, robaczku?
2: Miłoszek jestem, powiem.
0: Miłoszek. Powiesz, Miłoszku? Zawstydziła pani z radia, co?
2: Tak, chyba tak.
0: Ale macie fajnie. Kurczę, mogłabym się z wami zamienić teraz, tak sobie drzemeczkę uciąć. A ty, Jagódko, napisałaś, że to nie Miłoszek ci robi dzień, tylko myślisz o czymś zupełnie innym.
2: Tak, myślę o powrocie do pracy, już nie mogę się doczekać.
0: I wiesz co, ja cię absolutnie rozumiem, bo to jest tak, w domu można się spełniać oczywiście, ale fajnie by było też tak na drugą nóżkę, czasami gdzieś wyskoczyć, trochę się odstrzelić, nie? Zatęsknić za tymi koleżankami i plotkami.
2: Tak. To racja. Ja bardzo tęsknię za pracą. Najbardziej tęsknię za tą atmosferą. Jednak w pracy byłam zżyta z dziewczynami. I no, to zżycie jednak widać, bo gdy wpadam, to od razu dziewczyny się uśmiechają. A pracujemy też z dziećmi, bo pracuję w przedszkolu, więc jakby zamieniam moje prywatne dziecko na dzieci, które mam pod opieką.
0: Gdzie to przedszkole i taka fajna pani przedszkolanka?
2: We Wrocławiu.
0: Pozdrawiamy serdecznie Wrocław. Jagódka, a co ty na to, gdybyś dostała dwa kubeczki od VoxFM z napisem VoxFM robi dzień dobry i każdego dnia po powrocie z macierzyńskiego kawkę w pracy w takim kubku sobie robiła?
2: Jak najbardziej.
0: To jeszcze 3 kilo kawy dorzucamy, żebyś miała co tam włożyć. No i krówki, którymi będziesz mogła poczęstować kogo tylko chcesz, a przede wszystkim oczywiście Miłoszka.
2: O, dziękuję ślicznie.
0: Wszystkiego dobrego życzę.
2: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy.
1: Dzień dobry.
0: Proszę bardzo. Dzień dobry Jagódce już zrobiony, Miłoszkowi również. To jeszcze na was pora. VoxFM.pl napiszcie, co wam robi dzień, a potem dzwonimy. Tak? Być może właśnie do was. Velvet i Chemistry tymczasem, Robin Schulz i Watermat, Take It Slow za moment. CC Catch również czeka. A tu VoxFM, przypominam, oprócz tego, że robimy dzień dobry i gramy w rytmie hitów, przypomnijmy jeszcze, że mamy 22 minuty po godzinie 12. Od razu lepiej, co?

0: Andrea Bocelli, David Guetta. I to wszystko to DNA w Vox FM. Uwielbiam grać Bocellego w Vox FM. A drodzy Państwo, ten numer jest na miejscu trzecim ostatniego notowania bestlisty. VoxFM.pl, zakładka bestlista, tam Was odsyłam. Głosujemy również za pośrednictwem naszej apki. Przy okazji przypominam, jeżeli jeszcze nie macie, koniecznie zainstalujcie i klikajcie, a w piątek o 17 sprawdzajcie, co tam się wyklikało i czy jest po Waszemu. Godzina 17, bestlistę prezentuje w piątek Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja.
2: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
1: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
3: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
4: Do czego by mi się przydał?
3: Pod pomidorki.
5: Ale rzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
3: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
7: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
17: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
18: To ja też chcę!
17: 24,39.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

I tak sobie lecimy razem. Fly Project i Toka Toka za nami, a przed nami na przykład Klasik i Sławomir, takie duo, które nas zabierze na pewno w muzyczną podróż, a to wszystko na 8 minut przed godziną 13. Przypominam, o 13 garść wieści z kraju i ze świata. Możecie liczyć, Dawid Osysko pojawi się w studiu i będą wiadomości Vox FM. Za 7 minut. A teraz gramy.

0: Wiem, że są fani i że są fanki przede wszystkim. To oczywiście grupa Klasik z Sławomirem i Zabiorę. I oni nas zabrali. Dowieźli nas punktualnie, słuchajcie, do godziny 13. No jeszcze 4 minuty. Ale o 13 punktualnie możecie liczyć na wiadomości Vox FM. To wszystko za moment. Bądźcie koniecznie z nami.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da!
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixer. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: 18,47, 12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
19: To ja też chcę!
18: 24, 39.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Reklama.
22: Uczeń zaatakował nożem koleżankę i nauczycielki. Dramat w jednej ze słowackich podstawówek. Rząd przyjął projekt budżetu, zakłada m.in. podniesienie pierwszego progu i nową stawkę podatkową. Sztuczna inteligencja rozpycha się w szkołach, jest wykorzystywana na coraz większej liczbie przedmiotów.
0: Na wiadomości Vox FM punktualnie o godzinie 13 zaprasza Dawid Osysko. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
22: Tragedia na Słowacji. Uczeń zaatakował nożem koleżankę oraz dwie nauczycielki w szkole podstawowej w miejscowości Staszków na północy kraju. 61-letnia kobieta zmarła, a uczennica jest w stanie krytycznym. Prezydent Słowacji Peter Pellegrini złożył kondolencje i nie ukrywa, że jest głęboko poruszony tymi wydarzeniami. Jestem wściekły faktem, że to kolejny atak ucznia na nauczycieli i rówieśników. Agresja i atmosfera nietolerancji panujące w naszym społeczeństwie, podsycane w dużej mierze przez media społecznościowe oraz niestety przez niektórych polityków, dosłownie zatruwają przestrzeń publiczną i wpływają na zachowanie naszych dzieci w szkołach. Napastnik jest uczniem 8 klasy, na miejscu pracują służby, trwa wyjaśnianie szczegółów i motywów ataku. Rząd przyjął budżet na przyszły rok. Kluczowe mają być zmiany podatkowe. Dotyczą około 3,5 miliona podatników. Przyniosą im oszczędności sięgające 3600 zł rocznie. Projekt zakłada podniesienie pierwszego progu ze 120 do 130 tysięcy zł przy zachowaniu 12% PIT-u. Wprowadzona ma zostać także nowa pośrednia stawka 24% dla dochodów od 130 do 150 tysięcy.
2: Wszyscy chcieliby płacić jak najniższe podatki, ale biorąc pod uwagę obowiązki państwa wynikające także z potrzeb obronnych, sytuacji tej wojennej za naszą granicą, z dużego wzrostu wydatków na zdrowie, etc., szukaliśmy sposobów jak najbardziej odpowiedzialnych i to jest na ten czas, to jest to, co jest możliwe.
22: Zaznacza premier Donald Tusk i dodaje, że liczy na podpis prezydenta pod ustawą dotyczącą zmian w podatku PIT. Niebezpieczna wspinaczka zakończyła się akcją strażaków. Dwóch młodych mężczyzn utknęło na kominie dawnej elektrociepłowni w Łodzi. 17 i 20-latek byli na wysokości około 15 metrów. Ratownicy bezpiecznie sprowadzili ich na ziemię.
19: Na szczęście nie wymagali oni udzielenia jakiejkolwiek pomocy medycznej. Tutaj oczywiście warto powiedzieć, że wchodzenie do takich obiektów powoduje bezpośrednie zagrożenie swojego zdrowia, jak i życia. Przypomnę, że teren ten jest chroniony, jest ogrodzone i na takie obiekty nie wolno wchodzić.
22: Mówi Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej w Łodzi. W akcji brały udział dwa zastępy ratowników. Sztuczna inteligencja coraz powszechniejsza w szkołach. AI jest już wykorzystywana nie tylko na informatyce, ale także na lekcjach biologii, matematyki czy języka obcego.
21: Nie traktujemy tego jako zło konieczne, wręcz odwrotnie. My uczymy się z tego korzystać tak samo, jak uczą się korzystać z tego uczniowie. Z tym pożytkiem dla nas i dla uczniów. Naszą rolą jako nauczycieli jest nauczyć świadomie korzystać uczniów z narzędzi AI.
22: Mówi Katarzyna Kaczor, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie. Eksperci nie mają wątpliwości, korzystanie ze sztucznej inteligencji wymaga myślenia i weryfikacji faktów.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Innymi słowy, korzystanie ze sztucznej inteligencji wymaga własnej inteligencji.
22: To prawda.
0: Polecamy przy okazji wszystkim. A tymczasem, drodzy Państwo, będę czytać. W dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe, miejscami na wschodzie i północy kraju zachmurzenie umiarkowane. Początkowo lokalnie na wschodzie i południu kraju silne zamglenia i możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat około 20 stopni w centrum do około 25 stopni na zachodzie.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: A czytałam dlatego, że dzisiaj, 29 września, we wtorek, słuchajcie, obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
22: Naprawdę?
0: Naprawdę.
22: Pięknie.
0: Dawid Osysko za godzinę z kolejną porcją newsów będzie na pewno głośno przeczytanych.
22: Oczywiście i zweryfikowanych, prawdziwych.
0: Z własną inteligencją.
22: Tak jest.
0: Czekamy.
22: Nie ze sztuczną.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
0: Czekamy wobec tego na Dawida, a czekamy przy bardzo przyjemnych muzycznych rytmach. Sandra i Everlasting Love na dobry początek tej godziny. Mick i dziewczyna z sąsiedniej ulicy za moment. Alan Walker również czeka i Ava Max. A to wszystko 5 minut po godzinie 13. Ja nazywam się Klaudia Wasiluk i mam ogromną przyjemność spędzić z Wami jeszcze najbliższą godzinę.

Heart. O, to jest akurat świetne połączenie. Czasami albo jedno, albo drugie. A najlepiej jak idą w parze. Czyli głowa i serce. Joel Corey w Vox FM, a jak czasami coś nie pójdzie nie tak, no bo wiadomo, może głowa nie pomyśli, a serce pomyśli, no to pamiętajcie, że jest jeden adres. Paweł Pawelec. VoxFM.pl, zakładka konkursy. W programie Kochaj albo Rzucaj rozwiąże wasze niejedno sercowe potknięcie. Dam gitarę.

0: 28 minut do 14. Słuchajcie, a może by tak przy okazji tej pięknej pogody tak rzucić wszystko i pojechać w Bieszczady? Jak szukacie jakiegoś miasta, do którego można by było się przenieść, to w zupełnym przypadkiem trafiłam na najzdrowsze miasta w Polsce. Ktoś zrobił taki ranking. Wśród tych miast jest na przykład Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Poznań, Rybnik, Zamość, Skierniewice. Ale nigdy nie mów nigdy, bo słuchajcie, wśród nich numerem jeden jest, tak, najzdrowszym miastem Warszawa.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać.

0: Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play.
11: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
15: Czy twoje

0: Ani potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
1: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Za mniej.

No, szykuje się taki jeden wieczór. Jak jeszcze o nim nie słyszeliście, to koniecznie śledźcie nasze sociale. Już niebawem ktoś, kogo bardzo lubicie, a zwłaszcza jego piosenki, to ten, który nam opowiada, że wyglądamy idealnie i że w ogóle temperatura, już wiecie, o kogo chodzi, to on niebawem skończy 30 lat. Szczegóły oczywiście na naszych socialach. Polecam. Boxer.

0: To jest piosenka o ludziach w lokach.
1: To jest Kamil Rutkowski, który rozpoczyna właśnie program od godziny 14. A ja nazywam się Klaudia Wasiluk i serdecznie chciałam podziękować za wspólnie spędzony czas i zaprosić na jutro na środę.
0: Będzie nam ciebie brakowało.
1: Tak?
0: Tak.
1: Tobie szczególnie.
0: Po godzinie 14 pokażę jak bardzo.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
3: Reklama wygenerowana z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
10: Hot doga poproszę.
9: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
15: Reklama.
16: Był życzliwym i otwartym człowiekiem. Tak podczas pogrzebu o księdzu ofierze nożownika mówili wierni. Umowa z Mercosur nie zostanie zawieszona. Unijny Trybunał odrzucił wniosek Polski. Skutecznie obniżają poziom hormonu stresu. Eksperci zachęcają do leśnych kąpieli.
17: 14 na zegarach to czas na wiadomości. Vox FM, a najświeższe wydanie ma dla Was Dawid Osysko.
16: Tłumy ludzi żegnały ofiary nożownika z opactwa w Jarosławiu. W Grzęsce na Podkarpaciu spoczął ksiądz Stanisław Zbojnowicz. 67-letni kapłan archidiecezji przemyskiej zmarł po ataku na terenie klasztoru sióstr benedyktynek. Mieszkańcy rodzinnej miejscowości duchownego wspominają go jako życzliwego i otwartego człowieka.
18: Był bardzo dobrym człowiekiem, tych uchodźców go przyjmował z Ukrainy.
19: Jestem z rodziny.
20: Jak pani myśli, będzie trudno wybaczyć oprawcy po tym, co zrobił? Się... Ten drugi ksiądz o to zaapelował.
19: No ciężko o tym mówić. To, co jest, co się stało, to nie powinno się stać, więc nie wiem, wybaczenie zawsze jest możliwe. Tak jak ksiądz powiedział, że po prostu trzeba i modlić się za, tak samo za oprawców.
21: Na pewno jest ciężko przyjąć taką tragedię.
22: Trzeba się przyjść modlić, bo to teraz tylko modlitwa już.
16: Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartek rano. 31-letni Ihor M. wszedł na teren klasztoru i zaatakował nożem 5 osób, 4 mężczyzn i kobietę. W wyniku odniesionych obrażeń zginął ksiądz Stanisław. Napastnik jest tymczasowo aresztowany. Z ustaleń biegłych psychiatrów wynika, że mężczyzna ma ostre, wielopostaciowe zaburzenia. To uniemożliwia przeprowadzenie czynności procesowych i przedstawienie zarzutów. Polskie starania na razie przepadły w TSUE. Unijny Trybunał odrzucił wniosek Warszawy o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej z blokiem państw Mercosur. To porozumienie wywołuje ogromne emocje, bo wprowadza preferencje celne dla eksporterów produktów z Ameryki Południowej, takich jak wołowina, drób, nabiał czy cukier. Ale rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że rodzimi rolnicy nie będą stratni, bo w zamian południowoamerykańskie kraje otworzyły swoje rynki.
23: Eksport polskich produktów do państw Mercosur w porównaniu z zeszłym rokiem wzrósł z 4,6 miliona euro do 5,9 milionów euro. Mówię o produktach rolniczych, to znaczy, że polscy rolnicy na tym zarabiają, a import zmalał w tym czasie z tego dokładnie rynku.
16: Wniosek o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy był częścią skargi Polski na to porozumienie. TSUE wyda wyrok w późniejszym terminie. 40-latek z Gorzowa z zarzutami grozi mu dodatkowych 10 lat więzienia. Mundurowym udało się ustalić, że poszukiwany mężczyzna przebywa w jednym z mieszkań na terenie Gorzowa. Policja przewidywała, że 40-latek może być uzbrojony, dlatego do akcji zostali wysłani antyterroryści. Znaleziono przy nim broń czarnoprochową, wiatrówkę i amunicję oraz kilka rodzajów narkotyków.
0: Policjanci zabezpieczyli niemal kilogram marihuany, amfetaminy, haszyszu i mefedronu.
16: Mówi Grzegorz Jaroszewicz z gorzowskiej policji. Zatrzymany trafił już do zakładu karnego, tam spędzi najbliższe pół roku za inne przestępstwa. Przed nami kilka dni pięknego babiego lata. Leśnicy zachęcają, zamiast siedzieć w domu, wybierzcie się do lasu. Nawet krótki spacer między drzewami może poprawić nam nastrój.
1: W lesie nie trzeba niczego zdobywać, zaliczać. Można odłożyć telefon, posłuchać szumu drzew, zapachu wilgotnej ściółki, odgłosu liści pod nogami. Taka godzina czy dwie w lesie jest najlepszym sposobem na odpoczynek po całym dniu.
16: Mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Już 20 minut spędzonych wśród drzew może pomóc w obniżeniu poziomu kortyzolu, czyli hormonu stresu.
17: Niemcy mówią na to Wald Einsamkeit, ale to brzmi niestety jak brzmi.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Ale Niemcy mają również określenie osoby, która jak pływa, to nie umie pływać, tylko trzyma się tego brzegu basenu. To jest tak zwany Handschwimmer. Także to nie jest nic normalnego. Proszę Państwa, w całym kraju bardzo dużo słońca, nigdzie nie będzie padało i w ogóle cieplutko tego popołudnia. 22 stopnie będą pokazywały termometry w Gorzowie, w Zielonej Górze i w Szczecinie, przez 19 w centrum, do 15-16, tyle na Suwalszczyźnie oraz w okolicach Białegostoku. A jutro powtóreczka z dzisiaj, czyli super.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: A czy wy wiecie, bo nie wiem, czy ktoś wam już powiedział, że dzisiaj jest dzień kawy? Szachmat! To nie ma szans, żeby ten dzień był na nie. Wszystkim mówimy bardzo, bardzo dzień dobry. 4,5 minuty po godzinie 14. Mówimy my, czyli ja.
15: To jest dzień z Vox FM.
17: Pluralis majestatis. Kamil Rutkowski, zapraszam w wtorkowy program. To jest dzień.
24: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
17: To jest dzień dobry, bo Vox FM mówi dzień dobry. Luna, gramy dzień dobry.

0: A dzisiaj jest jeszcze dzień czytania na głos, nie wiem czy wiecie, a dokładnie oprócz Dnia Kawy jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, więc hej, bądźmy jednak mimo wszystko precyzyjni. Nie będę wam dzisiaj czytał na głos, a o, wiem, co macie ochotę, żebym poczytał wam głośno? To ja wam to przeczytam, mogę przeczytać dosłownie wszystko, wszystko absolutnie. Ja ładnie czytam. Litwo, ojczyzno moja. Tak średnio wypada w obecnych okolicznościach. Wiecie, o co chodzi, numer do mnie znacie, 609-2x8-69. Piszcie tylko takie rzeczy, żeby można było. Światowy Dzień Serca dzisiaj, Dzień Kuriera i Przewoźnika. Znamy się, lubimy, wiemy. No wiecie, kim jest ten człowiek, prawda? Że dzwoni o 7 rano do ciebie i mówi, będę po 15. No to mniej więcej to jest to. I do tego Dzień Hipochondryka. No tutaj jakby życzenia są zbędne.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Czy jak życzysz hipochondrykowi zdrowia, to robisz mu dobrze, czy wręcz przeciwnie? Znowu to.

Jak można w taki dzień jak dzisiaj zagrać taką piosenkę deszczową? Ano można, bo to jest Jerry Halliwell, a my z Pajsety gramy z przyjemnością. It's Raining Men oczywiście, 19,5 minuty po godzinie 14. Co wy tam do mnie wypisujecie, ludzie kochani? 609-2x8-69. Dzisiaj dzień głośnego czytania. Co dzisiaj głośno sobie czytamy? Wy proponujecie, ja oczywiście w miarę możliwości spełniam tutaj wasze prośby. Numer 609-2... Ale no nie, no pan Tadeusz nie, bo ja już zacząłem i to się nikomu nie spodobało. To nie ten dzień, nie ten czas, bez sensu. Ceny paliw, ktoś pisze. Z największą przyjemnością za chwilkę zapraszam Państwa na seans pod tytułem Głośne czytanie cen paliw. Zrobię to z największą przyjemnością, czyli odwrotna przeciwność tego, jak jedziemy na stację i musimy tam tankować. A wiecie, że ma być jeszcze drożej, tak a propos cen paliw? Właśnie znalazłem jakieś opinie analityków, czyli ludzi, którzy się znają, którzy twierdzą, że to 10 zł za cenę diesla akurat, czyli za cenę ropki, to jest taka perspektywa, do której trzeba się przyzwyczajać i to prędzej niż później, bo podobno jeszcze w październiku taka dycha na polskich pylonach może widnieć, czyli może się po prostu pojawić. Nie wiem, jak się pocieszać w tej sytuacji. No jedyne, co mi przychodzi do głowy, że u Niemców jest już od jakiegoś czasu. To jest dzień z Vox FM. Ja nie zazdroszczę, zwłaszcza, że nasza kiełbasa już dawno przegoniła ich kiełbas. Piosenka o Eli, konkretnie Amber Eli, Rihanna, Jay-Z, Eben za chwilę.

0: Już wszystko fajnie było, to się zaczęły SMS-y. W Niemczech może i paliwo droższe, ale jak przeliczymy na złotówki, ale ile Niemiec za dniówkę zatankuje, to już nikt nic nie mówi. Człowiek, no o tej porze, no 27 minut po 14, ja teraz, no i teraz muszę wziąć kalkulator i liczyć, ile to jest zer i po której stronie przecinka. Za chwilę wiadomości, a ja liczę.
1: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie,
10: bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
11: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
12: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
11: Z PSB zawsze się da.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
15: Fonix Ból Uszu Max.
14: Słucham?
15: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
14: Fonix Ból Uszu Max?
15: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Reklama.
17: 14.30 na zegarze i Dawid Osysko ponownie w studiu. To czas na wiadomości Vox FM. Przed Wami najświeższe wydanie. Słuchamy.
18: Czwarta wersja projektu ustawy regulującej rynek kryptoaktywów pojawi się na posiedzeniu rządu w październiku. Zapowiedział to rzecznik Adam Szłapka. Jak dodał, sądzi, że będzie ona trochę ostrzejsza od poprzednich, a poprzednie wersje projektów zawetował prezydent Karol Nawrocki. Atak hakerski na bazę danych Pentagonu. Wyciekły dane blisko 3 milionów osób, w tym ich numery ubezpieczenia społecznego. Takie informacje przekazała amerykańska stacja ABC News, powołując się na źródła w resorcie. Równolegle ujawniono wyciek danych z portalu rekrutacyjnego FBI. Teraz skupmy się na pogodzie. Trwa najpiękniejsza odsłona jesieni. W wielu miejscach temperatura przekracza 20 stopni. Na Śląsku aktualnie 23 stopnie i błękitne niebo.
19: Jak dla mnie taka pogoda mogła...

oczywiście i Fly High. Vox FM 21 minut do 15. Pamiętajcie, że Vox FM robi dzień dobry na voxfm.pl. Czekają i zapasy kawy, króweczki, kubeczki i same przyjemności. Do tego jeszcze możemy się usłyszeć, porozmawiać, wiecie o co chodzi. Co dzisiaj czytamy? 609-2-8-6-9. Witam! Proszę, jak możesz, to przeczytaj 100 obietnic rządu, tylko tak w skrócie. No to ty się zdecyduj, albo czytamy, albo nie.

Jesienicki, Jarek Blackstone, ale oczywiście także Marek Kościkiewicz, Zdobyć Świata Szczyt. Młodsi nie pamiętają, był kiedyś taki film Szczęśliwego Nowego Jorku i ta piosenka bardzo z nim związana. 10 minut mamy do godziny 15. Może nie Szczęśliwego Nowego Jorku, ale Szczęśliwego Wtorku jak najbardziej życzymy. Robimy dzień dobry na foxfm.pl. Axwell Ingrosso, More Than You Know, już gramy. Vanessa Amorosi jeszcze przed wiadomościami.

0: Vanessa Morozzi i Absolutely Everybody, aż chciałoby się dodać frytki. 4 minuty do godziny 15. O 15 oczywiście wiadomości. Tak, tak, dzień dobry, cały czas robimy na voxfm.pl. Spieszcie się, bo te krówki schodzą, kawa schodzi, kubeczki schodzą i co ja wam później powiem? No ja chcę teraz, no a ja powiem, a teraz to już nie. voxfm.pl, dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
17: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Reklama.
18: Nowości w podatkach i deficyt na poziomie 281 miliardów. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Bez zwolnień się nie obędzie. Trwają próby uratowania szpitala w Sanoku. Jak przeżyć razem w związku 50 lat więcej? Za chwilę cenne rady od dostojnych jubilatów.
0: A zatem z przyjemnością słuchamy wiadomości Vox FM o godzinie 15, na które zaprasza Dawid Osysko.
18: prawie 275 miliardów na ochronę zdrowia, blisko 200 na obronność. Między innymi takie wydatki zakłada ostateczna wersja budżetu przyjęta przez rząd. To projekt, który łączy, mówi minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
19: Z jednej strony wsparcie dla obywateli z inwestycjami wzmacniającymi nasze państwo. Łączy też stabilne finansowanie kluczowych, najważniejszych obszarów zadań państwa z inwestycjami, które budują naszą odporność i konkurencyjność naszej gospodarki.
18: Deficyt ma wynieść około 281 miliardów. Rząd przyjął dziś także szereg projektów ustaw dotyczących podatków.
19: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych.
18: Na tym, jak zapowiada rząd, ma skorzystać przede wszystkim tak zwana klasa średnia. Kolejna odsłona śledztwa dotyczącego Kolegium Humanum i handlu dyplomami. Funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali 11 osób. Wśród nich są takie, które pełniły wysokie funkcje na prywatnych uczelniach. O szczegółach Mateusz Chłystun.
20: 6 osób ujęli funkcjonariusze CBA, a 5 Straży Granicznej w Wielkopolsce i na Mazowszu. Wszyscy trafią do Katowic na przesłuchanie w tamtejszej prokuraturze, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Według prokuratury przestępczy proceder w Kolegium Humanum miał obejmować nie tylko wystawianie fałszywych dyplomów, ale też przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za dokumenty. Jak poinformował dziś rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, śledczy badają także działalność 26 innych polskich uczelni. Dotychczas w całym postępowaniu przedstawiono 475 zarzutów 83 podejrzanym.
18: Mateusz Chłystun, dziękuję. Będzie restrukturyzacja, ale także zwolnienia. Trwają próby uratowania szpitala w Sanoku. Placówka zadłużona jest na 200 milionów złotych u kilku wierzycieli, w tym w ZUS-ie i dwóch dużych parabankach. Rada Społeczna omówiła już plan naprawczy.
21: Jest potrzebna głęboka restrukturyzacja. Niemniej jednak bardzo ważnym aspektem jest to, że nie zakłada on likwidacji żadnego z oddziałów. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, aby restrukturyzować, będą potrzebne zwolnienia.
18: Powiedział nam starosta sanocki Robert Pieszczoch. Dodał, że wszyscy wierzyciele naraz zażądali spłaty swoich zobowiązań.
21: Rozpoczęliśmy dyskusję z wierzycielami, jakieś układy, które myślę, że w niedalekiej przyszłości pozwolą, aby to funkcjonowanie szpitala wróciło do normalnego funkcjonowania, jeżeli chodzi o wypłaty zobowiązań wobec pracowników.
18: Dodajmy, że wczoraj omawiano także wniosek pracowników szpitala o odwołanie obecnej dyrektor. Powiat jednak chce wysłuchania wszystkich stron przed podjęciem decyzji. Pół wieku razem, a w sercach wciąż wiele miłości. Nasza reporterka Weronika Wawrzyk pytała jubilatów z długim stażem małżeńskim o receptę na udany związek.
22: 52 lata już mamy. No kochać się, tylko i wyłącznie kochać.
23: Wzajemne zrozumienie, spokój. Przede wszystkim, żebyśmy się kochali.
24: Spokojnie, bez nerwów, bez jakichś stresów. Trzeba pracować.
25: Przeżyliśmy tyle lat w zgodzie, no to i dalej będziemy tak ciągnąć.
26: Oby zdrowie tylko napisało.
27: Nie. Niech żyją nam.
18: Zdaniem świętujących par kluczem są cierpliwość, sztuka kompromisu i poczucie humoru na co dzień.
28: To wszystko się akurat w tym kontekście bardzo przyda.
29: A bez jednego nie ma drugiego.
30: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
31: 4 minuty po godzinie 15, czas na bardzo dobre doniesienia pogodowe, mianowicie tego popołudnia w całym kraju bardzo dużo słońca i od 22 stopni na w zachodzie naszego kraju do 15-16 na Suwalszczyźnie i w okolicach Białegostoku. 11 stopni tej nocy na termometrach w Szczecinie, 7-8 na przeważającym obszarze. Patrzę, gdzie najchłodniej. Najchłodniej w Rzeszowie tym razem. O, taka ciekawostka, Zakopanej Rzeszów po 6 stopni, niebo praktycznie bezchmurne. Jutro powtórka z rozrywki, słońce, wysokie temperatury. Z Kolim w Vox FM.
30: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
31: Tak mi się skojarzyło a propos temperatury. 4 minuty po godzinie 15, już nawet prawie 5. To ważna informacja dla tych, którzy czekają do 16 na wyjście z pracy, czyli klasycznie etatowcy. Każda minuta ma znaczenie i ja to doskonale rozumiem. Dlatego mówię dzień dobry.
32: Jest dzień z Vox FM.
31: A wraz ze mną Don Omar Lucenzo, Danza Kuduro. Pytacie, czy można tańczyć? Można.
30: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
31: Znaczy nie trzeba, ale można. Basta, hej, czy ty wiesz, kochanie, za chwilę Kamil Rutkowski. Dzień dobry.

0: Hej, kochanie! Hej, kochanie, wiesz, basta, 12 minut po godzinie 15, no to basta, proszę państwa, basta z pracą, bo popołudnie sprzyja temu, żeby zacząć rozmyślać, żeby sobie pomyśleć o tym, że może być lepiej. To się nazywa afirmacja, czyli trzeba sobie afirmować, że jest mi dobrze i wtedy jest mi dobrze. I tu płynnie przechodzimy do tematu Filip Heiser. Wyobraźcie sobie, że Filip Heiser pochwalił się w internecie swoją znajomością a propos Szwecji, a propos kulinariów Szwecji i zaczął, tak mi się wydaje, że pół internetu tym żyje, że próbował zainteresować w jednym z podcastów swoją chyba małżonkę, bo ja tam do końca tego nie śledzę, tym, że w Szwecji podobno najpopularniejszą pizzą jest pizza z kebabem. No i tam wyszła z tego dyskusja, że tak niby o niczym, ale zachowajmy jakby to zdanie w pamięci, że najlepsza jest pizza z kebabem. Ja przypomnę, że człowiek się zajmuje sprzedażą kebabów. Ja się boję, co on by powiedział, jakby produkował jakieś okna.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Durszlaki, albo co gorsza, jakieś takie druciaki do mycia naczyń. Eli Oaks, Lavinia Reasons, już gramy, Mike Candice, za chwilę dzwonimy, bo wiecie, że Vox FM robi dzień dobry, prawda?

0: to jest Britney. Oczywiście Spears, Born to Make You Happy. 22 minuty nam już się zrobiły po 15. Trzeba dzwonić.
1: Vox FM robi dzień dobry.
0: Mówimy dzień dobry Marcie, dzień dobry Marta.
2: Dzień dobry.
0: Co robi Marta?
2: Marta robi przeciery pomidorowe i keczupy.
0: Wzięła i wydała, bo to jest koniec twojego wpisu. Co to znaczy, że dzień dobry robią mi keczupy i przeciery pomidorowe?
2: No dzień dobry robi mi pomidory, sosy pomidorowe i keczupy.
0: Skąd ty masz te pomidory?
2: Bo ja, no gruntowe, kupione.
0: A kupione, a gdzie to kupiłaś? Tak. Jesteś pewna, że one się nadają do spożycia? Bo jeżeli to jest pomidor, który robi tobie dzień dobry, to moim zdaniem coś poszło bardzo nie tak.
2: Nie, poszło wszystko w porządku.
0: No nie, ja nie czuję się przekonany tym, co powiedziałaś. Jak rozumiem, stoisz, tak, teraz przy pulpie pomidorowej, upaćkana cała.
2: Tak.
0: A słuchaj, tak. Wiesz, możesz powiedzieć, my tutaj sami swoi lubimy się, ufamy sobie. Ile razy oblizałaś już łyżkę, jak gotowałaś?
2: No, troszkę było.
0: No ja też to, wiesz, to się bez tego podobno nie da. Dobre wyszły?
2: Nie da się.
0: A właśnie, już masz jakieś efekty, czy dopiero czekasz?
2: Dopiero czekam.
0: No ale na co bardziej, na keczup czy na przecier pomidorowy?
2: Na keczup.
0: Dlaczego?
2: Bo jest chyba troszeczkę lepszy, chociaż przecier też jest bardzo dobry. W zupce pomidorowej pycha.
0: Keczup zresztą też, wiesz, jakbyś powiedziała to moim dzieciom, to keczup jest dobry do wszystkiego, a przecier pomidorowy tylko do zupy.
2: Tak jest.
0: No, nawet się zgadza. Martuńka, nie wiem, czy wypada, zastanawiam się, wiesz, bo tak wiesz, do tych przecierów, do tego keczupu, kawa, krówki, kubki to jeszcze jako taką, bo napełnisz keczupem, podasz ludziom, to jeszcze pół biedy. Bierzesz, czy nie bardzo?
2: Biorę,
0: Dobra.
2: Bardzo chętnie.
0: A masz, dzieciaku, masz, idź do tych przecierów. Ile ty do tego ugotowałaś tych przecierów? Z 4 gary.
2: No, z 10 kilogramów
0: Tak?
2: Keczup.
0: Tak.
2: I z 5 przecierów.
0: Wiesz, jesteś dla mnie dowodem na to, że jak to dobrze, że są jeszcze ludzie, którzy mają dużo wolnego i się trochę nudzą.
2: No, troszkę się nudzą.
0: Proszę tak. bardzo. Kochana, dzień dobry ci robimy. Kawka, krówki, kubeczki od Vox FM, oczywiście twoje.
2: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo proszę.
2: I serdecznie pozdrawiam całą redakcję.
0: I jeszcze dyplomatka.
1: Vox FM robi. Dzień dobry.
0: Ale ja wiedziałem, że to sympatyczny człowiek. Tylko tacy potrafią robić keczup i przeciery pomidorowe. Tańcz, tańcz, tańcz, czyli pomysł na najbliższe 3 minuty, a za 6 minut wiadomości. Tańcz, tańcz.

0: Tańcz w dniu hipochondryka, bo taki mamy dzisiaj, także gdyby zdarzyło wam się, że w pracy akurat buja wam się noga, to powiedzcie, ja nie tańczę. Ja po prostu próbuję to rozchodzić. 28 minut po 15, 2 minutki i wiadomości.
1: Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie.
8: Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Reklama.
14: To już 15.30 na zegarze, a na wiadomości Vox FM najświeższe wydanie zaprasza właśnie teraz Dawid Osysko.
15: Na początek tragiczny wypadek w Warszawie. Tramwaj śmiertelnie potrącił pieszego na ulicy Targowej.
16: Mężczyzna został wciągnięty pod skład. Niestety życia 77-latka nie udało się uratować. Z relacji świadków wypadku wynika, że pieszy wszedł na przejście na czerwonym świetle.
15: Mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Na miejscu pracują mundurowi i prokurator. W związku z wypadkiem są utrudnienia w kursowaniu tramwaju. 56 milionów złotych stracił Skarb Państwa na działaniach gangu zajmującego się wystawianiem fałszywych faktur. Funkcjonariusze warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 8 osób. Grupa działała w latach 2019-2023 w kilku regionach. Nad Półwyspem Jutlandzkim w Danii trwa pierwszy lot testowy dużego wojskowego bezzałogowca służącego do celów rozpoznawczych. Tego rodzaju statki powietrzne mają w przyszłości patrolować terytorium Grenlandii.
17: Wiadomości sportowe w Vox FM.
15: Zwycięstwo w finale turnieju ATP w Chengdu dla Alejandro Davidowicza Fokina. Hiszpan wygrał z Hubertem Hurkaczem 6-7, 7-9. Hurkacz miał 3 piłki setowe, ale nie potrafił wykorzystać swojej szansy. Piłkarska reprezentacja bez wygranej w Lidze Narodów ze Szwecją Biało-Czerwoni przegrali 1-3. Podopieczni Urbana zaliczyli lepsze momenty, ale chwilami byli bezradni. Selekcja

Tańczyło się do tego przytulasy tak na dyskotekach? I, no, chociaż nie, ja do tego nie tańczyłem przytulasów na dyskotekach. To nie do Danzela. Do Danzela się skakało. Proszę Państwa, gdyby ktoś wam złamał serce, nieważne czy na dyskotece, czy w klubie, w ogóle gdziekolwiek, to jest taki człowiek, który może nic z tym nie zrobi, ale przynajmniej o tym innym opowie. Paweł Pawelec, kochaj albo rzucaj, voxfm.pl, tam wasze historie. Do opowiedzenia i uwierzcie mi, do naprawienia, bo nie ma takiej rzeczy, której nie dałoby się naprawić szarą taśmą klejącą, a Pawelec ma tego akurat pod dostatkiem.

0: Co to za śmiechy, chichy jakieś tam w ostatniej ławce? Może wszyscy się pośmiejemy. 6 minut do godziny 16 to Criss Cross Amsterdam i Luisa Sonca, także wcale się nie dziwię, że bardzo dużo słońca poczuliście właśnie w tejże piosence. Mamy jeszcze kilka takich zanadrzu, żeby utrzymać tę słoneczną, sympatyczną, fajną popołudniową pogodę, którą mamy za oknami, a tego akurat nie zabraknie, bo zobaczycie, jeszcze się opalimy do przyszłego piątku. Tak specjalnie na złość wszystkim tym, którzy gdzieś teraz w tropikach nas tam nęcą i po prostu powodują w nas zazdrość na wszelkiego rodzaju socialach. A propos, jak zajrzycie na nasze sociale, to się dowiecie. Rzecz, powiedziałbym, dość zaskakująca, bo wyobraźcie sobie, że lada moment urodziny Skolima. Aha, człowieka, który mówi wam dzień dobry i tak się składa, że jutro również powie wam dzień dobry w Vox FM. Jeżeli macie ochotę na naszym Instagramie, tam możecie zobaczyć, podejrzeć. Zachęcam, żeby zadać Skolimowi pytanie, no bo kiedy jak nie teraz, a umówmy się, przy okazji urodzin nie wypada, żeby wykręcał się do odpowiedzi. Zadamy i zapytamy. Już jutro, bądźcie z nami oczywiście koniecznie. A tymczasem 5 minut do godziny 16 nam zostało. Wiadomości Vox FM już za chwilę. Bad Boys Blue You're a Woman, czyli piosenka nieśmiertelna, zaraz po wiadomościach. Po 16 sprawdzimy także, czy dzień u was na tak, czy na nie. Ale we wtorek odpowiedź jest raczej jasna.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
3: Rano, w pracy, w drodze do domu.
2: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
3: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.

0: Dobre.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd. Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
14: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
17: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
18: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: 18, 47, 12.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
20: To ja też chcę. 24, 39.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
22: Planował atak w szkole, jest decyzja sądu w sprawie 13-letka z Wąbrzeźna. W jednym miejscu wszystko o leczeniu chorób serca, rusza serwis kardiologia.gov.pl. A jak się ma zdrowe serce, to można i sporo wypić dla zdrowia właśnie. Chodzi o kawę, ten napój ma swój dzień.
23: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o 16, na które zaprasza Dawid Osysko.
22: Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Jest decyzja sądu w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. W porę te plany udaremnili policjanci. Weszli do jego domu wczoraj o godzinie 6 rano. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleziono bagnet. Tę sprawę śledzi nasza reporterka Marta Łazarska. Marto, czego dowiedziałaś się w sądzie rodzinnym?
0: Jeszcze wczoraj wpłynął wniosek o zastosowanie środka wychowawczego wobec 13-latka. Do tego momentu przebywał w policyjnej izbie dziecka. Podczas dzisiejszego posiedzenia Wydziału Rodzinnego i Nieletnich zdecydowano, że nastolatek tymczasowo trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Sąd nie udziela też szczegółowych informacji dotyczących tego, jak wyglądał przebieg wysłuchania, zabezpieczonego materiału, czy też wpisów, które nakierowały policję na jego trop.
22: Informacje o nastolatku, który planuje atak w szkole, mundurowi z Wąbrzeźna otrzymali z Biura Międzynarodowej Współpracy w Komendzie Głównej. Nastolatek udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich. Odpowiedź na rosyjskie sabotaże nie zawsze będzie jawna, mówił w Brukseli sekretarz NATO Mark Rutte. Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego odpowiadał na pytania o sabotażach przeprowadzanych w państwach NATO przez Rosję. Jak twierdzi, pakt ma do dyspozycji wszystkie niezbędne opcje reagowania. Ale nie zawsze będzie to odpowiedź wet za wet. Termin hybrydowy, mówiłem to już wiele razy, brzmi trochę zbyt kosztownie. To działania w szarej strefie. Mogą to być drony, sabotaż, a nawet cyberataki. Mamy wszystkie niezbędne możliwości reagowania. Nie zawsze będziecie je widzieć publicznie i nie zawsze będą one symetryczne. Rutte odniósł się również do powtarzających się incydentów z dronami na wschodniej flance NATO. Jak podkreślił, sojusz wzmacnia ochronę powietrzną i pracuje nad tańszymi sposobami zwalczania dronów. Wczoraj rosyjski dron spadł na Ukrainie około 2 kilometrów od polskiego przejścia granicznego w Dorohusku. Tam chorujący na serce znajdą wszystkie potrzebne informacje. Instytut Kardiologii rusza ze specjalną stroną internetową, która podpowie, kiedy i jakie badania wykonać. Serwis kardiologia.gov.pl ma być publicznym źródłem sprawdzonych informacji o zdrowiu sercowo-naczyniowym, profilaktyce i chorobach układu krążenia. Portal wystartował w Światowym Dniu Serca i ma być systematycznie rozbudowywany.
2: Portal kardiologia.gov.pl to przede wszystkim dostępne, wiarygodne źródło informacji dla osób chcących przede wszystkim podjąć profilaktykę szeroko pojętą, czyli zaczynając od zdrowego odżywiania, od aktywności fizycznej, w jaki sposób dbać o siebie, jakie badania wykonywać.
22: Mówi Katarzyna Kęska, wiceminister zdrowia. Materiały przygotowywane i weryfikowane są w oparciu o wiedzę ekspertów. Twórcy portalu chcą podpowiedzieć również, jakie badania warto wykonywać i na jakie sygnały ze strony organizmu zwracać uwagę. Espresso, americano, a może cappuccino. Obchodzimy dzień kawy. Każdy ma swój rytuał i parzenia, ale najważniejszy jest dobry surowiec.
3: Jeżeli dobrą robotę zrobił farmer, producent, importer i palarnia, to tak naprawdę po naszej stronie jest tylko odpowiednio dobrać grubość mielenia do długości parzenia i nic więcej.
22: Mówi Agnieszka Rojewska, dwukrotna mistrzyni świata baristów, która prowadzi palarnię na Dolnym Śląsku. Niektóre badania mówią, że dziennie możemy wypić do 5 filiżanek kawy. No, oczywiście, jeżeli nie mamy problemów z ciśnieniem.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Dawidowi bardzo dziękujemy. Możesz bardzo iść na kawkę. Tak,
22: pójdę na kawkę. Przyjdzie tutaj do ciebie za pół godziny do państwa wszystkich. Katarzyna Pilewska.
24: Zapraszamy. 4 minuty po godzinie 16 albo 4 po 4, żeby było jeszcze sympatyczniej. W całym kraju bardzo dużo słońca. Dzisiaj, jutro, no w nocy bez słońca, ale za to niebo praktycznie bezchmurne. Można oglądać przepiękny księżyc. Podziwiałem zeszłej nocy. Faktycznie robi wrażenie. Ciepło, bo tej nocy od 11 stopni w Szczecinie oraz w Koszalinie. Przez 7-8 tyle pokażą termometry w Kielcach i w Lublinie. Do 6 tyle w Zakopanem.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Skoro dzień kawy, no to trzeba poświętować. Gdyby ktoś nie miał, to Vox FM zapewnia zapas kawy i to bardzo solidny, bo robi dzień dobry na voxfm.pl. W tej godzinie sprawdzimy, czy wtorek dzień kawy to jest dzień na tak, czy dzień na nie u was.
25: Z Vox FM.
24: Zapraszam, Bad Boys Blue już za chwilę i weekend.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Halo, tutaj Londyn, tutaj Vox FM, 11 minut po godzinie 16. Korea Południowa teraz na tapecie, dlatego że w Korei Południowej mają rekina, który stał się atrakcją turystyczną. 3,5 metra ma ta bestia, widzę zdjęcie właśnie, tak, ale jaki konkretny. Utknął w kanale w Busan, ściągając ponad 600 tysięcy gapiów. No bo tak, służby zobaczyły, patrzą, rekin. No jak dzień jak co dzień w Korei Południowej, no, po prostu rekin, tak? No ale wypadałoby, żeby z powrotem do morza tego osobnika tam wygonić. Nie bardzo mogą, więc stał się atrakcją turystyczną i przyciąga turystów. Ten rekin, który utknął w tym kanale, w środku. Nawet się okazuje, że atrakcja zdobyła uznanie władz miasta i zyskała honorowy tytuł Shafluencer, który jest połączeniem angielskich słów shark i influencer. Aha. Czyli co, rekin, tak, 3,5 metrowy w kanale, atrakcja turystyczna Korea Południowa. Zapraszam do mnie na osiedle. Tam takich atrakcji to za każdym domem.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Po dwie, co najmniej.

0: Ulala, to jest Rockset, to jest Sleeping in my car, czyli piosenka z podtekstem. A propos.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień. To jest
3: na tak, na nie.
0: Wtorek na tak, wtorek na nie. Numer do studia 609-869-869. Zapraszam, żeby dzwonić na żywo, prosto na antenę i opowiedzieć nam wszystkim, co u was dobrego, co u was złego. Znacie, wiecie, jak to działa, znacie mechanizm. A gdybyście nie znali, to ja podpowiem. Obiecuję. 609 2 razy 869. Kogo witam, kogo goszczę. Halo, dzień dobry.
4: Cześć, Paula.
0: Cześć, Paula. Paula ma wtorek na tak, wtorek na nie?
4: Wtorek na tak. Mój 17-letni syn to prawojazdy.
0: Co? I co? 17-letni? To już można w takim wieku jeździć samochodem?
4: Można teraz w roku z mamusią na siedzeniu u pasażera,
0: jeszcze
4: ale
0: lepiej. Jeszcze lepiej. Będzie woził, nawet już podejrzewam, że wiem w jakich okolicznościach. Zdrowia synowi życzymy, pozdrów od nas i powiedz, że bardzo mocno za niego trzymamy kciuki. 609 2 razy 869. Kogo witam, kogo goszczę. Halo, dzień dobry.
5: Cześć, Kaszka z tej strony, z Łodzi się kłania.
0: No cześć, co tam, dobrego?
5: To się dopiero okaże, czy dobrego, czy złego.
0: Dawaj, na wywiadówkę jedziesz, zgadłem?
5: Nie, na wywiadówkę nie wiem, chyba gorzej. Jadę po mojego syna 9-letniego do szkoły, ale dostałam informację od wychowawczyni, tak? Że mój syn dzisiaj opowiedział jej taki fajny dowcip pod tytułem: czy wie pani, dlaczego krasnal się śmieje, jak idzie przez las?
0: Czekaj,
5: ale... Tak. Że oczywiście nie wie, tylko na to, a dlatego, bo trawa smyra go gdzie?
0: Ojej, wiedziałem, żeby przerwać ten dowcip! Słuchaj, najgorsze podobno, co można dostać od nauczyciela, to informacja taka trochę związkowa. Musimy bardzo poważnie porozmawiać. Ja nie lubię. 609-869-869, kogo witamy, halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Cześć. Cześć. Wtorek tak czy nie u ciebie?
6: Słuchaj, no na nie.
0: Co się stało?
6: Słuchaj, dostałam ulubiony, wymarzony telefon od mojego męża.
0: Tak.
6: I mąż mówił: Eliska, ubezpieczymy telefon. Nie będziemy ubezpieczyć. I wyobraź sobie, że teraz poszłam do toalety, siku zrobić i wypadł. Stresu.
0: Niestety, wiesz co, jak już zaczęłaś mówić, dostałam ulubiony, wymarzony telefon od męża, to ja już wiedziałam, jak ta historia się skończy.
2: To jest dzień. To jest
3: dzień.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Ale jak coś może pójść nie tak...

0: Armin Van Buren i Sasha Everlasting, 27 minut po 16. Patrz, szwagierek nie mają dobrze. Cześć, tu Magda. Mi dzisiaj dzień robi nowy, dobry, robi nowa praca. Wczoraj wysłałam CV, dzisiaj byłam na rozmowie i udało się, mam tę pracę. Jak się to robi?
1: Autopromocja.
2: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
1: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
3: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
4: Do czego by mi się przydał?
3: Od pomidorki.
5: Ale wrzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
3: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
12: Nie, a powinnam?
11: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
12: I możesz z nich korzystać?
11: Jasne, w każdej chwili.
12: To i ja się zapiszę.
11: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
13: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
14: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
15: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
16: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
17: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 złote. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.
0: 16.30 na zegarze. Tu Katarzyna Pilewska, która jest już w studiu. Witamy. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
0: Zapraszamy na wiadomość.
19: Tragiczny pożar. W Kujawsko-Pomorskim nie żyje starszy mężczyzna. Ogień wybuchł w jednym z domów w miejscowości Wielki Sosnowiec.
20: Żnińskiej komendy otrzymali informację o pożarze, do którego doszło w gminie Łabiszyn. W wyniku tego pożaru niestety śmierć poniósł 86-letni mężczyzna. Na chwilę obecną prowadzone są czynności przez policjantów.
19: Relacjonuje Piotr Kasprzek z policji w Żninie. Okoliczności tej tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury. W pożarze dom został kompletnie zniszczony. Moskwa nie ustaje w atakach na Ukrainę. Jedna z bomb spadła na szkołę. Na szczęście dzieciom udało się uciec do schronu. W pomieszczeniu znajdowało się około 40 uczniów. Rosjanie zaatakowali miasto Sumy na północy Ukrainy. Jedna osoba zginęła. Wiele osób nie wyobraża sobie bez niej poranka. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kawy.
21: Czasami jak jest taki gorszy dzień, to trzeba walnąć taką mocną kawkę.
22: Bardzo dużo piję kawy. Potrzebuję rano porządnego kopa.
23: Piję kawkę. Dla przyjemności.
24: Jeżeli kawa, to już mało espresso.
19: Z mieszkańcami Radomia rozmawiała Daria Żuchowska.
0: Ja zaczynam, ty dokończysz, dobra?
19: Uh-huh.
0: Walniemy kawusie i będzie...
19: Po sprawie?
0: Git! Katarzyna! Nie walniemy.

mówcie co chcecie, dla mnie ta piosenka kończy się romantycznie, bo tak. 22 minutki do godziny 17. Dzień na tak czy dzień na nie? O, jak najbardziej na tak. Kawka wjechała, tętno w normie, jeszcze coś słodkiego i czego chcieć więcej. Pozdrawiam Małgorzata. Niczego, absolutnie. Ale wiesz co, gdybyś szukała partnera w zbrodni, to jestem, chętnie dołączę. Swedish House Mafia Boys, Oczy Szafirowej, Kate Ryan. A tak na dokładkę. Żeby już mieć taki komplet szczęścia.

0: Jeżeli teraz jedziecie samochodem, to wy już nie jesteście w Polsce, już jedziecie w Nowym Jorku, rozumiem. Wiesz o co chodzi, że już tu już czujesz ten klimat. Zimny okieć, proszę ciebie, jedziesz sobie
1: i Jason Derulo ci gra. Dobra, rozumiem.
0: A Michał Trawka ma jeszcze kilka takich hiciorów w zanadrzu. Tylko to bardziej taki Hongkong.
1: No nie, no
0: jak
1: nie
0: położysz się na kuli ziemskiej i ręką dotkniesz tu, no, to właśnie tam jest Hongkong.
1: Aha, okej. Okay. Ale tak, to niezależnie od której strony, tak?
0: Wszystko jedno.
1: Ale.
0: Proszę Państwa, program na pełnej, wtorkowy, rozpoczyna się punktualnie po godzinie 17.
1: Zapraszam.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
10: Cappuccino. Caffè latte.
11: Co robisz?
10: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
12: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Nowy rok akademicki na wypasie?
16: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
17: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
18: W jeziorze Ośno utonął nastoletni harcerz. Dziś ruszył proces w sprawie tragedii. Od tego tematu zaczniemy. W wiadomościach też pożar i ewakuacja w Elblągu, a na koniec jeszcze piłkarze, Widzewa Łódź, czytający bajki małym pacjentom. Posłuchajcie.
1: Jest godzina 17. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
18: Na ławie oskarżonych wychowawca drużynowy i ratownik WOPR-u. Przed sądem rejonowym w Wolsztynie za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Do tragedii doszło podczas obozów zeszłoroczne wakacje, a więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
19: Oskarżeni odpowiadają m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci chłopca poprzez utonięcie. Grozi im do 5 lat więzienia. Zdaniem śledczych 21-letni wychowawca drużynowy i 19-letni ratownik WOPR-u nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Nastolatek w nocy podejmował próbę. Ta polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
18: Na razie nie wrócą do placówki. Młodzież ewakuowana dziś rano z ośrodka opiekuńczo-wychowawczego w Elblągu na razie nie może wrócić do tego budynku. To po tym, jak w jednym z pokoi doszło do gwałtownego pożaru. Po sprawdzeniu przez pirotechników znaleziono tam pochodne amfetaminy i dezodorant i to mogło doprowadzić do pożaru.
8: Są to jakieś środki odurzające. Policjanci zabezpieczyli także rozszczelniony dezodorant. Być może w połączeniu właśnie z tymi środkami odurzającymi zadziałało to jak jakiś materiał łatwopalny.
18: Ten wątek będzie sprawdzany w toku dalszego dalszego dochodzenia, tłumaczył Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu. W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. Ewakuowano kilkadziesiąt osób, 30 podopiecznych najbliższą noc spędzi poza ośrodkiem. Już ponad 86 tysięcy bezpiecznych punktów w całym kraju można znaleźć na stronie internetowej, gdzie się ukryć. Do miejsca, w których będzie można szukać schronienia, między innymi w razie ataku z powietrza albo zagrożenia pogodowego. Na mapie zaznaczono między innymi budynki z garażami, przejścia podziemne, tunele i stacje metra.
11: Ten punkt schronienia, który jest wyznaczony, to jest również informacja dla mieszkańców, że wskazane przez Straż Pożarna to pomieszczenie daje pewien poziom gwarancji bezpieczeństwa dla osób, które mieszkają w tym budynku.
18: Mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Jak podkreśla resort, punkty zostały wybrane przez Państwową Straż Pożarną i wszystkie będą specjalnie oznakowane niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle.
11: Chcielibyśmy, żeby te wszystkie punkty, które wskazała Państwa Straż Pożarna, zostały oznakowane do końca roku.
18: Miejsc należy szukać na stronie internetowej, gdzie się ukryć.pl. Przypomnijmy, że wczoraj syreny zawoły w województwie lubelskim. Powodem był zmasowany rosyjski atak na zachodzie Ukrainy. Jeden z dronów spadł tuż przy granicy z Polską. Chciał okraść seniorkę ze Szczecina na prawie 50 tysięcy złotych. Wpadł na gorącym uczynku. 51-letni mężczyzna wmówił starszej kobiecie, że jej pieniądze na koncie są zagrożone. 70-latka wypłaciła prawie 50 tysięcy złotych i zostawiła je w koszu na śmieci.
20: Tam po chwili pojawił się 51-latek, który podjął schowane pieniądze. Policjanci natychmiast zatrzymali mężczyznę i zabezpieczyli gotówkę.
18: Mówi Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji. Oszustem zajmie się sąd. Z tym zadaniem poradzili sobie całkiem dobrze. Piłkarze Widzewa Łódź czytali bajki małym pacjentom w szpitalu Matki Polki. W ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania zachęcali też do sięgania po książki. A na miejscu był nasz reporter Grzegorz Mnich.
21: Będzie trochę akcentu czeskiego, ale mam nadzieję, że zrozumite i damy radę.
22: Czy były jakieś próby przed tym generalnym czytaniem?
23: Kilka razy sobie przeczytaliśmy, bo wiadomo, w bajkach też są wyrazy, które ciężko wypowiedzieć.
21: Na dywanie w pokoju śpi Bobik. Popiskuje przez sen i przebiera lampkami.
22: Czy to jest według Was ciekawe, jak piłkarze czytają?
24: Bardziej piłkarze mnie zainteresowali, ale czytania to też jest takie ciekawe czytanie.
25: Myślę, że warto szczególnie sobie zrobić z nimi zdjęcie, poznać ich bliżej.
22: A skąd akurat Wasz wybór tutaj do tego czytania?
23: Myślę, że więcej czytamy, jesteśmy oczytani, dlatego...
21: Ja teraz powiem prawdę, bo wszyscy trzy jesteśmy kontuzjowani.
18: A bajki czytali Marek Hanousek, Mariusz Fornalczyk i Szymon Czesz.
26: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Ja pytam, ty odpowiadasz. Mhm. Gdzie najcieplej?
18: W Słubicach.
1: Gdzie najchłodniej?
18: W Zakopanem.
1: Jakie średnie temperatury w Polsce?
18: 17? Nie, tak około 21. Ja tak szybko nie liczę średniej.
1: No, spojrzałam 21. Po prostu
18: przed
1: przyjmijmy, że to jest 21. Czy opady 20. deszczu dzisiaj?
18: Opady deszczu nie. Nie spodziewamy się deszczu dzisiaj. Haba. Do końca tygodnia deszczu nie będzie.
1: Do końca tygodnia
18: do
1: będzie
18: końca
1: co?
18: Do końca słońce.
1: Do końca słońce. Super, świetnie.
26: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: I to jest to. To jest to. Jeżeli mówimy o końcówce września, to taka pogoda jak najbardziej na plus. 5 minut po 17. Michał Trawka, dzień dobry. Zapraszam.
27: Now.

0: prawdziwy klasyk, bo to zespół Classic. Hej, czy ty wiesz? I tak też właśnie gramy w Vox FM, czyli 12 minut po 17. No i co się dziwić? Mamy piękną polską złotą jesień za oknami, mnóstwo słońca i z tego, co udało mi się ustalić, to ma być tak na dłuższą metę. To znaczy, no generalnie przewaga października jest na plus pod kątem pogody, bo dopiero gdzieś przełom październik, listopad ta pogoda może się popsuć, więc najbliższy czas zapowiada się naprawdę, naprawdę dobrze. Będzie słońce, będą wartości pozwalające spędzać czas na świeżym powietrzu, pospacerować, jeszcze połapać tę witaminę D, więc to zapowiada się naprawdę, naprawdę dobrze. Ale jeżeli ktoś uzna, że to za mało, że to nie wystarcza, no to pamiętajcie, wtedy zawsze można sobie włączyć Vox FM, my gramy w rytmie hitów i wtedy każdy dzień robi się znacznie, znacznie, znacznie, znacznie, znacznie przyjemniejszy.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Dzień dobry, z tej strony ciocia Madzia. Czas na nową zagadkę. Uwaga, masz 10 świec, 3 zgasły. Ile świec zostanie rano?
2: O masz, czyli to taka zagadka trochę chyba matematyczna, bym powiedział. No sam nie wiem. Jeszcze raz, posłuchajmy tego.
1: Masz 10 świec, 3 zgasły. Ile świec zostanie rano?
2: Jeśli znacie poprawną odpowiedź na dzisiejszą zagadkę cioci Madzi, no to śmiało, 609-8698-69. Pod ten numer można wysyłać swoje wiadomości, a także swoje głosówki.

0: 27 minut po 17 na naszych radiowych zegarach. Za kilka chwil najświeższe wiadomości, ale zanim wiadomości, no to może przypomnijmy sobie dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Proszę bardzo, oto i ona.
1: Masz 10 świec, 3 zgasły. Ile świec zostanie rano?
0: A swoje odpowiedzi piszecie pod numer 609-869-869. Co to może być? Jaki to, jaka jest odpowiedź?
2: Autopromocja.
3: Poczuj się jak VIP i pojedź na 30 urodziny z Koliwa ze swoimi znajomymi.
2: Na scenie w Siemiatyczach poza jubilatem masa muzycznych niespodzianek i

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinno?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
1: Reklama.
14: 17.30 na zegarach, to wiadomości Vox FM, zaprasza Katarzyna Pilewska.
15: Odpowie za wypadek swojej córki. Jest akt oskarżenia dla matki 5-letniej Zosi. Dziecko w czerwcu tego roku wypadło z 11 piętra w jednym z mieszkań przywiejskiej we Włocławku.
16: W stanie nietrzeźwości i znajdując się pod wpływem środka odurzającego w postaci ziela, konopi innych niż włókniste, pozostawiła małoletnią bez opieki, która wówczas wypadła z okna mieszkania znajdującego się na 11 piętrze budynku wielorodzinnego i upadła na podłoże z tej wysokości, w wyniku czego nieumyślnie spowodowała u małoletniej liczne obrażenia ciała, powodując ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu.
15: Jej mama była wtedy w domu, w nietrzeźwej, pod wpływem narkotyków, a wyjaśniała nam to Małgorzata Kręcicka z włocławskiej prokuratury. Wiktoria Dema, dozór policyjny, grozi jej od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Poważna awaria instalacji gazowej w Gdańsku. Do wycieku doszło w rejonie Ronda de la Selle na pograniczu Wrzeszcza i Brętowa. Ulice w okolicy są zablokowane, a kierowcy muszą liczyć się z ogromnymi korkami. Na miejscu pracuje pogotowie gazowe i 9 zastępów straży pożarnej. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia spowodowane awarią. Pierwszy pacjent w Polsce otrzymał serce od dawcy ze Słowacji w ramach rozwijanej współpracy międzynarodowej w transplantologii. Od 2023 roku polskie zespoły pobrały poza krajem 170 narządów, z których większość przeszczepiono polskim biorcom. 44-letni pacjent, który we wrześniu przeszedł transplantację w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, trafił do szpitala 7 września.
7: Wiadomości sportowe w Vox FM.
15: Hubert Hurkacz nie dał rady. Polski tenisista przegrał z Alejandro Dawidowiczem Fokiną w finale turnieju ATP w Chengdu, choć w drugim secie miał aż 4 piłki setowe, nie był w stanie ich wykorzystać. Piłkarska reprezentacja bez wygranej w Lidze Narodów ze Szwecją. Biało-czerwoni przegrali 1-3. Podopieczni Jana Urbana zaliczyli lepsze momenty, ale chwilami byli bezradni. Selekcjoner pytany, czy wobec słabszych występów myśli o rezygnacji, odpowiada.
17: Nie, nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę.
15: A już w piątek kolejny mecz, tym razem z Rumunią, a podczas tego zgrupowania Polacy zagrają jeszcze na wyjeździe rewanż z Bośnią i Hercegowiną.
14: Może tych naszych piłkarzy trzeba wysłać na jakieś korepetycje do naszych siatkarzy.
15: Polska z biało-czerwoni.
14: Ja mam wrażenie, że ile razy bym mnie pytał, jaki będzie wynik spotkania, to każdy po prostu wie, że gramy na
15: końca.
14: Nie, na nic się nie stało.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Już wtorkowa, a we wtorek zazwyczaj myśli się znacznie lepiej, znacznie przyjemniej. Z tym tematem też ze mną Paweł. Cześć Paweł, powiedz mi, gdzie ty jesteś, bo gdzieś cię w drodze złapałem. Opowiadaj, gdzie jedziesz?
2: No cześć, jestem pod Zgierzem.
1: Aha, ale gdzieś w jakimś konkretne miejsce jedziesz, czy jak czy wracasz z pracy, do pracy jedziesz?
2: Wracam z pracy.
1: Wracasz z pracy, okej, okay, dobra. Słuchaj Paweł, no to może przypomnijmy sobie dzisiejszą zagadkę cioci Madzi, tak żeby wszyscy mieli okazję ją jeszcze raz usłyszeć. Co ty na to?
2: No pewnie.
1: Dobra, proszę bardzo.
3: Masz 10 świec. 3 zgasły. Ile świec zostanie rano?
1: Paweł, jak myślisz? Jaka jest poprawna odpowiedź?
2: 3, te, które zgasły, bo reszta się do rana wypali.
1: Okej, dobra. Jesteś pewny, że to jest poprawna odpowiedź?
2: Tak.
1: Dobra, słuchaj, jeżeli zgadłeś, to woksowe gadżety są twoje. Uwaga, sprawdzamy.
3: Poprawna odpowiedź to 3, bo reszta się wypali.
1: No i pięknie, ty nawet definicję zagadki, zakończenia w zasadzie jej zdałeś. Także Paweł, no serdecznie ci gratuluję. Woksowe gadżety są twoje. A korzystając z okazji, że jesteś na antenie Vox FM, czy ty chciałbyś kogoś pozdrowić, powiedz?
2: Tak, swoją małżonkę i dzieci.
1: A jak ma małżonka na imię?
2: Marzena.
1: Marzena. Myślisz, że Marzena nas w tym momencie słucha? Jest taka szansa?
2: Chyba raczej nie.
1: Dobra, ale zakładajmy, że słucha. Mimo wszystko. Dobra? Tego się trzymajmy.
2: No pewnie.
1: I to mi się podoba. To jest podejście do życia. Wszystko na tak, a my Marzena oczywiście i dzieciaki serdecznie pozdrawiamy.
0: Zagadka cioci Madzi.
4: O jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło, kiedy podarowałaś mi swoją miłość.

Europe, The Final Countdown w Vox FM. Utwór z myślą o tych, którzy punkt 18 zakończą swoją pracę i będą mogli cieszyć się, no ja wiem, upragnioną wolnością. No, rzecz jasna, pomijając wszystkie kwestie płynące z gospodarstwa domowego, bo umówmy się, to się jednak rządzi swoimi prawami. A również o 18 u nas najświeższe wiadomości płynące z kraju, płynące ze świata, więc warto być z nami. Ale to jeszcze chwila, jeszcze moment, dokładnie 7 minut. No,

0: Jeśli ktoś ma bilety na koncert tego pana, to serdecznie zazdrościmy, a koncert Pitbulla, niech ja tylko sprawdzę, już 27 listopada. Później jeszcze 3 grudnia będzie można go usłyszeć. Macie bilety? Macie? Zazdroszczę.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na Ciebie.
13: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
12: Spotkajmy się w Biedrze.
14: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
15: To co, kawusi? Zrobię Ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
14: No, tego z Media Expert.
15: No tak.
16: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
17: Reklama. Zarzuty po śmierci 5-latki z Kujawsko-Pomorskiego usłyszał je ojciec dziecka. Od tego tematu zaczniemy. W wiadomościach nacisk rządu na prezydenta. Chodzi o cenę paliw, a na koniec jeszcze najnowsze dane dotyczące alkoholu w kraju. Czy Polacy piją mniej? Posłuchajcie.
0: 18 na zegarach to najświeższe wydanie wiadomości Radia Box FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
17: Są zarzuty po śmierci 5-latki z Lipna w Kujawsko-Pomorskiem. Ojciec dziewczynki odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci córki. Dziewczynka została przygnieciona betonowym ogrodzeniem. Nie udało się jej uratować. Ojciec dziewczynki chciał zerwać orzechy podczas wspólnego spaceru. 44-latek miał ponad 3 promile alkoholu. Usłyszał zarzut
18: polegający na tym, że będąc w stanie nietrzeźwości, sprawując opiekę nad córką, wszedł na metalowo-betonową konstrukcję ogrodzenia posesji i wskutek niedochowania ostrożności doszło do przewrócenia się elementu ogrodzenia na małoletnią.
17: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Wrocławku. Przemysław P. przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień.
18: Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu względem podejrzanego środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji z zakazem opuszczania kraju oraz zakazem kontaktowania się ze świadkami zdarzenia.
17: W spacerze brali udział też matka dziewczynki i kuzyn. Matka była trzeźwa. Pomocy dziecku udzieliła przejeżdżająca tamtędy przypadkowa kobieta. To ona zawiozła dziewczynkę do szpitala. Ceny paliw biją rekordy, rząd naciska na prezydenta. Premier i minister finansów apelują o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rządzący chcą z tych pieniędzy sfinansować kolejny program na wzór CPN. Więcej nasz reporter Michał Skolimowski.
19: Premier Donald Tusk mówi wprost, upór ze strony Pałacu Prezydenckiego oznacza kolejne tygodnie wysokich cen na stacjach paliw.
20: I bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom, nie muszą służyć rządowi.
19: Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański dodaje, opór prezydenta wobec rządowej ustawy jest absolutny. Niezrozumiałe.
21: Trudno to zrozumieć.
19: Prezydent już raz taką samą ustawę odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Zwracał m.in. uwagę na to, że prawo nie działa wstecz, a przepisy zakładały opodatkowanie koncernów od marca tego roku. Rząd szuka pieniędzy na nowy pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, a prezydent proponuje PKN. Paliwo kosztuje normalnie. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie limitów na marże rafineryjne, hurtowe i importowe, co zdaniem rządzących mogłoby doprowadzić do braku paliwa na stacjach.
17: Dodajmy, że litr benzyny 95 i trzeba zapłacić obecnie około 8 zł za litr diesla, około 9. Niebezpieczna sytuacja w Złocieńcu w zachodniopomorskim. Na terenie jednostki wojskowej doszło do wycieku substancji chemicznej.
22: Pierwszym organem, który zareagował, była nasza wojskowa straż pożarna. Jednakże posiadane środki nie były wystarczające, dlatego przy współpracy z specjalistyczną grupą do ratownictwa chemiczno-ekologicznego ze Szczecina zagrożenia zostały zneutralizowane.
17: Mówi kapitan Paweł Wyrzakowski, oficer prasowy 2. Brygady Zmechanizowanej w Złocieńcu. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, poszkodowany został pracownik firmy zewnętrznej, który podczas wycieku zatruł się oparami. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu pracowało łącznie 8 zastępów straży pożarnej i specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego. Polska jednym z najtrzeźwiejszych narodów w Unii Europejskiej. Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że pod względem abstynencji jesteśmy w ścisłej unijnej czołówce. Pijemy coraz rzadziej, a największe spadki spożycia alkoholu widać wśród młodych. Ze szczegółami Krzysztof Płowecki.
23: Zmienia się podejście do picia. Coraz więcej osób jest świadomych szkodliwości alkoholu, a spotkanie ze znajomymi czy impreza coraz rzadziej oznaczają konieczność sięgnięcia po kieliszek. Analitycy wskazują, że osoby z generacji Z piją nawet o 87% mniej niż starsi Polacy. Jak mówi Justyna Kotowska, specjalistka psychoterapii uzależnień, stoją za tym różnice pokoleniowe.
24: Te osoby, które pamiętają czasy, w których picie alkoholu było ogólnie przyzwolone, mogą jeszcze bronić tamtych postaw.
23: Z danych Eurostatu wynika, że codziennie alkohol pije zaledwie 0,5% Polaków. Raz w miesiącu po alkohol sięga 17% badanych, a 35% deklaruje całkowitą abstynencję. Pod tym względem Polska zajęła 2. miejsce w Unii Europejskiej, tuż za Litwą.
17: Relacjonował Krzysztof Płowecki.
25: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
26: No i co w pogodzie, Katarzyno? Opowiadaj, gdzie
27: kochany,
26: mamy...
27: Panie 24 stopnie w Słubicach. Piękna pogoda na zachodzie kraju i na południu, mimo że chłodniej, to też ciepło. 17 w Zakopanem.
26: No ale to wiesz, bo tam wysoko w górach to zawsze jest chłodniej. Ale no największy plus... No ja jestem taki obserwator, wiesz, geograf, trochę wiem.
27: Taka synoptyczna uwaga.
26: Wybiłaś mnie z rytmu, poczekaj, co chciałem. A że cały tydzień ładny i słoneczny, to chciałem.
27: Tak, do niedzieli, w poniedziałek deszcz.
25: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
26: Jakieś plany na weekend już masz? Z racji tego, że będzie słońce, no.
27: Wiesz co, będę pracować, jak wiesz.
26: Chcesz znać moje plany na weekend?
27: Tak, chcę.
26: Ja też będę pracować, jak wiesz.
27: To chyba w jednym miejscu.

0: Defis i niespotykany kolor oczu. W ostatnim czasie mam wrażenie, że coraz częściej oczy wszystkich nas robią się po prostu czerwone. Czerwone od tarcia i od płaczu. Szczególnie gdy podjeżdża się na stację benzynową zatankować samochód, bo umówmy się. Ja dzisiaj byłem, tankowałem. Jak zobaczyłem na tym takim wyświetlaczu cenę 8,16, to zwątpiłem. No ale tak faktycznie jest. I serduszko mnie bolało, portfel płakał. I pytanie do was. Jak sobie wy radzicie z takimi cenami? Czy już przesiadliście się na rower, deskorolkę? Nie wiem, co tam jeszcze. Hulajnogę? Ewentualnie pieszo już spacerujecie? Albo komunikacja miejska? Czy jeszcze jesteście po tej drugiej stronie barykady, że mimo wszystko walczycie i wierzycie, że no te ceny mimo wszystko no trochę ulegną poprawie? Dajcie znać. 609-869-869. Ja jeszcze czekam. Z nadzieją na to, że będzie lepiej, ale tej nadziei powoli zaczyna mi brakować.
1: Na pełnej z Fox FM.

0: Robin Schulz, Take It Slow w Vox FM, 26 minut po 18. Wracamy do waszego tematu odnośnie tego, jak sobie radzicie tak naprawdę z tym, że no, ceny paliw na stacjach benzynowych idą ku górze i to coraz mocniej. Proszę bardzo.
1: Cześć, to jest Szymon Patrycja z Krakowa. Dobrze to już było. Teraz będzie albo tak samo, albo tylko gorzej. Dlatego jeżdżę albo na rowerze, albo komunikacją miejską. Pozdrawiam, papa.
0: Mm-hmm. No jest to jakieś rozwiązanie, jakby nie patrzeć, oczywiście. No, jeszcze jedna z propozycji, proszę.
2: Cześć, Justyna. Ja już nie czekam, aż ta cena spadnie. Ja tylko tankuję do pełna i odjeżdżam. Pozdrawiam.
0: Do pełna i odjeżdżam? O, proszę. To są takie osoby, naprawdę?

0: Fly High, numer jeden naszej best listy, Tobi Romeo. Jak się podoba, warto wchodzić na vox.fm.pl i głosować. No wysoko też wędrują ceny paliw na stacjach benzynowych. Jak wy sobie z tym radzicie? No to właśnie wysyłacie swoje głosówki w tym temacie. Proszę bardzo.
1: Cześć, tu Dorota. Ja sobie radzę z podwyżką benzyny tak, że przerzuciłam się na samochód z gazem. Pozdrawiam!
0: Samochód z gazem? No jest to jakieś rozwiązanie, przynajmniej na razie. Kto wie, jak będzie dalej. No, ale trzymam kciuki za takie osoby.
2: Marek, z tym odnośnie cen paliw dzwonię. No mnie zastanawia fakt, dlaczego w 2022 roku baryłka ropy była droższa niż obecnie, natomiast ceny na stacjach benzynowych były o 2 zł niższe niż teraz. Może to mi ktoś wyjaśni. Pozdrawiam serdecznie.
0: No, wiesz co, ja też chciałbym to wiedzieć, naprawdę.
3: Na pełnej z Vox FM. Autopromocja.
4: Dzień dobry!
3: Dzień dobry!
4: Dzień dobry!
3: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
4: Rano, w pracy, w drodze do domu.
3: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla Ciebie.
4: Napisz na vox.fm.pl, co robić dzień.
3: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
5: Mąż, który budzi mnie o 4.45 buziaczkiem.
4: Bo Vox FM robi dzień dobry.
6: I to codziennie.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż

0: wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Reklama.

0: 10 minut. 10 minut dzieli nas od 19, ale to nie znaczy, że nie można robić dzień dobry. Dzień dobry można powiedzieć o każdej porze, uważam. No chociaż, no, jak jest wieczór, to faktycznie. Dobra, to nie idźmy tym kierunkiem. Po prostu inaczej. Vox FM robi dzień dobry. I to nie byle jakie dzień dobry, bo dostajecie niebieski kubek, dostajecie solidny zapas kawy i dostajecie coś na osłodę życia. Taki oto tercet. I to może być wasz tercet, wasz trójkąt. Być może jedyny jakikolwiek będziecie mieć w życiu. Więc warto po prostu się zgłaszać na voxfm.pl. Tam odsyłam. Jeszcze raz przypomnę. Niebieski boksowy kubek. Solidny zapas kawy. No i coś na osłodę życia. voxfm.pl. Tam odsyłam, tam się zgłaszacie.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Osobiście uważam, że nie ma tak bardzo ponętnego, sensownego, seksualnego, seksownego utworu jak saksofon. No coś w sobie ma. To jest moja subiektywna opinia. Za chwilę 19 wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?

0: Autopromocja. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Nowy rok akademicki na wypasie?
9: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
9: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
10: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: Reklama.
13: Karol Nawrocki blokuje decyzję premiera w sprawie szefa Służby Ochrony Państwa. Tematem zajął się nasz reporter i od tego zaczniemy. Ofiary nożownika żegnały tłumy, w wiadomościach też pogrzeb księdza z Jarosławia, a na koniec jeszcze gigantyczny sukces. Lekarze ze Szczecina uratowali życie kobiety w 7. miesiącu ciąży bliźniaczej.
14: Jest 19. Czas na wiadomości Radia Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
13: Prezydent blokuje decyzję premiera w sprawie szefa Służby Ochrony Państwa. Karol Nawrocki wydał negatywne stanowisko w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza, przekazał rzecznik głowy państwa. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, skąd taka decyzja?
15: Rzecznik prezydenta pisze, że ta kandydatura nie została uzgodniona z głową państwa. Karol Nawrocki ma być jednak gotowy na rozmowy w tej sprawie. Pułkownik Tomasz Jackowicz przejął obowiązki od generała Radosława Jaworskiego, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne i którego zawieszono. Sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera. Formalnie Jaworski pozostawał jednak szefem formacji. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dążył do jego odwołania, co początkowo też blokował prezydent. Ostatecznie wyraził na to zgodę.
13: Ofiary nożownika z opactwa w Jarosławiu żegnały tłumy. W Grzęsce na Podkarpaciu spoczął ksiądz Stanisław Zbojnowicz, 67-letni kapłan archidiecezji przemyskiej, który zmarł po ataku na terenie klasztoru sióstr benedyktynek. O szczegółach nasz reporter Tomasz Widak.
16: Kościół w Grzęsce wypełnili bliscy, mieszkańcy oraz inni wierni, którzy przyszli pożegnać księdza Stanisława Zbojnowicza. Kapłan przez 40 lat służył kościołowi, a przez ostatnie lata był związany z jarosławskim opactwem. Dla wielu był przede wszystkim człowiekiem, do którego można było zawsze przyjść po rozmowę, spowiedź i dobre słowo.
17: Był bardzo dobrym człowiekiem.
16: Będzie trudno wybaczyć oprawcy?
17: Wybaczenie zawsze jest możliwe. Po prostu trzeba i modlić się tak samo za oprawców.
18: Trzeba wybaczać, choć na pewno jest ciężko przyjąć taką tragedię.
16: Wierni podkreślają, że zapamiętają go jako kapłana bliskiego ludziom, spokojnego i gotowego pomagać.
13: Przypomnijmy, 31-letni Ihor M. wszedł na teren klasztoru i zaatakował nożem 5 osób, 4 mężczyzn i kobiety. W wyniku odniesionych obrażeń zginął ksiądz Stanisław. Napastnik jest tymczasowo aresztowany. Z ustaleń biegłych psychiatrów wynika, że mężczyzna ma ostre, wielopostaciowe zaburzenia, co uniemożliwia przeprowadzenie czynności procesowych i przedstawienie zarzutów. Firma fakturownia padła ofiarą cyberataku, przekazał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Firma poinformowała, że doszło do wycieku danych, ale nie objął on danych zintegrowanych z KSeF ani informacji o kartach płatniczych. Incydent został zgłoszony do CERT Polska. Służby intensywnie pracują nad ustaleniem dokładnych okoliczności zdarzenia. Lekarze ze Szczecina uratowali życie kobiety w 7 miesiącu ciąży bliźniaczej. Pani Olga trafiła do szpitalu uniwersyteckiego nr 1 po nagłym wylewie krwi do mózgu. Lekarze przeprowadzili embolizację, czyli skomplikowany zabieg zamknięcia naczynia krwionośnego, prawdopodobnie jako pierwsi na świecie.
19: Są to dosłownie pojedyncze przypadki opisane na świecie. Ten przypadek z tą patologią prawdopodobnie jest jednym z pierwszych, jak nie pierwszym na świecie.
13: Przyznaje profesor Wojciech Poncyliusz, który przeprowadzał tę operację. Była skomplikowana, ponieważ oprócz pacjentki lekarze musieli zadbać też o bliźnięta. Świeżo upieczona mama nie kryje wzruszenia.
20: Teraz już jestem w domu, szczęśliwa i z dziećmi, także nic, tylko się cieszyć, także dziękuję.
13: Mila i Max urodziły się zdrowe, mama i dzieci są już w domu.
21: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
22: Ja mam wrażenie, że ostatnio tak ciepło to było, no ja wiem, sierpień? No nie, sierpień nie był jakiś super fajny, raczej chyba lipiec, czerwiec, coś takiego. No umówmy się, mamy końcówkę września, tak naprawdę no, koniec września, a 23 stopnie w Słubicach w tym momencie. Najchłodniej w Białymstoku, tam okolice 13, ale cały ten tydzień ma być naprawdę ładny. Mnóstwo słońca, 22, 23, a miejscami nawet 24 stopnie. No nic, tylko korzystać.
21: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
22: 4 minuty po godzinie 19 na naszych radiowych zegarach. Kolejna, uważam, dobrze spędzona godzina przed nami. Michał Trawka, dobry wieczór, zapraszam.
23: Na pełnej z Fox FM.
22: A teraz utwór, którego... A, ja nie będę kaleczył języka.

Ellie Oaks, Lavinia i Reasons w Vox FM. 14 minut po 19 na zegarach, a za chwilę propozycja, rzecz jasna, do best listy. Nasze, polskie, ekstazy, bania mi dziś pęka. Jeśli ten numer wam się spodoba, no to warto wejść na voxfm.pl, później kliknąć w zakładkę best lista, zjechać nieco niżej, tam plusy, minusy, no i trzeba nacisnąć, tak jak wam gra w serduchu.

0: 30 to dużo czy mało? Jak myślicie? No, zależy też o czym mowa, prawda? Jeśli o wieku, to myślę, że całkiem niedużo. A propos, jeśli macie ochotę, to będziecie mogli bawić się razem z nami na 30 urodzinach Króla Latino, czyli z Colima. Wtedy też można poczuć się jak VIP, można zabrać swoich znajomych, a na scenie oczywiście cała masa muzycznych niespodzianek, różnych specjalnych gości, no i wy możecie się tam bawić właśnie razem z nami. Wystarczy tylko wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić, a do tego wszystkiego oczywiście my dorzucamy jeszcze coś od siebie, czyli 1000 zł kieszonkowego. Proszę bardzo, voxfm.pl, tam odsyłamy, tam się zgłaszacie, wystarczy tylko napisać, dlaczego to właśnie twoja paczka powinna wpaść na urodziny Króla Latino.
1: Na pełnej z VoxFM.
0: A urodziny z Colima 8 października.

Nie jest dobrze, oj, naprawdę nie jest dobrze. Czytam, że Polska wymiera najszybciej w Europie. I ktoś mógł stwierdzić, że mamy nawet katastrofę demograficzną. GUS ocenia, że no, te zmiany demograficzne w Polsce przebiegają szybciej niż w innych krajach europejskich. Czyli coś jest jednak nie tak. Może trzeba jakoś zachęcić ludzi. Tylko jak? No właśnie, to jest pytanie do was. Może macie jakieś pomysły? Nie wiem. Nie. No nie wiem, naprawdę. Chciałbym pomóc, ale z drugiej strony, jak patrzę na to, co się dzieje, że wszyscy

0: Autopromocja. Reklama.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Cappuccino, caffè latte.
4: Co robisz?
3: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
5: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe, łatwo o dobry dzień.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

You Not Us, Plastic Funk, In The Middle of Vox FM. No i właśnie jak się słucha takich numerów, to aż chce się żyć, chce się na przykład pracować, bo zakładam, że są jeszcze takie osoby, które w tym momencie są w pracy, bo dopiero na przykład pracę rozpoczęły, bo poszły na drugą zmianę. Albo ktoś będzie kończył pracę za, no nie wiem, powiedzmy 15 minut, albo za 14 w sumie, bo za 14 minut 20. Niemniej, jeżeli ktoś jest w pracy albo ktoś kończy pracę, ma zjazd taki, wiecie, no po prostu już do zajezdni, ale jeszcze czuję, że będzie musiał zrobić coś ważnego, to akurat tak się składa, że dzisiaj mamy dzień kawy, więc może kawy trzeba się po prostu napić, to może dzisiaj ona będzie działała ze zdwojoną siłą. Kto wie, no warto to sprawdzić. Ale mamy też Światowy Dzień Serca, no i jeżeli z kawą faktycznie nie przesadzacie w ciągu dnia, to problemów z sercem raczej nie powinniście mieć. A naukowcy i lekarze mówią wprost, że 2-3 filiżanki kawy dziennie, prozdrowotnie, jak najbardziej tak, więc można. No ale mamy też Dzień Kuriera i Przewoźnika. No właśnie, no właśnie, czyli wszystkich kurierów serdecznie pozdrawiamy. A propos, ja czekam na swoją paczkę. Na pełnej!

0: Basic Element i Feelings w Vox FM. No umówmy się, jak jesteście z nami, to uczucia na pewno są pozytywne. Nie może być inaczej. Za kilka chwil godzina 20, a u nas to rzecz jasna czas najświeższych informacji płynących z kraju i ze świata, również ze świata sportu, dlatego koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama. O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 39.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Reklama.
8: 13-latek podejrzany o zabójstwo nauczycielki. Od najnowszych informacji w sprawie tragedii na Słowacji zaczniemy. W wiadomościach też zamknięte plaże w Ustce. RCB wydało alerty. A na koniec jeszcze sport. Przed polską reprezentacją kolejne wyzwania. Posłuchajcie.
0: Jest 20. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
8: Nowe informacje w sprawie ataku na szkołę na Słowacji. Policja wszczęła postępowanie przeciwko 13-latkowi, który jest podejrzewany o zabójstwo nauczycielki. Nie ujawnia jednak motywów jego działań. Do tragedii doszło dziś rano w szkole podstawowej w miejscowości Staśkow na północy kraju. Po ataku ostrym narzędziem ranne zostały też dwie osoby, w tym uczennica, która w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Mieszkańcy są zszokowani tą tragedią. Jesteśmy przerażeni. Wszyscy w szkole muszą być w szoku. Moja córka jest nauczycielką w tej szkole. Zadzwoniłam do niej, a ona zdruzgotana powiedziała: nie mogę rozmawiać. Nic mi nie jest, ewakuujemy dzieci.
9: Ewakuujemy dzieci.
8: Do tragedii doszło w dniu, gdy w decydującą fazę weszła rozprawa sądowa innego ucznia, Samuela Straśka. Na początku ubiegłego roku zabił on pracownicę szkoły i koleżankę z klasy w szkole podstawowej w Spiskiej Starej Wsi, również na północy kraju. Plaże w Ustce zamknięte. Uwaga, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaapelowało o niezbliżanie się do zanieczyszczonego obszaru. Wczoraj na blisko 50-kilometrowym odcinku plaż wykryto substancję ropopochodną.
1: To są wiadomości Vox FM.
8: Rejestracja pojazdu przez internet? Tak, już w przyszłym roku. Ministerstwo Cyfryzacji i Infrastruktury szykuje małą rewolucję. Jej szczegóły zna nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba, powiedz, wiadomo już, kiedy zmiany wejdą w życie?
10: Ministerstwo Cyfryzacji planuje wprowadzić zmianę już 18 stycznia. Kierowcy będą mogli składać wnioski o rejestrację przez aplikację mObywatel. Z telefonu dołączyć wszystkie wymagane załączniki i wnieść opłatę. W urzędzie trzeba będzie pojawić się jedynie po odbiór dowodu rejestracyjnego i tablic.
11: Jest to dobra zmiana, będzie to powodowało mniejsze kolejki i odciążenie człowieka, żeby musiał chodzić do wydziału i stać w wydziale. Tak?
10: Bo teraz w kolejkach trzeba sporo czasu spędzić.
11: Teraz jeszcze chyba 8 osób jest za mną.
12: Może jakieś ułatwienie, ale ja wolę osobiście wstawić się urzędnika tutaj i załatwić sprawę.
10: Mówili mi kierowcy w jednym z warszawskich wydziałów komunikacji. To nie jedyne zmiany, bo urzędnicy zyskają też dostęp do unijnej bazy danych o samochodach, a dzięki temu stos dokumentów przy rejestracji auta z zagranicy będzie zdecydowanie mniejszy.
8: Złota polska jesień z iście letnią temperaturą i tak do końca tygodnia. Na Śląsku termometry pokazują w najcieplejszym momencie nawet 24 stopnie. Dużo słońca, braku wiatru. Jedynie noce i wczesne poranki są rześkie.
13: Taka złota jesień pomaga w treningach?
14: Bardzo, bardzo. Pamiętam w tamtym roku, jak się szykowałam do półmaratonu, to nie było tak ładnie.
13: Jakby pani określiła jednym zdaniem taką jesienną pogodę?
14: Cudownie, letnio, oby tak dalej.
13: Z przełomu września, października pan w zupełnie letnim wydaniu.
15: Przyjemnie, fajne.
16: No, proszę pana, pogoda idealna. No.
17: I aż się chce chodzić na spacerki.
13: Nie ma nawet mowy o chandrze jesiennej.
9: Wie pan, co ja w ogóle nie miewam jesiennych. Hunter, kocham jesień. Nie wiem, no jak dla mnie jest bomba. Niech trwa jak najdłużej.
8: Z mieszkańcami Katowic na linie Trzech Stawów w Katowicach rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
15: Wiadomości sportowe w Vox FM.
8: Już w piątek kolejny mecz, tym razem z Rumunią. Polska reprezentacja stanie przed kolejnym wyzwaniem podczas tego zgrupowania. We wczorajszym przegranym meczu były dobre momenty. Okazało się jednak, że to za mało, by pokonać Szwecję. Biało-czerwoni przegrali.
16: My musieliśmy stworzyć naprawdę znakomitą akcję, żeby strzelić bramkę. Natomiast dzisiaj przeciwnik zdobywał je zbyt łatwo.
8: Ocenił selekcjoner Jan Urban. Po raz pierwszy w wyjściowym składzie znaleźli się Wiktor Nowak i Mateusz Żukowski. A jutro kolejny dzień zmagań w ramach piłkarskiej Ligi Narodów UEFA. Jutro dojdzie do hitu w postaci konfrontacji Hiszpanów z Chorwatami. To spotkanie 20:35. Wtedy również Czechy zmierzą się z Anglią, a Szkocja z Szwajcarią. Wcześniej o 17:50 mecz Finlandia-Białoruś.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Przepraszam, czy ciebie bawi fakt, że tak? Nasza polska reprezentacja przegrała ze Szwecją?
8: Nie, ja jestem bardzo dumna z naszej polskiej reprezentacji.
0: Właśnie widzę.
8: Że cały czas mamy nadzieję.
0: A, w ten sposób.
8: I że w piątek na pewno wszystko będzie dobrze.
0: No, na pewno. Na pewno to pogoda będzie ładna.
8: O, to.
0: W tym tygodniu.
8: Pogoda będzie śliczna, 20 stopni w tym momencie, w Słubicach. Przecież
0: no
8: to jest
0: właśnie, dajcie
8: pogoda
0: spokój.
8: Plenerowa.
0: Plenerowa. A tak. W plenerze co można robić?
8: A na przykład spacerować, jak panie mówiły
0: to
8: w serwisie.
0: To samo miałem na myśli.
15: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Tylko na dziki trzeba uważać.
8: Na dziki, tak.
0: Dziki mogą być. A,
8: dzik jest dziki. Dzik jest?
0: Nie wiem, zapytaj go.
8: Zły.
0: 5 minut po 20 na naszych radiowych zegarach. Dobry wieczór, Michał Trawka, kłaniam się.
2: Na pełnej z Vox FM.

0: Jeśli lubicie funkowe brzmienia, to ten utwór faktycznie może się spodobać, bo on coś takiego funkowego w sobie ma, prawda? Kariel Paco Amoroso i Sexy Magic w Vox FM. Warto tutaj zaznaczyć, myślę, młodsza część słuchaczy na pewno będzie kojarzyć, że ten utwór znajduje się w autentycznym, no nie może być inaczej, w soundtracku do gry GTA 6, proszę bardzo, więc będziecie ją mogli też tam usłyszeć, a gra swoją premierę będzie miała już za miesiąc, więc jak już ktoś kupił, no to fajnie, jak nie, no to jeszcze macie trochę czasu. A swoją drogą wiem, że ta gra tania nie będzie, ale nie o grze, a o tym, co przed nami. Olivia Adams, Never Say Never, to już za chwilę, ale będzie też Enrique Iglesias, Sean Paul i ich Bailando. No we wtorek Bailando, dlaczego by nie, przecież zawsze ktoś ma urodziny i zawsze można świętować. No i będzie też coś naszego, polskiego, chociaż anglojęzycznego. Andy Dust i DJ Harris z Okarie.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM.

0: Dobrze, naprawdę dobrze to brzmi. Andy Dust, Harris i Zokaria w Vox FM. 25 minut po 20 na zegarach, a za chwilę kolejna muzyczna propozycja do tego, żeby sobie trochę potańczyć. Albo przynajmniej, żeby się rozruszać. Ewentualnie zrobić szybką przerwę w pracy, w obowiązkach, jeżeli takie teraz macie. No i faktycznie skupić się na takim muzycznym rozluźnieniu. Bo Jennifer Lopez się pojawi i jej Let's Get Loud, czyli utwór, który każdy, myślę, chociaż raz w życiu usłyszał. A jeżeli nie, no to naprawdę nie wiem, co poszło nie tak.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Będzie gorąco tej nocy, będzie gorąco nie tylko w nocy, ale generalnie przez cały ten tydzień, ba, mało tego, według wszystkich tych, którzy zajmują się pogodą długoterminową, pogoda w październiku ma być naprawdę, naprawdę ładna. Mnóstwo słońca, będą też te wyższe temperatury, czyli będzie można faktycznie z tej pogody korzystać. Ja już wyjmowałem kurtki zimowe, wszystkie ciuchy zimowe miałem już na wierzchu, tutaj proszę bardzo, trzeba jednak będzie to pochować z powrotem do szafy i krótki rękaw wraca.
1: Na pełnej z Vox FM. Autopromocja.
2: Poczuj się jak VIP i pojedź na 30 urodziny z Koliwa ze swoimi znajomymi.
1: Na scenie w Siemiatyczach poza jubilatem masa muzycznych niespodzianek i gości

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: Reklama.

0: Enej, tu twoje radio, hello, tu twoje radio Vox FM i tak wam właśnie gramy, czyli w rytmie hitów. Kwadrans dzieli nas od godziny 21, a ja przypominam, że Vox FM robi dzień dobry i mamy dla was niebieski voxowy kubek. Mamy też solidny zapas kawy i solidny zapas słodyczy. Taki pakiet może być wasz, ale żeby faktycznie wasz był, to na początek trzeba wejść na voxfm.pl, tam się zgłosić i napisać, dlaczego to właśnie do was ten pakiet powinien trafić. Więc już wiecie, co należy zrobić.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Nowator, moja panienka w Vox FM. Przyszła panienka do studia, to Katarzyna Pilewska.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, za chwilę najświeższe wiadomości. Dużo się dzieje w Polsce, na świecie?
1: Bardzo, bardzo, bardzo dużo się dzieje. Wiadomości bardzo obszerne. Aha. Czekamy już na was. Słuchajcie, róbcie głośniej.
0: No to koniecznie bądźcie z nami, a ja się już z wami żegnam. Dzięki za dziś, ale słyszymy się jutro od godziny 17. Tymczasem wszystkim pracującym życzę cierpliwości, wytrwałości, a odpoczywającym... Czego można życzyć odpoczywającym?
1: Żeby wykorzystali ten czas.
0: O właśnie, wykorzystajcie ten czas, po prostu.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
1: Ostateczna wersja budżetu państwa na przyszły rok przyjęta. Tematem zajął się nasz reporter. Od jego relacji zaczniemy. W wiadomościach też wracamy do dramatu pod Poznaniem. Kierowca wjechał w grupę ludzi. Jutro ma usłyszeć zarzuty. A na koniec jeszcze schronisko Promek. Psy z czarną sierścią dłużej czekają na adopcję. Dlaczego? Posłuchajcie. Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Kluczowe decyzje w sprawie finansów publicznych i portfeli Polaków. Rząd przyjął ostateczną wersję budżetu państwa na przyszły rok. Rada Ministrów zaakceptowała też projekty ustaw dotyczące podatków. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Według rządowych wyliczeń przyszłoroczne dochody państwa mają wynieść ponad 696 miliardów złotych, wydatki ponad 977, a deficyt około 281. Blisko połowa wydanych pieniędzy pójdzie na ochronę zdrowia i obronność.
7: To jest projekt budżetu, który łączy z jednej strony wsparcie dla obywateli z inwestycjami wzmacniającymi nasze państwo.
6: Mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Do tego przyjęto też szereg zmian podatkowych.
7: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych.
6: Na tych zmianach zyskać ma około 3,5 miliona Polaków.
1: Odpowie za umyślne narażenie pokrzywdzonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. Sprawca potrącenia 3 osób w Dachowej pod Poznaniem najprawdopodobniej jutro usłyszy zarzuty. 39-latek wczoraj wjechał osobówką w grupę ludzi stojących przy innym samochodzie. Ciężko ranny został m.in. młodszy brat kierowcy. Poszkodowany zmarł w szpitalu. Śledczy mają już wyniki sekcji zwłok.
8: Biegły określił, że przyczyna zgonu tego mężczyzny pozostaje w związku z potrąceniem go przez pojazd, którym kierował inny uczestnik zdarzenia, zatrzymany i pozostający do dyspozycji prokuratury rejonowej w Środzie Wielkopolskiej.
1: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Śledczy od początku uważają, że tragiczne zdarzenie nie było zwykłym wypadkiem, a miało charakter kryminalny.
8: Na jutro w prokuraturze rejonowej w Środzie Wielkopolskiej zaplanowano czynności związane z przesłuchaniem zatrzymanego w tej sprawie mężczyzny.
1: Wiadomo, że część uczestników zdarzenia była notowana za rozboje i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Rekordowe zadłużenia młodych Polaków. Łącznie zadłużenie osób w wieku od 18 do 26 lat zwiększyło się w ostatnich 3 latach z 278 milionów złotych do prawie miliarda. Na Dolnym Śląsku rekordzista musi oddać blisko 430 tysięcy złotych.
9: W ciągu ostatnich 3 lat na przykład na Dolnym Śląsku liczba dłużników się podwoiła, a kwota zadłużenia wzrosła 3,5-krotnie. Trochę boimy się, że młodzi ludzie robią sobie sami krzywdę, bo oni wchodzą w dorosłe życie z coraz większymi długami, a konsekwencje tego będą się za nimi ciągnęły jeszcze przez lata.
1: Mówi Andrzej Kulik z Krajowego Rejestru Długów. W tym czasie liczba zobowiązań przypadających na jednego młodego Dolnoślązaka zwiększyła się z 2 do 3.
10: Jestem sceptycznie nastawiony do większej ilości kredytów. Jak są na przykład jakieś meble, czy coś mogę dostać na ratach 0% i nie zabiera mi to więcej niż jakiejś tam małej części mojego miesięcznego przychodu, dochodu, no to spoko. Ale jak ja mam zapłacić za mieszkanie, które jest warte 600 tysięcy, prawie 2 miliony, to nie ma sensu.
1: Mówi nam młody mieszkaniec Wrocławia. Zadłużenia najczęściej pochodzą z kredytów gotówkowych, długów mieszkaniowych, alimentów i grzywien sądowych. System kup teraz, zapłać później to nieduża skala. Czekają na adopcję dłużej tylko dlatego, że mają czarną sierść. Gdańskie schronisko Promek organizuje spotkanie z czarnymi psami czekającymi na nowe domy. Wokół ich umaszczenia wciąż funkcjonują stereotypy, przez które takie psiaki są często pomijane przy adopcjach.
4: Są jednak jakieś tam badania i pokazujące, że ciemne umaszczenie może być jednym z czynników, które sprawiają, że taki pies trochę dłużej czeka na dom. Jest u nas taki w schronisku Bary, który też będzie uczestnikiem tego spaceru i może tym razem uda mu się znaleźć ten dom.
1: Mówi Grzegorz Zaleski ze schroniska Promek w Gdańsku. Takie stereotypowe postrzeganie czarnych psów jest związane z dawnymi wierzeniami i folklorem, które przez wieki kształtowany sposób, w jaki je odbierano. W gdyńskim schronisku na nowych opiekunów i bezpieczny kąt czeka około 80 psiaków. Wyjątkowo piękny koniec września, w tym momencie 19 stopni w Słubicach, no i 8 w Zakopanem, ale tak czy siak, jak na jesień, bardzo ciepło. To słońce i te wysokie temperatury zostaną z nami aż do niedzieli, w niedzielę to nawet do 23 stopni na południu, pierwszy deszcz pojawi się w poniedziałek. Jutro maksymalne temperatury to 22-24 na zachodzie.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska. Zapraszam. Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Taka jest decyzja sądu rodzinnego w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskiem, który planował atak w szkole. Udaremnili to policjanci, którzy wtargnęli do jego mieszkania wczoraj o 6 rano. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleziono bagnet. Sprawę bada też kuratorium oświaty. We wtorek w placówce, do której chodzi chłopiec, przeprowadzone były rozmowy z uczniami.
1: W szkole prowadzone są działania, które po pierwsze mają uspokoić całą społeczność. Na szczęście do niczego nie doszło, ale na pewno część uczniów i ich rodziców nieco się tym faktem przeraziła. W związku z tym dyrekcja oczywiście powołała zespół, który działa ze specjalistami, psychologiem, pedagogiem specjalnym. Stara się tłumaczyć, że mogą być spokojni.
0: Podkreśla Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 13-latek był już wcześniej objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Miał trudności w nawiązywaniu relacji, ale nie wykazywał agresji.
1: Trudno nawiązywał relacje, no był bardzo zamknięty w sobie i stąd zainteresowanie szkoły wcześniej. Natomiast do tej pory nie przejawiał żadnych agresywnych zachowań.
0: Informacje o nastolatku, który planuje atak w szkole mundurowi z Wąbrzeźna, otrzymali z Biura Międzynarodowej Współpracy w Komendzie Głównej. Nastolatek udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich. Chłopak miał też wcześniej uśmiercić kilka kotów. Współpraca ze stroną ukraińską w sprawie informowania o zagrożeniach i ich likwidowaniu jeszcze przed naszą granicą układa się wzorowo, podkreślał podczas konferencji przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. Chodzi o kolejne ataki z użyciem dronów odrzutowych. Ostatni taki atak miał miejsce po południu, w poniedziałek. Według danych rządu takie incydenty będą się powtarzać.
2: Przed nami bardzo wymagające tygodnie i miesiące związane z coraz bardziej agresywną postawą Rosji wobec Ukrainy. I niestety te agresywne działania Rosji wobec Ukrainy są coraz bliższe naszej granicy. Wczoraj drony uderzyły już bardzo blisko polskiej granicy, około 1000 metrów od przejścia drogowego. Każdej nocy czy każdej doby wielokrotnie musimy podrywać nasze lotnictwo. Ataki Rosji właśnie na przejścia graniczne i na infrastrukturę w pobliżu granicy nabrały charakteru takiego permanentnego.
0: Tłumaczył premier Donald Tusk. Minionej nocy co najmniej 15 osób zostało rannych w atakach Rosji na Ukrainę. Wojska rosyjskie uderzyły m.in. w Odessę nad Morzem Czarnym, Sumę na północnym wschodzie kraju oraz Kijów. Nie tylko prokuratura bada tę sprawę. Śmiercią 29-letniego pacjenta szpitala Latawiec w Świdnicy zajmie się też izba lekarska. Rodzina zarzuca lekarzom zaniedbania. Szczegóły Hanna Stachowiak.
3: Kacper chorował na cukrzycę i był dializowany. 1 września po napadzie drgawek trafił na SOR w Świdnicy, gdzie go reanimowano. Tego samego dnia karetka odwiozła go do domu. Według rodziny półnagiego i praktycznie bez kontaktu. Brat nie przyjął go w takim stanie i Kacper wrócił na SOR. Następnego dnia zamiast na dializę zawieziono go na konsultację psychiatryczną. Psychiatra odesłał go z powrotem do Świdnicy. Samorząd lekarski o sprawie dowiedział się z mediów.
4: Przekieruje tą sprawę do naszego rzecznika odpowiedzialności zawodowej i on będzie współpracował razem z prokuraturą, żeby tą sprawę wyjaśnić.
3: Mówi Wojciech Floriański, prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej. Wyjaśnień od szpitala zażądał też Dolnośląski NFZ, co potwierdziła mi rzeczniczka Anna Szewczuk-Łebska.
0: Na razie w prokuraturze trwa postępowanie sprawdzające. Decyzja o śledztwie ma zapaść w ciągu kilku dni. Są zarzuty dla ojca 5-letniej Amelki z Lipna w Kujawsko-Pomorskim. W niedzielę na dziecko spadł element betonowego ogrodzenia. Dziewczynka zmarła. W chwili zdarzenia jej ojciec był pijany. Szczegóły Dawid Olszewski.
5: Do tego dramatu doszło, gdy ojciec dziewczynki chciał zerwać orzechy podczas wspólnego spaceru. 44-latek miał ponad 3 promile alkoholu. Usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka.
6: Sprawując opiekę nad córką, wszedł na metalowo-betonową konstrukcję i wskutek niedochowania ostrożności doszło do przewrócenia się elementu ogrodzenia na małoletnią.
5: Mówi Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Włocławku. Przemysław P. przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień.
6: Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu względem podejrzanego środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji.
5: Mężczyzna ma też zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się ze świadkami.
0: W spacerze brali udział też matka dziewczynki i kuzyn. Matka była trzeźwa. Pomocy dziecku udzieliła przejeżdżająca tamtędy przypadkowa kobieta. To ona zawiozła dziewczynkę do szpitala. Życia dziecka nie udało się uratować. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Nowe informacje w sprawie ataku na szkołę na Słowacji. Policja wszczęła postępowanie przeciwko 13-latkowi, który jest podejrzewany o zabójstwo nauczycielki. Nie ujawnia jednak motywów jego działań. Do tragedii doszło we wtorek rano w szkole podstawowej w miejscowości Staśkow na północy kraju. Po ataku ostrym narzędziem ranne zostały też 2 osoby, w tym uczennica, która w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Mieszkańcy są zszokowani tą tragedią. Jesteśmy przerażeni. Wszyscy w szkole muszą być w szoku. Moja córka jest nauczycielką w tej szkole. Zadzwoniłam do niej, ona zgruzgotana powiedziała, nie mogę rozmawiać, nic mi nie jest, ewakuujemy dzieci. Do tragedii doszło w dniu, gdy w decydującą fazę weszła rozprawa sądowa innego ucznia, Samuela Straśka. Na początku ubiegłego roku zabił on pracownicę szkoły i koleżankę z klasy w szkole podstawowej w Spiskiej Starej Wsi, również na północy kraju. Ofiary nożownika z opactwa w Jarosławiu żegnały tłumy. W Grzęsce na Podkarpaciu spoczął ksiądz Stanisław Zbojnowicz, 67-letni kapłan archidiecezji przemyskiej, który zmarł po ataku na terenie klasztoru sióstr benedyktynek. O szczegółach nasz reporter Tomasz Widak.
7: Kościół w Grzęsce wypełnili bliscy, mieszkańcy oraz inni wierni, którzy przyszli pożegnać księdza Stanisława Zbojnowicza. Kapłan przez 40 lat służył kościołowi, a przez ostatnie lata był związany z jarosławskim opactwem. Dla wielu był przede wszystkim człowiekiem, do którego można było zawsze przyjść po rozmowę, spowiedź i dobre słowo.
8: Był bardzo dobrym człowiekiem.
7: Będzie trudno wybaczyć oprawcy?
8: Wybaczenie zawsze jest możliwe. Po prostu trzeba i modlić się tak samo za oprawców.
9: Trzeba wybaczać, choć na pewno jest ciężko przyjąć taką tragedię.
7: Wierni podkreślają, że zapamiętają go jako kapłana bliskiego ludziom, spokojnego i gotowego pomagać.
0: Przypomnijmy, 31-letni Ihor M. wszedł na teren klasztoru i zaatakował nożem 5 osób, 4 mężczyzn i kobietę. W wyniku odniesionych obrażeń zginął ksiądz Stanisław. Napastnik jest tymczasowo aresztowany. Z ustaleń biegłych psychiatrów wynika, że mężczyzna ma ostre, wielopostaciowe zaburzenia, co uniemożliwia przeprowadzenie czynności procesowych i przedstawienie zarzutów. A teraz wracamy do porannej 8 rundy w Vox FM. Gościem Wiktora Świetlika była Urszula Pasławska, wiceprezeska Polskiego Stronnictwa Ludowego.
10: Dzień dobry, kłaniam się, Wiktor Świetlik. Moim gościem jest, tak jak wspomnieliśmy, pani prezes Urszula Pasławska. I od razu pierwsze pytanie. Wybory w Krakowie, czy te wybory były, pani prezes, klęską PSL?
11: No, były sukcesem koalicji PO-PSL, która postawiła na panią senator dzisiaj, Piątkowską. Nasza wspólna kandydatka przyszła do drugiej tury. W związku z tym nie można mówić o klęsce, ale o możliwym, bardzo dużym sukcesie.
10: Czy do drugiej tury, ale jako druga wygląda na to, że pan Gibała ma raczej murowane pierwsze miejsce?
11: No niekoniecznie. Wybory samorządowe rządzą się swoimi prawami. Proszę zauważyć, jak kiepsko wypadła prawica, ponieważ mimo braku Konfederacji nawet PiS dostał dosyć słaby wynik. Znam takie wyniki wyborów prezydenckich czy burmistrzowskich, gdzie w pierwszej turze kandydat dostawał 49% głosów i przegrywał w drugiej turze. Tutaj wszystko się może wydarzyć.
10: Pani prezes, wybory prezydenckie zrezygnowaliście w krajowe z wystawienia kandydata. Wybory krakowskie, które bardzo mocno były medialne, również nie wystawiliście swojego kandydata. Może szkoda?
11: Trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o wybory prezydenckie, to nigdy nie była najlepsze wybory dla PSL-u. Natomiast w wyborach samorządowych postawiliśmy na kandydatkę, która przez wiele lat była związana z Polskim Stronnictwem Ludowym. W związku z tym jest ona kandydatką ekumeniczną i czasami po prostu trzeba znaleźć to porozumienie i postawić na jednego mocnego konia. I właśnie taką osobą jest Monika Piątkowska.
10: Czy jeżeli pan Gibała jednak zostanie, co jest, wydaje się, bardziej prawdopodobne, prezydentem Krakowa, to będziecie wspierać go jako prezydenta?
11: Będziemy wspierać i wspieramy wszystkich samorządowców niezależnie od barw politycznych. Chociaż też warto zauważyć, że pan Gibała był posłem Platformy, później przeszedł do Palikota. Ma taki sznyt bardzo lewicowy. Nie jest takim typowym, niezależnym człowiekiem. No, ma ze sobą przeszłość swoją polityczną. Ale będziemy wspierać każdego oczywiście i wspieramy każdego samorządowca.
10: Czy PSL ma jeszcze, uwzględniając sondaże, nie najlepsze dla państwa rację, może nie rację bytu, ale szansę na wejście do parlamentu samodzielnie?
11: 30 lat słyszę i czytam o niskich sondażach Polskiego Stronnictwa Ludowego. No, z całą pewnością jesteśmy jedyną formacją od 1989 roku, która się utrzymała na scenie politycznej jako koalicjant mniejszościowy. Proszę zauważyć, że wszystkie formacje albo się rozpadły, albo zostały wchłonięte. My musimy cały czas pielęgnować własną tożsamość, nie tylko historię, ale również program. To jest oczywiście trudne w sytuacji, kiedy dwóch się bije, poważnych graczy.
10: Możliwe jest wejście państwa na listę Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej? Czy jakiegoś rodzaju koalicję z Koalicją Obywatelską?
11: Polskie Stronnictwo Ludowe na pewno, szyld Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie na listach wyborczych. To zostało ustalone już podczas kongresu i wyborów prezesa Kosiniaka-Kamysza.
10: A czy rozmawiacie z Mateuszem Morawieckim?
11: Mateusz Morawiecki chyba jeszcze się sam w ogóle nie określił. Na razie jest małym PiS-em. Miał okazję wielokrotnie zagłosować inaczej niż PiS, a tylko w kwestii kadr potrafił być taki niezależny i niepodległy. W związku z tym na razie to jest mały PiS. Tutaj chyba nie ma przestrzeni, żeby z kimkolwiek rozmawiał, bo nie stawia na samego siebie.
0: Dalsza część ósmej rundy do śledzenia na voxfm.pl. Są Wikingami z sagi Złote Wilki, tworzą alternatywny obraz dawnych wojów i walkirii. Ich misją jest pomaganie, a mowa o grupie cosplayowej z Łodzi, która wspiera potrzebujących. Z Wikingami rozmawiała nasza reporterka Ela Piotrowska.
12: Łuki, topory, włócznie, a do tego stroje.
13: Jesteśmy Wikingami fantazy. To jest nasz wymysł, nasza bujna wyobraźnia.
12: Dobrze się bawicie, ale przez tę zabawę też pomagacie.
14: Tak, uczestniczymy w akcjach charytatywnych, zbiórkach, pomagamy chorym dzieciom i nie tylko.
12: Ludzie, gdy was widzą, chętniej pomagają?
15: Myślę, że tak. Robimy duże wrażenie, wyglądamy odjechanie i mam nadzieję, że ciągniemy za sobą ogrom ludzi.
16: To wszystko ma przełożenie na pieniądze, na realną pomoc, ale także na takie wsparcie mentalne, ponieważ my, wojownicy codzienności, przebrani w te stroje, razem działamy z tymi prawdziwymi wojownikami, czyli dziećmi, które chorują. I to oni właśnie są prawdziwymi wojownikami.
0: Złote Wilki będzie można spotkać w sobotę na Zamku Królewskim w Łęczycy. Tam zaplanowano wielki piknik dla Filipka, który każdego dnia dzielnie walczy z DMD. Impreza charytatywna potrwa od godziny 13 do godziny 17. Będzie wiele atrakcji dla całych rodzin. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: FM. Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Thierry Paulin razem z kochankiem terroryzował Paryż, zabijając łącznie 21 starszych kobiet. Posłuchajcie szokującej historii potwora z Montmartre.
1: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: codziennie po 9:00.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Reklama.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska. Zapraszam. Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Taka jest decyzja sądu rodzinnego w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskiem, który planował atak w szkole. Udaremnili to policjanci, którzy wtargnęli do jego mieszkania wczoraj o 6 rano. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleziono bagnet. Sprawę bada też kuratorium oświaty. We wtorek w placówce, do której chodzi chłopiec, przeprowadzone były rozmowy z uczniami.
1: W szkole prowadzone są działania, które po pierwsze mają uspokoić całą społeczność. Na szczęście do niczego nie doszło, ale na pewno część uczniów i ich rodziców nieco się tym faktem przeraziła. W związku z tym dyrekcja oczywiście powołała zespół, który działa ze specjalistami, psychologiem, pedagogiem specjalnym. Stara się tłumaczyć, że mogą być spokojni.
0: Podkreśla Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 13-latek był już wcześniej objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Miał trudności w nawiązywaniu relacji, ale nie wykazywał agresji.
1: Trudno nawiązywał relacje, no był bardzo zamknięty w sobie i stąd zainteresowanie szkoły wcześniej. Natomiast do tej pory nie przejawiał żadnych agresywnych zachowań.
0: Informacje o nastolatku, który planuje atak w szkole mundurowi z Wąbrzeźna, otrzymali z Biura Międzynarodowej Współpracy w Komendzie Głównej. Nastolatek udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich. Chłopak miał też wcześniej uśmiercić kilka kotów. Współpraca ze stroną ukraińską w sprawie informowania o zagrożeniach i ich likwidowaniu jeszcze przed naszą granicą układa się wzorowo, podkreślał podczas konferencji przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. Chodzi o kolejne ataki z użyciem dronów odrzutowych. Ostatni taki atak miał miejsce po południu w poniedziałek. Według danych rządu takie incydenty będą się powtarzać.
2: Przed nami bardzo wymagające tygodnie i miesiące związane z coraz bardziej agresywną postawą Rosji wobec Ukrainy. I niestety te agresywne działania Rosji wobec Ukrainy są coraz bliższe naszej granicy. Wczoraj drony uderzyły już bardzo blisko polskiej granicy, około 1000 metrów od przejścia drogowego. Każdej nocy czy każdej doby wielokrotnie musimy podrywać nasze lotnictwo. Ataki Rosji właśnie na przejścia graniczne i na infrastrukturę w pobliżu granicy nabrały charakteru takiego permanentnego.
0: Tłumaczył premier Donald Tusk. Minionej nocy co najmniej 15 osób zostało rannych w atakach Rosji na Ukrainę. Wojska rosyjskie uderzyły m.in. w Odessę nad Morzem Czarnym, Sumę na północnym wschodzie kraju oraz Kijów. Nie tylko prokuratura bada tę sprawę. Śmiercią 29-letniego pacjenta szpitala Latawiec w Świdnicy zajmie się też izba lekarska. Rodzina zarzuca lekarzom zaniedbania. Szczegóły Hanna Stachowiak.
3: Kacper chorował na cukrzycę i był dializowany. 1 września po napadzie drgawek trafił na SOR w Świdnicy, gdzie go reanimowano. Tego samego dnia karetka odwiozła go do domu. Według rodziny półnagiego i praktycznie bez kontaktu. Brat nie przyjął go w takim stanie i Kacper wrócił na SOR. Następnego dnia zamiast na dializę zawieziono go na konsultację psychiatryczną. Psychiatra odesłał go z powrotem do Świdnicy. Samorząd lekarski o sprawie dowiedział się z mediów.
4: Przekieruje tą sprawę do naszego rzecznika odpowiedzialności zawodowej i on będzie współpracował razem z prokuraturą, żeby tą sprawę wyjaśnić.
3: Mówi Wojciech Floriański, prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej. Wyjaśnień od szpitala zażądał też Dolnośląski NFZ, co potwierdziła mi rzeczniczka Anna Szewczuk-Łebska.
0: Na razie w prokuraturze trwa postępowanie sprawdzające. Decyzja o śledztwie ma zapaść w ciągu kilku dni. Są zarzuty dla ojca 5-letniej Amelki z Lipna w Kujawsko-Pomorskim. W niedzielę na dziecko spadł element betonowego ogrodzenia. Dziewczynka zmarła. W chwili zdarzenia jej ojciec był pijany. Szczegóły Dawid Olszewski.
5: Do tego dramatu doszło, gdy ojciec dziewczynki chciał zerwać orzechy podczas wspólnego spaceru. 44-latek miał ponad 3 promile alkoholu. Usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka.
6: Sprawując opiekę nad córką, wszedł na metalowo-betonową konstrukcję i wskutek niedochowania ostrożności doszło do przewrócenia się elementu ogrodzenia na małoletnią.
5: Mówi Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Włocławku. Przemysław P. przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień.
6: Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu względem podejrzanego środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji.
5: Mężczyzna ma też zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się ze świadkami.
0: W spacerze brali udział też matka dziewczynki i kuzyn. Matka była trzeźwa. Pomocy dziecku udzieliła przejeżdżająca tamtędy przypadkowa kobieta. To ona zawiozła dziewczynkę do szpitala. Życia dziecka nie udało się uratować. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Nowe informacje w sprawie ataku na szkołę na Słowacji. Policja wszczęła postępowanie przeciwko 13-latkowi, który jest podejrzewany o zabójstwo nauczycielki. Nie ujawnia jednak motywów jego działań. Do tragedii doszło we wtorek rano w szkole podstawowej w miejscowości Staśkow na północy kraju. Po ataku ostrym narzędziem ranne zostały też 2 osoby, w tym uczennica, która w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Mieszkańcy są zszokowani tą tragedią. Jesteśmy przerażeni. Wszyscy w szkole muszą być w szoku. Moja córka jest nauczycielką w tej szkole. Zadzwoniłam do niej, ona zgruzgotana powiedziała, powiedziała, nie mogę rozmawiać, nic mi nie jest, ewakuujemy dzieci.
7: Ewakuujemy dzieci.
0: Do tragedii doszło w dniu, gdy w decydującą fazę weszła rozprawa sądowa innego ucznia, Samuela Straśka. Na początku ubiegłego roku zabił on pracownicę szkoły i koleżankę z klasy w szkole podstawowej w Spiskiej Starej Wsi, również na północy kraju. Ofiary nożownika z opactwa w Jarosławiu żegnały tłumy. W Grzęsce na Podkarpaciu spoczął ksiądz Stanisław Zbojnowicz, 67-letni kapłan archidiecezji przemyskiej, który zmarł po ataku na terenie klasztoru sióstr benedyktynek. O szczegółach nasz reporter Tomasz Widak.
8: Kościół w Grzęsce wypełnili bliscy, mieszkańcy oraz inni wierni, którzy przyszli pożegnać księdza Stanisława Zbojnowicza. Kapłan przez 40 lat służył kościołowi, a przez ostatnie lata był związany z jarosławskim opactwem. Dla wielu był przede wszystkim człowiekiem, do którego można było zawsze przyjść po rozmowę, spowiedź i dobre słowo.
9: Był bardzo dobrym człowiekiem.
8: Będzie trudno wybaczyć oprawcy?
9: Wybaczenie zawsze jest możliwe. Po prostu trzeba i modlić się tak samo za oprawców.
10: Trzeba wybaczać, choć na pewno jest ciężko przyjąć taką tragedię.
8: Wierni podkreślają, że zapamiętają go jako kapłana bliskiego ludziom, spokojnego i gotowego pomagać.
0: Przypomnijmy, 31-letni Ihor M. wszedł na teren klasztoru i zaatakował nożem 5 osób, 4 mężczyzn i kobietę. W wyniku odniesionych obrażeń zginął ksiądz Stanisław. Napastnik jest tymczasowo aresztowany. Z ustaleń biegłych psychiatrów wynika, że mężczyzna ma ostre, wielopostaciowe zaburzenia, co uniemożliwia przeprowadzenie czynności procesowych i przedstawienie zarzutów. A teraz wracamy do porannej 8 rundy w Vox FM. Gościem Wiktora Świetlika była Urszula Pasławska, wiceprezeska Polskiego Stronnictwa Ludowego.
11: Dzień dobry, kłaniam się, Wiktor Świetlik. Moim gościem jest, tak jak wspomnieliśmy, pani prezes Urszula Pasławska. I od razu pierwsze pytanie. Wybory w Krakowie. Czy te wybory były, pani prezes, klęską PSL?
12: No, były sukcesem koalicji PO-PSL, która postawiła na panią senator dzisiaj, Piątkowską. Nasza wspólna kandydatka przyszła do drugiej tury, w związku z tym nie można mówić o klęsce, ale o możliwym, bardzo dużym sukcesie.
11: Czy do drugiej tury, ale jako druga wygląda na to, że pan Gibała ma raczej murowane pierwsze miejsce?
12: No niekoniecznie. Wybory samorządowe rządzą się swoimi prawami. Proszę zauważyć, jak kiepsko wypadła prawica, ponieważ mimo braku Konfederacji nawet PiS dostał dosyć słaby wynik. Znam takie wyniki wyborów prezydenckich czy burmistrzowskich, gdzie w pierwszej turze kandydat dostawał 49% głosów i przegrywał w drugiej turze. Tutaj wszystko się może wydarzyć.
11: Pani prezes, wybory prezydenckie zrezygnowaliście w krajowe z wystawienia kandydata. Wybory krakowskie, które bardzo mocno były medialne, również nie wystawiliście swojego kandydata. Może szkoda?
12: Trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o wybory prezydenckie, to nigdy nie była najlepsze wybory dla PSL-u. Natomiast w wyborach samorządowych postawiliśmy na kandydatkę, która przez wiele lat była związana z Polskim Stronnictwem Ludowym. W związku z tym jest ona kandydatką ekumeniczną i czasami po prostu trzeba znaleźć to porozumienie i postawić na jednego mocnego konia. I właśnie taką osobą jest Monika Piątkowska.
11: Czy jeżeli pan Gibała jednak zostanie, co jest, wydaje się, bardziej prawdopodobne, prezydentem Krakowa, to będziecie wspierać go jako prezydenta?
12: Będziemy wspierać i wspieramy wszystkich samorządowców niezależnie od barw politycznych. Chociaż też warto zauważyć, że pan Gibała był posłem Platformy, później przeszedł do Palikota. Ma taki sznyt bardzo lewicowy. Nie jest takim typowym niezależnym człowiekiem. No, ma ze sobą przeszłość swoją polityczną. Ale będziemy wspierać każdego oczywiście i wspieramy każdego samorządowca.
11: Czy PSL ma jeszcze, uwzględniając sondaże, nie najlepsze dla państwa rację, może nie rację bytu, ale szansę na wejście do parlamentu samodzielnie?
12: 30 lat słyszę i czytam o niskich sondażach Polskiego Stronnictwa Ludowego. No, z całą pewnością jesteśmy jedyną formacją od 1989 roku, która się utrzymała na scenie politycznej jako koalicjant mniejszościowy. Proszę zauważyć, że wszystkie formacje albo się rozpadły, albo zostały wchłonięte. My musimy cały czas pielęgnować własną tożsamość, nie tylko historię, ale również program. To jest oczywiście trudne w sytuacji, kiedy dwóch się bije, poważnych graczy.
11: Możliwe jest wejście państwa na listę Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej? Czy jakiegoś rodzaju koalicja z Koalicją Obywatelską?
12: Polskie Stronnictwo Ludowe na pewno, szyld Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie na listach wyborczych. To zostało ustalone już podczas kongresu i wyborów prezesa Kosiniaka-Kamysza.
11: A czy rozmawiacie z Mateuszem Morawieckim?
12: Mateusz Morawiecki chyba jeszcze się sam w ogóle nie określił. Na razie jest małym PiS-em. Miał okazję wielokrotnie zagłosować inaczej niż PiS, a tylko w kwestii kadry potrafił być taki niezależny i niepodległy. W związku z tym na razie to jest mały PiS. Tutaj chyba nie ma przestrzeni, żeby z kimkolwiek rozmawiał, bo nie stawia na samego siebie.
0: Dalsza część ósmej rundy do śledzenia na vox.fm.pl. Są Wikingami z sagi Złote Wilki, tworzą alternatywny obraz dawnych wojów i walkirii. Ich misją jest pomaganie, a mowa o grupie cosplayowej z Łodzi, która wspiera potrzebujących. Z Wikingami rozmawiała nasza reporterka Ela Piotrowska.
7: Łuki, topory, włócznie, a do tego stroje.
13: Jesteśmy Wikingami fantazy. To jest nasz wymysł, nasza bujna wyobraźnia.
7: Dobrze się bawicie, ale przez tę zabawę też pomagacie.
14: Tak, uczestniczymy w akcjach charytatywnych, zbiórkach, pomagamy chorym dzieciom i nie tylko.
7: Ludzie, gdy was widzą, chętniej pomagają?
15: Myślę, że tak. Robimy duże wrażenie, wyglądamy odjechanie i mam nadzieję, że ciągniemy za sobą ogrom ludzi.
16: To wszystko ma przełożenie na pieniądze, na realną pomoc, ale także na takie wsparcie mentalne, ponieważ my, wojownicy codzienności, przebrani w te stroje, razem działamy z tymi prawdziwymi wojownikami, czyli dziećmi, które chorują. I to oni właśnie są prawdziwymi wojownikami.
0: Złote Wilki będzie można spotkać w sobotę na Zamku Królewskim w Łęczycy. Tam zaplanowano wielki piknik dla Filipka, który każdego dnia dzielnie walczy z DMD. Impreza charytatywna potrwa od godziny 13 do godziny 17. Będzie wiele atrakcji dla całych rodzin. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Marunda.
1: Dzień dobry, kłaniam się, Wiktor Świetlik. Moim gościem jest, tak jak wspomnieliśmy, pani prezes Urszula Pasławska. I od razu pierwsze pytanie. Wybory w Krakowie. Czy te wybory były, pani prezes, klęską PSL?
2: No, były sukcesem koalicji PO-PSL, która postawiła na panią senator dzisiaj, Piątkowską. Nasza wspólna kandydatka przyszła do drugiej tury. W związku z tym nie można mówić o klęsce, ale o możliwym, bardzo dużym sukcesie.
1: Czy do drugiej tury, ale jako druga wygląda na to, że pan Gibała ma raczej murowane pierwsze miejsce?
2: Niekoniecznie. Wybory samorządowe rządzą się swoimi prawami. Proszę zauważyć, jak kiepsko wypadła prawica, ponieważ mimo braku Konfederacji nawet PiS dostał dosyć słaby wynik. Znam takie wyniki wyborów prezydenckich czy burmistrzowskich, gdzie w pierwszej turze kandydat dostawał 49% głosów i przegrywał w drugiej turze. Tutaj wszystko się może wydarzyć.
1: Pani prezes, wybory prezydenckie zrezygnowaliście w krajowe z wystawienia kandydata. Wybory krakowskie, które bardzo mocno były medialne, również nie wystawiliście swojego kandydata. Może szkoda?
2: Trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o wybory prezydenckie, to nigdy nie była najlepsze wybory dla PSL-u. Natomiast w wyborach samorządowych postawiliśmy na kandydatkę, która przez wiele lat była związana z Polskim Stronnictwem Ludowym. W związku z tym jest ona kandydatką ekumeniczną i czasami po prostu trzeba znaleźć to porozumienie i postawić na jednego mocnego konia. I właśnie taką osobą jest Monika Piątkowska.
1: Czy jeżeli pan Gibała jednak zostanie, co jest, wydaje się, bardziej prawdopodobne, prezydentem Krakowa, to będziecie wspierać go jako prezydenta?
2: Będziemy wspierać i wspieramy wszystkich samorządowców niezależnie od barw politycznych. Chociaż też warto zauważyć, że pan Gibała był posłem Platformy, później przeszedł do Palikota, ma taki sznyt bardzo lewicowy. Nie jest takim typowym, niezależnym człowiekiem. No, ma ze sobą przeszłość swoją polityczną. Ale będziemy wspierać każdego, oczywiście, i wspieramy każdego samorządowca.
1: Czy PSL ma jeszcze, uwzględniając sondaże, nie najlepsze dla państwa, rację, może nie rację bytu, ale szansę na wejście do parlamentu samodzielnie?
2: 30 lat słyszę i czytam o niskich sondażach Polskiego Stronnictwa Ludowego. No, z całą pewnością jesteśmy jedyną formacją od 1989 roku, która się utrzymała na scenie politycznej jako koalicjant mniejszościowy. Proszę zauważyć, że wszystkie formacje albo się rozpadły, albo zostały wchłonięte. My musimy cały czas pielęgnować własną tożsamość, nie tylko historię, ale również program. To jest oczywiście trudne w sytuacji, kiedy dwóch się bije, poważnych graczy.
1: Możliwe jest wejście państwa na listę Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej? Czy jakiegoś rodzaju koalicja z Koalicją Obywatelską?
2: Polskie Stronnictwo Ludowe na pewno, szyld Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie na listach wyborczych. To zostało ustalone już podczas kongresu i wyborów prezesa Kosiniaka-Kamysza.
1: A czy rozmawiacie z Mateuszem Morawieckim?
2: Mateusz Morawiecki chyba jeszcze się sam w ogóle nie określił. Na razie jest małym PiS-em. Miał okazję wielokrotnie zagłosować inaczej niż PiS, a tylko w kwestii kadry potrafił być taki niezależny i niepodległy. W związku z tym na razie to jest mały PiS. Tutaj chyba nie ma przestrzeni, żeby z kimkolwiek rozmawiał, bo nie stawia na samego siebie.
1: Rozmawiacie z premierem Morawieckim. Pani Pełczyńska-Nałęcz na przykład swojego czasu stwierdziła, że ona ma możliwości koalicyjne, ale wydaje się, że potencjał jednak trochę ma mniejszy niż państwo dzisiaj.
2: Oczywiście na poziomie politycznym koalicja 15 października jest koalicją stabilną, natomiast szukamy i będziemy szukać większości, chociażby dla odrzucenia wet prezydenckich i to zależy I to są w ogóle bardzo ważne głosowania, myślę, że dla Morawieckiego, bo on sam będzie musiał pokazać, kim jest, bo póki co no, nie różni się niczym od Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma powodu, żeby głosować na Rozwój Plus, skoro reprezentuje tylko i wyłącznie poglądy Jarosława Kaczyńskiego. Myślę, że to jest też dla nich taki sprawdzian i test, jaką decyzję podejmą. To zależy od nich, ale oczywiście jesteśmy w dialogu w kontekście wet prezydenckich.
1: Pani prezes, a czy to nie jest trochę, no ktoś z Rozwoju Plus mógłby odpowiedzieć, ale myśmy dopiero co stworzyli ten ruch, partię, właściwie też nie wiadomo, co z tego wszystkiego będzie, a już mamy wyniki lepsze niż sondażowe, niż Polskie Stronnictwo Ludowe.
2: No efekt nowości, świeżości zawsze jest w cenie. Dzisiaj, w ogóle dzisiaj, pytając Polaków o preferencje wyborcze, to tak jakby zimą pytać o to, jaki strój kąpielowy będziesz nosił latem. W związku z tym no, to nie ma nic wspólnego z taką rzeczywistością i odczuciami Polaków, które będą odzwierciedlały się w wyborach Polaków.
1: Ale przecież to tylko rok. To już kampania trwa tak naprawdę.
2: Tak, trwa kampania, a na to jeszcze nakłada się fakt, iż sondażownie no w Polsce, myślę, w ostatnich wyborach właściwie to wszystkie jakby potwierdziły, że te metody badania są nieskuteczne, no bo PSL nie dość, że zawsze był niedoszacowany, to w ostatnich wyborach był bardzo niedoszacowany, a też jeśli chodzi o wybory prezydenckie, to też sondaże pokazywały zupełnie inny wynik niż wynik ostateczny. W związku z tym oczywiście trzeba brać to pod uwagę, ale to nie jest już taka informacja pewna jak kilka lat temu w kontekście do największych partii politycznych, bo tam, gdzie jest małe poparcie, to wszystko jest w granicach błędu statystycznego i rzeczywiście, czy jest 5, 8 czy 9%, no to też może się, to niekoniecznie musi być rzeczywiste odzwierciedlenie poparcia. I PSL też jest inną partią, ona jest bardzo osadzona lokalnie. Stawiamy zawsze na lokalnych kandydatów, jesteśmy znani w terenie. Tutaj nie ma spadochroniarzy. Przyzna pan, panie redaktorze, że PSL inaczej funkcjonuje w czasie kampanii wyborczej, inaczej i ma zawsze inne poparcie niż te, które jest pokazywane w sondażach. Zawsze.
1: Pani prezes wspomniała, że koalicja 17 października no, działa razem, jest jej jednolita, 15 października, przepraszam, 17 października mam imieniny, stąd błąd, ale jeszcze wracając, natomiast obserwując dzisiejszą scenę polityczną i rozmowy na temat stworzenia, czy a także liczne badania, które sondują możliwości jednej listy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, to by wskazywało na próbę całkowitej hegemonizacji tej sceny prorządowej, czy tej sceny koalicyjnej przez no, taką dużą formację podległą Donaldowi Tuskowi. Czy wy się z niej, jest szansa, że w ogóle się w niej możecie znaleźć jako osobny podmiot przy tych wynikach i przy wynikach waszego niedawnego koalicjanta, które są jeszcze gorsze, do tego nastąpiła tam całkowita erozja i rozpad.
2: To jest bardzo ciekawe zagadnienie, które jest takim elementem również dyskusji publicystycznej. Dla PSL-u z całą pewnością najważniejsza jest i tożsamość, i pewna stabilna podmiotowość. W Platformie Obywatelskiej, czy dzisiaj w koalicji, rzeczywiście jest wiele podmiotów, które już przestało formalnie i faktycznie istnieć. W związku z tym to leży poza naszymi zainteresowaniami, aczkolwiek pamiętamy też wybory, w których no, szliśmy w szerszych blokach, jak Koalicja Europejska, to wtedy nie przyniosło większego sukcesu. Dla nas istotne jest jednak cały czas budowanie tego centrum między dwoma zwaśnionymi blokami i widać, że z wybory na wybory to te centrum się poszerza. Znaczy jest coraz więcej przestrzeni dla partii spoza tego mainstreamowego nurtu.
1: Jeszcze jedno zjawisko jest uderzające. Z jednej strony mamy dużą obecność premiera Kosiniaka-Kamysza w mediach. No dzisiaj mieliśmy chociażby jego wypowiedzi związane z tym dronem, który uderzył niedaleko granicy. Mieszkańcy wschodniej Polski mieli alarm na telefonach alerty RCB. Wydaje się, że to jest polityk bardzo aktywny, dosyć popularny, bardzo mocno dbacie państwo albo on dba o swój wizerunek, a z drugiej strony nie przekłada się to na sondaże partii. Tak trochę jakby Władysław Kosiniak-Kamysz szedł swoją ścieżką, a PSL swoją ścieżką.
2: No ale przecież nie idzie swoją ścieżką, to jest nasza wspólna droga i to jest dobre pytanie, które ale my również sobie zadajemy.
1: Tak, buduje się w wyniku tego wszystkiego wizerunek i popularność Władysława Kosiniaka-Kamysza. No, mieliśmy te sceny, te teledyski w Top Gunkach kręcone i tak dalej na lotnisku. To są rzeczy, które były gigantycznymi wiralami, a wasze sondaże stoją.
2: Może nawet nie tyle PR, bo uważam, że w tym nie jesteśmy za mocni, ale też konkretne działania i ocena ministra Kosiniaka, ponieważ prawie 50% Polaków popiera działalność i ma zaufanie do Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tymczasem nasze sondaże są zdecydowanie niższe w takiej samej ocenie. To jest dobre pytanie, które sobie zadajemy, ale też zwracam uwagę, że nasi ministrowie, czy to minister Miłosz Motyka, czy minister Klimczak, czy minister Krajewski, również realizują cele, również osiągają sukcesy, są bardzo dobrze oceniani i rzeczywiście to nie przekłada się na tak znacząco na ocenę sondażową, podkreślam sondażową całej polityki. Może pan, panie redaktorze, zna odpowiedź na to pytanie, bo ja je sobie również zadaję.
1: To postaram się w jakimś tekście publicystycznym w najbliższym czasie odpowiedzieć i podeślę. Natomiast, bo pewnie jest bardziej złożona, ale chciałem, bo pani wspomniała o tych dwóch pozostałych ważnych, prominentnych postaciach życia publicznego wywodzących się z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wam bardzo często zarzuca się, że właśnie w sprawach rolnych czy w sprawach klimatycznych, że przejmujecie tak naprawdę lewicową agendę wbrew swojemu jakby elektoratowi i trochę programowi swojej partii, no, że przejmujecie kwestie klimatyczne albo no chociażby akceptujecie Mercosur. Ja mam wrażenie, że trochę to rodziło rozczarowanie czy złość wobec ministra Krajewskiego, którego spodziewano się, że będzie no takim twardym obrońcą interesów wsi i bardzo kompetentnym.
2: No, musieliśmy zatrzymać decyzje, które były podejmowane przez ostatnie lata przez rząd PiS-u w kontekście Mercosur. Udało nam się doprowadzić do również uchwały parlamentu w kontekście skierowania całej sprawy do TSUE. Ale dotknął pan bardzo istotnej kwestii. To jest kwestia też różnicy w ramach koalicji. Kwestia podejścia do gospodarki leśnej, do myśliwych, do Zielonego Ładu. Rzeczywiście nas różni w samej koalicji, ale powiem szczerze, że w Prawie i Sprawiedliwości te takie lewackie poglądy również dominowały. Przypominam, że w 2018 roku przeprowadzono ustawę Prawo Łowieckie, która de facto zabroniła chociażby wychowywania dzieci według własnych wartości. Mówię tutaj o najbardziej restrykcyjnych przepisach w Unii Europejskiej w tym zakresie. Dlatego my bardzo pilnujemy, aby te sprawy po prostu nie wchodziły na agendę spraw nieuzgodnionych i one nie są przeprowadzone przez rząd i przez Sejm. Proszę zauważyć, że takich ustaw nie ma, nawet jeżeli lewa strona sceny politycznej ma na to ochotę.
1: Pani prezes, a czy to nie jest trochę taki standard, bym powiedział, komunikacyjny, który został przyjęty w koalicji rządzącej, że kiedy coś się dzieje takiego trudnego, to my mówimy, że przez PiS. No jednak Mercosur doznał zdecydowanego przyspieszenia i w ogóle elity zachodniej Europy, też te elity biznesowe, zrozumiały, z czym mamy do czynienia w przeciągu ostatnich 2 lat. I w Polsce jednak rodzi się wiele zarzutów, że nie powstrzymano Mercosuru w tym czasie, albo w większym stopniu nie zablokowano. No co więcej, bywali politycy, którzy przekonywali, nie Polskiego Stronnictwa Ludowego przyznaję, że bywali politycy, którzy przekonywali, że to jest umowa bardzo korzystna wręcz dla polskiego rolnika.
2: Tak, pamiętam takie debaty w 17 i 18 roku z inicjatywy PSL-u, wówczas rządził PiS, gdzie przekonywano nas, jak dobra jest to umowa dla Polski i dla Europy. Pamiętam również ministrów, wiceministrów, którzy podejmowali działania, również pisemne i formalne, aby przyspieszyć te negocjacje. Znaczy, trzeba być tutaj w prawdzie. W 23 roku w grudniu przejęliśmy de facto gotowy protokół do podpisania po rządach Prawa i Sprawiedliwości. I takie są fakty. Ta umowa była negocjowana przez 25 lat. Przez 25 lat. Trudno wymazać również decyzję, czy pani minister Szydło, czy pani premier Szydło, czy pana ministra Czaputowicza. Przecież to są fakty i to są konkrety, o których media i internet huczał.
1: No, 25
2: nigdy
1: lat,
2: nie byliśmy zwolennikami.
1: 25 lat to by obejmowało i wcześniejsze rządy, no, współrządy państwa w tej samej koalicji.
2: Dlatego jestem uczciwa i mówię, że ta umowa była bardzo długo negocjowana.
1: Ale ja też nie przypominam sobie, żebyście państwo, jak przejęliście rządy, no, w 24 roku realnie rzecz biorąc od początku, żebyście powiedzieli, nie, my Mercosuru nie chcemy, ten zły PiS wprowadził, by chciał nas wprowadzić do Mercosuru, czy zaakceptować wejście Europy w ten układ. My się z tego wypisujemy, blokujemy to. No, nie było
2: to właśnie nieprawda. Jest uchwała rządu w tej sprawie podejmowana, już nie pamiętam w którym miesiącu, w 2024 roku. Jest stanowisko rządu, które zostało podjęte w uchwale. Także tutaj przekonaliśmy również liberałów w naszej koalicji do tego, że jest to umowa dla nas niekorzystna i wszyscy jak jeden mąż podjęli takie stanowisko.
1: No ale mamy Mercosur ostatecznie.
2: Mamy Mercosur, ale też to z naszej inicjatywy zostały wprowadzone takie zapisy, które mogą blokować Mercosur w przypadku nadmiarowego importu. Wprowadziliśmy również bardzo restrykcyjne przepisy fitosanitarne i ten proces będzie cały czas i musi być monitorowany, tak aby nie zagrażał polskiemu i europejskiemu rolnictwu. No i czekamy oczywiście na TSUE. Tutaj również ta sprawa będzie rozpatrywana w TSUE.
1: Czy liczycie państwo, że TSUE może w jakiś sposób przystopować Mercosur?
2: To trudno powiedzieć. No to jest jednak sąd. W związku z tym będziemy robić wszystko, aby to oczywiście przystopować i ograniczyć w takim kontekście, aby to było korzystne dla polskiego, europejskiego rolnika, ponieważ my również sprzedajemy do krajów Mercosur i tych rynków w tym kontekście również będziemy pilnować.
1: Chciałem przejść jeszcze do wyborów krakowskich, ponieważ cały czas mamy ich echa, jesteśmy w trakcie. To są, państwo widzą teraz sondaże, ale ja bym chciał poprosić o pokazanie innego fragmentu pani Piątkowska, która nie traciła ani muszu podczas wyborów.

0: Co może pani Piątkowska zaoferować wyborcy Polskiego Stronnictwa Ludowego? Bo ja mam wrażenie, że to jest taka kandydatka trochę przypominająca Rafała Trzaskowskiego. Taka bardzo, bardzo taka miejsko-lewicowa.
1: No, zdecydowanie nie, ponieważ ona również przyznała, że aktywistyczna polityka Aleksandra Miszalskiego po prostu zbankrutowała również przez te strefy czystego powietrza nieuzgadniane z mieszkańcami. To spowodowało również niechęć krakowian. Ona była też szefową Polskiej Izby Zbożowej, w związku z tym znakomicie rozumie i wieś i ludzi wsi i rolników. Ma takie doświadczenia, które jednak pokazują, że ona reprezentuje również wrażliwość nie tylko wielkomiejską, ale również ludzi, którzy wywodzą się z mniejszych miejscowości, a wiadomo, że w dużych miastach coraz więcej osób mieszka, czy właściwie to większość z całą pewnością to są ludzie, którzy kiedyś przyjechali do Krakowa ze wsi, tak jak do każdego innego dużego miasta. W związku z tym nie, ja tutaj nie mam takich uwag i takich zastrzeżeń. Uważam, że z tym sobie świetnie radzi.
0: Pani prezes, bo to jest również jedno z zarzutów, które są stawiane pani Piątkowskiej, no bo pani wspomniała, że była szefową Izby Zbożowej, zajmowała się również innymi aktywnościami, które były, mówiąc najkrócej, lobbingiem. W Krakowie te sprawy budzą duże wątpliwości, zresztą jak we wszystkich dużych miastach, no i to również był wątpliwość podnoszona przez jej przeciwników, że ona będzie po prostu reprezentować interesy różnych środowisk i przedkładać je nad interesy krakowian w Krakowie.
1: No, myślę, że to, co pan mówi, właśnie odpowiada wprost argumentom, które są kierowane do pana Gibały. Wielokrotnie właśnie spotkałam się z takimi argumentami w kontekście chociażby lobbingu na rzecz deweloperów. W związku z tym, no, krakowianie muszą zdecydować. Mają ten wybór dzisiaj bardzo już
0: muszą
1: jasny.
0: Wybrać między muszą wybrać między lobbystami i grupami interesów, jednym słowem.
1: To jest tylko ocena. Zawsze można każdemu przypiąć jakąś łatkę. Politycy muszą mieć grubą skórę i każdemu można przypiąć łatkę i każdego można oskarżyć o to, że reprezentuje, no nie wiem, niepolskie nawet interesy. To wielokrotnie słyszymy w kontekście polityków krajowych.
0: A czy możliwe jest, żeby PSL przy dzisiejszym układzie w ramach wyborów w jakimś mieście poparł kandydata albo sprzymierzył się z kandydatem niereprezentującym generalnie rzecz biorąc obszar szeroko pojętej koalicji rządowej politycznej?
1: No zdecydowanie tak. To są, wie pan, wybory samorządowe to są wybory, gdzie sąsiad musi ocenić drugiego sąsiada. To są lokalne sprawy, no, lokalne społeczności. My weszliśmy tutaj bardzo mocno politycznie w dyskusję na temat wyborów w Krakowie, ale prawda jest taka, że ludzie kierują się w wyborach samorządowych zupełnie innymi ocenami. Dlatego w wyborach samorządowych kandydaci PSL-u w powiatach, dosyć czy na burmistrzów, czy wójtów, osiągają zawsze najlepsze wyniki, dlatego że są osadzeni bardzo lokalnie i ta duża polityka, uważam, że trochę przeszkadza w tych wyborach samorządowych niż pomaga.
0: Kiedyś odbywałem z panią bardziej prywatnych okolicznościach rozmowę na temat ludowym, powiedział, związków naszych przodków z ruchem ludowym. Pani jest bardzo głęboko w nim zakotwiczona. Mam wrażenie, że patrząc na dzisiejsze elektorat Polskiego Stronnictwa Ludowego, że to jest raczej, że to są raczej środowiska konserwatywne. Natomiast jeżeli spojrzymy na koalicję, to PSL konsekwentnie zawiera koalicję z formacjami lewicowymi albo lewicowo-liberalnymi. Jak wytłumaczyć to, że tak się dzieje? Nie ma tutaj trochę konsekwencji między waszymi wyborami politycznymi, a bym powiedział wrażliwością społeczną, którą prezentuje wasz elektorat.
1: My jesteśmy konserwatywni w sprawach środowiska, w sprawach gospodarki, przedsiębiorców. Natomiast w kontekście tematów światopoglądowych, no, różnimy się zdecydowanie od partii konserwatywnych. Po pierwsze dlatego, że każdy ma prawo do własnej oceny i własnego zdania i głosowania zgodnie z własnym sumieniem. Nie ma u nas dyscypliny. A po drugie też dlatego, że stawiamy przede wszystkim na wolność, na indywidualną ocenę. dzisiaj ustawa, która dawała szansę, ostatecznie osoby najbliższej, która dawała szansę na realizację wyroków TSUE, na taką spokojne zmiany i pozwolenie Polakom żyć tak, jak chcą, ona została zawetowana. I proszę zobaczyć, jaki jest efekt właśnie konserwatywnego prezydenta. Efekt jest taki, że wziął pełną odpowiedzialność za małżeństwa berlińskie, które w Polsce po prostu zaczną funkcjonować dokładnie tak samo jak małżeństwa heteroseksualne. I ktoś musi wziąć za to odpowiedzialność, bo my zrobiliśmy wszystko jako PSL, żeby nie doszło do zmiany takiej rewolucyjnej, światopoglądowej. Chcieliśmy dialogu i wprowadziliśmy w dialogu właśnie taką propozycję ustawy o statusie osoby najbliższej. I to świetnie, myślę, że ilustruje w ogóle i ilustruje postawę Polskiego Stronnictwa Ludowego w kontekście światopoglądowym. Umiarkowanie.
0: Pani była mocno zaangażowana w rozmowy z prezydentem w tej sprawie. Ostatecznie prezydent nie zdecydował się podpisać tego bliskiego pani projektu. Mówi o ustawie o osobie najbliższej. Czuje się pani w jakiś sposób oszukana, zawiedziona postawą prezydenta? Jakby pani to opisała?
1: Ja bardzo szanuję możliwość współpracy z panem prezydentem i uważam, że tutaj zwyciężyła polityka otoczenia prezydenta, bo sam prezydent miał taki pogląd w mojej ocenie bliski poglądowi naszemu, czyli jakby bardzo wspierał kwestię uregulowania tej sprawy. My byliśmy otwarci na poprawki, na dyskusję z otoczeniem prezydenta, ale tej dyskusji trochę zabrakło i ostatecznie zwyciężyła polityka. Ja wiem, że to nie jest taka wprost jednoznaczna ocena, ale zawsze staram się znaleźć coś dobrego w tym, co się wydarzyło. Może kiedyś w przyszłości, nie w tej kadencji, ale jeszcze będzie przestrzeń, żeby jednak taką ustawę przeprowadzić. Dzisiaj takiej przestrzeni już nie ma.
0: Jak wyglądają w ogóle relacje Polskiego Stronnictwa Ludowego z Pałacem Prezydenckim i z prezydentem? Pani odeszła z tej rady, w której pani była przy prezydencie, a na samym początku pamiętam, że te relacje były nie najgorsze. Co więcej, mówiło się, że tak powiem, na mieście, że Donald Tusk był wściekły na państwa, a także na samego premiera Kosiniaka, że te relacje właśnie, że to nie są takie relacje na noże z Pałacem Prezydenckim, a prowadzicie rozmaitego rodzaju rozmowy z głową państwa.
1: Tak, ale pan prezydent podjął decyzję o jednak zerwaniu tych relacji w takim sensie, że zawetował wszystkie ważne dla PSL-u ustawy. I tutaj przypomnę, jest to ustawa o aktywnym rolniku. Chodziło o to, aby rolnicy z Marszałkowskiej nie otrzymywali takich dopłat jak rolnicy, którzy rzeczywiście pracują na gospodarstwie. Chodzi mi o posiadaczy gruntów. Po drugie, ustawa o statusie osoby najbliższej, a po trzecie SAFE. Proszę zauważyć, co się dzieje dzisiaj na wschodzie. Proszę zauważyć, do czego sięga Putin. Pieniądze z SAFE dzisiaj, z pieniędzy z SAFE tak naprawdę budowana jest polska armia i nasza niezależność, i nasza odporność. Nikt nie jest w stanie zrozumieć tej decyzji, ponieważ jeszcze w styczniu Kancelaria Prezydenta i sam prezydent wypowiadał się pozytywnie o programie SAFE, a kilkanaście tygodni później go zawetował. To jest po prostu, to jest niestety polityka zamiast jednak roztropnego myślenia o tym, żeby wspierać obronność, poza politycznym sporem, bo my, kiedy byliśmy w opozycji jako PSL, popieraliśmy działania rządu w tym zakresie, popieraliśmy budowę muru, popieraliśmy zwiększenie wydatków na obronę.
0: Pani prezes, pamiętam, że prezydent przedłożył wraz z Adamem Glapińskim swój projekt, który zresztą później miał być zaadoptowany po części przez polityka koalicji rządzącej, czyli przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, a nawet autorstwo miałoby przejść trochę na premiera Kosiniaka-Kamysza. Jakoś nie stało się to ostatecznie.
1: Ale dzisiaj ustawa o Narodowym Banku Polskim mówi, iż zyski są przekazywane do budżetu państwa. Z jakichś powodów tych zysków NBP nie przekazuje. W związku z tym, tutaj nie ma woli po prawej stronie ani woli prezesa NBP-u. To był taki wykręt, który oczywiście jak trzeba, to tutaj... Znaczy PSL powiedział, że proszę bardzo, chcecie rozporządzenia, ustawy, będziemy nad nimi pracować i rzeczywiście taki projekt, nad nim pracujemy, bo on musi być projektem rządowym, nie może być projektem poselskim. Niemniej jednak dzisiaj i tak są regulacje, które nakazują prezesowi NBP-u przekazywanie zysków do budżetu państwa. Czyli to jest taka gra po prostu w kota i myszkę, bardzo niebezpieczna w tym momencie dla nas. Myślę, że kiedyś to historia oceni.
0: Na końcu chciałem jeszcze zapytać o ceny paliw, bo to bardzo mocno dotyczy Polaków. Czy to nie jest rzecz, na która jednak bardzo mocno zaszkodzi tej koalicji i temu rządowi?
1: To jest zdecydowanie bardzo dzisiaj najważniejszy temat w kontekście takiego bieżącego funkcjonowania. Dlatego ustawa o nadmiarowych zyskach była ustawą, jest ustawą, która nakazuje koncernom dzielenie się zyskami i wprowadzenie tych środków celem obniżenia cen paliwa. Proszę zauważyć, że za drugi kwartał, czy do drugiego kwartału bieżącego roku Orlen wykazał się 7 miliardami zysku. Rok temu było to 1,5 miliarda. W związku z tym to są realne pieniądze, które powinny dzisiaj wesprzeć Polaków.
0: No. Wystarczy, żeby Orlen obniżył swoje marże dzisiaj, które są kilkupoziomowe.
1: Orlen jest spółką giełdową. Takie regulacje o nadmiarowych zyskach, opodatkowaniu nadmiarowych zysków głosowaliśmy również w czasie Prawa i Sprawiedliwości. Wówczas PSL był za tym i wspierał to. Dzisiaj widać, że prawica woli, aby ludzie składali się na zyski koncernów, a nie koncern wspierał życie i funkcjonowanie Polaków. Tak to wygląda.
0: Dziękuję serdecznie. Moim gościem była Urszula Pasławska, wiceprezes PSL. Dziękuję ślicznie za rozmowę.
1: Dziękuję, dobrego dnia.
0: Dziękujemy ślicznie. Ja również Państwu bardzo dziękuję i życzę także dobrego dnia.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska. Zapraszam. Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Taka jest decyzja sądu rodzinnego w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskiem, który planował atak w szkole. Udaremnili to policjanci, którzy wtargnęli do jego mieszkania wczoraj o 6 rano. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleziono bagnet. Sprawę bada też kuratorium oświaty. We wtorek w placówce, do której chodzi chłopiec, przeprowadzone były rozmowy z uczniami.
1: W szkole prowadzone są działania, które po pierwsze mają uspokoić całą społeczność. Na szczęście do niczego nie doszło, ale na pewno część uczniów i ich rodziców nieco się tym faktem przeraziła. W związku z tym dyrekcja oczywiście powołała zespół, który działa ze specjalistami, psychologiem, pedagogiem specjalnym, stara się tłumaczyć, że mogą być spokojni.
0: Podkreśla Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 13-latek był już wcześniej objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Miał trudności w nawiązywaniu relacji, ale nie wykazywał agresji.
1: Trudno nawiązywał relacje, no był bardzo zamknięty w sobie i stąd zainteresowanie szkoły wcześniej. Natomiast do tej pory nie przejawiał żadnych agresywnych zachowań.
0: Informacje o nastolatku, który planuje atak w szkole mundurowi z Wąbrzeźna, otrzymali z Biura Międzynarodowej Współpracy w Komendzie Głównej. Nastolatek udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich. Chłopak miał też wcześniej uśmiercić kilka kotów. Współpraca ze stroną ukraińską w sprawie informowania o zagrożeniach i ich likwidowaniu jeszcze przed naszą granicą układa się wzorowo, podkreślał podczas konferencji przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. Chodzi o kolejne ataki z użyciem dronów odrzutowych. Ostatni taki atak miał miejsce po południu w poniedziałek. Według danych rządu takie incydenty będą się powtarzać.
2: Przed nami bardzo wymagające tygodnie i miesiące związane z coraz bardziej agresywną postawą Rosji wobec Ukrainy. I niestety te agresywne działania Rosji wobec Ukrainy są coraz bliższe naszej granicy. Wczoraj drony uderzyły już bardzo blisko polskiej granicy, około 1000 metrów od przejścia drogowego. Każdej nocy czy każdej doby wielokrotnie musimy podrywać nasze lotnictwo. Ataki Rosji właśnie na przejścia graniczne i na infrastrukturę w pobliżu granicy nabrały charakteru takiego permanentnego.
0: Tłumaczył premier Donald Tusk. Minionej nocy co najmniej 15 osób zostało rannych w atakach Rosji na Ukrainę. Wojska rosyjskie uderzyły m.in. w Odessę nad Morzem Czarnym, Sumę na północnym wschodzie kraju oraz Kijów. Nie tylko prokuratura bada tę sprawę. Śmiercią 29-letniego pacjenta szpitala Latawiec w Świdnicy zajmie się też izba lekarska. Rodzina zarzuca lekarzom zaniedbania. Szczegóły Hanna Stachowiak.
3: Kacper chorował na cukrzycę i był dializowany. 1 września po napadzie drgawek trafił na SOR w Świdnicy, gdzie go reanimowano. Tego samego dnia karetka odwiozła go do domu. Według rodziny półnagiego i praktycznie bez kontaktu. Brat nie przyjął go w takim stanie i Kacper wrócił na SOR. Następnego dnia zamiast na dializę zawieziono go na konsultację psychiatryczną. Psychiatra odesłał go z powrotem do Świdnicy. Samorząd lekarski o sprawie dowiedział się z mediów.
4: Przekieruje tą sprawę do naszego rzecznika odpowiedzialności zawodowej i on będzie współpracował razem z prokuraturą, żeby tą sprawę wyjaśnić.
3: Mówi Wojciech Floriański, prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej. Wyjaśnień od szpitala zażądał też Dolnośląski NFZ, co potwierdziła mi rzeczniczka Anna Szewczuk-Łebska.
0: Na razie w prokuraturze trwa postępowanie sprawdzające. Decyzja o śledztwie ma zapaść w ciągu kilku dni. Są zarzuty dla ojca 5-letniej Amelki z Lipna w Kujawsko-Pomorskim. W niedzielę na dziecko spadł element betonowego ogrodzenia. Dziewczynka zmarła. W chwili zdarzenia jej ojciec był pijany. Szczegółem Dawid Olszewski.
5: Do tego dramatu doszło, gdy ojciec dziewczynki chciał zerwać orzechy podczas wspólnego spaceru. 44-latek miał ponad 3 promile alkoholu. Usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka.
6: Sprawując opiekę nad córką, wszedł na metalową, betonową konstrukcję i wskutek niedochowania ostrożności doszło do przewrotu.